0: Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Mhm. Pogrzebowa.
1: Niejednokrotnie żeśmy już o tym mówili, że no, Jan Ewangelista będzie miał z nami do pogadania. Raczej my z nim. Te Ewangelie, które przypadają na niedzielę Wielkanocy w roku A, są dość wymagające. To znaczy, o ile pierwsze dni czasu Wielkanocy to ten czas zachłyśnięcia się wręcz ukazaniami się Jezusa, zmartwychwstałego uczniom, tak? Czy to będzie droga do Emaus, czy to będzie Wieczernik, czy to będzie brzeg jeziora Genezaret. To są spotkania, które są mocno naznaczone tą taką wręcz promieniującą radością wielkanocną. O tyle dalsze zagłębianie się w teksty tych niedziel Wielkanocy, no, konfrontuje nas z tymi trudniejszymi fragmentami, gdzie tak jak u Jana ma się to w zwyczaju, jest dużo tych takich wzajemnych przenikań się, ja to tak sobie nazwałem na własny użytek, przenikań się sensów, znaczeń, prawda? To odwołanie się chociażby dzisiaj, prawda, kto widzi mnie, widzi i Ojca, tak długo jestem z wami, nie poznaliście mnie, w domu Ojca jest mieszkań. Wiele, wiele sensów, wiele znaczeń, wiele, można powiedzieć, poziomów tej Ewangelii. Wiadomo, że wszystkich tutaj nie jesteśmy w stanie omówić z Państwem, więc warto byłoby skupić się na jakimś wiodącym temacie, wiodącym obrazie, dokładnie jak radził to Ojciec Święty Franciszek w swoim tekście o homiliach, gdzie mówił, żeby maksymalnie wykorzystać jeden obraz, tak? Jedno słowo, emocja. Jedną emocję. Ja sobie, idąc właśnie tym tropem papieskim, pomyślałem o tym, żeby no właśnie zwrócić się do tego chyba najbardziej znanego fragmentu z tego fragmentu. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Każdy z nas ma jakiś staż, jeżeli chodzi o relacje z Jezusem. Nie? Wielki Post, który co roku ma nas odnowić tej naszej gorliwości, odnowić nas naszej wierze, jest też takim czasem, który co roku no, każe nam pomyśleć o tym stażu naszej relacji. Innymi słowy, Wielki Post, który co roku przeżywamy, jest też takim czasem, w którym my stawiamy sobie pytanie, na ile my jesteśmy inni niż rok temu, albo jeszcze bardziej szczegółowo, na ile ta relacja z Jezusem, ten mój staż bycia w bliskości Pana, mnie przemienia, czyni mnie innym człowiekiem. Nie? To kiedyś było w odniesieniu zastosowane, nie wiem, czy to była jakaś historia, to był przykład kaznodziejski, czy to faktycznie wybrzmiało gdzieś w rozmowie, ale mam w sobie takie zdanie, że właśnie ważne jest, żeby ludzie wyszli z tej mszy świętej odrobinkę lepsi, niż byli wchodząc, nie? I inną wersję słyszałem, żeby wyszli ciut inni, niż byli wchodząc, bez kwantyfikatora lepsi, gorsi, ale inni, czyli żeby to spotkanie z Chrystusem chociaż odrobinę w nich zostawiło. Nie? To jest też często słychać coś takiego, co ja mogę zabrać dla siebie z tej mszy świętej, czy z tego wydarzenia w ogóle. Nie? I pytanie dzisiaj, które nam stawia ten tekst, tak mnie się wydaje i tak go odbieram, no właśnie brzmi dokładnie w ten sposób. Czy to nasze bycie z Jezusem dzień po dniu, godzina po godzinie, rok po roku, czy my w tym poznaniu Jezusa wzrastamy? Czy to pytanie jest do nas? Nie? Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Nie? To nie jest pytanie pełne wyrzutu, to jest pytanie pełne miłości. Nie? On patrzy na swojego apostoła, na swojego ucznia, człowieka, który jest blisko rzeczywiście. I po ludzku rzecz biorąc, Jezus ma prawo oczekiwać, bo no, jednym z wymiarów bycia uczniem jest stawanie się tak jak nauczyciel. Nie? To jest jedno z założeń w ogóle dołączania jak gdyby do jakiejś wspólnoty, czy obierania sobie jakiegoś nauczyciela. Chcę być taki jak ten człowiek, tak? Po ludzku mówię w tej chwili, na takiej płaszczyźnie naszego poznawania się jako ludzi. Nie mówię o relacji względem człowiek-Bóg. Że kiedy wybieram sobie jakiegoś mistrza, no to staram się, żeby być

0: tak jak on, tak? Bardzo często to się przejawia w przyjmowaniu słownictwa, którego używa nauczyciel, tak? Czy w przypadku na przykład, nie wiem, niech to będzie nauczyciel rysunku, tak? Ktoś powie, o, widzę tutaj kreskę mistrza Iksińskiego, nie? U pani, czyżby pani pobierała nauki w ognisku plastycznym w Sierradzu na Polnej 6? Tak, przez 12 lat tam ostrzyłam ołówki, nie?
1: Ojciec, jak naprawdę te przykłady stworzy, to...
0: Tak, więc mamy to do siebie, że obieramy sobie mistrzów, nauczycieli i siłą rzeczy, będąc uczniem mistrza, chcemy być trochę tak jak on. Może nie całkowicie, ale przynajmniej trochę. I to pytanie Jezusa, Filipie, właśnie to nie pytanie, to jest takie stwierdzenie, pytanie, tak długo jestem z wami, to jest stwierdzenie, bo tu Jezus nie pyta o to, prawda? On wie, jak długo jest ze swymi uczniami, ale jeszcze mnie nie poznałeś, jest już pytaniem bardzo osobiście skierowanym, prawda? Do samego Filipa, a przez niego do nas wszystkich, prawda? I warto, wydaje mi się, poświęcić jak gdyby temu wątkowi, temu zaznajamianiu się z Jezusem, byciu blisko z Nim, przynajmniej część naszej rozmowy, bo to poznawanie się, czy właśnie to wzajemne przenikanie się życiorysów, które jest właściwe każdej relacji, ma też swoją wersję w naszej relacji z Jezusem. Nie? Musi być zachowana ta dynamika przenikania się, tego, że rzeczywiście jesteśmy pod wpływem, i to tym dobrym wpływem, no bo inaczej trudno byłoby mówić o tym, że stajemy się uczniami, tak? Czy stajemy się naśladowcami naszego Pana. Ojciec Michał, szkoda, że Państwo tego nie widzą, że zacytuję klasyka. Ojciec Michał wchodzi właśnie w wiraż kontemplacji, taki niesamowity, po prostu jego oblicze naznaczone jest po prostu, bo to nawet nie, że wyraża, ono jest naznaczone głęboką kontemplacją tekstu biblijnego, ale jednocześnie ja już widzę, że tam na końcu języka kluje się jak piskle z jajka, jakaś błyskotliwa kwestia.
1: Państwo słyszą, co ja tu muszę znosić z tym człowiekiem. To jest po prostu... dramat jakiś, ale tak, wykluła się właśnie, skorupki wypluje i już
0: uważa
1: mówię.
0: Na te skorupki na habicie, bo to widać.
1: Drodzy Państwo, ja tu gorliwie krzyczałem pogrzebowa zaraz na początku, bo rzeczywiście jest to Ewangelia, która bardzo często jest w czasie liturgii pogrzebowych wybierana. Ona jest jedną z możliwych do przeczytania, a wydaje się tak niesamowicie plastyczna. Akurat w tym przypadku muszę przyznać Janowi, że no dobra, już niech tak będzie, no już dobrze, już tutaj coś tam można z tego wyłuskać, jakoś wyczytać, coś się da. W każdym razie w istocie bardzo często jest ona wybierana przez kaznodziejów, dlatego że mam wrażenie, że ona jest też taką ogromną pociechą w rozłące. No bo zobaczcie Państwo, że kiedy odchodzi ktoś bliski, to my sobie czasem też tak ku pociesze, ku takiemu umocnieniu, no mówimy, to już poszedł do domu ojca, on tam na nas czeka i już tam wszystko dla nas przygotuje, a my tam do niego dołączymy, nie, czy do niej. Ba, nawet czasem ktoś, kto umiera świadomie, mówi, będę tam na was czekał, nie, ja już tam wam załatwię miejscówki, ja już coś tam, nie, no tak trochę pół żartem, pół serio, może próbując rozładować atmosferę przygnębienia, no związaną z jakimś odejściem i rozłąką na czas dłuższy, takie komentarze się pojawiają, natomiast one oczywiście są obarczone niepewnością ogromną, nie? No bo nikt z nas nie ma pewności, gdzie trafi po śmierci. Nikt z nas nie wie, jaki będzie jego los. My mamy wielkie zaufanie wobec Pana Boga, nie? Ale pewnie doznamy dużego zaskoczenia, kiedy zobaczymy to nasze życie z perspektywy, kiedy zobaczymy, na które miejsca on zwraca uwagę, na które myśmy zwracali uwagę, bo może to nie będą wcale te same miejsca. Tak czy owak, jakby nasze plany i nadzieje, jak śpiewamy w jednej z pieśni, są obarczone rzeczywiście pewnym błędem, nie? A przynajmniej dużą niepewnością. Natomiast kiedy Jezus mówi, idę do domu przygotować wam miejsce, bo w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, i ja idę je przygotować dla was, a kiedy już je przygotuję, to wrócę i was zabiorę do domu, no to jest jakby stwierdzenie no, graniczące z absolutną pewnością, to znaczy przynoszące nam absolutną pewność, że tak jest, bo skoro Pan powiedział, to tak jest. I on naprawdę idzie tam przygotować nam miejsce i on naprawdę wie, które miejsce jest dla nas i on naprawdę jest żywo zainteresowany, aby tych, którzy należą do Niego, wprowadzić do domu Ojca. Dom Ojca nie jest, powiedzielibyśmy, otwarty dla wszystkich, ale w takim sensie, nie ma drzwi i może tam wejść każdy, kto tylko ma na to ochotę. No nie. On jest otwarty dla wszystkich w sensie zaproszenia. Wszyscy jesteśmy do Niego zaproszeni, mile widziani, ale żeby tam wejść, jednakowoż, no mamy pewne instrukcje, które nam Pan zostawił i co do których powinniśmy się stosować, nie? Więc to nie jest dom bez drzwi. Te drzwi są i te drzwi zwykliśmy jakby otwierać kluczem piotrowym. My tam sobie wyobrażamy, że ten Piotr na bramie furtianem został odwieczny, no bo skoro mu Chrystus dał klucze, to na pewno będzie to Królestwo Niebieskie otwierał i zamykał. No nie wiem, czy to jest rzeczywiście najfajniejsza funkcja, którą Piotr mógł otrzymać w niebie, ale tak sobie to wyobrażamy anegdotycznie być może, a być może tak, no, potrzebujemy takich obrazów. Natomiast tym, który otwiera drzwi do domu Ojca, jest Chrystus. I to otwiera je zarówno w takim sensie, powiedzielibyśmy, najgłębszym i ogarniającym wszystkich, no bo On je nam otwiera, ponieważ grzech nam je zamknął. On pokonuje demona, pokonuje jego panowanie nad światem, pokonuje jego działanie w naszym życiu i wyzwala nas z tego grzechu. Ale ja czasem o tym mówię też na pogrzebach, jak mnie tak trochę poniesie, że przecież nasz Pan, nie, który kocha nas tak bardzo, no, trudno sobie wyobrazić, zresztą wielu świętych umierając mówi o tym, że ten Chrystus wychodzi naprzeciwko, że oni Go już widzą, że On jest jakimś orszakiem aniołów. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby ten mój Pan, któremu ja oddałem całe moje życie, nie, i jestem z Nim w jedności, bliskości, takiej zażyłości i tęsknocie, żeby On mnie nie powitał tam w tym domu. I ja naprawdę lubię Go sobie wyobrażać jako bliskiego, nie? Jako tego, który mówi: dziecko, dobrze, że jesteś, tak długo na ciebie czekałem, nie? To mieszkanie jest dla ciebie, zobacz, nie? Wszystko już tutaj jest przygotowane, wszystko stoi jakby gotowe, tylko ciebie tutaj brakowało, nie? Rozejrzyj się, odśwież się po drodze, którą odbyłeś, ja jestem tutaj dla ciebie, jak tylko będziesz potrzebował, zawołaj. Oczywiście znowu ziemskie wyobrażenie, nie? My nie możemy wiedzieć, ja też tego nie mogę wiedzieć, jak będzie w przyszłości, ale kiedy myślimy sobie o czułości, o dobroci, o bliskości Boga, no to nie trudno nam Go sobie wyobrazić jako tego, który nas przyjmuje w domu, nie? A dom to przecież miejsce bezpieczeństwa, dom to jest miejsce, w którym się czujemy dobrze, dom to jest miejsce, do którego się chętnie wraca, dom to jest miejsce, z którego wyrośliśmy, wyszliśmy i do którego jakby zaglądamy z przyjemnością, oczywiście pomijając te sytuacje, w których tam nie było dobrze, no takie też były, więc to nie jest dla wszystkich tak samo, ale no co do zasady, pewna definicja, nie, domu pewnie by nam opowiadała w tym kierunku o rzeczywistości, która z nim jest związana. Tak czy owak, mnie bardzo rzeczywiście te słowa poruszają. One, ja w nich słyszę dużo czułości, nie? Dużo takiej życzliwości ze strony Jezusa i tego pragnienia, żeby naprawdę nas do tego domu Ojca wprowadzić.
0: Tak, Ojcze, jeszcze za wcześnie na przerwę muzyczną, więc pozwolę sobie pociągnąć ten wątek w dalszym ciągu. Oczywiście to nasze doświadczenie domu, tak jak Michał powiedział, bywa różne. I tutaj z jednej strony nie ma co demonizować domu, ale z drugiej strony nie ma też co go po ludzku idealizować. Nie? Dom z założenia i z natury jako twór ludzki będzie naznaczony błędem, tak? Będzie naznaczony pewną niedoskonałością. I to jest coś, co od czego my z jednej strony nie uciekniemy, a z drugiej strony nie ma, tak jak mówię, nie ma sensu też tego demonizować, bo często jest tak, że dzisiaj, kiedy chcemy mówić o pewnych stałych takich punktach, czy takich punktach odniesienia, rodzina, dom, ojciec, matka, nie, bardzo często spotykamy się z takim głosem krytycznym, także dzisiaj w dobie takich przemian społecznych, kulturowych, że no, chociażby budowanie obrazu rodziny w oparciu o relacje wyłącznej miłości ojca i matki, że to już jest anachronizm pewien, tak, że nie powinno się tego robić, bo ludzie dzisiaj, dla nich jest to obce doświadczenie, dla wielu już, nie? Nie, wydaje mi się, że trzeba mówić o takich wartościach jak chociażby właśnie dom, albo inaczej, trzeba czynić z domu na powrót wartość, nie tylko adres wspólnego zamieszkania, tak, nie tylko miejsce, gdzie odsyłam korespondencję, ale przede wszystkim tą przestrzeń relacji nacechowanych miłością, akceptacją, zdolnością do ofiarowania przebaczenia i przyjęcia tego przebaczenia, bo to jest ważne też w miłości tej naszej, ludzkiej, żeby umieć sobie przebaczać. To dzisiaj jest tak bardzo ważne. Ja to w tym roku, nie wiem, tak się jakoś złożyło, że na tej rekolekcyjnej drodze miałem dosyć sporo, dużo więcej spowiedzi niż rok wcześniej. To jest pierwsza rzecz. Ale do czego zmierzam? Bardzo dużo rozmów takich około spowiedziowych dotyczyło właśnie tej zagadnienia, czy w ogóle rzeczywistości przebaczenia, nie? Tego, że my powoli wzrastamy w świecie, który nie chce i nie potrafi przebaczyć, nie? Prędzej stawia na jakąś amnezję, zapomnienie, ucieczkę od niewygodnej prawdy, ale nie konfrontuje nas z zagadnieniem przebaczenia, nie? Jako rzeczywistości ofiarowanej i przyjętej, która jest takim pierwszym, rzeczywiście pierwszym krokiem do wszelkiego uzdrowienia, nie? Wewnętrznego, relacyjnego, wspólnotowego. Jeśli tego nie ma, jeśli jest tylko i wyłącznie zagadywanie problemów, tak? Albo wskazywanie nowych, zastępczych problemów w miejsce tych, które są niewygodne, no to niestety jesteśmy w dość nieciekawym miejscu. I począwszy od takiego przebaczenia w tej najbardziej podstawowej relacji małżeńskiej, tak? Jeżeli chodzi o małżonków, którzy stają się rodzicami. Jeśli dziecko, które pojawia się w takiej rodzinie, nie widzi od najmłodszych swoich miesięcy, tygodni, lat, rodziców, którzy są sobie w stanie nawzajem przebaczać każdego dnia, to taki człowiek, który wychodzi z takiego domu, no, nie chodzi o to, że będzie w jakiś sposób wybrakowany, nie? Ale będzie mu o wiele trudniej w świecie, nie? I dom, który sam stworzy, to już będzie dom uboższy o kolejną belkę, prawda, stropową, o kolejny punkt konstrukcyjny, który no, może zaważyć o losach jego, nie? Także to mówienie o domu w perspektywie dzisiejszej perykopy nie może być tylko i wyłącznie przeniesieniem naszych wyobrażeń czy naszych skojarzeń z domem, ale tutaj trzeba jak gdyby za dobrą monetę przyjąć, że kiedy Jezus mówi o domu, to mówi o miejscu, które jest dobre dla nas, nie? No bo cóż innego może nam Pan Bóg obiecać i dać, skoro jest najwyższym dobrem, tak? Jest tak naprawdę jedynym dobrem, z którego wszystko co dobre bierze swoje źródło, swój początek i w nim też znajduje swoje dopełnienie. A więc jak gdyby tu człowiek, który pragnie pójść za tym słowem, musi pozwolić Jezusowi na przełożenie pewnego akcentu. To nie twoje wyobrażenia, nawet nie twoje doświadczenia, ale zaufanie temu obrazowi, który Chrystus dzisiaj daje w swoim słowie, poprowadzi cię przez to słowo, nie? Że jeżeli Jezus mówi, że idzie nam przygotować dom, miejsce, mieszkanie, jakkolwiek byśmy tego nie tłumaczyli, to wierzymy, przyjmujemy zapewnik, że to jest miejsce, w którym my jesteśmy oczekiwani, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że to jest miejsce, w którym życie jest w pełni, nie? To jest, i to jest pewnik, to jest coś, na czym możemy się oprzeć, bo my potrzebujemy w naszej refleksji, także tej życiowej, pewnych punktów podparcia, pewnych w sensie takich, na których mogę polegać, nie? I no trudno dla nas o pewniejszy punkt oparcia niż Słowo Boże, a jeszcze trudniej niż wyrażona w sposób bardzo bezpośredni obietnica, którą Jezus dzisiaj składa, nie? Przyrzeczenie pewne, które zostawia swoim uczniom.

0: czyli jesteśmy, kochani, po przerwie. Ojciec Michał nas zabrał na wyżyny interpretacyjne tutaj przemyśleniowe. Rzeczywiście ta Ewangelia jest jedną z Ewangelii, które można wybrać z lekcjonarza, z dziewiątego tomu lekcjonarza. Dziewiąty tom to jest tom pogrzebowy. Wygląda jak szóstka, tylko ma kropkę, dlatego jest dziewiątym.
1: Aha.
0: Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem proboszczem i też jestem przełożonym wspólnoty zakonnej i właśnie kiedyś powiedziałem współbraciom, że czytania są z tomu szóstego, któregoś tam dnia, a jeden ze współbraci wyjął ten najcieńszy, tom dziewiąty, gdzie jest szóstka z taką śmieszną kropką
1: u dołu.
0: U góry właściwie.
1: U góry,
0: tak.
1: Bo
0: tam nie ma na grzbiecie nic, tylko jest numer wybity. Może to jest błąd, nie? Bo jest zbyt cienki ten lekcjonarz, żeby wybić tam normalnie, tak jak na każdym innym, więc jest tylko cyferka. No i tenże lekcjonarz był podstawą do czytania, no i trudno było tam znaleźć te perykopy, które były oczekiwane tego dnia. W każdym razie jest to Ewangelia, która towarzyszy, w mądry sposób towarzyszy też, jak zresztą każda Ewangelia, naszemu przeżywaniu straty, ponieważ no, trudno tego nie zauważyć, że kontekst śmierci jest kontekstem bardzo mocno wrośniętym. Z jednej strony w to, co tu Michał fajnie powiedział przed chwilą, że to życie, które jest, no, zysk w życiu rozumiany jest przez to, co ja jestem gotów zostawić, czy co jestem gotów stracić. Jak gdyby, no, to jest ten paradoks, tak, że świat, mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, że świat coraz mocniej, wydaje mi się, kładzie nacisk na to jednak, co masz, tak? Żeby określić przez ten pryzmat tego, co masz, kim dla tego świata jesteś, bo to jest, tu trzeba sobie to mocno doprecyzować, nie? Że nie kim jesteś jako ty, w sensie, bo tą twoją wartość absolutnie nie można łączyć ze stanem posiadania, tylko dla tego świata, kim ty jesteś, nie? Musisz pokazać zawartość swojego portfela, musisz otworzyć swoje drzwi. Zauważcie, jaka jest dziś popularność programów telewizyjnych czy nawet materiałów internetowych. Znana XY pokazuje swój dom w Konstancinie, tak? I zwiedzamy wraz z fotoreporterem Faktu czy innego superaka, posiadłość jakiejś znanej i lubianej gwiazdy małego, większego, średniego ekranu i ona nam pokazuje, prawda, w co też obrosła przez lata. Lubimy zaglądać za tą zasłonę stanu posiadania, bo tu nie chodzi tylko o poznanie wnętrzarskich gustów, ale wydaje mi się, że właśnie to jest taki trochę instynkt podglądacza, nie? Że my ciągle lubimy wiedzieć, co ma bliźni, skąd na to miał pieniądze, nie? To też zauważmy, jest taka, no, częsta dosyć, nie? Taka myśl, że na przykład sąsiad kupił sobie nowy samochód, albo wziął go w leasing, albo kupił na raty, tego nie wiemy, ale nas zaczyna zajmować, skąd, że ona z tej urzędniczej pensji i on, który pracuje w cukierni za rogiem, zebrali pieniądze na. I tutaj padają czasy za granicą, jakieś bardziej ekskluzywne czy mniej inkluzywne. Nowy samochód, domek na Mazurach, nie? To są, no i to jest dla nas często jest takim, no właśnie, zgroza, prawda? No jakżeż to my nie mamy, oni mają, tak? A co, my jesteśmy gorsi od nich, mniej pracujemy, nie? To jest ciągle to z jednej strony śmierć jest taką wielką nauczycielką tego nieporównywania się z bliźnim, ponieważ wszystkich traktuje dokładnie w ten sam sposób, nie? Znaczy niweluje platformę porównawczą w sposób absolutny. Po prostu każdy z nas kiedyś wyda swoje ostatnie tchnienie. To nas, to jest ten wspólny mianownik, który nas wszystkich łączy. I to, co jest wokół tego ostatniego dnia, czyli z jednej strony moje się przygotowanie, a z drugiej strony to, co jak gdyby po moim życiu zostanie odczytane jako jego cel, tak, jako jego sens, jako jego znaczenie, to już jak gdyby, no, zależy od tych, którzy pozostają po nas, nie? Naszych bliskich, krewnych, przyjaciół. Ale to jest niesamowite, że dzisiaj, kiedy żegnamy się często na cmentarzach dzisiaj, no w różnych to jest konstelacjach, często już nie przy trumnie, ale przy urnie. Czasami w ogóle to jest dzisiaj taka nowa też, zauważyłem, tendencja, że z racji tego, że no nie zawsze można zdążyć z wszystkimi etapami pochówku, tudzież z kremacją na czas, więc taka ostatnia stacja, nawet wobec nieobecności prochów zmarłej osoby jest odprawiana, takie rozesłanie żałobników. My dzisiaj nie pozwalamy ludziom, by nas zapamiętali na swój sposób, tylko my im już na przykład na ostatniej prostej dyktujemy, w jaki sposób chcielibyśmy być zapamiętani. kochani, nie? Tutaj przynosi rodzina dwie kartki A4, czcionka, ósemka, odstęp jeden, nie? Tu jakby mógł ksiądz odczytać tutaj takie kurikulum. Ja mówię, to jest kurikulum? Mówię, to jest jak rozdział mojego doktoratu, mówię. No to jest...
2: Ale
0: jakby...
2: to ważne, że babcia na pizzę lubiła chodzić tam, a do kasyna jeździła tam.
0: Tak, ale na przykład jeden z pracowników zakładu pogrzebowego powiedział mi ostatnio, że coraz częściej nad trumną usiłuje się załatwić na przykład rodzinne sprawy. To znaczy ktoś, kto redaguje to pożegnanie, już tak. Pewne interpretacje na przykład tak.

0: konfliktów, które były nic nie mówiące, powiedzmy, sąsiadom dalszym, ale rodzina wie, nie? Że to się usiłuje załatwić nad trumną, nie? Że to już nie jest jak gdyby ta cisza, ciszej nad tą trumną. Jest nawet taka fraza, która weszła do języka, nie? Niech ona mówi własnym językiem. Niech ludzie, patrząc na moje życie, sami powiedzą, to był człowiek, którego życie było drogą do domu ojca, nie? Bo my dzisiaj lubimy tą frazę, że odszedł do domu ojca.
1: Tak.
0: Chwileczkę, mówię, czy on szedł tą drogą przez całe życie? Nie? My już jesteśmy sędziami od razu. Nawet w dobrym jesteśmy sędziami, nie tylko w złym. Nie?
1: Wolimy sobie tak to wyobrazić.
0: Wolimy sobie tak to wyobrazić, ale jak gdyby odbieramy też temu życiu możliwość przemówienia do nas. Nie? Bo tak jak Michał powiedział, jest to Ewangelia, która mocno łączy się z liturgią pogrzebową, a jakby nie patrzeć, pogrzeby są lekcjami życia. Paradoksalnie. Nie? I to doskonałymi lekcjami życia. I odnoszę wrażenie, że im bardziej stają się niekiedy kuriozalne, tym więcej nam mówią, nie? Tym więcej ten zmarły, który już nie jest podmiotem w tej liturgii, bo jest ciałem w trumnie lub też prochem w urnie, ale tym więcej nam paradoksalnie mówi, nie? I rzeczywiście to, czy ja będę czy moje życie nad moją trumną, to się faktycznie patrząc na życie zmarłego Macieja, widzieliśmy człowieka, który we wszystkim, co robił, chciał być uczniem Pana Jezusa i zmierzał do domu Ojca, tak? Czy zmierzał do tego, żeby na końcu jego życia prawdziwe były słowa: sługa nieużyteczny, co mogłem zrobić, to zrobiłem, reszta, Panie, w Twoim miłosierdziu, nie? Przekazuję Ojcu teraz pałeczkę, mikrofon, czy cokolwiek właściwie.
1: Cokolwiek Ojciec chce przekazać, możemy Ci przekazać, a ja po prostu to wezmę.
0: Ojciec Michał jest w takim stanie, zaczyna, no teraz to jest też ciekawy moment właśnie, bo taki chojraczek jest zawsze po wyjściu z samolotu, prawda, co on to tutaj, żaden jetlag się go nie ima, zmęczenie się go nie tyczy, to nie jest jednostka ludzka,
1: nie.
0: To jest ojciec Michał i on po prostu będzie zaraz po wyjściu z samolotu, jeszcze z tą torbą z duty free, już będzie siedział w studio. Ale po godzinie zaczynają się objawiać pierwsze znaki, że to jednak jest człowiek. Jak święty Paweł, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. I mówię ci, ojcze, wstań. Bo zaczynasz już tutaj odpływać.
1: To prawda. To może gimnastykę zaproponuję państwu.
0: Pajacyki.
1: Wracam do Ewangelii zupełnie poważnie. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. Bo ja idę do ojca. Co to znaczy, nie? To znaczy, że co? Że można lepiej, bardziej, mocniej, intensywniej, wyraziście niż Pan Jezus? Że to On jednak nie pokazał szczytowej formy? Że to jeszcze coś innego się może wydarzyć? No jest coś w tym. To znaczy, oczywiście patrzymy na to, nikt z nas nie będzie lepszy od Pana Jezusa i nikt z nas, to żaden konkurs też, nie? Żadne tutaj wyścigi. Tylko Pan przewiduje, nie? Po pierwsze, coś, z czego być może jeszcze apostołowie nie do końca sobie zdają sprawę, a na pewno nie są w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało, przewiduje dar ducha. Dar ducha, który uzdolni ich też do zupełnie niezwykłych czynów, o czym przekonujemy się, czytając równolegle Dzieje Apostolskie w tym czasie wielkanocnym, wobec czego ten dar ducha, który zstąpi i który, tak jak mówię, jest dość tajemniczy, to jest dar, który ich uzdolni do nadzwyczajnych dzieł. I my na ten dar ducha też czekamy, bo to my jesteśmy w tym okresie, nie? Okres wielkanocny kończy się pięćdziesiątnicą, czyli zesłaniem Ducha Świętego. I to jest, mam wrażenie, trochę jeszcze nieodkryte święto. To znaczy, my już tę Wielkanoc jakoś tam przegryźliśmy, już te tridua pięknie aranżowane, już jakby kochamy tę liturgię, już wielu ludzi mówi, że nie wyobrażają sobie świąt bez liturgii, nie? Że to pójście do kościoła w te dni, no, jest tak oczywiste, jak upieczenie mazurka, nie?
0: Podzielę się takim snem, który kiedyś miałem.
1: Chyba teraz. Przed chwilą właśnie. Nie. Tak zakładam.
0: Śniło mi się kiedyś, że dostałem książkę i w tejże książce była to powieść, taka z gatunku tych pobożnych.
1: O.
0: Przeżywaliśmy jubileusz 10 tysięcy lat chrześcijaństwa. Kiedy mówiłeś o tym, że jak wiele jeszcze jest przed nami, nie? Że postawmy się czasem w takiej sytuacji, nie? Że znajdujemy nagle kronikę z przyszłości, jest na przykład jubileusz 30 tysięcy lat od narodzenia Pana Jezusa.
1: Tak.
0: Wobec którego nasze 2000 lat historii Kościoła stanowi ledwie 1/15 całości, tak? Nawet mniej niż 10%, nie? Bo my cały czas, znaczy cały czas, często mamy tendencję do absolutyzowania naszej epoki.
1: Idzie koniec świata, już teraz się skończy, zaraz się skończy.
0: Moja babcia, jak mówi mi moja mama, też wieszczyła koniec świata. Bo jej babcia już mówiła o tym, że czasy idą takie, że to już musi być koniec. Tak, a to tak. Był rocznik 1920.
1: Tak, nie? I to był jakiś tam koniec. No,
0: więc wydaje mi się, że to też jest z jednej strony takie pocieszne w człowieku, nie? Że zawsze ten jego koniec kija będzie cięższy. Nie? Że to, słuchaj, gdybyś ty miał moje lata, moje doświadczenie w nogach, w plecach, inaczej byś mówił. Nie? Inaczej byś wiedział.
1: Co ty wiesz?
0: I to jest takie, o ironio, pocieszające, że każde pokolenie ma to swoje przeświadczenie, że ich doświadczenie jest ostatnim, ich doświadczenie jest najpełniejsze, ich doświadczenie jest najbardziej brzemienne w skutki, a potem się nagle okazuje, że ono było istotne i ważne z zachowaniem proporcji, tak? Że nie wiemy, co ten, którego przyzywamy, ma jeszcze w zanadrzu, a to zanadrze rzeczywiście jest nieprzebrane, nie? Nieprzebrane, co pokazuje nam też chociażby historia świętych i błogosławionych Kościoła. Ostatnio wpadła mi w ręce taka zacna publikacja, prawie 140-letnia, ale kapitalne wydanie Żywotów Świętych Pańskich. Tak kolorowe, tak pięknie wydane, już nadgryzione ząbkiem czasu fest troszeczkę, ale myśląc o tym, jak to musiało wyglądać 140 lat temu, bez tam chyba dwóch, to aż się, mówię, no, odpowiednik skrzyżowania dzisiejszego TikToka z Instagramem, nie wiem, jaka jest w tej chwili na topie aplikacja przygotowująca.
1: A próbował ojciec powiększać zdjęcia paluszkami rozszerzając?
0: Nie, ale już widziałem ludzi, którzy w Empiku okładki tak powiększali książek papierowych, robiąc uszczypnięcie w papierowy, prawda, z płachetek. Ale do czego zmierzam? Że wziąłem sobie do ręki i zacząłem czytać rzeczywiście takie wydanie świętych pańskich, Żywotów Świętych Pańskich sprzed reformy kalendarza, więc niektórzy nawet, no, w sensie pierwszy raz widziałem niektóre imiona świętych. I sobie tak pierwsza moja myśl była taka, Boże kochany, nie, jaka przepastna jest ta kartoteka Pana Boga, nie? Ile różnych ludzi z różnymi talentami, życiorysami, wyzwaniami też, z którymi się musieli mierzyć, było przed nami, nie? I ilu jeszcze jest przed nami, nie? Ilu świętych i błogosławionych jeszcze czeka, że tak powiem, na swój czas, nie? Że to jest rzeczywiście ten, którego przyzywamy, Duch Święty, ożywiciel Kościoła, niezmienny. I wiesz, on jeszcze ma w zanadrzu.
1: W istocie pierwszym świadkiem, tak zresztą nazywanym, jest nasz Pan Jezus Chrystus, świadkiem Ojca, w którym te moc Ojca, tę miłość Ojca widać w sposób najwyraźniejszy i najbardziej taki dotykający nas, ale ta rzesza świadków, nie, tych powiedzielibyśmy mniejszych od Chrystusa, bo rzecz jasna mniejszych, każdy z nas jest mniejszy, to jest również coś...
0: Zwłaszcza bracia mniejsi.
1: Zwłaszcza bracia mniejsi są mniejsi.
0: Nie zapomnieli.
1: W każdym razie rzeczywiście ta rzesza świętych, nie, świadków i tych, którzy dobrze przeszli przez życie, czy przeszli przez życie dobrze czyniąc, jest, tak jak Maciej powiedział, przeogromna i do niej też warto sięgać i do tego też Państwa zachęcamy, bo wiecie, my często o słowie, że lekcja divina, że to pobożne czytanie, że wgłębianie się w słowo i to prawda, ale ja widzę, że coraz częściej pojawiają się nawet na rynku pewne próby takiego traktowania podobnego, oczywiście podobnego i to przez analogię tylko, bo nic nie zastąpi Słowa Bożego. O tym pamiętajmy, żaden święty, nawet nie, prawdziwy święty do tego by
0: nawet
1: nigdy nie...
0: Nawet ojciec Pio.
1: Nigdy by nie pretendował do tego, żeby jego pisma były ważniejsze dla kogoś niż Ewangelia Święta. To jest oczywiste, ale widzę niejednokrotnie takie próby wchodzenia, wgłębiania się w te słowa świętych, także choćby metodą lekcja divina, czy lekcja Divina z dzienniczkiem siostry Faustyny. To są cenne na pewno próby i bardzo pewnie szlachetne i pożyteczne. Natomiast zgłębianie ich myśli, zgłębianie jakby ich zgłębianie ich wizji świata, tego jak widzą czy widzieli swoją rzeczywistość, jest absolutnie przydatne i do tego też Państwa bardzo zachęcamy. Przygoda z Bogiem jest niesłychanie fascynująca. Ona ma liczne odsłony, bardzo wiele i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy znajdzie taką niszę, która rzeczywiście będzie jego niszą nie izolującą go od innych, ale wręcz przeciwnie, pozwalającą pewne rzeczy pogłębić, pozwalającą wejść jakoś w nowe doświadczenie Boga, który no jest zawsze nowy, świeży i jest Bogiem dla nas.
0: Tak
1: o,
0: jest.
1: Proszę, ojciec Maciej otwiera koperty, przekłada pieniądze z prawej na lewą, grabiami je tu przez...
0: Chciałeś zabłyszczeć i znowu ci nie wyszło.
1: Tak, tak, to jest właśnie to, ten kapłański los.
0: Drodzy słuchacze, kolejna nasza audycja dobiega końca. My prosimy o Boże błogosławieństwo oczywiście dla was, rękami, ustami i ciałem całym ojca Michała tutaj. A jednocześnie zapraszamy was do tego, żebyście wiernie trwali przy nas w homiletach i zachęcamy do tego, żeby słuchać nas nie tylko na falach radiowych, ale także za pośrednictwem internetu. Mam nadzieję, że spodobała się państwu nasza zajawka, którą nagraliśmy przy okazji ostatniej audycji, która już powinna się znaleźć w sieci, powinna już być oblajkowana i podana dalej po 1000-krotnie. Także kto nie widział, zachęcam, wejść sobie na grupę naszą na Facebooku. No i spokojnej niedzieli i spokojnego dnia, w którym nas słuchacie.
1: Niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Boże, niezgłębionego miłosierdzia, który mi pozwalasz modlitwą niegodną wnieść ulgę i pomoc konającym. Bądź błogosławiony tyle tysięcy razy, ile gwiazd na niebie i kropel wody we wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie Twoje rozbrzmiewa z całego okręgu ziemi i niech się wzbija do stóp tronu Twego, wielbiąc ten największy przymiot Twój, to jest niepojęte miłosierdzie Twoje. O Boże, to miłosierdzie niezgłębione wprowadza w nowy zachwyt dusze święte i wszystkie duchy niebieskie. Pogrążają się w świętym zdumieniu te duchy czyste, wielbiąc niepojęte miłosierdzie Twoje, które ich wprowadza w nowy zachwyt.

0: prawdy nie da się zniszczyć.
1: Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
0: Słowa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
2: Nie ma Kościoła bez krzyża. Nie ma ofiary, uświęcenia i służby bez krzyża. Nie ma trwania i zwycięstwa bez krzyża. Każdy, kto w słusznej sprawie zwycięża, zwycięża przez krzyż i w krzyżu.
0: Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

święty Franciszek słońcem człowieczego rodu. To tytuł, który będzie nam towarzyszył podczas naszych spotkań o świętym Franciszku. Gdy naznaczony stygmatami męki pańskiej umierał Franciszek w wieku 44 lat, wszystkim wydawało się, że to już koniec, że słońce zgasło. Franciszek stał się prawdziwym fenomenem i dlatego chcemy właśnie o tym mówić, by przybliżyć postać świętego Franciszka. Drodzy radiosłuchacze, pokój i dobro, zawsze i wszędzie, to znowu wasza odpowiedź. Chciałbym dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, dziś przybliżyć wam z kolei list, jaki napisał Ojciec Święty do ministrów generalnych konferencji rodziny franciszkańskiej. Czynię to wszystko po to, abyście i wy zrozumieli, że w jakiś sposób jesteście objęci tym rokiem jubileuszowym świętego Franciszka, bo 800 lat śmierci to jednocześnie wielki jubileusz, to jednocześnie nawiązanie do wielkich rzeczy, które dokonały się w życiu świętego Franciszka, ale które powinny mieć wszyscy w pamięci. I dlatego Ojciec Święty rozpoczyna swój list do konferencji rodzin franciszkańskich słowami. Nasza siostra śmierć, wykrzykiwał święty Franciszek 3 października 1226 roku w Porciunculi, wychodząc jej na spotkanie jako człowiek ostatecznie pogodzony. Minęło 8 wieków od śmierci biedaczyny z Asyżu, który wyrył głęboko w sercach ludzi swoich czasów słowa zbawienia Chrystusa. Upamiętniając znaczącą rocznicę 800-lecia jego śmierci, pragnę duchowo połączyć się z całą rodziną franciszkańską, wszystkimi, którzy wezmą udział w uroczystościach upamiętniających tamto wydarzenie, mając nadzieję, że przesłanie pokoju znajdzie głęboki oddźwięk w dziejach Kościoła i społeczeństwa. Na początku swojego życia ewangelicznego Franciszek usłyszał wezwanie. Pan objawił mi, abyśmy używali takiego pozdrowienia. Niech Pan da ci pokój. Tymi prostymi słowami przekazuje swoim braciom i wszystkim wierzącym wewnętrzne zadumanie, jakie Ewangelia wniosła do jego życia. Pokój jest darem, który spływa z góry. Jakże złudne byłoby myślenie, że można go zbudować wyłącznie ludzkimi siłami. A jednak jest to dar aktywny, który należy przyjmować i przeżywać każdego dnia. To samo pozdrowienie skierował zmartwychwstały Pan do swoich uczniów, przestraszonych i zamkniętych w wieczerniku, wieczór wielkanocny. Pokój wam. Nie jest to formuła grzecznościowa, ale pewna zapowiedź zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Podobnie jak głos aniołów w noc Bożego Narodzenia, chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania, tak pokój, który zapowiada seraficki Ojciec, jest tym samym pokojem, który sam Chrystus ogłosił między niebem a ziemią. W dzisiejszych czasach, naznaczonych wieloma wojnami, które wydają się nie mieć końca,
wewnętrznymi i społecznymi podziałami, które powodują nieufność i strach. On nadal przemawia. Nie dlatego, że oferuje techniczne rozwiązania, ale dlatego, że jego życie wskazuje autentyczne źródło pokoju. Franciszkańska wizja pokoju nie ogranicza się do relacji między ludźmi, ale obejmuje całe stworzenie. Franciszek, który nazywa Słońce bratem, a Księżyc siostrą, który w każdym stworzeniu dostrzega odbicie boskiego piękna, przypomina nam, że pokój musi obejmować całą rodzinę, całe stworzenia. Ta intuicja nabiera szczególnego znaczenia w naszych czasach, kiedy nasz wspólny dom jest zagrożony i cierpi z powodu eksploatacji. Pokój z Bogiem, pokój między ludźmi, pokój ze stworzeniem są nieodłącznym wymiarem jednego wezwania do powszechnego pojednania. Drodzy bracia, niech przykład i duchowe dziedzictwo tego świętego, silnego w wierze, niezachwianego w nadziei i płonącego gorliwością, w czynnej miłości bliźniego, budzi w każdym z nas świadomość, jak ważne jest zaufanie Panu, oddanie się życiu wiernemu Ewangelii, przyjmowanie i oświecanie wiarą i modlitwą każdej okoliczności i każdego działania w życiu. W tym roku łaski pragnę przekazać Wam modlitwę do świętego Franciszka z Asyżu, aby on nadal napełniał nas wszelką doskonałością, radością i pokojem. Święty Franciszku, nasz bracie, Ty, który 800 lat temu wszedłeś na spotkanie siostry śmierci jako człowiek pełen pokoju, stawiaj się za nami u Pana. Ty, który w krucyfiksie w San Damiano rozpoznałeś prawdziwy pokój, naucz nas szukać z nim źródła wszelkiego pojednania, który burzy każdy mur. Ty, który jako nieuzbrojony przekroczyłeś linię wojny i niezrozumienia, daj nam odwagę budować mosty tam, gdzie świat wznosi granice. W tym czasie, targany konfliktami i podziałami, stawiaj się, abyśmy stali się budowniczymi pokoju, uzbrojonymi i rozbrajającymi świadkami pokoju, który pochodzi od Chrystusa. Amen. Z tymi uczuciami składam gorące życzenia, zwłaszcza wszystkim Wam, którzy podążacie za charyzmatem biedaczyny z Asyżu, oraz wszystkim, którzy na różny sposób będą obchodzić rocznicę Dies Natalis, przysyłając z całego świata upragnione błogosławieństwo apostolskie, dane na Watykanie 8 stycznia 2026 roku, to Leon Papież XIV. Wsłuchaliśmy się w dwóch audycjach to, co mówi do nas papież Leon XIV. Zachęca nas, byśmy postać świętego Franciszka z Asyżu jeszcze bardziej umiłowali, abyśmy rzeczywiście przyjrzeli się tej postaci tylko po to, by odnawiać świat. Wielokrotnie Ojciec Święty podkreślał, że żyjemy w trudnych czasach i my to zauważamy, widzimy, co dzieje się w świecie, jak wojny niszczą ten pokój, jak wiele niepokojów jest w różnych narodach. Widzimy, co dzieje się w naszej polskiej rzeczywistości, jak niedawno wyczytałem na stronie internetowej, kiedy matka
sześcioletniego chłopca skarży się, że nie może iść w niedzielę na spacer, bo jej syn, który chodzi na religię, chce pójść do kościoła. To powinno nam uświadamiać, w jakim świecie żyjemy, że dzisiejsza matka nie chce pójść do kościoła z synem, że dzisiejszy człowiek szuka czegoś, co wydaje się mówić świat i współczesny człowiek, że szuka wolności. Tymczasem szuka on zniewolenia poprzez pracę, poprzez to, co prowadzi do uzależnienia, jak wiele jest zła. I potrzeba nam właśnie w tym momencie spojrzeć na postać świętego Franciszka, który wyzwalał tych, którzy za nim poszli, ale mało tego, wyzwalał ludzi, którzy chcieli przyjąć jego sposób życia i spojrzeć na Ewangelię, by właśnie w Ewangelii szukać dróg, które są prawdą, aby tej Ewangelii, która dana nam ponad 2000 lat temu, dziś wciąż jest aktualna, dziś jest dla nas dostępna. Bo zauważmy, nic nie zmieniło się w tej Ewangelii. Ani z tego, co powiedział Chrystus, ani z tego, co przyjął święty Franciszek, ani nic nie zmienia się dzisiaj, gdy wczytujemy się właśnie w treść Ewangelii. Wciąż jest ona aktualna. Prawda, która została w Ewangelii zawarta, ma być dla nas dostępna. To Ewangelia ma stawać się dla nas źródłem mocy, źródłem do pokonywania wszelkich słabości i wszelkiego zła, które dziś tak bardzo zalega nam w świecie. I właśnie będziemy o tym też mówić w następnych audycjach. Drodzy radiosłuchacze, mówię do was o świętym Franciszku. I gdybyście chcieli ten temat poszerzyć albo mieli jakiekolwiek uwagi, to chętnie z wami się porozumię pod numerem telefonu 607 958 500. Możecie też napisać na maila. Postaram się odpowiedzieć wszystkim. Możecie również zadawać pytania, na które odpowiem wam w następnych audycjach. Mój mail: Marian Jarzabek 107 małpa gmail.com. Do usłyszenia w następnych audycjach.

nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.

0: yes I will. And I said, well, all right. Well, all right.
1: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
2: Patroni naszych dni.

0: Wyobraź sobie króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 roku. W czasie podniesienia schodzi z tronu, składa berło i koronę i pada na kolana przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej. Zaczynając od słów: Wielka Boga Człowieka, Matko, Najświętsza Dziewico, ogłasza Matkę Bożą szczególną patronką Królestwa Polskiego. Wspominając tamto wydarzenie, 3 maja obchodzimy uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski. Dowody czci Maryi jako Królowej i Matki Narodu Polskiego są związane ze życiorysem polskich władców i obywateli od początku istnienia państwa polskiego. Warto wspomnieć, że jako pierwszy utwór w języku polskim podaje się hymn Boga Rodzica, napisany według części krytyków w XIII wieku, a według niektórych wywodzący się z czasów świętego Wojciecha, czyli z X wieku. Choć ślubowanie Jana Kazimierza w 1656 roku odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu jasnogórskiego papieskimi koronami we wrześniu 1717 roku ugruntowała to przekonanie. Była to pierwsza na świecie koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem. Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał swoje państwo w szczególną opiekę Matki Bożej. W 1512 roku gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Florydy. W 1638 roku król francuski Ludwik XIII ogłosił Matkę Bożą wniebowziętą patronką Francji. Śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku episkopat polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenia święta pod wezwaniem Królowej Polski. Papież Benedykt XV do tej prośby się przychylił w 1920 roku. Biskupi zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić łączność święta z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją polską. W 1962 roku Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i opiekunką naszego narodu. Ponadto 3 maja wspominamy świętego Piotra Cudotwórcę, biskupa Argos w Grecji w IX wieku. Wśród wielu cudów przytacza się opowieść o tym, jak w czasie głodu obdzielił setki ludzi mąką z niewielkiego naczynia. Wspominamy również świętego Teodozego, opata Ławry Peczerskiej nad Dnieprem w Kijowie w XI wieku. Boże, Rządco i Panie Narodów, za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przyniosła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami.
1: Patroni naszych dni.

gdy Bóg nam przebaczył. Jeśli spojrzysz wstecz przynajmniej na kilka ostatnich dni, z pewnością będziesz mógł wskazać przynajmniej jedną sytuację, w której ktoś potraktował Ciebie niewłaściwie. Jak najczęściej reagujemy? Mamy ochotę narzekać, może się złościć, obrazić i powiedzieć o tym komuś innemu. Takie narzekanie możemy nosić w sercu przez wiele dni, tygodni, czasem nawet lat. Potem spoglądasz na Jezusa wiszącego na krzyżu. No tak, ale to było 2000 lat temu, zgadza się. On umarł za wszystkich. Za wszystkich. Ale On umarł za mnie i za Ciebie. Zapłacił cenę, żebyśmy Ty i ja mogli otrzymać przebaczenie i życie wieczne. Kiedy patrzymy na krzyż, On obdarowuje perspektywą wieczności nasze serca. On kocha nas tak bardzo, że umarł za Ciebie i za mnie. Czy z tej perspektywy te drobne rzeczy, które zdarzają się na naszej drodze, nie wydają się blednąć i nie mieć większego znaczenia?

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Staraj się ufać Bożej opatrzności. Ufać Bogu. Jemu się oddawaj. Wszystkie swoje troski złóż na Niego i zachowaj pokój, a nie doznasz zawstydzenia. Rozumiem, że twarda jest walka, że ciężka jest to praca, ale także trzeba pamiętać o owocu, który będzie dany w swoim czasie, gdy przyjdzie Ci go zbierać w obfitości. Nagroda, którą wówczas za to tam w niebie otrzymamy, przekroczy wszelkie ludzkie wyobrażenia. Może się śmiejesz z tego, z tych zapowiedzi, może osądzasz to wszystko jako puste i czcze obietnice, ale wiem dobrze, co mówię. Możesz to osądzać jak chcesz, ale chcę, by wraz ze wzrostem przeciwności rosło Twoje oddanie i ufność względem Boga. Zdobywaj się na coraz większą pokorę i uwielbiaj Pana za to, że raczy Cię nawiedzać i tak przygotowywać, byś stał się cząstką budowli niebiańskiego Syjonu. Święty Ojciec Pio.

Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty jesteś dobry. Ty masz słowa życia wiecznego. Kto w Ciebie uwierzy, ten będzie miał życie w obfitości. Uwielbiamy Cię, Panie, bo dla Ciebie nie ma rzeczy za trudnych. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty zawsze jesteś przy nas. Twoja łaska trwa na wieki. Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty nas kochasz. Kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy.

forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.

forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Jeszcze w Wilnie siostra Faustyna opowiadała mi, że ma przynaglenie, by wystąpić ze zgromadzenia Matki Boskiej Miłosierdzia w celu założenia nowego jakiegoś zgromadzenia. Nie traktowałem tego poważnie i radziłem jej tym się nie przejmować, a raczej uważać za pokusę. W listach z łagiewni krakowskich często mi o tym wspominała, a wreszcie uzyskała nawet pozwolenie od swego nowego kierownika, jezuity ojca Andrasza i przełożonej generalnej, na wystąpienie pod warunkiem, że ja się na to zgodzę. Odpisałem, że zgodziłbym się tylko wówczas, gdyby spowiednik i przełożona generalna kazali wystąpić. Takiego rozkazu siostra Faustyna nie uzyskała. Uspokoiła się i pozostała w swoim zgromadzeniu do śmierci. W roku 1938, we wrześniu, odwiedziłem ją już w szpitalu zakaźnym w Prądniku, zaopatrzoną na śmierć. Między innymi mówiliśmy o owym projektowanym zgromadzeniu, że to jej przynaglenie chyba było złudzeniem, gdyż inaczej ona by nie umierała, a w jakiś sposób swój zamiar by urzeczywistniła. Siostra Faustyna obiecała w tej intencji modlić się, by dnia następnego dać mi jakąś odpowiedź. Nazajutrz, gdy odprawiałem mszę świętą w tej intencji, przyszła mi myśl, że jak ona nie potrafiła namalować tego obrazu, tak nie potrafiłaby sama założyć tego zgromadzenia, a tylko dała ramowe wskazówki w pamiętniku. Przynaglenia zaś na wystąpienie oznaczają konieczność w nadchodzących czasach tego nowego zgromadzenia w nowej formie. Gdy wieczorem zapytałem ją, co ma do powiedzenia w tej sprawie, odpowiedziała, że nie potrzebuje nic mówić, albowiem Pan Jezus sam mnie oświecił i że niedługo poznam osoby po pewnych znakach, które mają ten projekt urzeczywistniać. W kilka lat istotnie tak się stało, a jej widzenia zanotowane w pamiętniku dotyczące ślubów pierwszych sześciu kandydatek i pierwszego domu zakonnego urzeczywistniły się w całej rozciągłości. Idąc za radą świętego Jana od Krzyża, prawie zawsze opowiadania siostry Faustyny traktowałem z niedowierzaniem i nigdy o szczegóły nie pytałem. Nie okazałem również zainteresowania, gdy ona przy ostatnim pożegnaniu mówiła ogólnie o losie Polski, zakrywając nawet twarz od zgrozy obrazu, jaki widziała. Przepowiedziała mi wielkie trudności i prześladowania, jakie spotkają mnie w związku z szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego i staraniem o ustanowienie święta tej nazwy w Niedzielę Przewodnią. Przepowiedziała również śmierć swoją na dzień 5 października, która rzeczywiście w tym dniu nastąpiła.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Duchowy zaczyn. Mnich jest latarnią morską, która stoi na skale. Światłem dla mnichów są anioły, a światłem dla ludzi świeckich mnisi, mówił Jan Klimak. Twarz człowieka odbija jego stan duchowy. Mnich odchodzi daleko od świata nie dlatego, że go nienawidzi, ale dlatego, że go kocha. Żyjąc daleka od świata, mnich swoją modlitwą pomaga światu w tym, w czym nie można pomóc na sposób ludzki, a wyłącznie przez Bożą interwencję. Toteż mnich powinien pozostawać w nieustannej łączności z Bogiem, odbierać sygnały od Niego i wskazywać ludziom drogę do Niego. Na pierwszym miejscu umieścić należy modlitwę, nieposzlakowane życie i osobisty przykład. Świat idzie dziś do klasztorów po zaczyn, ale jaki to zaczyn, jeżeli w samych klasztorach wszystko toczy się byle jak? Nie znajdzie się w nich zaczynu. Skrucha i spowiedź, oto co jest dzisiaj potrzebne. Skrucha sprzyja likwidacji zła. Kiedy pokazujemy dobro, zło demaskuje się samo. Dobre myśli przynoszą człowiekowi duchowe zdrowie. Ten, kto ma dobre myśli, jest zdrowy duchowo i zło przemienia w dobro. Ten, kto ma dobre myśli, wszędzie widzi dobro. Myśli człowieka są wykrzyknikiem jego stanu duchowego. Najkorzystniejsze przedsięwzięcie dla człowieka to otwarcie fabryki dobrych myśli. Największy egoista to ten, który żyje według swoich myśli i nikogo o nic nie pyta. Taki człowiek niszczy sam siebie. Diabeł dręczy zwykle bluźnierczymi myślami ludzi pobożnych i bardzo wrażliwych. Dla człowieka nic nie jest tak ważne jak spokojne sumienie. Badanie samego siebie to najbardziej pożyteczne ze wszystkich innych badań. Musimy wiedzieć, na co chorujemy. Wiecie, kiedy człowiek traci nad sobą kontrolę? Kiedy się nie pilnuje. Nasz stary człowiek kradnie to, co czyni nowy. Jeżeli człowiek postara się poprawić sam, to opinia ludzka o nim zmienia się sama. Prawdziwa skrucha to uświadomić sobie swoje grzechy, żałować za nie, prosić Boga o wybaczenie, a potem się wyspowiadać. Dzisiejsi dziwni ludzie znajdują przyjemność w tym, co jest dziwne, a nie w tym, co normalne. Po to, żeby odczuć spokój wewnętrzny, trzeba oczyścić się ze śmieci. Trzeba to zrobić przez spowiedź. W życiu duchowym konieczny jest duchowy przewodnik. Kiedy ludzie zwracają się do was tym, co ich dręczy, pytajcie najpierw, czy macie spowiednika. Spowiednik to lekarz duszy. Podobnie jak człowiek stara się, by jego rodzinny lekarz znajdował się możliwie niedaleko od niego, tak samo powinien starać się, żeby koło niego znajdował się jego spowiednik. Jeżeli brak dobrych spowiedników, to świątynie pustoszeją i zapełniają się kliniki psychiatryczne, więzienia i szpitale. Ludzie powinni sobie uświadomić, żyję w udręce, ponieważ znajduję się daleko od Boga. Życie duchowe wymaga odwagi i roztropności.

0: Opowieść o świętym Maksymilianie. Zaprasza ojciec Paulin Sotowski.
1: Rodzina świętego.

Święty Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli jako drugi spośród 5 synów Juliusza i Marianny Kolbów. Został ochrzczony jeszcze tego samego dnia w kościele parafialnym w Zduńskiej Woli. Juliusz Kolbe i Marianna z domu Dąbrowska zawarli małżeństwo w kościele parafialnym pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zduńskiej Woli 5 października 1891 roku. Kościół ten był im drogi, ponieważ byli świadkami jego budowy, rozpoczętej z inicjatywy proboszcza, noszącego zresztą nazwisko księdza Ignacego Kolbego. Na początku XIX wieku Zduńska Wola była wsią i należała do rodziny Złotnickich, którzy uwierzyli, że mogą ją rozwinąć, popierając przemysł tkacki. Wiemy doskonale, że w XIX stuleciu rozwinęła się pobliska Łódź. Złotnicy nie tylko popierali rzemieślników zajmujących się tkactwem, ale sprowadzali ich również skąd się tylko dało. Wieś szybko się rozwijała i w 1825 roku uzyskała prawa miejskie. Wśród rzemieślników i innych ludzi szukających tam zarobku było sporo takich, którzy przybyli z Czech. A pośród nich około 1840 roku z Czech przybył również niejaki Paweł Kolbe. I tu już w Zduńskiej Woli ożenił się w 1846 roku z Teresą Nizik, która także przywędrowała z Czech. Oboje byli prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego, ale całkowicie się spolonizowali. Wspomniany Paweł był pradziadkiem świętego Maksymiliana. Jego syn Jan, który był dziadkiem świętego Maksymiliana, ożenił się z Heleną Grajbich i miał 4 dzieci. Najstarszym był Juliusz, ojciec świętego Maksymiliana. Jego brat nosił imię Adolf, a siostry Teresa i Anna. Ciotka świętego Maksymiliana, Anna Gellert z domu Kolbe, tak wspomina o swoich rodzicach, czyli dziadkach świętego. Rodzice moi mieszkali na Komornym w Rozomyślu, koło Zduńskiej Woli, obecnie w obrębie miasta. Ojciec mój był tkaczem. Z Rozomyśla przeprowadził się do wsi Nowe Miasto, gdzie kupili mały domek. Z Nowego Miasta przeprowadzili się do Henrykowa, też koło Zduńskiej Woli, tu kupili większy dom. W Henrykowie mieszkali około 20 lat. Z Henrykowa przeprowadzili się znów do Rozomyśla w roku 1990, gdzie kupili dom i około 4-morgowe gospodarstwo z zabudowaniem. W Rozomyślu mieszkali do śmierci. Matka moja zmarła w 1914 roku, a ojciec, czyli dziadek świętego Maksymiliana, w 1921. Tyle wspomnień ciotki ze strony ojca. Rodzice matki świętego Maksymiliana należeli do tego samego środowiska. Oto fragment wspomnień innej ciotki świętego Maksymiliana, siostry jego mamy, Anny Kubiak z domu Dąbrowski. Małżonkowie Franciszek Dąbrowski i Maria Sklinickich zamieszkiwali z dawien dawna w Zduńskiej Woli. Własności rolnej nie mieli i żyli z pracy rąk. Prowadzili chałupnicze warsztaty tkackie. Oboje małżonkowie byli ludźmi religijnymi, żyli po Bożemu, obowiązki religijne wykonywali wiernie. Mieli 5 dzieci, wpajali w nie katolickie zasady. Ich 4 z kolei dzieckiem była Marianna, urodzona 25 lutego 1870 roku, czyli matka świętego Maksymiliana. 5 i najmłodszym była pisząca te wspomnienia Anna. Rodzice Marianny mieszkali na przedmieściu Zduny. Dom był wynajęty i opłacali komorne. W domu urządzona była pracownia tkacka. Mieli 3 warsztaty tkackie, na których od wczesnego ranka do późna w nocy wyrabiano płótno. Na ścianach wisiały obrazy Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętych Pańskich. W rogu izby znajdował się nieduży ołtarzyk domowy z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, przed którym paliła się olejna lampka w środy, soboty i niedzielę oraz we wszystkie święta Matki Bożej. Najmłodsze córki, Marianna i Anna, modliły się wspólnie. Zbierały się też i u koleżanek na modlitwy. Czytać i pisać dzieci uczyła matka.
Do szkoły powszechnej w Zduńskiej Woli nie wszystkie dzieci mogły uczęszczać ze względu na wysoką opłatę. Dola tkaczy zduńskich była ciężka. Marianna, późniejsza matka świętego, pisze dalej jej siostra Anna, miała w sobie ducha bogobojności i lubiła chodzić do kościoła. Na nabożeństwo majowe uczęszczała codziennie. Zdobyła domowe wykształcenie. Od dzieciństwa pracowała w domowym warsztacie tkackim. Chcąc pracę zaległą nadrobić, siedziała wieczorami przy warsztacie. Codziennie odmawiała różaniec na klęczkach. Wszyscy w rodzinie mieli różańce i szkaplerze niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Zwyczajnie odmawiano cały różaniec. Marianna była dziewczyną skromną i przykładną. Brała udział w weselach, owszem, ale zachowywała się przykładnie i bawiła się w granicach przyzwoitości i umiaru. Nieraz oświadczali się jej młodzieńcy, lecz nie chciała wyjść za mąż. Widocznie coś innego jej przyświecało. Z Juliuszem Kolbe, swym przyszłym mężem, zapoznała się przy kościele parafialnym w Zduńskiej Woli. Po ślubie zamieszkali w mieście w Zduńskiej Woli, w wynajętym domu przy ulicy Browarnej 9. Tu przyszedł na świat najstarszy syn Franciszek w 1892 i młodszy Rajmund, czyli ojciec Maksymilian, w 1894. W Duńskiej Woli Kolbowie prowadzili 4 warsztaty tkackie i mieli na utrzymaniu jednego czeladnika i 2 terminatorów. Będąc jeszcze panną, przez pół roku pomagała im w pracy tkackiej. Maria Kolbowa, pisze dalej jej siostra Anna, zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci. W jej domu był zwyczaj, że codziennie oboje małżonkowie z czeladnikiem chodzili do kościoła odległego o 0,5 kilometra na mszę świętą na 8:00. A potem dopiero spożywali śniadanie, czy latem, czy zimą, bez różnicy praktykowali ten zwyczaj. Juliusz Kolbe nie robił na warsztacie. Zajmował się przyjmowaniem materiałów od Żydów. Przynosił z miasta od fabrykantów żydowskich te materiały do warsztatów domowych, a potem gotowy materiał odnosił pracodawcom. Pracodawcę można było zmienić, gdyż praca i płaca nie były jednakowe. Nieraz sam fabrykant odmówił pracy. Poza pracą związaną z dostawą materiału i odstawianiem towarów, Juliusz Kolbe uczył rzemiosła tkackiego, miał dozór nad warsztatami. W domu Kolbów życie było wzorowe. Małżonkowie dochowywali sobie wzajemnej wierności małżeńskiej, kochali się i nie było kłótni. Nikomu też z pracowników nie obliżyli. Oboje należeli do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Codziennie rano i wieczorem odmawiali pacierz. Juliusz Kolbe nie palił papierosów i nie pił wódki. Był rozmowny i wesołego usposobienia. Nigdy nie wyrządził nikomu najmniejszej krzywdy. W kościele i w domu klękał zawsze na oba kolana, modlił się skupiony. Mieszkanie w Zduńskiej Woli było jednoizbowe. Duża sala, w niej warsztaty tkackie w jednym rogu, a w drugim kuchnia. Niewielka część sali była przegrodzona. Był tam pokoik Kolbów. W pokoiku znajdował się charakterystyczny ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, krzyżyk stojący posążkiem aniołów i lichtarze ze świecami. Lampka oliwna świeciła się przed ołtarzykiem w środy, soboty, niedzielę oraz uroczystości Matki Boskiej. Juliusz Kolbe odbywał piesze pielgrzymki do Częstochowy, które co roku wyruszały ze Zduńskiej Woli. Był Polakiem kochającym prawdziwie swoją ojczyznę. Cała praca i wszystkie jego zamiary skierowane były głównie na wychowanie i wykształcenie dzieci. Sam posiadał wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej, podobnie jak jego żona Marianna. Dzieci uczyli pisać i czytać sami rodzice.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę,

0: dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: W tym dialogu, jak zresztą w wielu innych fragmentach czwartej Ewangelii, ma miejsce swoiste zapętlenie. Z jednej strony wiara w Ojca powinna przechodzić w wiarę w Jezusa. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Z drugiej strony to Jezus objawia Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Ten logiczny paradoks wcale nie jest do rozwikłania, ponieważ jest on zakorzeniony w rzeczywistości Trójcy Świętej. Jego funkcją jest objawić tajemnicę bytu Boga, czyli jedność. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Nie bez powodu więc wczytujemy i wsłuchujemy się w ten dziwny dialog dopiero w okresie wielkanocnym, oczekując na dopełnienie misterium paschalnego przez wniebowstąpienie i pięćdziesiątnicę. Uczniowie bez pomocy Ducha Świętego nie są w stanie wniknąć w rzeczywistość Trójcy przekazywaną przez słowa Jezusa. Dlatego wikłają się w rozumowania, które nie przynoszą sensownych konkluzji. Dopiero oświecenie umysłu przez Ducha Świętego pozwala im przejrzeć.
2: Komentarz przygotował ksiądz dr Błażej Węgrzyn. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

Witam Państwa w ten piękny, niedzielny poranek 3 maja 2026 roku. Przed chwilą minęła godzina 7, a słuchają Państwo Radia Niepokalanów. Przy mikrofonie ojciec Robert Serafinowski. Kłaniam się i pozdrawiam serdecznie. Pokój i dobro. Zapraszam na poranną modlitwę franciszkańską. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. Polećmy ten rozpoczynający się dzień opiece Maryi Niepokalanej i módlmy się słowami świętego Maksymiliana. O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano. Ona zetrze głowę Twoją. Jako też wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić się, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym wschodzie, około 25 stopni w centrum, do 29 na zachodzie kraju. Chłodniej w rejonie Helu i miejscami na obszarach podgórskich Karpat, tam od 17 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowy i południowo-zachodni.

0: Piosenka tygodnia.
1: Ciebie pragnie dusza moja. To nowy singiel projektu Kościół na ulicę. Utwór porusza temat wartości życia i odpowiedzialności, ale robi to językiem emocji, a nie ideologicznego sporu. To muzyczna opowieść zbudowana bardziej na przeżyciu niż na haśle. Sednem tego utworu jest próba opowiedzenia o życiu i odpowiedzialności bez hałasu, deklaracji i prostych etykiet. Ważniejsza od tezy jest tu emocja, która ma prowadzić do refleksji. Jak mówi autor projektu, Adam Batruch, kiedy zacząłem pracę nad tym utworem, nie wiedziałem jeszcze, w którą stronę mnie poprowadzi. Dopiero z czasem, przez modlitwę, natchnienie i Boże prowadzenie, zaczął odsłaniać się swój prawdziwy sens. Kościół na ulicę, ciebie pragnie dusza moja.

0: Uśmiech do gawy.
1: Artur Rubinstein, urodzony w Łodzi, jeden z najwybitniejszych pianistów świata, szczególnie ceniony za interpretację utworów Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. Kiedy odkryto jego talent i zadebiutował w Berlinie, wziął go pod swoją opiekę Ignacy Jan Paderewski. Większą część życia artysta spędził na podróżach po świecie, koncertując oczywiście, a występował na najważniejszych estradach świata. Po II wojnie światowej zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale Polskę kochał całym sercem, czego wielokrotnie dowodził. Po II wojnie światowej, w której zginęła jego rodzina, na znak protestu nigdy nie zagrał w Niemczech. Ostatni raz odwiedził Polskę w 1979 roku. Kiedy Artura Rubinsteina zapytano, czy pianista powinien ćwiczyć codziennie, Rubinstein odpowiedział: jeżeli opuszczę jeden dzień, natychmiast to czuję. Jeżeli dwa dni, czują to moje palce. Jeżeli zaś trzy dni, to czuje to publiczność.
0: Uśmiech do kawy przedstawiła Ewa Lubacz.

Dziś niedziela, 3 maja 2026 roku. To 123 dzień tego roku, a do końca pozostały 242 dni. Słońce wzeszło dzisiaj o godzinie 5:04, a pożegna się z nami 7 minut po godzinie 20. Ten dzień trwa 15 godzin i 3 minuty. Jest krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 43 minuty, a jednocześnie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 21 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 48 dni. W Kościele katolickim obchodzimy piątą niedzielę wielkanocną, choć zwykle 3 maja świętujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, to jednak decyzją dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów to święto zostało przeniesione z 3 na 2 maja i już wczoraj mogliśmy tę uroczystość przeżywać. Natomiast jeżeli chodzi o święta nietypowe, to w kalendarzu znajdziemy także informacje o Światowym Dniu Wolności Prasy. Jest to także Dzień Bez Komputera, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii, a także Dzień Słońca. Przysłowia związane z majem. Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. W zimne maja ranki trudno spotkać kocanki. Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Mam nadzieję, że naszym solenizantom się dobrze powodzi. Przypomnę, że imieniny dzisiaj obchodzą Maria, Aleksander oraz Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz, Anika, Leonia, Maura, Wiola, Świętosława i Alodia. Wszystkim solenizantom moc serdeczności, najlepsze życzenia od radiowej redakcji, a za chwilę także muzyczny upominek.

0: miłość.
1: Kalendarium muzyczne.
2: Maja 1933 roku urodził się James Brown, ojciec chrzestny muzyki soul, a także prekursor gatunków rhythm blues i funky. W ciągu długiej i burzliwej kariery, trwającej od połowy lat 50. XX wieku, nagrał kilkadziesiąt albumów i ponad 100

1997 roku formacja Katrina and the Waves zwyciężyła podczas festiwalu Eurowizji w Dublinie piosenką Love, Shine a Light. Był to drugi wielki hit formacji po utworze Walking on Sunshine, nagranym 12 lat wcześniej.

3 maja 1950 roku urodziła się Mary Hopkin. Mając 18 lat, wylansowała ten wielki przebój. Pomimo konkurencji ze strony innej gwiazdy pop, Sandy Shaw, która również nagrała swoją wersję singla, to piosenka w wykonaniu Hopkin trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i dotarła również do 2 miejsca w amerykańskim rankingu Billboard Hot 100.

W 1975 roku zespół Dan, którego liderem był Tony Orlando, rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na liście w Stanach Zjednoczonych. Ich singiel He Don't Love You Like I Love You był już trzecim hitem numer jeden tej formacji w Ameryce.

0: ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
1: 3 maja 1987 roku w wieku 54 lat zmarła piosenkarka Dalida. Można powiedzieć, że jej kariera to pasmo sukcesów. Nagrywała utwory, które z miejsca stawały się hitami i królowały na listach przebojów. Koncertowała na całym świecie i wszędzie witano ją z otwartymi ramionami, a bilety na jej występy rozchodziły się błyskawicznie. Niestety w życiu prywatnym nie zaznała już tyle szczęścia. W nocy z 2 na 3 maja w swoim paryskim mieszkaniu popełniła samobójstwo.
0: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
2: Caramel, bonbon et chocolat.
0: Par moment, je ne te comprends pas.
2: Merci.

1937 roku na świat przyszedł Frankie Valli, wokalista grupy The Four Seasons.

W 1951 roku urodził się Christopher Cross, wokalista i kompozytor. Jego debiutancki album zdobył aż 5 nagród Grammy.

3 maja 1904 roku urodził się Bing Crosby, amerykański wokalista, który w trakcie swojej kariery nagrał ponad 2600 piosenek. W samych Stanach Zjednoczonych Crosby umieścił na różnych miejscach aż 317 swoich przebojów.

gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies.

0: Tu grab, Wisła, słyszysz mnie? Tu grab, Wisła, czy mnie słyszysz? Janek, słyszysz mnie?
1: Zmień częstotliwość na 102,7 FM.
0: A jak dojedziecie do Łodzi?
1: Przechodź na 98,6 FM, żeby nas nie namierzyli. A Szarik, do wozu.

0: pogoda.
1: W dzień na przeważającym obszarze kraju słonecznie. Jedynie na północnym zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym wschodzie, około 25 stopni w centrum, do 29 na zachodzie kraju. Chłodniej w rejonie Helu i miejscami na obszarach podgórskich Karpat, tam od 17 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowy i południowo-zachodni. Płyta tygodnia. Album Great Hits zespołu Skaldowie to wyjątkowa kompilacja najważniejszych utworów jednej z najbardziej rozpoznawalnych formacji w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Grupa założona w latach 60. przez braci Andrzeja i Jacka Zielińskich przez dekady wypracowała niepowtarzalny styl łączący elementy rocka, popu oraz muzyki klasycznej. Na płycie znalazły się największe przeboje, które na stałe wpisały się w kanon polskiej piosenki. Wśród nich m.in. utwory takie jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Medytacje wiejskiego listonosza czy Prześliczna wiolonczelistka. Kompozycje, które do dziś zachwycają melodyjnością i bogactwem aranżacyjnym. A my posłuchamy, choć to nie ta pora dnia, to jednak piosenka przeniesie nas w wieczór na dworcu w Kansas City.
2: Oh, it's hot. Hey, waiter.
3: Yes,
2: something
3: sir?
2: To drink.
3: Very well, sir.
2: Nice and cold.
3: What do you like?
2: Oh, yes, I see.
3: Well, a draft, maybe.
2: Yes, sir?
3: That's a good place, isn't it? That's really nice.

Tak sobie myślę o bracie, czy też takie stany czasem masz. Siedzisz na dworcu w Kansas City i zamiast zwiedzać to i się

0: przestrzeni społecznej.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt. Pobyt, czyli nocleg i wyżywienie płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanow.pl.

Skoczne dźwięki radością oddychają, radością such poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. Owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. W taki oto sposób narodowy wieszcz Adam Mickiewicz w dziele pod tytułem Pan Tadeusz za sprawą muzycznej opowieści Jankiela opisał i przedstawiał jedno z najważniejszych wydarzeń z przeszłości naszej ojczyzny – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Konstytucja 3 maja była przede wszystkim wołaniem i przejawem wolnościowych dążeń narodu, chcącego zachować niezależność państwową oraz możliwość gospodarczego i politycznego rozwoju kraju. Jaka więc była geneza powstania Konstytucji 3 maja? Jakie było tło społeczno-polityczne, które spowodowało, że to nasz naród, jako pierwszy w Europie, ogłosił ustawę zasadniczą? By poprawnie odczytać genezę powstania Konstytucji 3 maja, należy wskazać, iż na powstawanie owych ustaw w XVIII wieku miały istotny wpływ czynniki o charakterze powszechnym w postaci koncepcji filozoficzno-prawnych, prawa naturalnego, podziału władzy, suwerenności narodu, a także ówczesne nurty społeczne, takie jak liberalizm, egalitaryzm. Ważnymi czynnikami były również indywidualne uwarunkowania poszczególnych państw, najczęściej związane z dążeniami niepodległościowymi bądź zasadniczą przebudową ustroju. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu reform w kraju, które miały być umocnieniem państwa. Sejm obradujący w latach 1773-1775 zawiązał się w konfederację. Wprowadził zmiany w organizacji państwa oraz pewne reformy. Sejm w 1775 roku powołał Radę Nieustającą, której przewodniczył król. Miała ona kierować administracją i przedstawiać królowi kandydatów na urzędy senatorskie i inne godności. Na Sejmie uchwalono również podniesienie liczby wojska, usprawnienie aparatu skarbowego. Jednak reforma wojskowo-skarbowa została tylko połowicznie zrealizowana. W 1773 roku powołano pierwsze nowoczesne Ministerstwo Oświaty – Komisję Edukacji Narodowej, a od 1776 roku trwały prace nad opracowaniem Kodeksu Praw, ostatecznie odrzuconego. Z biegiem lat dla Polaków stawało się oczywiste, że przeprowadzenie reform w państwie musi być związane z powstaniem odpowiedniej międzynarodowej sytuacji politycznej, wzrostem napięcia między państwami zaborczymi. Rok 1786 był przełomowy w polityce międzynarodowej. Zmarł król pruski Fryderyk II Wielki. Rosja zajęła Krym. Wznowiona została wojna Rosji i Austrii z Turcją. Sukcesy austriacko-rosyjskie zaniepokoiły Prusy, obawiające się zbytniego wzmocnienia Rosji i Austrii. Powstał sojusz Anglii, Holandii i Prus wymierzony przeciw Rosji. Dyplomacje pruska i angielska podjęły starania o pozyskanie sojuszników przeciw Rosji. Sąsiedzi Polski byli więc zbyt zaangażowani w wojny oraz sprawy wewnętrzne, by ingerować w Polskę. Kształtujące się w Rzeczypospolitej obozy polityczne w swoich działaniach szukały sojuszników poza granicami państwa. Obóz patriotyczny, Czartoryscy i część Potockich niechętnie widział wpływy rosyjskie w Polsce. Był niezadowolony z polityki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który pozostawał pod wpływem carycy Katarzyny II. Patrioci widzieli możliwość zawarcia sojuszu z Prusami oraz wojny z Austrią i Rosją. Kolejny obóz to obóz prorosyjski, wewnętrznie rozbity na tzw. stronnictwo hetmańskie oraz stronnictwo dworskie. Stronnictwo hetmańskie, magnackie. Jego przedstawicielami byli Seweryn Rzewuski, Franciszek Sawery Branicki czy Szczęsny Potocki. Członkowie obozu prorosyjskiego
zamierzali przy pomocy Katarzyny II obalić króla. Dążyli do decentralizacji państwa i rządów koterii magnackich w sojuszu z Rosją. Stronnictwo dworskie to dwór królewski i rodzina królewska. Reprezentowali oni działania w sojuszu z Rosją. Przy okazji wojny rosyjsko-tureckiej wyrażali nadzieję na zgodę Katarzyny II na niezbędne reformy w państwie i odbudowanie autorytetu władcy. W 1787 roku w Kaniowie spotkali się król Stanisław August Poniatowski i caryca Katarzyna II. Zaplanowano zwołanie do Warszawy Sejmu w celu uchwalenia nowych podatków na wojsko walczące u boku Rosji z Turcją. Sejm, zwany Wielkim bądź Czteroletnim, zwołany został w jesieni 1788 roku do Warszawy i obradował do 1792. Zawiązał się on w konfederację z marszałkami Stanisławem Małachowskim i Kazimierzem Nestorą, Sapiehą na czele. W październiku Sejm uchwalił aukcję wojskową, czyli powiększenie stanu żołnierzy do 100 tysięcy. Na wieść o wybuchu rewolucji we Francji także w Warszawie doszło do poruszenia z inspiracji Hugo Kołłątaja w czasie Sejmu Wielkiego, przywódcy patriotycznego obozu reform. To z jego inspiracji prezydent stolicy Jan Dekert zorganizował 2 grudnia 1789 roku marsz przedstawicieli 141 miast królewskich. Była to tak zwana czarna procesja, akt jedności mieszczan, domagających się reform i poruszenia owej kwestii na Sejmie. Po rozpoczęciu obrad sejmowych obalono Radę Nieustającą. Ostatecznie zerwano sojusz z Rosją. Podpisano sojusz polsko-pruski. Władzę nad wojskiem powierzono komisji wojskowej. Przeprowadzono samosądy na zdrajcach. Podjęto uchwałę zakazującą przyjmowania pieniędzy od obcych i wprowadzono niezbędne ustawy skarbowe. Kolejno uchwalono prawo o sejmikach i miastach królewskich, dające przywileje między innymi mieszczanom. Owe ustawy stały się częścią składową tekstu Konstytucji 3 maja. Przygotowania nad ustawą zasadniczą trwały dłuższy czas. Przystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do sojuszu polsko-pruskiego zainicjowało przełom polityczny w obradach sejmowych, wyrażający się we współdziałaniu króla z patriotyczną większością sejmową. W grudniu 1790 roku Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształtem nowej konstytucji, a projekt ten, przygotowany w tajemnicy, zostanie w całości przedstawiony do zatwierdzenia Sejmowi. Ostatecznie wstępny projekt nowej konstytucji został przygotowany przez króla z udziałem m.in. Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego oraz Hugo Kołłątaja, który był ostatecznym redaktorem tekstu Konstytucji 3 maja. Konstytucyjny kompromis szlachecko-królewski łączył szlacheckie wyobrażenia o rzeczywistej demokracji szlacheckiej z królewskim programem monarchii konstytucyjnej oraz przeprowadzeniem koniecznych reform. O uformowaniu ostatecznej wersji kompromisu zadecydował ciąg wydarzeń politycznych z przełomu 1790 i 1791 roku. Przedłużenie Konfederacji Sejmowej w końcu 1790 roku, połączone z nowymi wyborami, podwoiło skład poselski. Odnowiona Konfederacja Sejmowa, wykorzystując przewagę liczebną, wymusiła kompromis. Przewidywał on akceptację projektu królewskiego przez Sejm w zamian za przyznanie szlachcie gwarancji wnoszenia uzupełnień do uchwalonej ustawy w przyszłości. Droga do przyjęcia ustawy rządowej, Konstytucji, została więc otwarta.

Do godziny 8.30 pozostała tylko minuta. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką w Niepokalanowie, aby transmitować mszę świętą. Eucharystii będzie przewodniczył ojciec Paweł Warchoł, natomiast Słowo Boże wygłosi ojciec Mirosław Kopczewski, asystent prowincjalny do spraw rycerstwa Niepokalanej. Pierwsza niedziela maja według pragnienia świętego Maksymiliana miała być zawsze poświęcona rycerstwu Niepokalanej i tak jest również do dzisiaj. Kolejna transmisja Eucharystii na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 13.00. Wtedy połączymy się z Kościołem Stygmatów świętego Franciszka z Asyżu w Warszawie. Będzie to Eucharystia w intencji Ojczyzny.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Jezusa, który powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Jezus tak powiedział, dlatego że z Ojcem jest jedno. Ta jedność jest tak wielka, że nie zgłębimy jej do końca. Ale skutki tej jedności odczuwamy i doświadczamy w czasie Eucharystii, dlatego że również tutaj Jezus przychodzi ze swoim bóstwem i człowieczeństwem i daje się z całą swoją bliskością i z całą swoją miłością każdemu z nas. Zechciejmy otworzyć nasze serca na Boże Słowo i zechciejmy wsłuchiwać się w nie, aby żyć rytmem Bożej miłości. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy w następujących intencjach. Pierwsza, za dusze w czyśćcu cierpiące. Druga intencja, za zmarłych z rodziny Brodowskich i Sosińskich. I trzecia intencja za zmarłą Henrykę Szymańską, msza święta gregoriańska. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej przenajświętszej ofierze, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelites Antiochili. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce, a Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu. Przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu padają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego świata. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to powiedziałbym wam: idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzycie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, z woli samego świętego Maksymiliana, od początku, kiedy tu powstał Niepokalanów, jego pragnieniem było, aby każda pierwsza sobota maja była niedzielą poświęconą Rycerstwu Niepokalanej. Dzieło, które on założył jako młody człowiek, młody kleryk, mający tylko 23 lata w Rzymie wraz z 6 innymi klerykami, właśnie założył Rycerstwo Niepokalanej, widząc zło, które jest na świecie, jak dużo tego zła jest, jak bardzo się ono panuje, próbuje zagarnąć nasze dusze, nasze sumienia. Był świadkiem antykościelnych, masońskich demonstracji pod oknami Ojca Świętego i nie mógł być obojętny. Wiedział, że trzeba coś robić. Kochani, my żyjemy teraz w takim czasie, gdzie tak jak tutaj święty Piotr powiedział w tym pierwszym liście, w drugim czytaniu, że my przybliżamy się do Pana Boga. My chcemy się przybliżyć do Pana Jezusa, który jest żywym kamieniem, ale jest On odrzucony przez ludzi. Żyjemy w czasach, gdy współczesny człowiek odrzucił Boga, zepchnął na margines. Może jako taki dodatek, od czasu do czasu sobie o Panu Bogu gdzieś tam przypomnę, ale w ogóle się z Nim nie liczymy. Jeszcze kiedy pracowałem na Białorusi, odwiedziłem kiedyś mojego kolegę z kursowego, który wtedy był proboszczem w Łodzi. Odprawiłem, to była niedziela, poranną mszę świętą. I później miałem cały dzień do dyspozycji, postanowiłem przespacerować się główną ulicą Łodzi Piotrkowską. To jest ulica około 3-4 kilometrów. Przy tej ulicy jest kilka kościołów. To było przedpołudnie niedzielne i spotykałem grupki, nieduże grupki, po 2-3 osoby, ludzi albo szli do kościoła, albo z kościoła wracali. I kiedy w drodze powrotnej, to był czas, kiedy jeszcze były niedziele handlowe, zaszedłem do galerii, a tam pełna galeria ludzi. Całe rodziny, młodych ludzi, którzy tam spędzali po kilka godzin, znaleźli sobie nową świątynię. Bardzo przykro mi się zrobiło z tego powodu, że my, naród katolicki, gdzieś Boga zepchnęliśmy na margines. Kochani, w życiu każdego człowieka, w życiu każdego chrześcijanina powinien nastąpić, ja to nazywam przewrót kopernikański, czyli taki moment silnego nawrócenia, takie trzęsienie ziemi. Na czym polega ten przewrót kopernikański? Jest takie powiedzenie polskie, że Kopernik zatrzymał słońce, poruszył ziemię. Tak? Znacie to. Czyli Mikołaj Kopernik na podstawie obliczeń matematycznych udowodnił, że nie Ziemia jest w centrum Wszechświata, bo wcześniej tak ludzie wierzyli, że Ziemia jest w centrum, a wszystko krąży wokół Ziemi, ale on udowodnił, że Ziemia jest jedną z planet, która krąży wokół Słońca. Że Słońce jest tym najważniejszym w naszym Układzie Słonecznym, że wszystko jakby od niego zależy. I co to znaczy w przełożeniu na życie duchowe? Synonimem Ziemia jest synonimem człowieka, a Słońce jest synonimem Boga. Chodzi to, kochani, o uznanie, że nie ja jestem Bogiem, że jest ktoś wyższy ode mnie, że nie wszystko krąży wokół mnie, że jestem tak jak jedna z tych planet, która całkowicie zależy od tego Słońca, czyli zależy od Boga. To jest bardzo ważne, żebyśmy dokonali tego odkrycia i żebyśmy przyjęli tą prawdę. Nie ja jestem Bogiem. Rycerstwo Niepokalanej, które założył święty Maksymilian, właśnie tego uczy. Maksymilian to całe dzieło oddał Matce Bożej. To jest Maryi dzieło, to jest Maryi armia, to jest wojsko Matki Bożej. My chcemy się dołączyć i my chcemy przyjąć postawę Maryi. Jaka jest postawa Maryi? Maryja to powiedziała w scenie zwiastowania, pamiętacie? Oto ja, służebnica pańska. Nazwała siebie służebnicą i jestem tą, która chce służyć Bogu. Bóg jest ponad mną i Jego wola jest najważniejsza. Czy wiecie, kto ma przeciwne zdanie? Nie będę służył. Szatan. Szatan wypowiedział Bogu posłuszeństwo. I nie ma, kochani, nie ma dwóch dróg. Albo idziesz tą drogą Matki Bożej, Pana Jezusa, posłuszeństwa Ojcu, pełnienia Jego woli, przyjęcia Jego miłości, współpracy z Jego łaską. To jest droga nawracania i uświęcania. A jeśli odrzucasz Boga, to idziesz drogą szatana. Nie można jednocześnie być na tych dwóch drogach. Tak, często tak obrazowo mówię, że nie możesz jednocześnie jechać tutaj z Teresina do Warszawy i do Sochaczewa. Bo jak idziesz do Warszawy, to oddalasz się od Sochaczewa. A jak idziesz do Sochaczewa, to oddalasz się od Warszawy. Kochani, my podejmujemy decyzje w naszym życiu. Jedna właściwa, która powinna zawsze nam przyświecać, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Jest takie piękne powiedzenie, już słyszeliście go nieraz, że kiedy Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim miejscu. Nieraz my się dziwimy, dlaczego w naszym życiu tyle bałaganu? Dlaczego wszystko się wali, wszystko się sypie? No przecież my tak się staramy. Nawet i do Boga chodzę i modlę się, a mimo wszystko. Dlaczego tak jest? Bo nie Bóg jest na pierwszym miejscu, a coś innego. Uwierzcie mi, kiedy postawimy Boga na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. I właśnie rycerstwo tego uczy. Maryja tego nas uczy. Takiej postawy. Kochani, jaki jest cel rycerstwa Niepokalanej? Starać się o nawrócenie i uświęcenie wszystkich, a szczególnie wrogów Kościoła, pod opieką i wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej. Czyli nie sami. My mamy świadomość tego, że sam polegnę w walce z moim grzechem. I wiele razy się spowiadamy z tych samych grzechów. My potrzebujemy tej, która jest niepokalanie poczęta. Wolna od najmniejszej skazy grzechu. Dlatego podstawowym warunkiem bycia rycerzem niepokalanym to jest oddać się niepokalanej jako rzecz i własność. Żeby to ona decydowała o naszym życiu. Nie my, a ona. Całkowicie jej zaufać, zawierzyć. Wczoraj, tutaj jak była pierwsza sobota, powiedział swoje świadectwo jeden pan, który był bardzo ciężko chory, bo miał przerzuty nowotworu. I praktycznie lekarze już kazali mu się żegnać z rodziną. Zaczął się modlić, zaczął przyjść też tutaj na tych naszych spotkaniach, zawierzył się Matce Bożej i mówi, kiedy zostałem rycerzem niepokalanej, praktycznie choroba ode mnie odeszła. Kiedy wstąpiłem na tą drogę, wróciłem do pracy, jeszcze tirem, jeszcze w Niemczech tam rozwozi jakieś towary. Kiedy wstąpiłem do rycerstwa niepokalanej, choroba ode mnie odeszła. Kochani, także na pewno Maryja udziela swoich łask. Niedługo będziemy znowu świętować jej święto, odpust tutaj u nas wszechpośredniczki. Będziemy dziękować za to, że wyprasza nam te łaski u Pana Jezusa, że nie odmawia nam żadnych łask. Takim warunkiem też, on nie jest konieczny, ale też ważny, to jest przyjęcie cudownego medalika. To jest broń. To jest broń przeciwko szatanowi. I jedno króciutkie świadectwo. Tych świadectw znam o wiele więcej. Kiedyś tutaj na, bodajże na odpuście 15 sierpnia, to świadectwo mówiła Agnieszka. Agnieszka mieszka w Warszawie. Jako młoda dziewczynka przyjęła cudowny medalik. Później jako nastolatnia dziewczyna odeszła od Boga, przestała się modlić, praktykować. Ale medalik nie zdjęła, cały czas go nosiła. W wieku 18 lat zaczęła się spotykać z chłopakiem. I kiedyś w takim ciemnym zaułku ten chłopak wyciągnął nóż i idąc prosto na nią powiedział, teraz cię zamorduję. Agnieszka mówiła, że wiedziałam, że on nie żartuje. Ale miałam ogromny pokój w sercu, nie bałam się. Ten chłopak stanął naprzeciwko niej i mówi, nie patrzył się na mnie, ale patrzył się na medalik, który wisi na mojej szyi i powiedział takie słowa, jaka ty jesteś piękna. Rzucił nóż i uciekł. Agnieszka pierwsze co uczyniła, to pobiegła do kościoła, aby się wyspowiadać. Kilka tygodni później spotkała go w autobusie w komunikacji miejskiej. Podeszła do niego, był cały siwy. Właśnie to wydarzenie tak wpłynęło na jego fizjologię, że włosy stały się białe jak śnieg. Zaczęła z nim rozmawiać. On się przyznał, że naprawdę chciał ją zamordować, że jest satanistą. Prawdopodobnie miał już ofiarę z ludzi na swoim sumieniu. Wiecie, takie słowa, to, że żyje, zawdzięczasz tylko tej, która pomiędzy nami stanęła. Zobaczcie, kiedy trzeba, Matka Boża nawet w ten sposób potrafi nas obronić przed złem, które nam zagraża. Kochani, ona jest najlepszą matką i zaprasza każdego z nas do tego dzieła. Co trzeba jeszcze zrobić, żeby stać się rycerzem? Zapisać swoje imię księdze rycerstwa. Tu mamy Ośrodek Narodowy i po mszy świętej, kto będzie chciał, to przystąpi do rycerstwa. To jest taki bardzo prosty obrzęd. Ja tu będę przy ołtarzu świętego Maksymiliana na was czekał. Trzeba wypełnić deklarację, odmówić akt oddania Matce Bożej Niepokalanej i potem otrzymujecie cudowny medalik i dyplomik rycerza. A co robi rycerz? Święty Maksymilian mówił tak. Stara się codziennie w miarę możliwości modlić za tych, którzy walczą z Bogiem, którzy potrzebują nawrócenia. I tutaj szczególnie polecał modlitwę z cudownego medalika. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ze słowami, które on dołożył. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Następnie Maksymilian mówił, żeby rozdawać cudowne medaliki, mówić o Matce Bożej. I też mówił, wszystkie środki byle godziwe. Wiemy, że chciał tutaj wybudować lotnisko. Wiemy, że wybudował tutaj drukarnię, redakcję rycerza, że pojechał na misję do Japonii. Ale to, co podkreśla, to trzy rzeczy. Modlitwa. Każdy z nas może się modlić, tak? Drugie to jest pokuta, żebyśmy dokonywali aktów wynagradzania za zło, które jest w świecie. Czy to za własne, czy to dokonane w naszej rodzinie. Ale żebyśmy po prostu coś Bogu ofiarowali, jakiś dar duchowy za to zło, żeby to zło zniszczyć. I trzecie to jest przykład chrześcijańskiego życia. Bardzo potrzebujemy teraz świadków wiary, ludzi, którzy żyją Ewangelią, którzy się nie wstydzą Pana Boga, którzy żyją z Nim na co dzień. Nie to, że od święta na pokaz, ale po prostu żyją Bogiem. I takich ludzi bardzo potrzebujemy, takich normalnie wierzących, katolików. Kochani, rycerstwo niepokalanej tak naprawdę to jest świadome chrześcijaństwo. I na tą drogę was dzisiaj zapraszam, możecie na tą drogę wstąpić. Można być rycerzem zrzeszonym. Są takie grupy, można dołączyć. Raz w miesiącu są spotkania. A jeśli nie mamy możliwości, możemy być rycerzem niezrzeszonym, czyli w ramach swoich możliwości staramy się być narzędziem w rękach Matki Bożej. Amen.
1: Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni wokół ołtarza Chrystusa przedstawmy Mu nasze prośby.
2: Módlmy się za diakonów, aby zawsze wiernie pełnili powierzoną im posługę miłości w Kościele. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za niewierzących, aby w Chrystusie zmartwychwstałym odkryli sens swojego życia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej, aby spotkanie z Chrystusem w Eucharystii ukształtowało ich życie duchowe. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby doświadczali serdecznej pomocy innych ludzi. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za dusze w czyściu cierpiące, za zmarłych z rodziny Brodowskich, Sosińskich, za zmarłą Henrykę Szymańską, aby cieszyli się przebywaniem w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego brata Innocentego Marii Wójcika, aby brat stał się dla nas wsparciem i przykładem życia oddanego Jezusowi i Jego niepokalanej Matce. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w Chrystusie odnajdywali drogę do Ojca. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj próśb tutaj przedstawionych i obdarz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana.

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, świętym Franciszkiem, świętym Maksymilianem, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie. W tym tygodniu będziemy obchodzić w poniedziałek wspomnienie obowiązkowe świętego Floriana, męczennika, w środę święto świętych apostołów Filipa i Jakuba, w czwartek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask, w piątek uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika głównego patrona Polski. Dziś piąta niedziela wielkanocnej, rocznica Konstytucji 3 maja. Życzeniem świętego Maksymiliana było, aby pierwsza niedziela była obchodzona jako niedziela rycerstwa niepokalanej. Wszelkie informacje na temat rycerstwa można uzyskać w Ośrodku Rycerstwa Niepokalanej przy informacji. Nabożeństwo majowe dziś o godzinie 17:00, po nabożeństwie z racji pierwszej niedzieli miesiąca, procesja wokół bazyliki. Serdecznie zapraszamy do udziału asystę Biel i dziewczynki do sypania kwiatów. Nabożeństwo majowe dni powszednie odprawiamy po mszy świętej wieczornej. W sobotę msza święta wieczorna i nabożeństwo majowe odprawione jest w sanktuarium świętego Maksymiliana. W piątek będziemy obchodzić uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i świętego Wojciecha, biskupa i męczennika. Ze względu na uroczystość w najbliższy piątek nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania mięsa. W czwartek 7 maja będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask, która jest związana z tytułem naszej bazyliki. Prześwięte będą sprawowane w porządku dnia powszedniego. W tym dniu będzie można uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Na nabożeństwie majowym z racji pierwszego czwartku w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkich powołanych do służby Bożej w Kościele, prosząc o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W sobotę odbędzie się nocna pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa oraz nocne czuwanie w kaplicy świętego Maksymiliana. W przyszłą niedzielę grupa dzieci klas trzecich podczas mszy o godzinie 10:00 będzie przeżywać uroczystość pierwszej komunii świętej. Spowiedź święta dzieci i rodziców w sobotę o godzinie 14:00. Prosimy wiernych, którzy uczestniczą we mszy świętej o godzinie 10:00, a nie są związani z tą uroczystością, aby mogli we mszy świętej uczestniczyć w innej godzinie. W tym dniu także odbędzie się spotkanie miejscowej wspólnoty franciszkańskiego zakonu świeckich, rozpoczęcie o godzinie 9:30 w kaplicy świętego Maksymiliana. Rycerstwo Niepokalanej organizuje 30 maja spotkanie w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, szczegóły w gablocie ogłoszeń. W dniach 5 i 6 czerwca odbędzie się w Niepokalanowie spotkanie dla singli. Celem tego spotkania jest dialog, wzajemne inspiracje do budowania dojrzałych relacji z innymi poprzez spotkanie z samym sobą i z drugim człowiekiem. Zgłoszenia przyjmuje dom rekolekcyjny w Niepokalanowie, szczegóły w gablocie przed bazyliką. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności świętej pamięci Jerzy Albinowski, lat 90 z Teresina, i świętej pamięci Zygmunt Kacz, lat 90 z Teresina. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Usiądźmy jeszcze na chwileczkę, bardzo proszę. Drodzy bracia i siostry, ukazał się nowy numer Rycerza Niepokalanej. Rozprowadzamy go jak zawsze w każdą pierwszą niedzielę i pierwszą sobotę miesiąca. Również dzisiaj przy wyjściu z bazyliki jest wyłożony Rycerz Niepokalanej. Tutaj mamy okładkę na telebimie, na ekranie. Jest Rycerzyk Niepokalanej, pismo dla dzieci oraz Rycerz Młodych, te najnowsze. Chciałbym wam bardzo serdecznie polecić Rycerza i dwa teksty zwłaszcza. Pierwszy pana profesora Andrzeja Nowaka, znanego historyka wybitnego, za który bardzo dziękuję panu profesorowi, że zaczął też pisać i dla rycerza. Tekst, który nawiązuje do rocznicy, która miała miejsce w tamtym miesiącu, dwa tygodnie temu, rocznicy 1060-lecia Chrztu Polski. Bardzo ważne wydarzenie, chrzest Polski, dzięki któremu w ogóle powstało państwo polskie i naród, bo przed chrztem nie było w ogóle, nie ma historii Polski przedchrześcijańskiej. Pan profesor zwraca uwagę w tym tekście na sytuację, która miała miejsce przed chrztem, mianowicie, że władcy tutaj, tutejsi między Odrą a Bugiem wyłapywali swoich poddanych i sprzedawali ich jako niewolników. Bardzo wiele niewolników słowiańskich było sprzedanych właśnie głównie do krajów muzułmańskich, do właśnie Bagdadu, Kairu, czy też do Kordoby w Hiszpanii ówcześnie muzułmańskiej. To właśnie chrześcijanie, słowiańscy niewolnicy budowali chociażby Kair. I pan profesor właśnie tutaj wyraźnie o tym pisze, że chrześcijaństwo zmieniło całą tą słowiańszczyznę. Człowiek z takiego towaru handlowego stał się bratem, wobec którego zaczęto czuć właśnie więź narodową. Gdyby nie chrześcijaństwo, to wszyscy nasi pradziadowie pewnie byliby stąd sprzedani i nas by nie było, nie byłoby państwa polskiego, które uratowało tak naprawdę słowiańszczyznę między Odrą a Bugiem. Jest to bardzo ważny temat, praktycznie nieznany w naszej, nie mamy tego w świadomości. Jest to kolejna zasługa chrześcijaństwa, dzięki któremu w ogóle jesteśmy. Gdyby nie ono, nas po prostu by też tutaj nie było. Drugi artykuł, który chciałbym polecić, bardzo ważny, księdza Guy Pagesa, zaprzyjaźnionego z nami autora, właśnie kapłana z Paryża, wybitnego znawcy do spraw islamu, który pisze, że chrześcijanie i muzułmanie nie mają tego samego Boga. Jest wielu także niektórych katolickich duchownych, którzy taką błędną naukę szerzą, że to jest rzekomo ten sam Bóg, chrześcijan i muzułmanów. Otóż jest to nieprawda. Ksiądz Pagès, odwołując się do Koranu, do Pisma Świętego, udowadnia, że tak nie jest. Że tak nie jest. To są dwa różne w ogóle jakieś koncepcje bóstwa. To są dwie różne religie. Tamta fałszywa, nasza prawdziwa. I warto ten tekst znać, bo ta kwestia islamu jest coraz bardziej paląca, coraz bardziej powszechna, pojawia się i trzeba wiedzieć, żeby wiedzieć to, czym jest islam, żeby też mieć poczucie, jak wspaniałą jest religia chrześcijańska, religia katolicka, żeby też mieć argumenty, żeby ją umieć też bronić. A także są też inni znani nam autorzy, jak ksiądz profesor Robert Skrzypczak, pan Grzegorz Górny i wielu innych. Zachęcam, żeby wziąć te rycerze ze sobą, rycerz dla dorosłych, rycerzyk i rycerz młodych. Można złożyć ofiarę dobrowolną. I w rycerzu, drodzy bracia i siostry, ponawiamy prośbę o wsparcie inicjatywy polegającej właśnie na tym, że chcemy kupić maszynę do tego, żeby produkować cudowne medaliki w sposób automatyczny i z dużo większą wydajnością. Do tej pory one są w dużej części wyrabiane ręcznie przez naszych braci. Te cudowne medaliki, które zawsze rozdawał ojciec Maksymilian, które objawiła Matka Boża sama. I te medaliki tutaj produkujemy od czasów II wojny światowej, ale chcielibyśmy to zautomatyzować, żeby w sposób taki nowoczesny, wydajny, móc je produkować na dużą skalę, też wysłać na cały świat. Taka maszyna jest bardzo droga. To właśnie jest zestaw maszyn, one by kosztowały około 1 miliona złotych. I tutaj prosimy właśnie o to wsparcie. Tu jest numer konta w rycerzu na przedostatniej stronie. Właśnie także, gdyby ktoś zechciał wesprzeć, bardzo proszę, żeby też wziąć udział właśnie w tym apostolstwie. Apostolstwie przez cudowny medalik, który był jednym z najważniejszych dla ojca Maksymiliana i też dla rycerstwa niepokalanej, o czym też słyszeliśmy dzisiaj w kazaniu. Życzę dobrej, owocnej lektury rycerza, rycerzyka i rycerza młodych.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Dobiega końca transmisja mszy świętej z Bazyliki w Niepokalanowie. Eucharystii przewodniczył ojciec Paweł Warchoł.
1: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecina.

W imię Boga Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, pruski, ruski, etc., wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność zewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Powyższy cytat pochodzi z preambuły Konstytucji 3 maja i wprost wyraża intencje oraz cel wprowadzenia tej ustawy rządowej z 1791 roku. Po poznaniu tła społeczno-politycznego powstania oraz wprowadzenia Konstytucji, teraz czas na przybliżenie samego faktu historycznego, jej uchwalenia oraz zaprezentowania jej założeń. Zwolennicy Konstytucji w czasie trwania Sejmu Wielkiego, w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, przyspieszyli termin obrad nad Konstytucją o 2 dni, korzystając z faktu, że część posłów oponentów nie powróciła jeszcze z wielkanocnej przerwy. Nie ogłoszono daty rozpoczęcia sesji, tylko imiennie wezwano zwolenników reformy na posiedzenie 3 maja. Pośpiech był spowodowany zmieniającą się sytuacją międzynarodową i zdecydowanym naciskiem mieszczaństwa warszawskiego. Obrady sejmowe i przyjęcie konstytucji odbywały się w warunkach zamachu stanu. Miejsce obrad, Zamek Królewski w Warszawie, był strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Konstytucję uchwalono w obecności jedynie 1/3 składu posłów. Projekt uchwalania nowej konstytucji wywołał protesty opozycji sejmowej. Poseł Kaliski, Jan Suchorzewski, wyciągnął na środek sali swego kilkuletniego syna, wołając, iż zabije własne dziecię, by nie dożyło niewoli, którą ten projekt gotuje. Po latach ten akt został utrwalony przez Jana Matejkę na słynnym obrazie poświęconym Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku na Placu Zamkowym przed Zamkiem Królewskim, w którym obradował Sejm, zgromadziły się tłumy warszawiaków. Król Stanisław August Poniatowski, wykorzystując odpowiednio spływające depesze, stwierdził, że jedyny ratunek dla państwa widzi w przyjęciu ustawy rządowej, czyli konstytucji. Tekst konstytucji przeczytano i przy ogólnym aplauzie uchwalono przez połączone stany w sali senatorskiej. Według przekazów o jej przyjęciu miał zadecydować przypadek. Jeden z posłów miał wezwać do przyjęcia konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia. Król podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość Stanisława Augusta Poniatowskiego do złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, a następnie w podniosłych nastrojach udano się tłumnie do pobliskiej kolegiaty świętego Jana Chrzciciela na nabożeństwo dziękczynne, co przedstawia wspomniany już obraz Jana Matejki. Konstytucja 3 maja, jako pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza, kończyła okres Rzeczypospolitej Szlacheckiej, a rozpoczynała okres Rzeczypospolitej Oświeconej. Uchwalona samodzielnie przez Polaków, bez ingerencji w nasze sprawy z zewnątrz, była próbą zerwania więzów zależności od obcych mocarstw. Na jej podstawie zniesiono m.in. liberum veto, konfederację, poddaństwo chłopów i wolną elekcję. Szlachta miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności i pierwszeństwa w życiu publicznym. Posiadała nietykalność osobistą i majątkową.
oraz miała zapewnioną władzę nad chłopami, natomiast mieszczanie mieli ułatwioną nobilitacją, czyli dostęp do szlachectwa. Ponadto mieszczanie otrzymali szerokie prawa. Posiadający nieruchomości miejskie otrzymali niemal takie same prawa, jak do tej pory szlachta. Chłopi zostali wzięci pod opiekę prawa i rządu królewskiego. Konstytucja zachęcała dziedziców do zawierania umów z chłopami co do zakresu świadczeń. Umowy miały być chronione przez prawo. Ustawa zasadnicza zapewniała wolność osobistą przybywającym z zagranicy, swobodę zamieszkania. Konstytucja 3 maja wprowadzała w Rzeczypospolitej wolność wyznania. Pierwszeństwo zagwarantowano wyznaniu rzymskokatolickiemu jako religii panującej. W sprawie Unii Polsko-Litewskiej podjęto próby jej zacieśnienia lub nawet zniesienia. Postanowienia szczegółowe praktycznie pozostawiały federacyjny charakter Rzeczypospolitej obojga narodów. Na podstawie Konstytucji 3 maja przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władzę ustawodawczą sprawował Sejm i Senat. Parlament jako najwyższy organ władzy wybierany był na 2 lata, zwoływany przez króla lub marszałka sejmowego. Przyjęto zasadę większości w głosowaniu, co położyło kres liberum veto. Senat miał prawo weta zawieszającego. Do kompetencji Sejmu należało m.in. uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł się zbierać Sejm Konstytucyjny z prawem zmiany Konstytucji. Władzę wykonawczą w myśli Konstytucji 3 maja stanowił król i Straż Praw. Król wspólnie ze Strażą Praw posiadał prawo inicjatywy ustawodawczej. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej dziedziczenie tronu, co już zasygnalizowano wcześniej. Król zgodnie z Konstytucją powoływał ministrów pod kontrolą Sejmu, ci z kolei mieli odpowiedzialność przed Sejmem. Sądownictwo, szczególnie miejskie, zostało usprawnione. Podobnie jak komisje i urzędy, sądy były organami kolegialnymi. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom ziemskim. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Uchwalenie Konstytucji 3 maja otwiera w Rzeczypospolitej okres monarchii konstytucyjnej.

0: dzień. Na Manhattanie słyszałem, że
1: Good morning, America.
0: A gdy w Paryżu w mały kafe na Champs-Élysées witało mnie
1: Bonjour, France.

0: dzień dobiegło mnie na Trafalgar Square.
1: Good morning, Britain.
0: Poranny Madryt i ptaków śpiew na Puerta del Sol oznajmiał, że
1: Buenos días, España.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Maryja, królowa Polski. Królowa, czyli właściwie kto? W drugiej połowie XVI wieku, gdy renesansowy poeta Grzegorz Sambora nazywał Maryję królową Polski i Polaków, sprawa była dość czytelna, bo królewska władza była bardzo konkretna. Była tak konkretna, że gdy w XVII wieku klasztor na Jasnej Górze stał się redutą, o którą rozbiły się fale szwedzkiego potopu, nikt nie miał wątpliwości, kto i jaką władzą za tym stoi. Dlatego też 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Jan Kazimierz, król Polski, mógł śmiało podzielić się swoją konkretną władzą z Maryją, obierając ją za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecając jej szczególnej obronie. Ale gdy 3 wieki później Episkopat Polski tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 zwraca się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie dla Polski maryjnego święta pod wezwaniem Królowej Polski, a wtedy już monarchii u nas nie ma. Nie ma więc konkretu, do którego owo królowanie w taki prosty sposób mogłoby się odwoływać. Co mamy więc zrobić, żeby ta dzisiejsza uroczystość nie zatrzymała się tylko na poziomie pobożnych słów albo historycznych kontekstów? Być może konieczne będzie tutaj podjęcie osobistego wysiłku. Wysiłku, który będzie zmierzał do tego, by w naszym życiu na nowo odkryć miejsce i rolę królowania Maryi. I dopiero wtedy, niejako oddolnie, sumą naszych poddanych jej serc, tytuł nadany jej 100 lat temu znowu się ukonkretni.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: pogoda.
1: W dzień na przeważającym obszarze kraju słonecznie. Jedynie na północnym zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym wschodzie, około 25 stopni w centrum, do 29 na zachodzie kraju. Chłodniej w rejonie Helu i miejscami na obszarach podgórskich Karpat, tam od 17 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowy i południowo-zachodni.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Pokój dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, często jestem pytany o to, ilu ludzi nas słucha, jaka jest słuchalność Radia Niepokalanów. Niestety, nie stać nas na to, aby zrobić badania słuchalności Radia Niepokalanów. Stąd moja prośba, eksperyment, aby ci, którzy nas słuchają, wpłacili 10 zł na Radio Niepokalanów, konto radia czy blikiem na numer telefonu 694-054-053. Powtórzę, 694-054-053. Może w ten sposób uda się nam sprawdzić, ilu słuchaczy nas słucha, dając też wsparcie dla Rady Niepokalanów. Chętnie chciałbym zobaczyć, jaki będzie wasz odzew. Ilu naszych słuchaczy nas słucha, abyśmy mogli też sami zobaczyć, jaki jest odzew wasz na odbiór naszej stacji. Moi drodzy, odwagi, nie bójmy się. Maksymilian Kolbe, święty nasz założyciel, nie bał się być odważnym, nie bał się eksperymentów. Próbował właśnie różnych form, aby wspierać swoje dzieła. Wszystko zawierzając Matce Bożej. I ja również zawierzam tę sprawę Matce Najświętszej, aby ona nas prowadziła, aby ona była zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. Moi drodzy, gorąco was pozdrawiam, życząc pięknego dnia. Ten eksperyment potrwa od dzisiaj do niedzieli, do północy 3 maja. Pozdrawiam serdecznie, ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
2: Ogłoszenie społeczne.

Tytuł Matki Bożej jako Królowej Narodu Polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu Królowej pojawi się wiek później, po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie jej święta jako Królowej Korony Polskiej. Przysiągł zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po mszy świętej odśpiewano litanie do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że obrazem Królowej Polski będzie wizerunek Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem.

Śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku episkopat polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby w 1920 roku. Biskupi zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Konstytucją Polską. Zaraz po wojnie, w roku 1945, episkopat polski pod przewodnictwem kardynała Augusta Chlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy Chrztu Polski w 1966 roku, w czasie uroczystej Wielkiej Nowenny, na apel ówczesnego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. 26 sierpnia 1956 roku episkopat polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed 300 laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu, który dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 roku wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. W 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską opiekunką naszego narodu. Ostatnim aktem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna w roku 1965. Tak, aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla Królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja 1966 roku prymas polski kardynał Stefan Wyszyński w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski.

Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją matkę i królową. Bolesław Chrobry miał wystawić w Sandomierzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman, uleczony cudownie, jak twierdził, przez Matkę Bożą, ku jej czci wystawił w Krakowie okazałą świątynię. Król Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej wystawił ku czci Najświętszej Maryi Panny kaplicę, zwaną Zygmuntowską, która jest zaliczana do pereł architektury renesansu. Bolesław Wstydliwy wprowadził zwyczaj odprawiania rorat w adwencie. Jan Sobieski, jako zawołanie do boju pod Wiedniem, dał wojskom imię Maryi. Maryja była zawsze patronką polskiego rycerstwa. Stefan Czarniecki przed każdą bitwą odmawiał zdrowaś Maryjo. Tadeusz Kościuszko swoją szablę poświęcił w kościele Matki Bożej Loretańskiej w Krakowie. Na palcu hetmana Stanisława Żółkiewskiego w czasie badania grobu znaleziono po wielu latach pierścień z napisem Mancipium Mariae, własność Maryi. Bardzo często także mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Matki Bożej, by mieć w niej obronę. Figury i obrazy ustawiano na murach obronnych. Maryi poświęcano bardzo wiele przydrożnych kapliczek. Na nabożeństwach majowych wypełniały się kościoły. Poszczono w wigilie poprzedzające święta Matki Bożej. Na piersiach noszono szkaplerz lub medalik Matki Bożej. Pieśni ku czci Matki Bożej nie ma tyle żaden naród w świecie, co naród polski. Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów maryjnych. Bardzo często Maryi poświęcano utwory literackie. Jako pierwszy utwór w języku polskim podaje się hymn Bogu Rodzica. Od wieku XIV pojawiają się także w muzyce polskiej tłumaczenia sekwencji, hymnów i innych utworów gregoriańskich. Powstają pierwsze pieśni w języku polskim. Najdawniejsze polskie wizerunki Matki Bożej spotykamy już w wieku XI, jak choćby w Ewangeliarzu Emeriańskim, Ewangeliarzu Pułtuskim i Sakramentarium Tynieckim. Są to również figury i płaskorzeźby w kościołach romańskich. Największym i szczytowym arcydziełem rzeźby poświęconym Maryi jest ołtarz Vita Stwosza z drugiej połowy XV wieku, wykonany dla głównego ołtarza kościoła mariackiego w Krakowie, zatytułowany Zaśnięcie Matki Bożej. W wielu polskich miastach istnieją kościoły zwane mariackimi, a więc w sposób szczególny poświęcone Maryi.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Jeszcze w Wilnie siostra Faustyna opowiadała mi, że ma przynaglenie, by wystąpić ze zgromadzenia Matki Boskiej Miłosierdzia w celu założenia nowego jakiegoś zgromadzenia. Nie traktowałem tego poważnie i radziłem jej tym się nie przejmować, a raczej uważać za pokusę. W listach z łagiewni krakowskich często mi o tym wspominała, a wreszcie uzyskała nawet pozwolenie od swego nowego kierownika, jezuity ojca Andrasza i przełożonej generalnej, na wystąpienie pod warunkiem, że ja się na to zgodzę. Odpisałem, że zgodziłbym się tylko wówczas, gdyby spowiednik i przełożona generalna kazali wystąpić. Takiego rozkazu siostra Faustyna nie uzyskała. Uspokoiła się i pozostała w swoim zgromadzeniu do śmierci. W roku 1938, we wrześniu, odwiedziłem ją już w szpitalu zakaźnym w Prądniku, zaopatrzoną na śmierć. Między innymi mówiliśmy o owym projektowanym zgromadzeniu, że to jej przynaglenie chyba było złudzeniem, gdyż inaczej ona by nie umierała, a w jakiś sposób swój zamiar by urzeczywistniła. Siostra Faustyna obiecała w tej intencji modlić się, by dnia następnego dać mi jakąś odpowiedź. Nazajutrz, gdy odprawiałem mszę świętą w tej intencji, przyszła mi myśl, że jak ona nie potrafiła namalować tego obrazu, tak nie potrafiłaby sama założyć tego zgromadzenia, a tylko dała ramowe wskazówki w pamiętniku. Przynaglenia zaś na wystąpienie oznaczają konieczność w nadchodzących czasach tego nowego zgromadzenia w nowej formie. Gdy wieczorem zapytałem ją, co ma do powiedzenia w tej sprawie, odpowiedziała, że nie potrzebuje nic mówić, albowiem Pan Jezus sam mnie oświecił i że niedługo poznam osoby po pewnych znakach, które mają ten projekt urzeczywistniać. W kilka lat istotnie tak się stało, a jej widzenia zanotowane w pamiętniku dotyczące ślubów pierwszych sześciu kandydatek i pierwszego domu zakonnego urzeczywistniły się w całej rozciągłości. Idąc za radą świętego Jana od Krzyża, prawie zawsze opowiadania siostry Faustyny traktowałem z niedowierzaniem i nigdy o szczegóły nie pytałem. Nie okazałem również zainteresowania, gdy ona przy ostatnim pożegnaniu mówiła ogólnie o losie Polski, zakrywając nawet twarz od zgrozy obrazu, jaki widziała. Przepowiedziała mi wielkie trudności i prześladowania, jakie spotkają mnie w związku z szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego i staraniem o ustanowienie święta tej nazwy w Niedzielę Przewodnią. Przepowiedziała również śmierć swoją na dzień 5 października, która rzeczywiście w tym dniu nastąpiła.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: pogoda.
1: W dzień na przeważającym obszarze kraju słonecznie. Jedynie na północnym zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym wschodzie, około 25 stopni w centrum, do 29 na zachodzie kraju. Chłodniej w rejonie Helu i miejscami na obszarach podgórskich Karpat, tam od 17 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowy i południowo-zachodni.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ojcze Macieju, Ojcze jak się Michale. Dzisiaj obudziło twoje serce?
1: Moje serce obudziło się dzisiaj w stanie przedagonalnym.
0: Ale aż tak?
1: Tak.
0: To takie tam gadanie.
1: Tableteczki biorę, ale to wszystko psu na budę.
0: No więc, drodzy państwo, na tableteczkach witają się z państwem ojciec Maciej, baron werbista.
1: I ojciec, ja nie powiem, na czym ty jesteś, Michał Nowak-Franciszkanin.
0: Też na tableteczkach. 3 maja. 2026 roku. Nabożeństwa majowe się rozpoczynają. Nie, ja nie wierzę.
1: Nasz Tadeusz już od marca gra.
0: No Tadeusz majowe ma już w październiku czasem zaczyna, także to jest oczywiste.
1: Dobrze,
0: bo
1: to są, to nie
0: Tadeusz jest też organistą po godzinach, drodzy państwo. Nie, musicie to wiedzieć. Ojciec Maciej rozpakowuje prezenty jakieś. Są naprawdę historie niebywałe tutaj się dzieją w tym studio. A jesteśmy rzeczywiście w tej chwili tutaj z państwem w tej naszej cyklicznej audycji Między nami, homiletami.
1: Czyli ćwierć tony z ambony i nie chce być inaczej.
0: Nie chce być inaczej, więc ja przystępuję do czytania słowa, bo ono nas zawsze najbardziej intryguje, interesuje i fascynuje. Więc Ewangelia Janowa, jak to w okresie wielkanocnym bywa...
1: Prezenty nas tutaj zajmują.
0: Prezenty,
1: Michał nawiózł mnie znowu do braci amerykańskich.
0: No właśnie.
1: Coś pięknego, proszę państwa. Takie Ewangelia, Ewangelia.
0: Rzeczy. Ewangelia, ja do Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Mhm. Pogrzebowa.
1: Niejednokrotnie żeśmy już o tym mówili, że no Jan Ewangelista będzie miał z nami do pogadania. Raczej my z nim. Te Ewangelie, które przypadają na niedzielę Wielkanocy w roku A, są dość wymagające. To znaczy, o ile pierwsze dni czasu Wielkanocy, to ten czas zachłyśnięcia się wręcz ukazaniami się Jezusa, zmartwychwstałego uczniom, tak? Czy to będzie droga do Emaus, czy to będzie Wieczernik, czy to będzie brzeg jeziora Genezaret. To są spotkania, które są mocno naznaczone tą taką wręcz promieniującą radością wielkanocną. O tyle dalsze zagłębianie się w teksty tych niedziel Wielkanocy, no, konfrontuje nas z tymi trudniejszymi fragmentami, gdzie tak jak u Jana ma się to w zwyczaju, jest dużo tych takich wzajemnych przenikań się, ja to tak sobie nazwałem na własny użytek, przenikań się sensów, znaczeń, prawda? To odwołanie się chociażby dzisiaj, prawda, kto widzi mnie, widzi i Ojca, tak długo jestem z wami, nie poznaliście mnie, w domu Ojca jest mieszkań. Wiele, wiele sensów, wiele znaczeń, wiele, można powiedzieć, poziomów tej Ewangelii. Wiadomo, że wszystkich tutaj nie jesteśmy w stanie omówić z państwem, więc warto byłoby skupić się na jakimś wiodącym temacie, wiodącym obrazie, dokładnie jak radził to Ojciec Święty Franciszek w swoim tekście o homiliach, gdzie mówił, żeby maksymalnie wykorzystać jeden obraz, tak,

0: jedno słowo, emocja. Jedną emocję. Ja sobie, idąc właśnie tym tropem papieskim, pomyślałem o tym, żeby no właśnie zwrócić się do tego chyba najbardziej znanego fragmentu z tego fragmentu. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Każdy z nas ma jakiś staż, jeżeli chodzi o relacje z Jezusem. Nie? Wielki post, który co roku ma nas odnowić tej naszej gorliwości, odnowić naszej wierze, jest też takim czasem, który co roku no, każe nam pomyśleć o tym stażu naszej relacji. Innymi słowy, Wielki Post, który co roku przeżywamy, jest też takim czasem, w którym my stawiamy sobie pytanie, na ile my jesteśmy inni niż rok temu, albo jeszcze bardziej szczegółowo, na ile ta relacja z Jezusem, ten mój staż bycia w bliskości Pana, mnie przemienia, czyni mnie innym człowiekiem. Nie? To kiedyś było w odniesieniu zastosowane, nie wiem, czy to była jakaś historia, to był przykład kaznodziejski, czy to faktycznie wybrzmiało gdzieś w rozmowie, ale mam w sobie takie zdanie, że właśnie ważne jest, żeby ludzie wyszli z tej mszy świętej odrobinkę lepsi, niż byli wchodząc, nie? I inną wersję słyszałem, żeby wyszli ciut inni, niż byli wchodząc, bez kwantyfikatora lepsi, gorsi, ale inni. Czyli żeby to spotkanie z Chrystusem chociaż odrobinę w nich zostawiło. Nie? To jest też często słychać coś takiego, co ja mogę zabrać dla siebie z tej mszy świętej, czy z tego wydarzenia w ogóle. Nie? I pytanie dzisiaj, które nam stawia ten tekst, tak mi się wydaje i tak go odbieram, no właśnie brzmi dokładnie w ten sposób. Czy to nasze bycie z Jezusem dzień po dniu, godzina po godzinie, rok po roku, czy my w tym poznaniu Jezusa wzrastamy? Czy to pytanie jest do nas? Nie? Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Nie? To nie jest pytanie pełne wyrzutu, to jest pytanie pełne miłości. Nie? On patrzy na swojego apostoła, na swojego ucznia, człowieka, który jest blisko rzeczywiście. I po ludzku rzecz biorąc, Jezus ma prawo oczekiwać, bo no, jednym z wymiarów bycia uczniem jest stawanie się tak jak nauczyciel. Nie? To jest jedno z założeń w ogóle dołączania jak gdyby do jakiejś wspólnoty, czy obierania sobie jakiegoś nauczyciela. Chcę być taki jak ten człowiek, tak? Po ludzku mówię w tej chwili, na takiej płaszczyźnie naszego poznawania się jako ludzi. Nie mówię o relacji względem człowiek-Bóg. Że kiedy wybieram sobie jakiegoś mistrza, no to staram się, żeby być tak jak on, tak? Bardzo często to się przejawia w przyjmowaniu słownictwa, którego używa nauczyciel, tak? Czy w przypadku na przykład, nie wiem, niech to będzie nauczyciel rysunku, tak? Ktoś powie, o, widzę tutaj kreskę mistrza Iksińskiego, nie? U pani, czyżby pani pobierała nauki w ognisku plastycznym w Sierradzu na Polnej 6? Tak, przez 12 lat tam ostrzyłam ołówki, nie?
1: Ojciec, jak naprawdę te przykłady stworzy, to...
0: Tak, więc mamy to do siebie, że obieramy sobie mistrzów, nauczycieli i siłą rzeczy, będąc uczniem mistrza, chcemy być trochę tak jak on. Może nie całkowicie, ale przynajmniej trochę. I to pytanie Jezusa, Filipie, właśnie to nie pytanie, to jest takie stwierdzenie, pytanie, tak długo jestem z wami, to jest stwierdzenie, bo tu Jezus nie pyta o to, prawda? On wie, jak długo jest ze swymi uczniami, ale jeszcze mnie nie poznałeś, jest już pytaniem bardzo osobiście skierowanym, prawda? Do samego Filipa, a przez niego do nas wszystkich, prawda? I warto, wydaje mi się, poświęcić jak gdyby temu wątkowi, temu zaznajamianiu się z Jezusem, byciu blisko z Nim, przynajmniej część naszej rozmowy, bo to poznawanie się, czy właśnie to wzajemne przenikanie się życiorysów, które jest właściwe każdej relacji, ma też swoją wersję w naszej relacji z Jezusem. Nie? Musi być zachowana ta dynamika przenikania się, tego, że rzeczywiście jesteśmy pod wpływem, i to tym dobrym wpływem, no bo inaczej trudno byłoby mówić o tym, że stajemy się uczniami, tak? Czy stajemy się naśladowcami naszego Pana. Ojciec Michał, szkoda, że Państwo tego nie widzą, że zacytuję klasyka. Ojciec Michał wchodzi właśnie w wiraż kontemplacji, taki niesamowity, po prostu jego oblicze naznaczone jest po prostu, bo to nawet nie, że wyraża, ono jest naznaczone głęboką kontemplacją tekstu biblijnego, ale jednocześnie ja już widzę, że tam na końcu języka kluje się jak piskle z jajka, jakaś błyskotliwa kwestia.
1: Państwo słyszą, co ja tu muszę znosić z tym człowiekiem. To jest po prostu... dramat jakiś, ale tak, wykluła się właśnie, skorupki wypluje i już
0: uważa na te skorupki na habicie, bo to widać.
1: Drodzy Państwo, ja tu gorliwie krzyczałem pogrzebowa, pogrzebowa zaraz na początku, bo rzeczywiście jest to Ewangelia, która bardzo często jest w czasie liturgii pogrzebowych wybierana. Ona jest jedną z możliwych do przeczytania, a wydaje się tak niesamowicie plastyczna. Akurat w tym przypadku muszę przyznać Janowi, że no dobra, już niech tak będzie, no już dobrze, już tutaj coś tam można z tego wyłuskać, jakoś wyczytać, coś się da. W każdym razie w istocie bardzo często jest ona wybierana przez kaznodziejów, dlatego że mam wrażenie, że ona jest też taką ogromną pociechą w rozłące. No bo zobaczcie Państwo, że kiedy odchodzi ktoś bliski, to my sobie czasem też tak ku pociesze, ku takiemu umocnieniu, no mówimy, to już poszedł do domu ojca, on tam na nas czeka i już tam wszystko dla nas przygotuje, a my tam do niego dołączymy, nie, czy do niej. Ba, nawet czasem ktoś, kto umiera świadomie, mówi, będę tam na was czekał, nie, ja już tam wam załatwię miejscówki, ja już coś tam, nie, no tak trochę pół żartem, pół serio, może próbując rozładować atmosferę przygnębienia, no związaną z jakimś odejściem i rozłąką na czas dłuższy, takie komentarze się pojawiają. Natomiast one oczywiście są obarczone niepewnością ogromną, nie? No bo nikt z nas nie ma pewności, gdzie trafi po śmierci. Nikt z nas nie wie, jaki będzie jego los. My mamy wielkie zaufanie wobec Pana Boga, nie? Ale pewnie doznamy dużego zaskoczenia, kiedy zobaczymy to nasze życie z perspektywy, kiedy zobaczymy, na które miejsca on zwraca uwagę, na które myśmy zwracali uwagę, bo może to nie będą wcale te same miejsca. Tak czy owak, jakby nasze plany i nadzieje, jak śpiewamy w jednej z pieśni, są obarczone rzeczywiście pewnym błędem, nie? A przynajmniej dużą niepewnością. Natomiast kiedy Jezus mówi, idę do domu przygotować wam miejsce, bo w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, i ja idę je przygotować dla was, a kiedy już je przygotuję, to wrócę i was zabiorę do domu, no to jest jakby stwierdzenie, no, graniczące z absolutną pewnością, to znaczy przynoszące nam absolutną pewność, że tak jest, bo skoro Pan powiedział, to tak jest. I On naprawdę idzie tam przygotować nam miejsce i On naprawdę wie, które miejsce jest dla nas i On naprawdę jest żywo zainteresowany, aby tych, którzy należą do Niego, wprowadzić do domu Ojca. Dom Ojca nie jest, powiedzielibyśmy, otwarty dla wszystkich, ale w takim sensie, że nie ma drzwi i może tam wejść każdy, kto tylko ma na to ochotę. No nie. On jest otwarty dla wszystkich w sensie zaproszenia. Wszyscy jesteśmy do Niego zaproszeni, mile widziani, ale żeby tam wejść, jednakowoż, no mamy pewne instrukcje, które nam Pan zostawił i co do których powinniśmy się stosować, nie? Więc to nie jest dom bez drzwi. Te drzwi są i te drzwi zwykliśmy jakby otwierać kluczem piotrowym. My tam sobie wyobrażamy, że ten Piotr na bramie furtianem został odwieczny, no bo skoro mu Chrystus dał klucze, to na pewno będzie to Królestwo Niebieskie otwierał i zamykał. No nie wiem, czy to jest rzeczywiście najfajniejsza funkcja, którą Piotr mógł otrzymać w niebie, ale tak sobie to wyobrażamy, anegdotycznie być może, a być może tak, no, potrzebujemy takich obrazów. Natomiast tym, który otwiera drzwi do domu Ojca, jest Chrystus. I to otwiera je zarówno w takim sensie, powiedzielibyśmy, najgłębszym i ogarniającym wszystkich, no bo On je nam otwiera, ponieważ grzech nam je zamknął. On pokonuje demona, pokonuje jego panowanie nad światem, pokonuje jego działanie w naszym życiu i wyzwala nas z tego grzechu. Ale ja czasem o tym mówię też na pogrzebach, jak mnie tak trochę poniesie, że przecież nasz Pan, nie, który kocha nas tak bardzo, no, trudno sobie wyobrazić, zresztą wielu świętych umierając mówi o tym, że ten Chrystus wychodzi naprzeciwko, że oni Go już widzą, że On z jakimś orszakiem aniołów. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby ten mój Pan, któremu ja oddałem całe moje życie, nie, i jestem z Nim w jedności, bliskości, takiej zażyłości i tęsknocie, żeby On mnie nie powitał tam w tym domu. I ja naprawdę lubię Go sobie wyobrażać jako bliskiego, nie? Jako tego, który mówi, dziecko, dobrze, że jesteś, tak długo na ciebie czekałem, nie? To mieszkanie jest dla ciebie, zobacz, nie? Wszystko już tutaj jest przygotowane, wszystko stoi jakby gotowe, tylko ciebie tutaj brakowało, nie? Rozejrzyj się, odśwież się po drodze, którą odbyłeś, ja jestem tutaj dla ciebie, jak tylko będziesz potrzebował, zawołaj, Oczywiście znowu ziemskie wyobrażenie, nie? My nie możemy wiedzieć, ja też tego nie mogę wiedzieć, jak będzie w przyszłości, ale kiedy myślimy sobie o czułości, o dobroci, o bliskości Boga, no to nie trudno nam go sobie wyobrazić jako tego, który nas przyjmuje w domu, nie? A dom to przecież miejsce bezpieczeństwa, dom to jest miejsce, w którym się czujemy dobrze, dom to jest miejsce, do którego się chętnie wraca, dom to jest miejsce, z którego wyrośliśmy, wyszliśmy i do którego jakby zaglądamy z przyjemnością, oczywiście pomijając te sytuacje, w których tam nie było dobrze, no takie też były, więc to nie jest dla wszystkich tak samo, ale no co do zasady, właśnie. Pewna definicja, nie, domu pewnie by nam opowiadała w tym kierunku o rzeczywistości, która z nim jest związana. Tak czy owak, mnie bardzo rzeczywiście te słowa poruszają. One, ja w nich słyszę dużo czułości, nie? Dużo takiej życzliwości ze strony Jezusa i tego pragnienia, żeby naprawdę nas do tego domu Ojca wprowadzić.
0: Tak, Ojcze, jeszcze za wcześnie na przerwę muzyczną, więc pozwolę sobie pociągnąć ten wątek w dalszym ciągu. Oczywiście to nasze doświadczenie domu, tak jak Michał powiedział, bywa różne. I tutaj z jednej strony nie ma co demonizować domu, ale z drugiej strony nie ma też co go po ludzku idealizować. Nie? Dom z założenia i z natury jako twór ludzki będzie naznaczony błędem, tak? Będzie naznaczony pewną niedoskonałością. I to jest coś, co, od czego my z jednej strony nie uciekniemy, a z drugiej strony nie ma, tak jak mówię, nie ma sensu też tego demonizować, bo często jest tak, że dzisiaj, kiedy chcemy mówić o pewnych stałych takich punktach, czy takich punktach odniesienia, rodzina, dom, ojciec, matka, nie bardzo często spotykamy się z takim głosem krytycznym, także dzisiaj w dobie no, takich przemian społecznych, kulturowych, że no, chociażby budowanie obrazu rodziny w oparciu o relacje wyłącznej miłości ojca i matki, że to już jest anachronizm pewien, tak, że nie powinno się tego robić, bo ludzie dzisiaj, dla nich jest to obce doświadczenie, dla wielu już, nie? Nie, wydaje mi się, że trzeba mówić o takich wartościach, jak chociażby właśnie dom, albo inaczej, trzeba czynić z domu na powrót wartość, nie tylko adres wspólnego zamieszkania, tak, nie tylko miejsce, gdzie odsyłam korespondencję, ale przede wszystkim tą przestrzeń relacji nacechowanych miłością, akceptacją, zdolnością do ofiarowania przebaczenia i przyjęcia tego przebaczenia, bo to jest ważne też w miłości tej naszej, ludzkiej, żeby umieć sobie przebaczać. To dzisiaj jest tak bardzo ważne. Ja to w tym roku, nie wiem, tak się jakoś złożyło, że na tej rekolekcyjnej drodze miałem dosyć sporo, dużo więcej spowiedzi niż rok wcześniej. To jest pierwsza rzecz. Ale do czego zmierzam? Bardzo dużo rozmów takich około spowiedziowych dotyczyło właśnie tej zagadnienia, czy w ogóle rzeczywistości przebaczenia, nie? Tego, że my powoli wzrastamy w świecie, który nie chce i nie potrafi przebaczyć, nie? Prędzej stawia na jakąś amnezję, zapomnienie, ucieczkę od niewygodnej prawdy, ale nie konfrontuje nas z zagadnieniem przebaczenia, nie? Jako rzeczywistości ofiarowanej i przyjętej, która jest takim pierwszym, rzeczywiście pierwszym krokiem do wszelkiego uzdrowienia, nie? Wewnętrznego, relacyjnego, wspólnotowego. Jeśli tego nie ma, jeśli jest tylko i wyłącznie zagadywanie problemów, tak, albo wskazywanie nowych, zastępczych problemów w miejsce tych, które są niewygodne, no to niestety jesteśmy w dość nieciekawym miejscu. I począwszy od takiego przebaczenia w tej najbardziej podstawowej relacji małżeńskiej, tak, jeżeli chodzi o małżonków, którzy stają się rodzicami. Jeśli dziecko, które pojawia się w takiej rodzinie, nie widzi od najmłodszych swoich miesięcy, tygodni, lat, rodziców, którzy są sobie w stanie nawzajem przebaczać każdego dnia, to taki człowiek, który wychodzi z takiego domu, no, nie chodzi o to, że będzie w jakiś sposób wybrakowany, nie? Ale będzie mu o wiele trudniej w świecie. Nie? I dom, który sam stworzy, to już będzie dom uboższy o kolejną belkę, prawda, stropową, o kolejny punkt konstrukcyjny, który no, może zaważyć o losach jego. Nie? Także to mówienie o domu w perspektywie dzisiejszej perykopy nie może być tylko i wyłącznie przeniesieniem naszych wyobrażeń czy naszych skojarzeń z domem, ale tutaj trzeba jak gdyby za dobrą monetę przyjąć, że kiedy Jezus mówi o domu, to mówi o miejscu, które jest dobre dla nas, nie? No bo cóż innego może nam Pan Bóg obiecać i dać, skoro jest najwyższym dobrem, tak? Jest tak naprawdę jedynym dobrem, z którego wszystko co dobre bierze swoje źródło, swój początek i w nim też znajduje swoje dopełnienie. A więc jak gdyby tu człowiek, który pragnie pójść za tym słowem, musi pozwolić Jezusowi na przełożenie pewnego akcentu. To nie twoje wyobrażenia, nawet nie twoje doświadczenia, ale zaufanie temu obrazowi, który Chrystus dzisiaj daje w swoim słowie, poprowadzi cię przez to słowo, nie? Że jeżeli Jezus mówi, że idzie nam przygotować dom, miejsce, mieszkanie, jakkolwiek byśmy tego nie tłumaczyli, to wierzymy, przyjmujemy za pewnik, że to jest miejsce, w którym my jesteśmy oczekiwani, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że to jest miejsce, w którym życie jest w pełni, nie? To jest, i to jest pewnik, to jest coś, na czym możemy się oprzeć, bo my potrzebujemy w naszej refleksji, także tej życiowej, pewnych punktów podparcia, pewnych w sensie takich, na których mogę polegać, nie? I no trudno dla nas o pewniejszy punkt oparcia niż Słowo Boże, a jeszcze trudniej niż wyrażona w sposób bardzo bezpośredni obietnica, którą Jezus dzisiaj składa, nie? Przyrzeczenie pewne, które zostawia swoim uczniom.

0: jesteśmy, kochani, po przerwie. Ojciec Michał nas zabrał na wyżyny interpretacyjne tutaj i przemyśleniowe. Rzeczywiście ta Ewangelia jest jedną z Ewangelii, które można wybrać z lekcjonarza, z dziewiątego tomu lekcjonarza. Dziewiąty tom to jest tom pogrzebowy. Wygląda jak szóstka, tylko ma kropkę, dlatego jest dziewiątym.
1: Aha.
0: Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem proboszczem i też jestem przełożonym wspólnoty zakonnej i właśnie kiedyś powiedziałem współbraciom, że czytania są z tomu szóstego, któregoś tam dnia, a jeden ze współbraci wyjął ten najcieńszy, tom dziewiąty, gdzie jest szóstka z taką śmieszną kropką.
1: U dołu.
0: U góry właściwie.
1: U góry, tak. Właściwie, tak.
0: Bo tam nie ma na grzbiecie nic, tylko jest numer wybity. Może to jest błąd, nie? Bo jest zbyt cienki ten lekcjonarz, żeby wybić tam normalnie, tak jak na każdym innym, więc jest tylko cyferka. No i tenże lekcjonarz był podstawą do czytania, no i trudno było tam znaleźć te perykopy, które były oczekiwane tego dnia. W każdym razie jest to Ewangelia, która towarzyszy, w mądry sposób towarzyszy też, jak zresztą każda Ewangelia, naszemu przeżywaniu straty, ponieważ no, trudno tego nie zauważyć, że kontekst śmierci jest kontekstem bardzo mocno wrośniętym. Z jednej strony w to, co tu Michał fajnie powiedział przed chwilą, że to życie, które jest, no, zysk w życiu rozumiany jest przez to, co ja jestem gotów zostawić, czy co jestem gotów stracić. Jak gdyby, no, to jest ten paradoks, tak, że świat, mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, że świat coraz mocniej, wydaje mi się, kładzie nacisk na to jednak, co masz, tak? Żeby określić przez ten pryzmat tego, co masz, kim dla tego świata jesteś, bo to jest, tu trzeba sobie to mocno doprecyzować, nie? Że nie kim jesteś jako ty, w sensie, bo to twoją wartość absolutnie nie można łączyć ze stanem pośrednim, tylko dla tego świata, kim ty jesteś. Nie? Musisz pokazać zawartość swojego portfela, musisz otworzyć swoje drzwi. Zauważcie, jaka jest dzisiaj popularność programów telewizyjnych czy nawet materiałów internetowych. Znana XY pokazuje swój dom w Konstancinie, tak? I zwiedzamy wraz z fotoreporterem Faktu czy innego superaka, posiadłość jakiejś znanej i lubianej gwiazdy małego, większego, średniego ekranu i ona nam pokazuje, prawda, w co też obrosła przez lata. Lubimy zaglądać za tą zasłonę stanu posiadania, bo tu nie chodzi tylko o poznanie wnętrzarskich gustów, ale wydaje mi się, że właśnie to jest taki trochę instynkt podglądacza, nie? Że my ciągle lubimy wiedzieć, co ma bliźni, skąd na to miał pieniądze, nie? To też zauważmy, jest taka, no, częsta dosyć, nie? Taka myśl, że na przykład sąsiad kupił sobie nowy samochód, albo wziął go w leasing, albo kupił na raty, tego nie wiemy, ale nas zaczyna zajmować, skądże ona z tej urzędniczej pensji i on, który pracuje w cukierni za rogiem, zebrali pieniądze na. I tutaj padają wczasy za granicą, jakieś bardziej ekskluzywne czy mniej inkluzywne. Nowy samochód, domek na Mazurach, nie? To są, no i to jest dla nas często jest takim, no właśnie, zgroza, prawda? No jakżeż to my nie mamy, oni mają, tak? A co, my jesteśmy gorsi od nich, mniej pracujemy, nie? To jest ciągle to z jednej strony śmierć jest taką wielką nauczycielką tego nieporównywania się z bliźnim, ponieważ wszystkich traktuje dokładnie w ten sam sposób, nie? Znaczy niweluje platformę porównawczą w sposób absolutny. Po prostu każdy z nas kiedyś wyda swoje ostatnie tchnienie. To nas, to jest ten wspólny mianownik, który nas wszystkich łączy. I to, co jest wokół tego ostatniego dnia, czyli z jednej strony moje się przygotowanie, a z drugiej strony to, co jak gdyby po moim życiu zostanie odczytane jako jego cel, tak, jako jego sens, jako jego znaczenie, to już jak gdyby, no, zależy od tych, którzy pozostają po nas, nie? Naszych bliskich, krewnych, przyjaciół. Ale to jest niesamowite, że dzisiaj, kiedy żegnamy się często na cmentarzach dzisiaj, no w różnych to jest konstelacjach, często już nie przy trumnie, ale przy urnie. Czasami w ogóle to jest dzisiaj taka nowa też, zauważyłem, tendencja, że z racji tego, że no nie zawsze można zdążyć z wszystkimi etapami pochówku, tudzież z kremacją na czas, więc taka ostatnia stacja, nawet wobec nieobecności prochów zmarłej osoby jest odprawiana, takie rozesłanie żałobników. My dzisiaj nie pozwalamy ludziom, by nas zapamiętali na swój sposób, tylko my im już na przykład przykład na ostatniej prostej dyktujemy, w jaki sposób chcielibyśmy być zapamiętani. Nie? Tutaj przynosi rodzina dwie kartki A4, czcionka, ósemka, odstęp jeden. Nie? Tu jakby mógł ksiądz odczytać tutaj takie kurikulum. Ja mówię, to jest kurikulum? Mówię, to jest jak rozdział mojego doktoratu. Mówię, to jest...
1: Ale jakby... to ważne, że babcia na pizzę lubiła chodzić tam, a do kasyna jeździła tam.
0: Tak, ale na przykład jeden z pracowników zakładu pogrzebowego powiedział mi ostatnio, że coraz częściej nad trumną usiłuje się załatwić na przykład rodzinne sprawy. To znaczy ktoś, kto redaguje to pożegnanie, już tak. Pewne interpretacje na przykład konfliktów, tak. Które były nic nie mówiące, powiedzmy, sąsiadom tak. Dalszym, ale rodzina wie, nie? Że to się usiłuje załatwić nad trumną, nie? Że to już nie jest jak gdyby ta ciszej nad tą trumną. Jest nawet taka fraza, która weszła do języka, nie? Niech ona mówi własnym językiem. Niech ludzie, patrząc na moje życie, sami powiedzą, to był człowiek, którego życie było drogą do domu ojca, nie? Bo my dzisiaj lubimy tą frazę, że odszedł do domu ojca.
1: Tak.
0: Chwileczkę, mówię, czy on szedł tą drogą przez całe życie? Nie? My już jesteśmy tak. Sędziami od razu. Nawet w dobrym jesteśmy sędziami, nie tylko w złym. Nie?
1: Wolimy sobie tak to wyobrazić.
0: Wolimy sobie tak to wyobrazić, ale jak gdyby odbieramy też temu życiu możliwość przemówienia do nas. Nie? Bo tak jak Michał powiedział, jest to Ewangelia, która mocno łączy się z liturgią pogrzebową, a jakby nie patrzeć, pogrzeby są lekcjami życia. Paradoksalnie. Nie? I to doskonałymi lekcjami życia. I odnoszę wrażenie, że im bardziej stają się niekiedy kuriozalne, tym więcej nam mówią. Nie? Tym więcej ten zmarły, który już nie jest podmiotem w tej liturgii, bo jest ciałem w trumnie lub też prochem w urnie, ale tym więcej nam paradoksalnie mówi. Nie? I rzeczywiście to, czy ja będę czy moje życie nad moją trumną, ktoś powie, faktycznie patrząc na życie zmarłego Macieja, widzieliśmy człowieka, który we wszystkim, co robił, chciał być uczniem Pana Jezusa i zmierzał do domu Ojca, tak? Czy zmierzał do tego, żeby na końcu jego życia prawdziwe były słowa, sługa nieużyteczny, co mogłem zrobić, to zrobiłem, reszta, Panie, w Twoim miłosierdziu, nie? Przekazuję Ojcu teraz pałeczkę, mikrofon, czy cokolwiek właściwie.
1: Cokolwiek ojciec chce przekazać, możemy Ci przekazać, a ja po prostu to wezmę.
0: Michał jest w takim stanie, zaczyna... No teraz to jest też ciekawy moment właśnie, bo taki chojraczek jest zawsze po wyjściu z samolotu, prawda? Co on to tutaj, żaden jetlag się go nie ima, zmęczenie się go nie tyczy, to nie jest jednostka ludzka.
1: Nie.
0: To jest ojciec Michał i on po prostu będzie zaraz po wyjściu z samolotu, jeszcze z tą torbą z duty free, już będzie siedział w studio. Ale po godzinie zaczynają się objawiać pierwsze znaki, że to jednak jest człowiek. Jak święty Paweł, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. I mówię ci, ojcze, wstań. Bo zaczynasz już tutaj odpływać.
1: To prawda. To może gimnastykę zaproponuję państwu.
0: Pajacyki.
1: Wracam do Ewangelii zupełnie poważnie. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. Bo ja idę do ojca. Co to znaczy, nie? To znaczy, że co? Że można lepiej, bardziej, mocniej, intensywniej, wyraziściej niż Pan Jezus? Że to On jednak nie pokazał szczytowej formy? Że to jeszcze coś innego się może wydarzyć? No jest coś w tym. To znaczy, oczywiście patrzymy na to, nikt z nas nie będzie lepszy od Pana Jezusa i nikt z nas, to żaden konkurs też, nie? Żadne tutaj wyścigi. Tylko Pan przewiduje, nie? Po pierwsze, coś, z czego być może jeszcze apostołowie nie do końca sobie zdają sprawę, a na pewno nie są w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało, przewiduje dar ducha. Dar ducha, który uzdolni ich też do zupełnie niezwykłych czynów, o czym przekonujemy się, czytając równolegle dzieje apostolskie w tym czasie wielkanocnym, wobec czego ten dar ducha, który zstąpi i który, tak jak mówię, jest dość tajemniczy, to jest dar, który ich uzdolni do nadzwyczajnych dzieł. I my na ten dar ducha też czekamy, bo to my jesteśmy w tym okresie. Nie? Okres wielkanocny kończy się pięćdziesiątnicą, czyli zesłaniem Ducha Świętego. I to jest, mam wrażenie, trochę jeszcze nieodkryte święto. To znaczy my już tę Wielkanoc jakoś tam przegryźliśmy, już te tridua pięknie aranżowane, już jakby kochamy tę liturgię, już wielu ludzi mówi, że nie wyobrażają sobie świąt bez liturgii, nie? Że to pójście do kościoła w te dni no jest tak oczywiste jak upieczenie mazurka. Nie?
0: Podzielę się takim snem, który kiedyś miałem.
1: Chyba teraz. Przed chwilą właśnie. Nie. Tak zakładam.
0: Śniło mi się kiedyś, że dostałem książkę i w tejże książce była to powieść, taka z gatunku tych pobożnych. O. Przeżywaliśmy jubileusz 10 tysięcy lat chrześcijaństwa. Kiedy mówiłeś o tym, że jak wiele jeszcze jest przed nami, nie? Że postawmy się czasem w takiej sytuacji, nie? Że znajdujemy nagle kronikę z przyszłości, jest na przykład jubileusz 30 tysięcy lat od narodzenia Pana Jezusa. Tak. Wobec którego nasze 2000 lat historii Kościoła stanowi ledwie 1/15 całości, tak? Nawet mniej niż 10%, nie? Bo my cały czas, znaczy cały czas, często mamy tendencję do absolutyzowania naszej epoki.
1: Idzie naszej, koniec świata, już teraz się skończy. Zaraz się skończy.
0: Moja babcia, jak mówi mi moja mama, też wieszczyła koniec świata. Bo jej babcia już mówiła o tym, że czasy idą takie, że to już musi być koniec. Tak, a to tak. Był rocznik 1920.
1: Tak, nie? I to był jakiś tam koniec. No,
0: więc wydaje mi się, że to też jest z jednej strony takie pocieszne w człowieku, nie? Że zawsze ten jego koniec kija będzie cięższy, nie? Że to, słuchaj, gdybyś ty miał moje lata, moje doświadczenie w nogach, w plecach, inaczej byś mówił, nie? Inaczej byś widział.
1: Co ty wiesz?
0: I to jest takie, o ironio, pocieszające, że każde pokolenie ma to swoje przeświadczenie, że ich doświadczenie jest ostatnim, ich oświadczenie jest najpełniejsze, ich doświadczenie jest najbardziej brzemienne w skutki, a potem się nagle okazuje, że ono było istotne i ważne z zachowaniem proporcji, tak? Że nie wiemy, co ten, którego przyzywamy, ma jeszcze w zanadrzu, a to zanadrze rzeczywiście jest nieprzebrane, nie? Nieprzebrane, co pokazuje nam też chociażby historia świętych i błogosławionych Kościoła. Ostatnio wpadła mi w ręce taka zacna publikacja, prawie 140-letnia, ale kapitalne wydanie żywotów świętych pańskich. Tak kolorowe, tak pięknie wydane, już nadgryzione ząbkiem czasu fest troszeczkę, ale myśląc o tym, jak to musiało wyglądać 140 lat temu, bez tam chyba dwóch, to aż się, mówię, no, odpowiednik skrzyżowania dzisiejszego TikToka z Instagramem, nie wiem jaka jest w tej chwili na topie aplikacja przygrywająca.
1: A próbował ojciec powiększać zdjęcia paluszkami rozszerzając?
0: Jeszcze nie, ale już widziałem ludzi, którzy w Empiku okładki tak powiększali książek papierowych, robiąc uszczypnięcie w papierowy, prawda, z płachetek. Ale do czego zmierzam? Że wziąłem sobie do ręki i zacząłem czytać rzeczywiście takie wydanie świętych pańskich, żywotów świętych pańskich sprzed reformy kalendarza, więc niektórzy nawet, no, w sensie pierwszy raz widziałem niektóre imiona świętych. I sobie tak pierwsza moja myśl była taka, Boże kochany, nie, jaka przepastna jest ta kartoteka Pana Boga, nie? Ile różnych ludzi z różnymi talentami, życiorysami, wyzwaniami też, z którymi się musieli mierzyć, było przed nami, nie? I ilu jeszcze jest przed nami, nie? Ilu świętych i błogosławionych jeszcze czeka, że tak powiem, na swój czas, nie? Że to jest rzeczywiście ten, którego przyzywamy, Duch Święty, ożywiciel Kościoła, niezmienny. I wiesz, on jeszcze ma w zanadrzu.
1: W istocie pierwszym świadkiem, tak zresztą nazywanym, jest nasz Pan Jezus Chrystus, świadkiem Ojca, w którym te moc Ojca, tę miłość Ojca widać w sposób najwyraźniejszy i najbardziej taki dotykający nas, ale ta rzesza świadków, nie, tych powiedzielibyśmy mniejszych od Chrystusa, bo rzecz jasna mniejszych, każdy z nas jest mniejszy, to jest również coś...
0: Zwłaszcza bracia mniejsi.
1: Zwłaszcza bracia mniejsi są mniejsi.
0: Nie zapomnieli.
1: W każdym razie rzeczywiście ta rzesza świętych, nie, świadków i tych, którzy dobrze przeszli przez życie, czy przeszli przez życie dobrze czyniąc, jest, tak jak Maciej powiedział, przeogromna i do niej też warto sięgać i do tego też Państwa zachęcamy, bo wiecie, my często o słowie, że lekcja divina, że to pobożne czytanie, że wgłębianie się w słowo i to prawda, ale ja widzę, że coraz częściej pojawiają się nawet na rynku pewne próby takiego traktowania podobnego, oczywiście podobnego i to przez analogię tylko, bo nic nie zastąpi Słowa Bożego. O tym pamiętajmy, żaden święty, nawet prawdziwy święty do tego by nigdy nie...
0: Nawet ojciec Pio.
1: Nigdy by nie pretendował do tego, żeby jego pisma były ważniejsze dla kogoś niż Ewangelia Święta. To jest oczywiste, ale widzę niejednokrotnie takie próby wchodzenia, wgłębiania się w te słowa świętych, także choćby metodą lekcja divina czy lekcja divina. Divina z dzienniczkiem siostry Faustyny. To są cenne na pewno próby i bardzo pewnie szlachetne i pożyteczne. Natomiast zgłębianie ich myśli, zgłębianie jakby ich zgłębianie ich wizji świata, tego jak widzą, czy widzieli swoją rzeczywistość, jest absolutnie przydatne i do tego też Państwa bardzo zachęcamy. Przygoda z Bogiem jest niesłychanie fascynująca, ona ma liczne odsłony, bardzo wiele i każdy znajdzie coś dla siebie, nie każdy znajdzie taką niszę, która rzeczywiście będzie jego niszą, nie izolującą go od innych, ale wręcz przeciwnie, pozwalającą pewne rzeczy pogłębić, pozwalającą wejść jakoś w nowe doświadczenie Boga, który no jest zawsze nowy, świeży i jest Bogiem dla nas.
0: Tak,
1: o,
0: jest.
1: Proszę, ojciec Maciej otwiera koperty, przekłada pieniądze z prawej na lewą, grabiami je tu przez...
0: Chciałeś zawłyszczeć i znowu ci nie wyszło.
1: Tak, tak, to jest właśnie to, ten kapłański los.
0: Drodzy słuchacze, kolejna nasza audycja dobiega końca. My prosimy o Boże błogosławieństwo oczywiście dla was, rękami, ustami i ciałem całym ojca Michała tutaj. A jednocześnie zapraszamy was do tego, żebyście wiernie trwali przy nas w homiletach i zachęcamy do tego, żeby słuchać nas nie tylko na falach radiowych, ale także za pośrednictwem internetu. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu nasza zajawka, którą nagraliśmy przy okazji ostatniej audycji, która już powinna się znaleźć w sieci, powinna już być oblajkowana i podana dalej po 1000-krotnie. Także kto nie widział, zachęcam wejść sobie na grupę naszą na Facebooku. No i spokojnej niedzieli i spokojnego dnia, w którym nas słuchacie.
1: Niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Duchowy zaczyn. Mnich jest latarnią morską, która stoi na skale. Światłem dla mnichów są anioły, a światłem dla ludzi świeckich mnisi, mówił Jan Klimak. Twarz człowieka odbija jego stan duchowy. Mnich odchodzi daleko od świata nie dlatego, że go nienawidzi, ale dlatego, że go kocha. Żyjąc daleka od świata, mnich swoją modlitwą pomaga światu w tym, w czym nie można pomóc na sposób ludzki, a wyłącznie przez Bożą interwencję. Toteż mnich powinien pozostawać w nieustannej łączności z Bogiem, odbierać sygnały od Niego i wskazywać ludziom drogę do Niego. Na pierwszym miejscu umieścić należy modlitwę, nieposzlakowane życie i osobisty przykład. Świat idzie dziś do klasztorów po zaczyn, ale jaki to zaczyn, jeżeli w samych klasztorach wszystko toczy się byle jak? Nie znajdzie się w nich zaczynu. Skrucha i spowiedź, oto co jest dzisiaj potrzebne. Skrucha sprzyja likwidacji zła. Kiedy pokazujemy dobro, zło demaskuje się samo. Dobre myśli przynoszą człowiekowi duchowe zdrowie. Ten, kto ma dobre myśli, jest zdrowy duchowo i zło przemienia w dobro. Ten, kto ma dobre myśli, wszędzie widzi dobro. Myśli człowieka są wykrzyknikiem jego stanu duchowego. Najkorzystniejsze przedsięwzięcie dla człowieka to otwarcie fabryki dobrych myśli. Największy egoista to ten, który żyje według swoich myśli i nikogo o nic nie pyta. Taki człowiek niszczy sam siebie. Diabeł dręczy zwykle bluźnierczymi myślami ludzi pobożnych i bardzo wrażliwych. Dla człowieka nic nie jest tak ważne jak spokojne sumienie. Badanie samego siebie to najbardziej pożyteczne ze wszystkich innych badań. Musimy wiedzieć, na co chorujemy. Wiecie, kiedy człowiek traci nad sobą kontrolę? Kiedy się nie pilnuje. Nasz stary człowiek kradnie to, co czyni nowy. Jeżeli człowiek postara się poprawić sam, to opinia ludzka o nim zmienia się sama. Prawdziwa skrucha to uświadomić sobie swoje grzechy, żałować za nie, prosić Boga o wybaczenie, a potem się wyspowiadać. Dzisiejsi dziwni ludzie znajdują przyjemność w tym, co jest dziwne, a nie w tym, co normalne. Po to, żeby odczuć spokój wewnętrzny, trzeba oczyścić się ze śmieci. Trzeba to zrobić przez spowiedź. W życiu duchowym konieczny jest duchowy przewodnik. Kiedy ludzie zwracają się do was z tym, co ich dręczy, pytajcie najpierw, czy macie spowiednika. Spowiednik to lekarz duszy. Podobnie jak człowiek stara się, by jego rodzinny lekarz znajdował się możliwie niedaleko od niego, tak samo powinien starać się, żeby koło niego znajdował się jego spowiednik. Jeżeli brak dobrych spowiedników, to świątynie pustoszeją i zapełniają się kliniki psychiatryczne, więzienia i szpitale. Ludzie powinni sobie uświadomić, żyję w udręce, ponieważ znajduję się daleko od Boga. Życie duchowe wymaga odwagi i roztropności.

solo będzie tutaj. Przepraszam, czy Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmuj. Smak i tak. Tu refren.

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecina.

z wiersza Franciszka Karpińskiego na dzień 3 maja. Rzucajmy kwiaty po drodze, kęty przechodzić mają. Szczęście narodu wodze, co nowy rząd składają. Weźmy weselsze szaty. Dzień to kraju święcony, jakże ten król nasz bogaty, skarb jego serc miliony. Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Ucieszymy ciebie piosenką przy hulance i przy winie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała. A w ten 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, piękny maj, wiwat wielki Kołłątaj. Choć konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, to jednak była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Była ona ważnym elementem wzmacniającym naszą państwowość, co było wbrew interesom zaborców. Kres Konstytucji 3 maja położyła Konfederacja Targowicka i przegrana wojna polsko-rosyjska, a w rezultacie drugi i dalej trzeci rozbiór Polski. Z inspiracji władz rosyjskich, magnaci przebywający w Petersburgu, Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki, 27 kwietnia 1792 roku zawiązali konfederację ogłoszoną w pogranicznym miasteczku Targowica. Grupa polskich magnatów, która od początku była przeciwna konstytucji, poprosiła carycę Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli oni konfederację i proklamowali odrzucenie konstytucji. W odpowiedzi na ten akt zdrady Sejm przegłosował w 1792 roku ustawę odbierającą buławy hetmańskie Potockiemu i Rzewuskiemu. Targowiczanie utrzymywali, że intencjami wprowadzenia armii jej wysokości cesarzowej, Katarzyny Wielkiej, sojuszniczki Rzeczypospolitej, są i zawsze były, i tutaj cytat, przywrócenie wolności Polakom i Rzeczypospolitej, a w szczególności zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia. Koniec cytatu. Konfederacja Targowicka znosiła więc Konstytucję 3 maja, przywracając tym samym stare prawa kardynalne z 1768 roku i protekcję rosyjską. W myśl porozumień konfederatów z władzami rosyjskimi w granice Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie. Przeciwko wojskom rosyjskim stanęły wojska Rzeczypospolitej, wojska koronne z księciem Józefem Poniatowskim, bratankiem króla, i wojska litewskie z księciem Ludwikiem Wirtemberskim na czele. Plan wojny przewidywał podjęcie działań opóźniających marsz wojsk rosyjskich i obronę Warszawy. Po klęsce wojsk litewskich pod Mirem, wojska rosyjskie zajęły Litwę. Niekorzystnego obrotu wojny nie zmieniło zwycięstwo księcia Józefa Poniatowskiego pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku, ani wojsk Tadeusza Kościuszki pod Dubienką 18 lipca. Warto dodać, że na pamiątkę zwycięstwa pod Zieleńcami król ustanowił order wojenny Virtuti Militari. Król Stanisław August Poniatowski nie wierzył w zwycięstwo, ale miał nadzieję, że demonstracja siły będzie kartą przetargową w rokowaniach. Jednak kres działaniom wojennym położyło ostateczne przystąpienie króla do Targowicy 24 lipca 1792 roku. Polska armia uległa rozbiciu, a wielu reformatorów, uważając ich sprawę za przegraną, opuściło kraj, udając się na emigrację. Targowiczanie i Rosjanie zwalczali oraz prześladowali zwolenników konstytucji. Prowadzili walkę z wszelkimi jej postanowieniami. Jakiekolwiek przejawy myśli postępowej były likwidowane. Pojawiła się cenzura, zawieszono wydawanie czasopism, kontrolowano pocztę. Wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, związanej z wojną koalicji, m.in. Anglii, Prus, Austrii, z rewolucyjną Francją, nad Rzeczypospolitą zawisła groźba nowego, drugiego rozbioru. Dążyły do niego szczególnie Prusy, pragnące powetować sobie straty wojenne ziemiami polskimi. Cesarz Franciszek II nie zgłaszał pretensji do ziemi polskich i doszło do szybkiego porozumienia rosyjsko-pruskiego. 23 stycznia
1793 roku został podpisany w Petersburgu drugi rozbiór Polski. Na ostatnim Sejmie Rzeczypospolitej w Grodnie, między czerwcem a wrześniem 1793 roku, ratyfikowano rozbiór. Z postanowień Konstytucji Majowej pozostawiono jedynie głosowanie większością, nietykalność osobistą i prawo mieszczan do ziemi. Potwierdzono prawa kardynalne, przywrócono Radę Nieustającą, pozostawiono Wojsko Polskie w sile 15 tysięcy żołnierzy. Przez ponad rok polscy patrioci czekali na odpowiedni moment, jednocześnie przygotowując powstanie. 24 marca 1794 roku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie, później nazwane Powstaniem Kościuszkowskim. 7 maja ogłosił uniwersał połaniecki, który przyznawał wolność chłopom i ziemię tym, którzy będą walczyć w powstaniu. Jednak po kilku zwycięstwach, m.in. pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku i zdobyciem Warszawy 18 kwietnia tegoż samego roku, powstanie upadło pod naporem armii Rosji, Austrii i Prus. Ostatecznie doprowadziło to do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Pomimo 123-letniej zaborowej niewoli, pamięć o pierwszej w Europie i drugiej w dziejach świata Konstytucji Narodowej przetrwała. I co więcej, owa pamięć pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W ojczyźnie Konstytucję 3 maja uznaje się za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Święto Konstytucji 3 maja było obchodzone jako najważniejsze święto, podkreślające naszą państwowość oraz tradycję narodową. W okresie niewoli komunistycznej święto było zdelegalizowane. Jednak w tym dniu do 1989 roku często dochodziło do protestów antykomunistycznych. Od 1990 roku Święto Konstytucji 3 maja powróciło już na stałe do kalendarza narodowych uroczystości i jest jednym z najważniejszych świąt narodowych.

0: Kalendarium muzyczne.
1: Maja 1933 roku urodził się James Brown, ojciec chrzestny muzyki soul, a także prekursor gatunków rhythm blues i funky. W ciągu długiej i burzliwej kariery, trwającej od połowy lat 50. XX wieku, nagrał kilkadziesiąt albumów i ponad 100

1997 roku formacja Katrina and the Waves zwyciężyła podczas festiwalu Eurowizji w Dublinie piosenką Love Shine a Light. Był to drugi wielki hit formacji po utworze Walking on Sunshine, nagranym 12 lat wcześniej.

3 maja 1950 roku urodziła się Mary Hopkin. Mając 18 lat, wylansowała ten wielki przebój. Pomimo konkurencji ze strony innej gwiazdy pop, Sandy Shaw, która również nagrała swoją wersję singla, to piosenka w wykonaniu Hopkin trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i dotarła również do drugiego miejsca w amerykańskim rankingu Billboard Hot 100.

1975 roku zespół Dan, którego liderem był Tony Orlando, rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na liście w Stanach Zjednoczonych. Ich singiel He Don't Love You Like I Love You był już trzecim hitem numer jeden tej formacji w Ameryce.

0: ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
1: 3 maja 1987 roku w wieku 54 lat zmarła piosenkarka Dajda. Można powiedzieć, że jej kariera to pasmo sukcesów. Nagrywała utwory, które z miejsca stawały się hitami i królowały na listach przebojów. Koncertowała na całym świecie i wszędzie witano ją z otwartymi ramionami, a bilety na jej występy rozchodziły się błyskawicznie. Niestety w życiu prywatnym nie zaznała już tyle szczęścia. W nocy z 2 na 3 maja w swoim paryskim mieszkaniu popełniła samobójstwo.
0: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
2: Caramel, bonbon et chocolat.
0: Par moment, je ne te comprends pas.

1937 roku na świat przyszedł Frankie Valli, wokalista grupy The Four Seasons.

W 1951 roku urodził się Christopher Cross, wokalista i kompozytor. Jego debiutancki album zdobył aż 5 nagród Grammy.

3 maja 1904 roku urodził się Bing Crosby, amerykański wokalista, który w trakcie swojej kariery nagrał ponad 2600 piosenek. W samych Stanach Zjednoczonych Crosby umieścił na różnych miejscach aż 317 swoich przebojów.

Już za chwilę wybije godzina 13. Moje spotkanie z Państwem powoli dobiega końca. Za chwilę połączymy się z Kościołem Stygmatów Świętego Franciszka z Asyżu w Warszawie, aby transmitować dla naszych słuchaczy mszę świętą w intencji Ojczyzny. Eucharystii będzie przewodniczył ojciec Tomasz Kręt. Ja natomiast życzę pięknego, dobrego popołudnia. Pokój i dobro, ojciec Robert Serafinowski.

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa.

Siostry i bracia w Chrystusie Panu, w ten piękny majowy dzień w niedzielę gromadzimy się w okolicznościach ważnych dla naszej Ojczyzny. Stając przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, mamy w pamięci wydarzenia z 1791 roku. Ustanowienie Konstytucji, 3 maja. W tym czasie, kiedy Panu Bogu polecamy naszą Ojczyznę, kiedy prosimy Go o to, aby Jego boska opatrzność, Jego ojcowska dłoń nie opuszczała nas nigdy, byśmy byli zawsze pod płaszczem Maryi, jako tej, która jest naszą hetmanką, obrończynią, wstawienniczką. Kiedy prosimy Chrystusa o to, aby dawał nam odwagę do tego, by stanowić o własnej suwerenności, o własnej niepodległości, by tak jak On nieść w sercu odwagę, mieć Jego na ustach i w sercu. Stajemy, siostry i bracia, przy ołtarzu Chrystusa, by polecać te intencje naszej Ojczyzny, ale również modlimy się w intencji rodzin. Naszych polskich rodzin, żyjących w kraju i na emigracji, by były silne Bogiem, wartościami, których jesteśmy spadkobiercami tego wszystkiego, o czym uczył Jezus. W tej naszej modlitwie w sposób szczególny również łączymy się ze słuchaczami Radia Niepokalanów, z tymi, którzy nie mogą przyjść do Kościoła, a chcą uczestniczyć w tym wielkim darze duchowym i owocach duchowych, jakie daje Eucharystia. Na początku tej naszej modlitwy odrzućmy wszelki grzech, który przysłania nam Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przejmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest, trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie wierzycie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Rzeczpospolita jest najwyższą panią swych praw, niepodległą jakiejkolwiek władzy obcych monarchów. Nie można rozkazywać temu, kto nie zależy od kogoś innego. Ten, kto nikomu z wyjątkiem Boga nie jest podległy, nikogo z wyjątkiem Boga nie jest zobowiązany słuchać. Największą więc jest niegodziwością w jakimkolwiek królestwie i dobrze zorganizowanej Rzeczpospolitej, żeby cudzoziemcy publicznie oskarżali obywateli i urzędy, a nawet samą Rzeczpospolitą o pogardę, jakby chełpiąc się, że oni lepiej myślą o Rzeczpospolitej niż jej właśnie obywatele. W każdej Rzeczpospolitej należy mieć na pierwszym miejscu wgląd na własną rację stanu, potem dopiero na cudzą. Godność i korzyść Rzeczpospolitej nie powinny być podporządkowane obcym interesom. Najgorszy sposób przekonywania jest taki, który wzbudza strach, odpowiedni dla umysłów niewolniczych, nie zaś wolnych. Wszystko się traci w wolnej Rzeczpospolitej, gdy została utracona wolność. Listy poufne czasu bez królewia. Takimi oto słowy Stanisław Konarski, ten, który jest reformatorem szkolnictwa, ten, który w 1740 roku założył Collegium Nobilium, które dało początek Komisji Edukacji Narodowej. Ten, który zrozumiał, że nie było już szansy na to, aby orężem wyzwolić naród
ojczyznę. Ten, który uciekał się do Boga i tylko w nim widział szansę na to, aby wyzwolić naszą ojczyznę od uciemiężenia, od zaborcy, od tego nie tylko tych ludzi, którzy zabierali terytorium, ale którzy wyrywali godność, którzy zniewalali. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, ten dzień dzisiejszy, rocznica powstania Konstytucji, uchwalenia, ustanowienia Konstytucji 3 maja pod koniec Sejmu czteroletniego, zapisała się w historii naszego narodu jako ten szczególny moment, który dawał nadzieję, który wpisywał się w umysły każdego patrioty, który wskazywał drogę, którą powinno pójść państwo polskie, aby nie dać się do końca rozgrabić. I siostry i bracia, pomimo tej trudnej sytuacji, podziałów w społeczeństwie, które miały miejsce w owych czasach, pomimo różnic, którymi nacechowane były dialogi pomiędzy rodakami, pomimo różnic, które występowały w ówczesnym państwie polskim, ten polski ksiądz Pijar mówił o zmianach ustrojowych nie siłą, a perswazją i przekonywaniem, a głównym nurtem nowego wychowania miało być rozróżnienie wolności jednostki i niepodległości państwa polskiego, Rzeczpospolitej, która była nadrzędną wartością. Jest to dość niepopularne i myślę, że każdemu z nas, tak jakbyśmy spojrzeli na swoje życie, to nie w każdym momencie przypisują nam te wzniosłe, patriotyczne uniesienia. Czasami bierze górę w naszym życiu taki prosty, codzienny wybór tego, co dla mnie jest dobre. I nie ma w tym, siostry i bracia, nic złego, nic, co by było sprzeczne z interesem państwa polskiego. Natomiast Konarski mówi o tym, aby w tych najbardziej istotnych wyborach, których dokonujemy w naszym życiu, by niepodległość i suwerenność była nadrzędna. I zachęcał do tego swoich rodaków, aby ponieść ten koszt wyrzeczenia osobistego w imię dobra narodu, w imię Rzeczpospolitej, w imię tych wartości, które kształtowały postawy patriotyczne, postawy, które były silne Bogiem, które uciekając się do wstawiennictwa Matki Najświętszej, tej, którą wczoraj czciliśmy w tytule Królowej Polski, Królowej Korony Polskiej, tej, która, jak to mówią wielcy wodzowie, była hetmanką, była tą, która przewodziła wojskom, które walczyły o obronę wiary, o obronę wolności, o charakter, cechę narodu polskiego, którym jest wierność Bogu. Skąd się to wzięło, że napisał te słowa? Otóż sytuacja państwa polskiego w początkach XVIII wieku była ukształtowana przez takie dwa główne wydarzenia. Pierwszy to był potop.
jak dobrze wiecie. A drugi to była wojna północna, która nie była, Polska nie była bezpośrednim, jak gdyby bezpośrednią stroną, ale odbywała się na terytorium państwa polskiego. I siostry i bracia, kiedy Polacy poprzez te wszystkie wydarzenia byli wyniszczeni, nie tylko kraj materialnie, ale też sami ludzie, sami mieszkańcy, kiedy byli wyniszczeni, kiedy zdobyli się na demokratyczny wybór Stanisława Leszczyńskiego jako króla Polski, otóż okazało się, że zuchwałość obcych nam państw przekroczyła granice. Polacy poczuli się upodleni. A dokonało się to w tym, że caryca Anna Iwanowna wysłała wojska rosyjskie po to, żeby Stanisława zdjąć z tronu, a osadzić na nim Stanisława Augusta III Sasa, tak. Augusta III Sasa. I to wydarzenie obudziło w 1773-74 roku pewien zryw, który dał początek temu powstańczemu charakterowi naszych dziejów. Była to Konfederacja Dzikowska. Tam na ziemiach radomskich i sandomierskich powstały te ruchy, które sprzeciwiły się temu, co miało miejsce w tym wydarzeniu, gdzie zostały wysłane wojska, aby zdetronizować naszego króla, tego demokratycznie wybranego. Okazało się, siostry i bracia, że ten zryw nie trwał długo, ale jest on symboliczny, ponieważ poprzez to wydarzenie w Polakach obudziła się nadzieja na to, że to całe wyniszczenie, które miało miejsce w tych najazdach na Polskę, że ono się skończy, że będzie miało kres. I kiedy została wydana odezwa na podstawie tego tekstu Konarskiego przeciw zewnętrznym i wewnętrznym wrogom ojczyzny, okazało się, że ta odezwa to było jeszcze za mało. Nie była ona zbyt rozpalająca serce Polaków. Po raz kolejny, kiedy Polacy stanęli w 1766 roku nad wyborem pomiędzy niepodległością a podległością, w momencie, kiedy Stanisław August Poniatowski z nadania rosyjskiego został królem i miał ideę stworzenia nowej Polski opartej na idei salonowej Paryża i francuskiej, i angielskiej, i Londynu, gdzie miał przereformować całą strukturę państwa polskiego, gdzie wydawało mu się, że już wszystko się dobrze ułoży, okazało się, że nowa caryca Katarzyna po raz kolejny wysłała wojska rosyjskie do Polski i dała mu jasno do zrozumienia, kto jest panem na tej ziemi. Siostry i bracia, w tym czasie Polacy w tym wyborze między podległością a niepodległością mieli dwa takie nurty, które chcieli wdrożyć w Polsce. Pierwszy to był wolterowska myśl oświeceniowa o wolności jako takiej. Wolter zresztą to był ten, który był propagandystą na usługach carycy Katarzyny.
który pisał listy, różnego rodzaju poematy, po to, aby siać propagandę. Między tym wolterowskim oświeceniowym spojrzeniem na wolność jako taką, wolność, która nie miała bazy, a wolnością, która wypływała z tego, o czym dziś słyszeliśmy, z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, z tego zakorzenienia w całej historii i tradycji, która wypływa z naszej cywilizacji zachodniej, opartej, zakorzenionej w myśli filozoficznej, połączonej z Ewangelią, z wartościami, które miały miejsce, które były jak gdyby tarczą, która broniła naszych rodaków. Siostry i bracia, kiedy wojska rosyjskie carycy Katarzyny wkroczyły i spacyfikowały te wszystkie zapędy Polaków, kiedy wiemy doskonale, wiemy dobrze, Konfederacja Barska, która przegrała, wówczas dokonał się taki jeden szczegół, który myślę, że jest bardzo ważny, byśmy sobie uświadomili. Konfederatów wysłano na Sybir. I to było pierwsza masowa wywózka polskich naszych rodaków na tamte tereny. Zechciejmy dzisiaj, prosząc Boga o to, aby dawał nam inspirację do tego, by nasze wybory codzienne w naszym życiu, dla rodziny, dla siebie, dla społeczeństwa, by one były nacechowane wartościami chrześcijańskiej wiary. I patrząc na Konstytucję 3 maja, na preambułę, można w niej dostrzec takie trzy główne filary. Pierwszy to jest tytularność króla. Tam odnoszą się w słowach twórcy Konstytucji do tego, że Polska była sprzed wyborów i władca Polski był władcą terytorium sprzed rozbioru, pierwszego rozbioru Polski. To jest tożsamość i to jest wielkość, o jaką im chodzi. Druga rzeczywistość to jest niepodległość i suwerenność, czyli uznanie, że nie można ulegać obcym wpływom. A trzecia to jest prawo obywatelskie, również z rozszerzeniem na stan chłopski, który zresztą był objęty protektoratem państwa polskiego. Siostry i bracia, mamy tak wielkie i głębokie podwaliny myśli demokratycznej, myśli obywatelskiej, myśli, która jest blisko Boga. Wiemy dokładnie, że konfederaci walczyli o ochronę wiary, o obronę wiary. Caryca Katarzyna tego Woltera opłacała ruskimi talarami, złotem, rublami, a ten wychwalał, i zobaczcie, jak głęboko to sięgało. Polski prymas, podolski, ówczesny. Niektórzy mówią, niesamowity łotr, sprzedawczyk i skandalista. A ten pisał pisma, różnego rodzaju poematy wychwalające postępowość polskiego prymasa. Tak mieszano w głowach Polaków. Dlatego też, siostry i bracia, prośmy dzisiaj Ducha Świętego o to, aby dawał nam mądrość i oświecał nasze drogi, by oświecał nasze umysły, byśmy nie dali sprzedać naszego serca, naszego umysłu, naszych domów, naszych rodzin, różnego rodzaju iluzjom. Wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni wokół ołtarza Chrystusa, przedstawmy Mu nasze prośby. Módlmy się za diakonów, aby zawsze wiernie pełnili powierzoną im posługę miłości w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za niewierzących, aby w Chrystusie zmartwychwstałym odkryli sens swojego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, aby spotkanie z Chrystusem w Eucharystii ukształtowało ich życie duchowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby doświadczali serdecznej pomocy innych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Przedstawmy Panu Bogu intencje naszej Ojczyzny, te wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w Chrystusie odnajdywali drogę do Ojca. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj próśb tutaj przedstawionych i obdarz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniszczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Ogłoszenia duszpasterskie. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić w środę święto świętych apostołów Filipa i Jakuba, w czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask. Na nabożeństwie majowym z racji pierwszego czwartku w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkich powołanych do służby Bożej w Kościele, prosząc o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W piątek uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. Ze względu na uroczystość nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. W sobotę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, patronki stolicy. Rozpoczęliśmy maj. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy do wspólnego wyrażenia miłości do Bożej Matki poprzez udział w nabożeństwach majowych. W naszym sanktuarium odprawiamy je codziennie o godzinie 18:30. Wszystkich czcicieli świętego Antoniego z Padwy zapraszamy na czwarty wtorek nowennowy, Eucharystię o godzinie 10:19 z kazaniem Ojca Romana zakończymy modlitwami i uczczeniem relikwii świętego Antoniego. Intencje na te msze święte składkowe przyjmujemy w zakrystii i poprzez stronę internetową. W przyszłą sobotę o godzinie 10:00 zostanie odprawiona msza święta z comiesięcznym spotkaniem stanu dziewic i wdów konsekrowanych archidiecezji warszawskiej. Liturgię poprzedzi adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 9:00. W zakrystii można nabyć majowy numer Rycerza Niepokalanej oraz można zamówić intencje mszalne. Życzymy Wam, kochani, błogosławionego tygodnia. Niech Was wspiera wstawiennictwo Matki Bożej i naszych świętych patronów, świętego Franciszka i świętego Antoniego. A jeszcze na zakończenie tej mszy świętej polećmy naszą Ojczyznę wstawiennictwu Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, średniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła stygmatów świętego Franciszka Serafickiego i sanktuarium świętego Antoniego w Warszawie przy ulicy Freza Kroczymskiej. Jest to oczywiście klasztor ojców franciszkanów. Na zegarze godzina 14:03.

Tak zaśpiewała nam Sława Przybylska w to nasze dzisiejsze święto narodowe 3 maja, na zegarze już 14:13. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Niepokalanów. Marcin Zieliński, kłaniam się nisko i zostanę z Państwem aż do 21:30 w ten piękny, długi, majowy weekend, który nam się kończy. I trzeba przyznać, że to były bardzo piękne i udane dni. No, pogoda dopisała, można było odpocząć, może ta majówka trochę krótka, aczkolwiek można też odebrać jakiś jeden dzień za niedzielę, wtedy, kiedy dzisiaj wypada święto, także można tą majówkę sobie jakoś tam przedłużyć, by miała te 4 dni, ale pogoda pierwszorzędna, prawda? No to niech zaśpiewa nam Halina Kunicka teraz o tym, że to były piękne dni.

A dzisiaj z okazji Święta Narodowego gramy na antenie Radia Niepokalanów tylko i wyłącznie po polsku, bo chcemy tą naszą polską muzykę jak najbardziej rozszerzać, przypominać i uprzyjemniać Państwu taki właśnie dzień jak dzisiaj, kiedy wspominamy Konstytucję 3 maja. I dzisiaj tej muzyki nie zabraknie na antenie Radia Niepokalanów. Dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca, więc o godzinie 18 będziemy mieli plebiscyt na gwiazdę miesiąca i podsumujemy to nasze 4-tygodniowe miesięczne zmagania się artystów i wybierzemy tego jednego z tym utworem, który najbardziej Państwu przypadł do gustu. A przypomnę wszystkich 4 wykonawców, którzy wygrali w plebiscytach tygodniowych w kwietniu i na kogo dzisiaj będziemy mogli głosować. Króciutki miks przed nami.

A więc cztery utwory dzisiaj. Za tobą pójdę jak na bal, Krzysztof Krawczyk, Stanisława Celińska, Niech mi nie złość, Skaldowie, prześliczna wiolonczelistka i wczorajszy zwycięzca Andrzej Rosiewicz z utworem Pytasz mnie, kto dzisiaj podbije państwa gusta muzyczne? Przekonamy się po godzinie 18 na antenie Radia Niepokalanów, a już teraz przed nami utwór mało znany, a okazuje się, że państwu się bardzo podobał w plebiscycie na Gwiazdę Tygodnia, bodajże to było tydzień temu. Weronika Bochat. Z dziewczynami różnie bywa, no i nawet tak różnie bywa, że ta piosenka mogła wygrać plebiscyt. Byłem zdziwiony, że naprawdę tyle głosów zdobyła. Wpada ucho? Proszę bardzo, gramy.

To była Weronika Bohat, a utwór pochodzi z takiej płyty z biegiem lat. Andrzej Kuryło, bo właściwie ta płyta zbiera teksty, które napisał Andrzej Kuryło, a zaśpiewali te utwory różni wykonawcy, czy to na przykład Wiktor Zborowski, Zbigniew Zamachowski, Zbigniew Zamachowski z utworem Poprowadź mnie. Kiedyś zwyciężył w plebiscycie na Gwiazdę Tygodnia i to właśnie jest z tej płyty i Robert Janowski śpiewa na tej płycie, Irena Jarocka i wielu, wielu innych. No to jest płyta, do której czasem sięgam, żeby Państwu coś tam nowego do plebiscytu zaproponować, a może kiedyś całej tej płyty wysłuchamy w naszym cyklu Płyta Tygodnia. Zobaczymy. No na zegarze jest godzina 14:27, za 3 minutki. Tydzień w kościele, do tego czasu zagrają nam jeszcze Chłopcy z Placu Broni.

0: W Niepokalanowie spotkały się osoby modlące się w intencji kapłanów. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. W Sosnowcu zaś odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Pokój i dobro, witam Państwa bardzo serdecznie, Paulina Wysocka i zapraszam na serwis informacyjny Tydzień w Kościele. W Niepokalanowie w minioną sobotę odbyło się 9. spotkanie apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów. Konferencję do zgromadzonych wygłosił ksiądz Bogusław Nagel, krajowy opiekun apostolatu Margaretka. Zachęcał do szczególnego umiłowania Jezusa Eucharystycznego.
1: To klękanie przed Eucharystią pokazuje, kto tu jest Panem, kto służy. Ja chcę, abyś Ty był na pierwszym miejscu. To ja służę Tobie, to ja Tobie oddaję życie. I to jest adoracja.
0: Ksiądz Nagel podkreślił, że obowiązek czci Najświętszego Sakramentu spoczywa zwłaszcza na kapłanach.
1: Jezus chce być adorowany również przez kapłanów. Jest taka piękna książka, właściwie można powiedzieć, taki dziennik duchowy, taki pamiętnik duchowy, mistyczny, In Sinu Jezu, kapłana benedyktyńskiego, irlandzkiego. Zapis rozmów z Panem Jezusem, całkiem niedawny, pod datą 14 kwietnia 2010 roku, czytamy takie słowa Jezusa. Jestem tu dla Ciebie i czekam w sakramencie mojej boskiej przyjaźni na wszystkich moich kapłanów. Tęsknię za ich obecnością. Chcę, aby ofiarowali mi swój czas. Chcę, by odpoczywali w mojej obecności i przyjmowali to, co moje eucharystyczne serce tak bardzo pragnie im dać.
0: Zachęcił także, by dbać o to, by Jezus nie był opuszczony.
1: Mówi dalej Jezus, gdzie są moi kapłani? Dlaczego pozostawiają mnie opuszczonego w tysiącach tabernakulów na całym świecie? Dlaczego tak wielu moich kapłanów mija mnie w pośpiechu i nigdy nie zatrzymuje się, by trwać w uzdrawiającym i umacniającym blasku mojego eucharystycznego oblicza? Zobaczcie, to są słowa Jezusa, można powiedzieć taka skarga Jezusa. Jak często jesteśmy jako kapłani zabiegani, a Pan Jezus nieraz i wystawiony w Najświętszym Sakramencie. Lubię odwiedzać Najświętszy Sakrament, Kaplicę Adoracji i czasem się zdarza, że wchodząc do Kaplicy Adoracji w takiej czy innej miejscowości, Jezus jest sam. Albo ktoś po prostu, jak ja wchodzę, szybciutko wychodzi, jakby czekał na następną osobę, aż przyjdzie do Jezusa. Jezus często jest zostawiony i osamotniony w niejednym tabernakulum.
0: Po mszy świętej i zawierzeniu wspólnot Matce Bożej uczestnicy wzięli udział w modlitwie uwielbienia Boga za dar kapłaństwa. Był też czas na świadectwa. Każdego 27 dnia miesiąca w Łodzi rozbrzmiewa modlitwa pełna nadziei. Litania do świętej Moniki gromadzi rodziców, którzy jak ona nie przestają wierzyć w przemianę serca swoich dzieci. Eucharystii z tej okazji przewodniczył ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Na początku składane są modlitwy i prośby wiernych, zapisane i przynoszone do specjalnej skrzynki. Podczas tej szczególnej celebracji zostały one przekazane na ręce kardynała i złożone przy relikwiach świętej Moniki, które od ponad 2 lat znajdują się w świątyni. W homilii ksiądz kardynał zwrócił uwagę na obraz Boga jako dobrego pasterza, który nieustannie szuka człowieka i nigdy nie przestaje czekać na jego powrót.
2: Muszę skonfrontować się z tym słowem, które dzisiaj do mnie kieruje Jezus. Każdego dnia jest inne. Od kilku dni mówi nam, że jest dobrym pasterzem. Maluje niejako obraz Boga. Jaki masz obraz Boga? Kim dla ciebie jest Bóg? Kim dla ciebie jest Jezus? On mówi, że jest dobrym pasterzem. Co to znaczy?
0: Jak zaznaczył metropolita łódzki, Bóg działa w swoim czasie, a człowiek jest zaproszony do współpracy przez modlitwę i zawierzenie.
2: W tych beznadziejnych przypadkach opatrzność Boża stawia nam świętą Monikę. Matkę zatroskaną, matkę obolałą. Święta Monika nie tylko wyprosiła nawrócenie swojego syna, ale świętość. To jest święty Augustyn. Taka jest moc modlitwy, taka jest moc łez, taka jest moc wyrzeczeń. Bóg nie jest kamieniem, to jest dobry pasterz.
0: Modlitwa do świętej Moniki zrodziła się z bardzo konkretnego doświadczenia. Jak przypomniał proboszcz parafii ksiądz Andrzej Partyka, wszystko zaczęło się w 2023 roku od jednej matki, która przyszła zamówić mszę świętą w intencji swojej córki i jej trudnych spraw. Z tej osobistej prośby narodziła się regularna, comiesięczna modlitwa za dzieci przeżywające różne kryzysy i zagubienia. Od tamtej pory wierni przynoszą swoje intencje właśnie 27 dnia każdego miesiąca, powierzając je Bogu przez wstawiennictwo świętej Moniki. Podczas środowej audiencji ogólnej, pierwszej po podróży apostolskiej do Afryki, Leon XIV podsumował swoją wizytę w Algierii, Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej. Mówił o doświadczeniu żywej wiary, o osobistych przeżyciach, ale też o dramatycznych wyzwaniach kontynentu, który, jak podkreślił, łaknie i pragnie sprawiedliwości.
3: Od samego początku pontyfikatu myślałem o podróży do Afryki. Dziękuję Panu Bogu, że pozwolił mi ją odbyć jako pasterzowi, aby spotkać się z ludem Bożym i dodać mu otuchy, a także przeżyć ją jako przesłanie pokoju w historycznym momencie naznaczonym wojnami oraz poważnymi i częstymi naruszeniami prawa międzynarodowego. Drodzy bracia i siostry, wizyta papieża jest dla ludów afrykańskich okazją do tego, aby usłyszano ich głos.
0: Papież przytaczał konkretne miejsca, które odwiedził. Szczególną uwagę zwrócił na więzienie w Bata.
3: Nie mogę zapomnieć tego, co wydarzyło się w więzieniu w Bata w Gwinei Równikowej. Osadzeni śpiewali z całej siły pieśń dziękczynną Bogu i papieżowi, prosząc o modlitwę za ich grzechy i o ich wolność. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. A potem modlili się ze mną modlitwą Ojcze Nasz, struga w deszczu. Prawdziwy znak Królestwa Bożego.
0: W pozdrowieniach do wiernych Leon XIV nie zapomniał o Polakach. W rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau papież skierował do nas mocne wezwanie do pamięci i modlitwy za męczenników XX wieku.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków.
4: Dziś
3: w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu w Dachau obchodzicie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Przyzywajcie wstawiennictwa biskupów, kapłanów i kleryków, męczenników totalitaryzmu XX wieku. Niech orędują szczególnie za młodymi, by odważnie odpowiadali na Boże wezwanie. Wszystkich Was błogosławię.
0: W audiencji papieskiej uczestniczyło około 1000 zgłoszonych pielgrzymów z Polski, którzy przybyli w zorganizowanych grupach, m.in. z Gniezna, Sieradza czy różnych miejscowości archidiecezji katowickiej. Arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczył mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. O losach więźniów w Dachau opowiadał salezjanin ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta, który w jego imieniu wręczył odznaczenia państwowe za pielęgnowanie pamięci o męczeństwie duchownych. Przed mszą świętą otwarta została wystawa poświęcona męczeństwu duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. 24 września 1980 roku Jan Paweł II odprawił z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau mszę świętą przy grocie Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich. Okazją do wspólnej modlitwy była wówczas 35. rocznica wyzwolenia obozu. Nasz naród buduje na fundamencie wartości, za które dawniejsze pokolenia płaciły krwią i cierpieniem, mówił w 1980 roku Jan Paweł II.
5: Stanowicie wciąż szczególną wspólnotę, wspólnotę związaną więzią wewnętrzną, więzią cierpienia, więzią solidarności, więzią ofiary i miłości ojczyzny. Stanowicie wspólnotę kapłańską związaną więzią szczególnego świadectwa, które daliście w swoim życiu, i ta wspólnota posiada swoją szczególną wymowę wobec ojczyzny, wobec Kościoła, wobec coraz to nowych pokoleń.
0: Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przypada właśnie w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau. Dla Kościoła w Polsce Dachau pozostaje symbolem męczeństwa i wierności aż do końca. W minioną środę o godzinie 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Ceremonia miała charakter państwowy. Mszy świętej przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.
6: Są takie chwile, kiedy słowa wydają się nawet zdradą, a przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stajemy w tej ciszy, która boli, ale która jest też najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty milczenie wydaje się bowiem najlepszą modlitwą. A jednak próbujemy z drżeniem, ale i z ufnością odnaleźć puls nadziei. Szukamy go w słowach Ewangelii i w tym niezwykłym, pisanym pośpiesznie, ale sercem, testamencie codzienności, który Pan Łukasz zostawił nam w spadku.
0: Pan Łukasz pokazał, że autentyczne dobro nie potrzebuje wielkich haseł, mówił biskup sosnowiecki.
6: Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł, ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszy. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
0: Biskup Ważny zauważył też, że Łukasz Litewka uczył nas teologii małych kroków.
6: Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi. To zdanie delikatnie kruszy naszą pychę, która każe wierzyć, że tylko wielkie traktaty zmieniają bieg historii. A Pan Łukasz uczył nas liturgii codziennej życzliwości, teologii małych kroków. Udostępnienie zdjęcia, symboliczna wpłata, chwila podarowana komuś, kto nie jest ważny dla kamer. To jest mądrość, która sprawia, że świat staje się domem, a nie polem bitwy. Wielkość człowieka mierzy się tym, jak nisko potrafi się skłonić nad kimś, kto sam już nie ma siły, by prosić.
0: Chcę wam jednak powiedzieć, że Jezus robi dokładnie to, co robił Łukasz. Zaprasza do swego świata wszystkich, bez sprawdzania poglądów, zaświadczeń o moralności. Jezus nie jest rzecznikiem tylko doskonałych. Jest nim dla każdego, dodał biskup. Bliscy zmarłego zaapelowali w portalach społecznościowych, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać dowolny gest dobroci, nawiązujący do działalności posła. Zachęcili m.in. do wsparcia potrzebujących, wpłat na zbiórki charytatywne, pomocy schroniskom i organizacjom pomocowym. Karol Nawrocki, obecny na pogrzebie, odznaczył Łukasza Litewkę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 36-letni poseł z Sosnowca zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Ponadto w tym tygodniu papież przyjął na audiencji w Watykanie arcybiskup Sarę Mulej, która jako pierwsza kobieta 25 marca tego roku została anglikańskim arcybiskupem Canterbury. Dziękujemy Polsko, wołali podczas liturgii święceń kapłańskich uchodźcy wierni prawosławnego kościoła Ukrainy. Pierwszych w Polsce święceń kapłańskich diakonowi Bawdusowi udzielił władyka Mitrofan, biskup charkowski i bogoduchowski. W tym tygodniu w kościele w Polsce obchodziliśmy też tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. A był to serwis informacyjny Tydzień w Kościele. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Pokój i dobro, Paulina Wysocka.
7: A na zegarze 14:45 już za chwilę. Jeszcze Święci z Nieba ściągnięci, potem intencje do koronki o 15:00. Transmisja. Koronki z krakowskich Łagiewnik.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Maryja, królowa Polski. Królowa? Czyli właściwie kto? W drugiej połowie XVI wieku, gdy renesansowy poeta Grzegorz Sambora nazywał Maryję królową Polski i Polaków, sprawa była dość czytelna, bo królewska władza była bardzo konkretna. Była tak konkretna, że gdy w XVII wieku klasztor na Jasnej Górze stał się redutą, o którą rozbiły się fale szwedzkiego potopu, nikt nie miał wątpliwości, kto i jaką władzą za tym stoi. Dlatego też 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Jan Kazimierz, król Polski, mógł śmiało podzielić się swoją konkretną władzą z Maryją, obierając ją za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecając jej szczególnej obronie. Ale gdy 3 wieki później Episkopat Polski tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 zwraca się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie dla Polski maryjnego święta pod wezwaniem Królowej Polski, a wtedy już monarchii u nas nie ma. Nie ma więc konkretu, do którego owo królowanie w taki prosty sposób mogłoby się odwoływać. Co mamy więc zrobić, żeby ta dzisiejsza uroczystość nie zatrzymała się tylko na poziomie pobożnych słów albo historycznych kontekstów? Być może konieczne będzie tutaj podjęcie osobistego wysiłku. Wysiłku, który będzie zmierzał do tego, by w naszym życiu na nowo odkryć miejsce i rolę królowania Maryi. I dopiero wtedy, niejako oddolnie, sumą naszych poddanych jej serc, tytuł nadany jej 100 lat temu znowu się ukonkretni.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Do 15 pozostało zaledwie 9 minut, a teraz przedstawmy Panu Bogu te wszystkie intencje, które do Niego będziemy zanosili w tej modlitwie. Modlimy się o uzdrowienie i Bożą opiekę dla Kingi, o pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej, psychicznej i finansowej dla Eweliny, w intencjach Panu Bogu znanych dla Grażyny, o błogosławieństwo Boże, światło, Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola. Aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszystkie trudności życiowe i zdrowotne. O pomyślne leczenie dla Jana oraz zdrowie i zgodę w jego domu. O sakrament małżeństwa dla córki. O łaskę uzdrowienia po wypadku dla Grażyny Maczugowskiej i światło Ducha Świętego dla lekarzy. O powrót do zdrowia po operacji i potrzebne łaski dla Kamila. Za świętej pamięci Alicję, Jana i Marka Rogalskich. O uratowanie wzroku dla Violety. O powrót do zdrowia po ciężkiej operacji dla pani Eli. O niebo dla świętej pamięci Pawła, Książka, Bronisławy i Marka Marciniaków. O zdrowie Boże, błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i Matki Bożej Szkapleżnej dla Kasi w dniu imienin. O uzdrowienie i Boże prowadzenie. Opiekę Niepokalanej i świętego Maksymiliana dla Małgorzaty, Rity, Mai, Dominika i Emila. W intencjach Panu Bogu wiadomych. O radość nieba dla świętej pamięci Janiny i Adama, rodzeństwo dziadków, krewnych, przyjaciół, znajomych. O pomyślne załatwienie trudnych spraw mieszkaniowych związanych ze sprzedażą i kupnem mieszkania. Niech to wszystko przebiega sprawnie i przejrzyście, zwłaszcza kwestie formalne i finansowe, a nowy dom niech będzie miejscem przyjaznym i spokojnym. O zdrowie dla Eugeniusza, Grażyny i Anny. O dobrą pracę dla syna Krystiana. O pomyślne zdanie egzaminu maturalnego dla Magdaleny i Janka. O powrót do zdrowia dla Teresy z Łodzi. O zdrowie dla Janiny Rogalskiej. O zaakceptowanie swojej biologicznej płci dla naszej córki Małgorzaty. O ulgę w cierpieniu i dobrą śmierć dla mamy Cecylii. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Jana Rybiszewskiego i Mariana Łukasiaka. W intencjach Panu Bogu znanych dla Janiny. O światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Henryka Dąbrosz i jego rodziny, za zmarłych z rodziny Dąbrosz i Sych, o światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii, o zdrowie i dobre wyniki dla Karoliny, o zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji Walenciak, o uwolnienie od nałogu i nawrócenie dla Damiana, o Boże błogosławieństwo, pokój serca i zgodę w rodzie dla Teresy, o dobre wyniki badań dla Janusza, o zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza z rodzicami, braćmi i bratową. Ojcze Maksymilianie i ojcze Venante, wyproście u Jezusa Miłosiernego potrzebne łaski i błogosławieństwa dla Małgorzaty, Lidii i Jacka, ich dzieci i wnuka. O uzdrowienie z ciężkich chorób i potrzebne łaski dla Krzysztofa Gurgula. O zdrowie Boże, błogosławieństwo i obfite łaski dla Andrzeja Kaczmarka i jego bliskich. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Pawła Boguckiego. Ze świętej pamięci Edwarda i Natalię Kowalczyk i zmarłych z rodziny Kowalczyków. Romana Sznurowskiego, zmarłych z rodziny Milskich i Galów oraz świętej pamięci Marianny Fischer. O zdrowie i nawrócenie dla rodziny Leśniewskich. O światło Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy dla Julii. O opiekę niepokalanej i obfite łaski dla wnuczki Darii. O pokój na świecie. O Boże błogosławieństwo, zgodę narodową, mądrość dla rządzących oraz siłę, wierzę dla Polaków. Ze świętej pamięci Irenę Piotrowicz oraz zmarłych z rodziny Toroniów i Kwapińskich. W intencji dziękczynnej zasyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo, obfite łaski i opiekę Matki Przenajświętszej dla Jana i Henryki w 45. rocznicę ślubu. O niebo dla świętej pamięci Zofii Zarzyckiej. O niebo dla świętej pamięci Tadeusza Basińskiego. Ze świętej pamięci Mateusza Matusiaka. O uzdrowienie, uwolnienie potrzebne łaski dla synów. Obfitość łask, błogosławieństwo Boże na każdy dzień oraz radość z pełnionej posługi kapłańskiej dla księdza Pawła. Ze świętej pamięci Jana Białka w 9. rocznicę śmierci, Witka Stefana i Zofię Łysiak, Marka Sędka. O uzdrowienie relacji małżeńskich dla Malwiny i Aleksandra oraz o opiekę niepokalanej dla Gabrysi i Dominika. W intencjach Panu Bogu wiadomych dla Beaty. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. W intencji dziękczynnej zasłano łaski i o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Gajewskich i wszystkich bliskich. O zdrowie, opiekę niepokalanej i pomyślną operację dla męża Jana. O dobre wyniki badań i zdrowie dla Bożeny Markowskiej. O uzdrowienie z choroby nowotworowej i dobre wyniki badań dla taty Mieczysława Markowskiego. O siłę do pokonywania trudności i polepszenie finansów dla Małgorzaty. O nawrócenie, powrót do Kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w nauce, opiekę niepokalanej dla Ignasia. O łaskę wiary dla Sylwii i Damiana. O nawrócenie, powrót do Boga dla Marty i Norberta. O zdrowie i siłę do pokonywania trudności rodzinnych i zdrowotnych dla Elżbiety. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, pokój serca i wszelkie potrzebne łaski dla rodziców Barbary i Kazimierza Kunikowskich. O zdrowie i obfite łaski dla Jerzego i Janny Olkiewiczów. O niebo dla zmarłych z rodziny znajomych i dobrodziejów. W intencji dziękczynnej zasyłane łaski i o dalsze błogosławieństwa i opiekę Bożą dla Roberta i Anny Bando z 25. rocznicę ślubu. O radość życia wiecznego dla żony świętej pamięci Anny Frydrych, ze świętej pamięci Mirosławę Majek. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Gaty Makowskiej i Magdaleny Sęko oraz ich rodzin. Ze zmarłych z rodziny Bożyków. O opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów. O uratowanie małżeństwa Katarzyny i Waldemara, wiarę, nadzieję i miłość. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja, Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. Ze świętej pamięci Zdzisława Perka, Franciszka Staszewskiego, świętej pamięci Bogdana Soję, Stanisława, Władysławę Józefa, Stanisława, Edwarda Pomarańskich, świętej pamięci Helenę Denderską. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola Wiesławy Denderskich oraz Marianny Bazan. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja. Za świętej pamięci Juliana i Władysławę Misiakę, Krystynę i Henryka Markowskich, Jadwigę Adama, Izabelę Ziemniak, Marię i Stanisława Świś, Wacława Genowefę, Henryka i Zofię Nowakowskich, Agnieszkę i Alinę Głowackie, Stanisława Michalaka, Janinę, Józefa i Adama Antoniaków, rodziców i rodzeństwo, Henryka Wiśniewskiego, Bogdana Seferniaka, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Bonikowskiego, Witolda i Joannę Śmietanka, Michała Górskiego, Genowefę Stanisława i Józefa Skumiał, Jana Wilka, rodziców i rodzeństwo. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja prosi babcia. o radość życia wiecznego dla świętych pięciu Józefa, Jana i Tadeusza Bodych oraz wszystkich zmarłych z rodziny Bodych i Pawłowskich. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. Za świętych pięć Marianny i Piotra Zdanowskich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich. Za świętej pięci Tadeusza i Jarosława Liszków oraz wszystkich zmarłych z rodziny Labuchów i Liszków. W intencji Panu Bogu Wiadomych dla Haliny Liszki. O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Bogu Wiadomej i pokój serca prosi mama. O radość życia wiecznego dla świętej pięci Janusza Genowefy i Józefa Wojciechowskich, świętej pięci Henryki i Stefana Łukasików. Za świętej pięci Mariannę, Zygmuntę, Eleonorę, Stanisława i Andrzeja Sieczkowskich, świętej pięci Barbarę i Mariana Szymańczaków. O niebo dla świętej pięci Krzysztofa Olejnika. O zdrowie Boże, błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków. Za świętej pięci Zofię, Mariana Ziółkowskich, Reginę, Zdzisława Fijałkowskich, Annę Pawła Tesarskich. O szczęście wieczne dla świętej pięci Zygmunta, Banaszek, Helenę, Leona, Krystynę, Mariana Deliś oraz zmarłych z rodziny Banaszków i Delisiów. O radość życia wiecznego dla świętej pięci Stefana Ciury i zmarłych z rodziny Gaworów i Ciurów. O radość życia wiecznego dla świętej pięci Maksymiliana i Ernesta Ostrowskich oraz we wszystkich intencjach Panu Bogu Wiadomych. Już teraz połączmy się z krakowskimi łagiewnikami i rozpocznijmy transmisję Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego, niesprawiedliwie osądzony, dotkliwie pobity i obnażony nawet z szaty człowieczeństwa, jestem z Tobą teraz, w momencie, kiedy oddajesz Ojcu ostatnie tchnienie ziemskiego życia, życia pełnego doświadczeń, trudów apostolskiej wędrówki i niegasnącego pragnienia, aby uleczyć każdą ludzką ranę i zaradzić każdej słabości. Powiedziałeś, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Czyli to Ojciec w Tobie się trudził, to On w Tobie leczył ludzkie choroby i pochylał się nad ludzkim cierpieniem. To On współcierpiał z Tobą na krzyżu i nie był, jak wielu myśli, biernym widzem. Ty sam doświadczyłeś Jego umacniającej obecności i skutecznej pomocy, bo przecież jest On Ojcem o sercu Matki. To w Jego sercu, zranionym z miłości do człowieka, zanurzałeś swoje i nasze troski. W Jego ramionach znajdowałeś bezpieczeństwo i pokój. I choć teraz konasz, to w głębi serca i na Twoich ustach wybrzmiewa coś, co wydaje się paradoksem wiary, bo mówisz: Abba, tatusiu, ja Ci ufam, wiem, że chcesz mojego dobra. Jezu, umiłowany Synu Ojca, przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy, daj nam doświadczyć miłości Ojca, który ciągle czeka na nasz powrót, a dając nam wolną wolę, nie zmusza do przyjęcia Jego miłości, ale cierpliwie czeka z wyciągniętymi ramionami na powrót człowieka. Miłosierdzie Twoje bowiem szanuje ludzką wolność, ogarnia wszystkich bez wyjątku, jeśli tylko tego pragniemy. Prosimy, niech Twoja krzyżowa śmierć wyjedna nam łaskę wiary w dostrzeganiu miłosiernej ręki Ojca w trudnych i bolesnych doświadczeniach, które mogą być przejawem Jego miłości, gdy odkryjemy w nich zbawczą wartość dla naszego życia.

0: Jezu, nasza drogo do Ojca, tu pod krzyżem błagamy. Ty sam kształtuj w nas oblicze Twojego Ojca, abyśmy niosąc własny krzyż, zawsze pełni nadziei i dziecięcej ufności, potrafili wołać do Boga: Abba, Tatusiu, w Twoje ręce składam ducha mojego. Dodaj, Panie, siły zatwardziałym grzesznikom, osobom uzależnionym, aby mogli z ufnością powierzyć swój los w ramiona miłosiernego Ojca, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania. W ranie Twojego serca zanurzamy całą Twoją owczarnię, Kościół Święty, wraz z papieżem Leonem i kapłanami, aby byli dla niewierzących i poszukujących znakiem nieprzemijającej dobroci Boga. Błagamy o miłosierdzie i pokój dla naszej Ojczyzny i całego świata, o mądrość dla rządzących i ustanawiających prawa. Prosimy o ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o umocnienie dla chorych i cierpiących oraz łaskę ufności dla osób konających, aby ich śmierć była spokojna i szczęśliwa. Błogosław tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu i których intencje są złożone na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej siostry Faustyny. Niech Twoje miłosierdzie ogarnie wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza uczestników 11. Śląskiej Pieszej Pielgrzymki z Buta po Miłosierdzie oraz także tych, którzy razem z nami modlą się przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

0: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.

0: durch sein schmerzhaftes Leiden.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie ukazane w historii Kościoła, naszej Ojczyzny i życiu każdego z nas. Serca nasze, pełne wesela, śpiewają Ci, Panie, pieśń uwielbienia, bo wielkie rzeczy uczyniłaś i czynisz każdego dnia, rozlewając swe miłosierdzie na cały świat, także z tego sanktuarium.

0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Miłosierdzia Bożego z Krakowskich. Łagiewnik na zegarze 15:20, a za 10 minut będziemy rozważali Ewangelię dnia.

0: 15:30.
1: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
2: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
3: W tym dialogu, jak zresztą w wielu innych fragmentach czwartej Ewangelii, ma miejsce swoiste zapętlenie. Z jednej strony wiara w Ojca powinna przechodzić w wiarę w Jezusa. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Z drugiej strony to Jezus objawia Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Ten logiczny paradoks wcale nie jest do rozwikłania, ponieważ jest on zakorzeniony w rzeczywistości Trójcy Świętej. Jego funkcją jest objawić tajemnicę bytu Boga, czyli jedność. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Nie bez powodu więc wczytujemy i wsłuchujemy się w ten dziwny dialog dopiero w okresie wielkanocnym, oczekując na dopełnienie misterium paschalnego przez wniebowstąpienie i pięćdziesiątnicę. Uczniowie bez pomocy Ducha Świętego nie są w stanie wniknąć w rzeczywistość Trójcy przekazywaną przez słowa Jezusa. Dlatego wikłają się w rozumowania, które nie przynoszą sensownych konkluzji. Dopiero oświecenie umysłu przez Ducha Świętego pozwala im przejrzeć.
1: Komentarz przygotował ksiądz dr Błażej Węgrzyn. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

były dla mnie parą. Chcę przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja z

dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę.

parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę.

A jeśli zabraknie na koncie pieniędzy i w kącie zagnieździ się bieda, po rozum do głowy pobiegnę, niech powie, co sprzedać, by siebie nie sprzedać. Zapiszę śniegiem w kominie

A na zegarze już 15.54 w Radiu Niepokalanów. Dzisiaj mamy piękny majowy weekend, już końcówkę, więc może Państwo wracają z długich weekendów do domu. My dla Państwa cały czas gramy dzisiaj tylko i wyłącznie po polsku z okazji tego właśnie naszego narodowego święta. Przed nami Zbigniew Zamachowski i Bratanki do 16.00.

0: pogoda.
1: A dzisiaj bardzo ciepło, od 23 stopni na Podkarpaciu do nawet 28 stopni w Szczecinie. W nocy temperatura spadnie 9 stopni na Podkarpaciu, 12 w centrum, 13 nad morzem. Jutro początkowo bezchmurnie, temperatury wysokie, od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na zachodzie naszego kraju. Jednak po południu będzie zachmurzenie wzrastało i możliwe są opady deszczu oraz lokalnie burze.
2: Piosenka tygodnia.
1: Kościół na ulicę. Ciebie pragnie dusza moja. To jest propozycja na ten tydzień w Radiu Niepokalanów. Za ten projekt odpowiada Adam Batruch, producent. Jak mówi, kiedy zaczynałem pracę nad tym utworem, nie wiedziałem jeszcze, w którą stronę mnie poprowadzi. Dopiero z czasem, przez modlitwę, natchnienie i Boże prowadzenie, zacząłem odsłaniać swój prawdziwy sens. I ten utwór porusza temat wartości życia, odpowiedzialności i wyborów, które nie pozostają wyłącznie sprawą poglądów, ale dotykają sumienia i wrażliwości człowieka. Utwór podejmuje ten temat nie jako slogan ani komentarz publicystyczny, lecz jako emocjonalną, muzyczną wypowiedź. Premiera tego singla została osadzona w tygodniu Świętego Wojciecha nieprzypadkowo. Jego działalność bardzo mocno dotykała spraw życia i godności człowieka, a jako patron Polski pozostaje ważnym symbolem odpowiedzialności za człowieka i za naród. W tym kontekście szczególnej siły nabierają słowa Jana Pawła II, który mówił, że naród, który zabija własne dzieci, nie ma przyszłości.

0: O zegarze 16.15 przed nami reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Dzisiaj o innej godzinie, dlatego że po 18.00 będziemy mieli plebiscyt na Gwiazdę Miesiąca. O nim pewnie trochę później jeszcze powiem. A przed nami reportaż Okruchy Pamięci. Większość z tych, którzy przeżyli wojnę, mówi, że wojna uczy zapomnienia. Podobnie Zosia próbowała przez całe życie zapomnieć pobyt w łódzkim getcie i obozach koncentracyjnych. Dopiero po latach odważyła się sięgnąć do czeluści swojej pamięci i mimo bolesnego zbudzenia koszmarów dzieli się z nami okruchami tego, co udało jej się przypomnieć.
1: Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię, przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
2: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset.
1: To, co pamiętam

wojny, to pamiętam, była taka cukiernia znana w Łodzi, Piątkowskiego na rogu Nawrot i Piotrzkowskiej, więc tam zawsze chodziłam z tatą na ciastka. Jedyna ukochana córeczka. Tatuś późno mnie miał, więc zawsze na kolanach spędzałam u niego dużo czasu i różne rzeczy opowiadał. Wiem, że się pobrali w 25 roku, a ja się urodziłam w 33, w końcu grudnia. Pamiętam na przykład, no to są fragmenty, które utkwiły w pamięci. Okrągłe stoliki. No przecież to jest element zupełnie nieważny. Ale takie rzeczy właśnie pamiętam w domu, jak wyglądało. Myśmy mieli bardzo małe mieszkanie, bo to była kawalerka mojego taty. Rodzice bezpośrednio po moim urodzeniu. Nie wiem, czy ich nie było stać, czy wystarczyło im to po prostu. W każdym razie myśmy mieszkali na Nawrot 1A, na drugim piętrze i były dwa pokoje. Tylko. Więc to jak na przedwojenne warunki na rodzinę, to wcale nie było dużo. I właśnie w momencie, kiedy w 39 roku, kiedy się miała zacząć wojna, mieli się rodzice przeprowadzić o jeden przystanek dalej, na róg Bandurskiego i Piotrzkowskiej. Bandurskiego to jest obecna Mickiewicza. Pod numer 4. I to pamiętam, że byłam z nimi tam zobaczyć to mieszkanie. Duże mieszkanie, chyba czteropokojowe, nie pamiętam, na trzecim piętrze chyba. Nie przeprowadziliśmy się tam, bo wybuchła wojna i całe szczęście, że się nie przeprowadziliśmy, bo to był jeden z nielicznych domów, który został zbombardowany w 1939 roku w Łodzi. Bo w Łodzi w ogóle nie było zniszczeń. Ale kilka domów zostało zniszczonych i między innymi właśnie ten dom, na którym teraz stoi Central, taki dom handlowy. W 1939 roku, nie pamiętam w którym miesiącu, zachorowałam na koklusz. Wtedy to nie było szczepień, więc wszystkie dzieci praktycznie chorowały i ode mnie zaraził się Jurek. Jurek Weltfred się nazywał. To był syn przyjaciół moich rodziców, urodzony 3 tygodnie po mnie. Był 3 tygodnie młodszy ode mnie. I razem z nim, z jego mamą i z moją mamą pojechaliśmy, bo takie było zalecenie lekarzy, do Zakopanego. I wróciliśmy do Łodzi 30 albo 31 sierpnia. I ten powrót pamiętam dokładnie. Bo to było coś, co utkwiło w mojej pamięci no, na całe życie. Jak wracaliśmy, światła, jak jechaliśmy do Zakopanego, to jechaliśmy normalnie pociągiem, bez jakichś specjalnych postojów, a wracaliśmy i ta droga trwała bardzo długo, a światła były niebieskie. I pełno żołnierzy w sąsiednich wagonach i na pozostałych torach mijaliśmy, bo to już była pełna mobilizacja. I na dworcu fabrycznym czekał na nas tata i był tak szczęśliwy, że myśmy zdołali wrócić do domu. No i tak się dla mnie wojna zaczęła, właśnie tymi niebieskimi światłami. Czyli jak się rozpoczęła wojna, miałam 5 lat i 8 miesięcy dokładnie. Co można pamiętać z tego czasu? Z naszego domu, ale bardzo wcześnie, w czasie wojny i to w jakiś sposób też w jakichś obrazkach się przewija u mnie. Piętro niżej, czyli z pierwszego piętra, wyrzuceni zostali dentyści, państwo Babadowie. Ja tam do tej pani doktor Babat sama chodziłam, bo to było tylko jedno piętro, mama otwierała drzwi i ja schodziłam to jedno piętro i siadałam u niej na fotelu, żeby sprawdzić, czy moje zęby są w porządku. I oni zostali wyrzuceni i tam zamieszkał jakiś oficer niemiecki, który spotkawszy mojego tatę któregoś dnia na schodach, wystawił mu
nogę w wysokim bucie i kazał oczyścić. No oczywiście tata odmówił i został straszliwie pobity, skopany przez tego Niemca. Sąsiedzi nasi wzięli go do siebie, żeby mama nie zobaczyła, jak on wygląda. Całe pokrwawione ubranie i twarz obmyli, doprowadzili do porządku. I wtedy właśnie tata zdecydował, że my dłużej tutaj już nie będziemy. No wtedy już w Łodzi były polowania na Żydów. I wtedy tata zdecydował, że my się przeniesiemy do getta, że nie będziemy więcej tutaj siedzieć. Ale to było bardzo wcześnie i jeszcze właściwie były zalążki getta tylko. Jeszcze chyba nikt się nie wyprowadzał tam. Na razie były tylko naloty. Alarmy, schodziło się do Magla, bo to miał być nasz schron. Tata zostawał zawsze na górze, bo był w obronie przeciwlotniczej. Zawsze miał jakąś funkcję. Chyba to był październik 1939 roku, a getto właściwie wtedy dopiero zostało ogłoszone gettem i wtedy dopiero zaczęli przesiedlać tam Żydów z całego miasta. Miasto nazywało się wtedy od razu Litzmannstadt. I no, ci wysocy wojskowi musieli mieć ładne mieszkania, to samo Śródmieście, centrum miasta. Więc pamiętam pana z wózkiem, wózek był dwukołowy. Pan miał tu przepasaną taką, wydawało mi się, taśmę, nie wiem co to było. I wiózł nasze rzeczy na Urzędniczą 9, na Bałuty. To bardzo daleko, ze Śródmieścia Łodzi. Wiem, że tam zostały, bo to pamiętam, co było w mieszkaniu. Przewiezione jedno duże łóżko, z podwójnego łóżka rodziców. Olbrzymia szafa, która stała tu na nawrót. Moje łóżko. Parę krzeseł, stół. No i jakaś tam mała szafka, półka właściwie z moją lalką Krysią i Jadzią. To też pamiętam. No w każdym razie już wtedy się tak często z Jurkiem nie spotykałam. Spotkaliśmy się dopiero w getcie, bo myślę, że to tata załatwił im mieszkanie, dlatego że to mieszkanie było na tym samym piętrze, na Urzędniczej 9, gdzie myśmy mieszkali. Oni mieszkali 49, a my 51, albo odwrotnie, bo tego nie jestem pewna, kto w którym mieszkaniu mieszkał. Nasze mieszkanie to był jeden nieduży pokój, jak oceniam, mniej więcej na 14 metrów kwadratowych. 14 metrów to jest malutki pokoik z jednym oknem i tam się te wszystkie graty musiały zmieścić. Do tego jeszcze była kuchenka szamotowa, która tam stała. Z tego co pamiętam, to jeszcze stała duża beczka, nie zawsze pełna, którą tata ugniatał nogami. To była beczka z kapustą i stała od środka mieszkania, więc w mieszkaniu nie był najpiękniejszy zapach, ale musiała stać wewnątrz, bo inaczej by była po prostu ukradziona. Bo w późniejszym okresie w getcie panował taki głód, że wszystko było cenne i w ogóle nie wiadomo skąd się ta kapusta w ogóle brała. Wszystko się jadło. Jadło się fusy od sztucznej kawy. Jadło się, mama robiła jakieś tam zupy czy jarzyny z liści rzodkwi, z marchwi, tylko te liście rzodkwi to są strasznie gorzkie. No jadło się właściwie wszystko. Były kartki i na te kartki były zgniłe kartofle. Pamiętam, że kiedyś szłam z ojcem, to też utkwiło w mojej pamięci, już byłam troszkę starsza, niedużo. Szedł jakiś człowiek, z którym tata rozmawiał. Nazywał się Blady. Był
jak mi się wydawało, strasznie gruby. On był obrzęknięty. Ja się spytałam, dlaczego ten pan jest taki gruby? I tata mi tłumaczył, że to są obrzęki głodowe. I nie mogłam zrozumieć tego, jak obrzęk głodowy może spowodować, że człowiek nie chudnie, tylko robi się właśnie o okrągłych kształtach. Ja to opowiadam tak nie chronologicznie, ale po prostu to są te rzeczy, które utkwiły w mojej pamięci. Na początku w getcie pełni była rozwinięta administracja, więc były szkoły, przedszkola. Ja chodziłam do szkoły, chyba na Limanowskiego 25, ale tego nie jestem pewna. Tylko chodziłam tam bardzo krótko, ponieważ oni cały czas mówili w języku, który był mi nieznany. Ponieważ u mnie w domu nigdy się nie używało języka żydowskiego ani hebrajskiego. Także nauczyłam się tam dwóch liter tylko. Alef i beta, co pamiętam. Rodzice zabrali mnie z tej szkoły i uczyłam się w domu. Uczyła nas wtedy pracująca zresztą gdzieś, matka tego Jurka. Ona była nauczycielką przed wojną. Szybko nauczyłam się czytać i bardzo dużo czytałam. No takie rzeczy, które czytają dzieci w moim wieku. Pamiętam Korczaka, Jucki, Jaśki i Franki, Jośki, Mośki i Srule i Sławę. Przeczytałam Rodziewiczówny De Vaitis. No więcej nie pamiętam, co... Aha, Serce Amicisa zaczęłam czytać, to wiem. Szli rodzice do pracy, a myśmy zostawali w domu albo u niego, albo u nas. Miejsca było bardzo mało, więc na ogół nasze zabawy odbywały się na parapecie okna. Mieszkaliśmy na drugim piętrze. Mieliśmy dość ładny widok. A jak rodzice byli w domu, to wolno nam było zejść na podwórko i bawić się z innymi dziećmi. Pamiętam tylko jednego chłopca, z którym się bawiliśmy. Izio Gąbin. Ja celowo mówię o nazwiskach, dlatego że myślę, że w ten sposób można ocalić pamięć o kimś w ten sposób. Izio Gąbiński, a pamiętam go głównie dlatego, że miał złamaną, nie pamiętam, czy rękę, czy nogę i był w gipsie. A był nas najwyższy, najstarszy i najmądrzejszy w związku z tym. Natomiast z Jurkiem w domu bawiliśmy się bardzo długo, dopóki nam starczyło papieru w zeszytach kolorowych w sklep i sprzedawaliśmy sobie żywność. Ta żywność była urywkami z tego papieru, więc na przykład chleb był żółty, masło było białe, tam kiełbasa była czerwona i tak sprzedawialiśmy sobie to, dopóki nie skończyły nam się zeszyty i myśmy te wszystkie te zeszyty zjedli. To była zabawa, ale myśmy to, cośmy sprzedawali i co kupowali, tośmy zjadali. Bo głód był wtedy już, bo to już są zabawy z późnego okresu getta. Był tak wielki, że to było jakby... To nam pozwalało jakby przetrwać te godziny nieobecności rodziców.

Była to pierwsza część wspomnień Zofii Lubińskiej-Roset. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.

Jugosławia, wiem, piękniejsze lato ma, a knedliki z lata Prada, rążowniki szos w Chicago, a ubin złoty zagon. Tylko tu, tylko tu, tylko tutaj bez nam pachnie tak jak bez.

Jan Wojdak, ksiądz Stefan Ceberek zaśpiewali nam o naszym pięknym kraju. To nasze narodowe dzisiaj święto na zegarze 16:42. Za godzinę i 18 minut rozpoczniemy plebis na Gwiazdę Miesiąca w Radiu Niepokalanów. Cztery utwory zmierzą się w nim i teraz pokrótce przedstawienie. Za tobą pójdę jak na pan. Krzysztof Krawczyk. Stanisława Celińska. Wszystkiego o nim nie wiem. Prześliczna wiolą. W Skaldowie. Celińska, la, la, la. Może to ten szczególny kolor nieba. I Andrzej Rosiewicz. Na tę propozycję będzie można głosować na naszej antenie po godzinie 18:00. Będzie miło Państwa usłyszeć. A już teraz Kazimierz Kowalski i za chwilę kolejny odcinek o księdzu Sopoćko.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Jeszcze w Wilnie siostra Faustyna opowiadała mi, że ma przynaglenie, by wystąpić ze zgromadzenia Matki Boskiej Miłosierdzia w celu założenia nowego jakiegoś zgromadzenia. Nie traktowałem tego poważnie i radziłem jej tym się nie przejmować, a raczej uważać za pokusę. W listach z łagiewni krakowskich często mi o tym wspominała, a wreszcie uzyskała nawet pozwolenie od swego nowego kierownika, jezuity ojca Andrasza i przełożonej generalnej, na wystąpienie pod warunkiem, że ja się na to zgodzę. Odpisałem, że zgodziłbym się tylko wówczas, gdyby spowiednik i przełożona generalna kazali wystąpić. Takiego rozkazu siostra Faustyna nie uzyskała. Uspokoiła się i pozostała w swoim zgromadzeniu do śmierci. W roku 1938, we wrześniu, odwiedziłem ją już w szpitalu zakaźnym w Prądniku, zaopatrzoną na śmierć. Między innymi mówiliśmy o owym projektowanym zgromadzeniu, że to jej przynaglenie chyba było złudzeniem, gdyż inaczej ona by nie umierała, a w jakiś sposób swój zamiar by urzeczywistniła. Siostra Faustyna obiecała w tej intencji modlić się, by dnia następnego dać mi jakąś odpowiedź. Nazajutrz, gdy odprawiałem mszę świętą w tej intencji, przyszła mi myśl, że jak ona nie potrafiła namalować tego obrazu, tak nie potrafiłaby sama założyć tego zgromadzenia, a tylko dała ramowe wskazówki w pamiętniku. Przynaglenia zaś na wystąpienie oznaczają konieczność w nadchodzących czasach tego nowego zgromadzenia w nowej formie. Gdy wieczorem zapytałem ją, co ma do powiedzenia w tej sprawie, odpowiedziała, że nie potrzebuje nic mówić, albowiem Pan Jezus sam mnie oświecił i że niedługo poznam osoby po pewnych znakach, które mają ten projekt urzeczywistniać. W kilka lat istotnie tak się stało, a jej widzenia zanotowane w pamiętniku dotyczące ślubów pierwszych sześciu kandydatek i pierwszego domu zakonnego urzeczywistniły się w całej rozciągłości. Idąc za radą świętego Jana od Krzyża, prawie zawsze opowiadania siostry Faustyny traktowałem z niedowierzaniem i nigdy o szczegóły nie pytałem. Nie okazałem również zainteresowania, gdy ona przy ostatnim pożegnaniu mówiła ogólnie o losie Polski, zakrywając nawet twarz od zgrozy obrazu, jaki widziała. Przepowiedziała mi wielkie trudności i prześladowania, jakie spotkają mnie w związku z szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego i staraniem o ustanowienie święta tej nazwy w Niedzielę Przewodnią. Przepowiedziała również śmierć swoją na dzień 5 października, która rzeczywiście w tym dniu nastąpiła.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.
2: Szesnasta 16:50, przed nami Marcin Styczeń i Krystyna Prońko.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pokój i dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, nasi przyjaciele, ponawiam swoją prośbę, apel o pomoc w utrzymaniu naszej rozgłośni. W minionym tygodniu zebraliśmy od Was 8373 zł. Moi drodzy, koszt utrzymania miesięcznego to około 100 tysięcy złotych. Prosimy wszystkich, którzy mogą, by dołożyli cegiełkę do utrzymania Radia Niepokalanów. Za modlitwę i ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim. Z darem modlitwy i pamięci ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Jest niedziela, trzeci dzień maja, zbliża się godzina 17 w Radiu Niepokalanów. To czas na aktualności Radia Watykańskiego.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Odmawiajcie różaniec o jedność w Kościele i pokój na świecie, prosi Leon XIV. Mamy nieskończoną wartość u Boga, podkreśla papież. 80 tysięcy maturzystów przybyło w tym roku na Jasną Górę. Jutro zaczynają się egzaminy dojrzałości. Ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, aktualności z Watykanu. Papież zaapelował do wiernych o odnawianie modlitwy różańcowej i podał bardzo konkretne intencje.
2: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
1: Do wiary w Jezusa, która uwalnia nas od chęci posiadania i zdobywania, od pogoni za prestiżem i chęcią znaczenia, zachęcił Leon XIV wiernych przed modlitwą niedzielną Regina Celi, Królowo Nieba.
2: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
1: Już jutro, 4 maja, do matury ma przystąpić ponad 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Głównie przebywali w grupach diecezjalnych i szkolnych, choć zdarzali się też indywidualni pątnicy. Wraz z nimi księża, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i biskupi.
3: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć. Też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
4: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej. Jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
5: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
6: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
7: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
8: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
1: W tym roku pojawiła się tradycja, że maturzyści z Jasnej Góry wyjeżdżali z poświęconymi długopisami. Mówi kustosz Jasnej Góry, ojciec Waldemar Pastusiak.
9: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak, bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry, oczywiście do tego długopisu dołączyliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich, nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
1: Matury rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Płyta tygodnia.
1: 9 minut po godzinie 17:00 przed nami utwór bas z repertuaru Skaldów. On został skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego, a za tekst odpowiada Wojciech Młynarski. W tym tygodniu słuchamy utworów Skaldów z uwagi na to, że ostatnio wygrali plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia i chcemy zgłębiać właśnie twórczość tych artystów, którzy mają upodobanie wśród naszych słuchaczy.

8 maja minie rok od ogłoszenia światu decyzji kardynałów elektorów o wyborze następcy świętego Franciszka. Z tej okazji książka, po którą dzisiaj będziemy sięgali w dobrej biblioteczce, to pierwsza i najobszerniejsza polska biografia Roberta Prevosta, czyli nowego ojca świętego Leona XIV. To książka absolutnie wyjątkowa nie tylko dlatego, że powstała z pasji i wielomiesięcznej pracy dziennikarzy znających realia Kościoła, ale również dlatego, że zawiera liczne materiały, m.in. fotografie oraz przemówienia Roberta Prevosta, które dotąd nie były publikowane nigdzie na świecie. Liczne cytaty, homilie i wypowiedzi papieża zarówno z czasów jego pracy misyjnej, jak i z późniejszej posługi w Rzymie odsłaniają duchową głębię i niezwykłą osobowość Leona XIV. Dzisiaj gościem Pauliny Wysockiej będzie Adam Sosnowski, autor książki Leona XIV, i opowie o kulisach powstania tej książki i atmosferze konklawy sprzed roku. Spróbuję także spojrzeć na pierwszy rok panowania

Leona XIV na najważniejsze wydarzenia tego czasu, ale także wyzwania, które stoją przed Ojcem Świętym. Ta dobra biblioteczka i ten wywiad już za 3 minuty na naszej antenie, a teraz jeszcze patriotycznie niech zaśpiewa nam Maciej Miecznikowski.

0: Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Adam Sosnowski, dziennikarz, publicysta i autor książek poświęconych Kościołowi oraz współczesnym wydarzeniom religijnym, jest dziś naszym gościem na błękitnej fali Radia Niepokalanów. Jego publikacja, Leon XIV, biografia ilustrowana, wydana przez wydawnictwo Biały Kruk, to jedna z pierwszych prób całościowego opisania sylwetki papieża Leona. Książka spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników i została ostatnio uhonorowana prestiżowymi nagrodami, potwierdzającymi jej znaczenie zarówno w debacie publicznej, jak i w refleksji nad współczesnym Kościołem. W rozmowie z naszym gościem spróbujemy się dziś przyjrzeć bliżej postaci papieża Leona XIV, jego drodze do papiestwa, wcześniejszym doświadczeniom oraz temu, jak kształtuje się jego pontyfikat w pierwszym roku urzędowania. Zapytamy również o kulisy powstania książki oraz osobiste refleksje autora dotyczące papieża Leona. Panie Adamie, witam bardzo serdecznie. Pokój i dobro.
1: Szczęść Boże.
0: Wróćmy na chwilę do 8 maja 2025 roku. Przed rokiem świat poznał imię następcy papieża Franciszka. Na stolicy Piotrowej zasiadł pierwszy w historii Amerykanin, Robert Prevost, czyli Leon XIV. Co sprawiło, czy pamięta pan, że postanowił pan poświęcić mu książkę?
1: To, że wyjdzie z tego książka, to wyszło w trakcie, że tak powiem, bo pierwsza decyzja była taka, żeby jednak po śmierci papieża Franciszka po prostu pojechać do Rzymu, do Watykanu i relacjonować to, co się będzie tam działo. To nie było tak, że jechałem z takim postanowieniem, że na pewno zrobię książkę. Wręcz przeciwnie, jakby taką nowością dla mnie było to, że w pierwszej kolejności robiłem reportaże i relacje na naszego YouTube'a na Białym Kruku i tam widziałem, że stopniowo z dnia na dzień rzeczywiście coraz więcej ludzi oglądało te reportaże. Także naprawdę widziałem, że zainteresowanie rośnie, bo rok temu o tej porze to ja już byłem w Rzymie. Myśmy tam, mówię my, bo poleciałem razem z moim fotografem, z Michałem Klawiem, który zresztą zrobił fantastyczne zdjęcia z tych dni, które są zarówno w książce, jak i były na YouTubie. No to myśmy polecieli 1 maja do Rzymu, no żeby właśnie tam, no jakby przyjrzeć się temu z bliska, towarzyszyć kongregacjom generalnym. Kongregacje generalne to są takie spotkanie kardynałów całego świata przed samym konklawem. Niektórzy mówią na to prekonklawę. I w przypadku ostatnich konklawe to już było tak, że tak naprawdę to tam zapadały te najważniejsze decyzje. Kardynałowie się zjeżdżali z całego świata, w auli Pawła VI po prostu sobie dyskutowali, przedstawiali perspektywy Kościoła z całego świata. Tam już się tak powoli klarowało, kto rzeczywiście może zostać papieżem. Zresztą sam Robert Prevost mówił później, a właściwie nie on, tylko jego brat, mówił o tym, że w przeddzień konklawy, wieczór przed konklawem rozmawiali ze sobą przez telefon i jemu wtedy, swojemu bratu Robert Prevost powiedział, no, że jest w trójce tych kandydatów, którzy są brani poważnie pod uwagę do papiestwa. No i brat przyszłego wtedy jeszcze papieża się go zapytał, no to co zrobisz, chłopie, co zrobisz, jeżeli naprawdę wybór padnie na ciebie, to co przyjmiesz? A Leon XIV, czy wówczas jeszcze Robert Prevost, tą swoją skromnością i spokojem, który teraz już znamy, powiedział, oczywiście przyjmę, jeżeli Pan Bóg tak mnie prowadzi i tego chce, to ja ten wybór przyjmę. Także no, z taką intencją polecieliśmy wtedy do Rzymu, nie mając oczywiście zielonego pojęcia, kto tym papieżem zostanie.
0: Ale w momencie, kiedy padły słowa, że Robert Prevost, to już wnioskuję z tego, co pan powiedział, że nie był pan zaskoczony. Tak jak my tutaj w Polsce może.
1: Ja byłem zaskoczony, bo to, o co tutaj mówię, tą anegdotkę z bratem, to myśmy się dowiedzieli oczywiście dopiero po fakcie. To nie jest tak, że ja to już wiedziałem przed. A jeszcze jak pani mówi, że kardynał Robert, to w środowiskach tradycyjnych i konserwatywnych, jak ten kardynał protodiakon wyszedł na lodzie Bazyliki Świętego Piotra i właśnie ogłaszał, że habemus papam i że to jest kardynał Robert, no to cały świat konserwatywny był po prostu zachwycony. Myśleli, że kardynał Robert Sara został wybrany został wybrany papieżem, bo prawda jest też taka, że kardynała Roberta Prevosta to wtedy tak naprawdę mało kto znał. Mimo że był centralną figurą przecież w Watykanie, bo był prefektem dykasterii do spraw biskupów, więc no to jest taka centralna jednostka w samym Watykanie. To był tam stosunkowo świeżo, bo przybył do Rzymu dopiero w 23 roku, a wcześniej no, był misjonarzem, był w Peru, był w całym świecie, no nie był kurialistą, nie był tak blisko związany z centrum tego kościoła, z Rzymem. I no, mimo że no, był wysoko w hierarchii kardynał Prevost, był kardynałem biskupem, także to takich jest tylko kilku w całych strukturach kościoła, no to no, jak pewnie słuchacze nasi pamiętają, no nie był wymieniany w gronie faworytów. Ja mówię szczerze, ja się tego w ogóle nie spodziewałem, że kardynał Prevost może zostać wybrany papieżem, aczkolwiek muszę przyznać, że współautor mojej książki, ksiądz profesor Janusz Królikowski, on napisał taką historyczną część do tej książki od Leona I do Leona XIII, to on rzeczywiście przewidział, że papieżem najpewniej zostanie Amerykanin. Nie mówił, że wprost, że to będzie kardynał Prevost, ale przeczuwał, że to może być Amerykanin, co samo w sobie już było dosyć, no powiedziałbym, takim spektakularnym proroctwem, bo generalnie chodziło się i mówiło, że na pewno Amerykanin nie zostanie papieżem, no bo skoro Stany Zjednoczone są najpotężniejszym krajem świata i wszędzie dominują i w gospodarce, i w kulturze, i w wojsku, i wszędzie, no to nie trzeba nam jeszcze, żeby i, mówiąc kolokwialnie, w kościele dominowali, więc było takie przekonanie, że na pewno Robert Prevost, czy w ogóle, że żaden Amerykanin papieżem nie zostanie, a tu proszę, ksiądz Królikowski przewidział, że będzie jednak Amerykanin.
0: Czyli dowiaduje się pan, że to Amerykanin, że to Robert Prevost, jest pewne zaskoczenie i wtedy zaczynają się poszukiwania informacji o kardynale Prevoście. Czy już pan coś jednak wcześniej o nim wiedział? Jak te poszukiwania informacji, ta praca nad książką wyglądała?
1: No wtedy to powiem szczerze, że wiedziałem mniej więcej tyle, że właśnie jest prefektem tej dykasterii, że jest, jak mówiłem, kardynałem biskupem, więc wysoko w tej hierarchii. W związku z tym był też bardzo widoczny w dniach przed konklawę, jak były te msze święte co wieczór w Bazylice Świętego Piotra, czy jak wchodzili na konklawę, no to pierwsi wchodzili kardynałowie biskupi, a ich jest około, nie wiem, 5, 6, 7, więc on zawsze był, jak to się mówi, w pierwszych rzędach. Więc był widoczny, o tyle można było powiedzieć, że go znaliśmy, ale nie, no, ale mimo wszystko zaskoczenie, niespodziankę. No i jak został wybrany, no to oczywiście natychmiast gorączkowe poszukiwanie informacji. No i tak, i wtedy właśnie powstała ta decyzja, żeby tę książkę napisać, bo im bardziej czytałem czy rozmawiałem z jego bliskimi, to się okazywało, że to jest szalenie ciekawa postać, skromna i cicha, i to myślę, że do dzisiaj widać, że nasz papież taki jest, ale bardzo mądra, bardzo wyważona, no taki pokorny misjonarz, który mam wrażenie, no, że dzisiaj jest nam rzeczywiście w kościele potrzebny.
0: Co było dla pana największym zaskoczeniem w historii Roberta Prevosta? Czy było takie zaskoczenie?
1: To jest dobre pytanie. Na pewno zaskoczeniem było to, że on tak naprawdę ma umysł ścisły i że skończył studia matematyczne. Mm-hmm. To też zdaje mi się, że mało kto wie, albo dużo ludzi już może o tym zapomniało, że jakby równolegle do swojej kariery, może nie kariery, do swojej ścieżki kościelnej ukończył też studia matematyczne. Jest matematykiem z wykształcenia, potem jeszcze tę ścisłość, można powiedzieć, uzupełnił studiami prawniczymi. I to widać do dzisiaj, że Leon XIV jest takim człowiekiem bardzo uporządkowanym. On ma taką cichą pewność siebie. To nie jest człowiek, który najpierw coś powie, a potem się zastanowi nad tym, co powiedział, tylko wręcz odwrotnie. Leon to się 10 razy zastanowi nad tym, co powie, ale jak już powie, to jest pewne. W sensie on już wtedy naprawdę jest pewny tego, co powiedział. Jak podejmie jakąś decyzję, to też tej decyzji potem już szybko nie zmieni. Więc to jest coś, co może wynika z tego jego takiego przygotowania ścisłego. Zaskoczyło mnie to później się dopiero dowiedziałem, znaczy później, kilkanaście dni po wyborze, że jako ojciec Robert Prevost, jako generał zakonu augustyńskiego, czterokrotnie był też w Polsce. Czterokrotnie był w Krakowie i że miał bardzo takie dobre i miłe wspomnienia związane z Krakowem. To tu mi pomogli augustianie nasi krakowscy, którzy w swoich archiwach mieli i zdjęcia z tych wizyt, i zapiski w księgach swoich, i to się też znalazło u nas w książce, także można zobaczyć przyszłego papieża, jak jest w kościele świętej Katarzyny tutaj w Krakowie, jeszcze 20 parę lat młodszy, jako ojciec generał Augustianów. I to jest ciekawa rzecz, bo tutaj znajomy Augustianin mi opowiadał, że jak odbierał u ojca generała, czyli późniejszego papieża z lotniska, jechali z Balic tutaj do Krakowa, że papież zwrócił uwagę na to, że Polska ma taki piękny krajobraz, że tutaj są takie pola, że jest rzeczywiście są te łany złotego zboża. I kilka tygodni po tym, jak został papieżem, Leon XIV, w którejś audiencji generalnej zwracał się do Polaków, i właśnie na to zwrócił uwagę, odwołał się do tego swojego doświadczenia. Także możemy z pewnością powiedzieć, że papież Polskę zna, Polskę ceni i że mu się tutaj bardzo podobało.
0: W książce Leon XIV, biografia ilustrowana, znajdą Państwo cały rozdział dotyczący takich związków papieża Leona z Polską. Myślę, że zwłaszcza właśnie dla nas Polaków może być on bardzo ciekawy, bo my teraz tak mamy nadzieję, że papież może odwiedzi Polskę, ale właśnie może być dla Państwa taką miłą niespodzianką, że papież jeszcze nie jako papież, ale właśnie jako Robert Prewost, jako kapłan Polskę rzeczywiście odwiedził.
2: Duchu

0: Panie Adamie, książka, którą pan napisał, Leon XIV, biografia ilustrowana, to jest naprawdę taka porządna, gruba biografia, pełna mnóstwa informacji. W większości z nich być może trudno szukać gdzie indziej. Są też piękne zdjęcia, więc jeśli państwo takiej pogłębionej potrzebują historii, to ja zapraszam, żeby samemu przeczytać, ale czy moglibyśmy teraz, kiedy mamy ten rok od wyboru papieża, chociaż krótko opowiedzieć naszym słuchaczom, jak wyglądała historia Roberta Prewosta?
1: Taka ogólna historia, no to na pewno jest znana. Takie najbardziej podstawowe informacje, to też każdy zainteresowany na pewno znajdzie na Wikipedii. Tak jak pani mówiła, ja w tej książce starałem się wejść trochę głębiej w tę materię, bo faktem jest, że po konklawie, i to nie tylko w Polsce, czasami nawet już 4-5 dni po konklawie ukazały się pierwsze takie książeczki, biografijki Leona XIV, ale to właśnie była przeklejona jakaś Wikipedia czy coś z czata GPT. Natomiast tak jak uważam, że słusznie pani wspomniała, że w tej naszej książce są informacje, których nigdzie indziej nie ma, bo rzeczywiście zadaliśmy sobie ten trud, żeby dotrzeć do rodziny papieża, do jego współpracowników, do miejsc, w których studiował, do współbraci Augustianów. Tam naprawdę jest bardzo dużo wypowiedzi różnych ludzi, którzy go znają, no czasami nawet od 50 czy 60 lat, więc to daje taką ciekawą perspektywę, bo to jest człowiek, który miał naprawdę ciekawy życiorys. Już jako nastolatek poczuł przecież to powołanie. I w związku z tym do szkoły średniej już szedł poza swoją rodzinną miejscowością, już wtedy zostawił dom rodzinny, poszedł do internatu, do niższego seminarium. No dzisiaj tej instytucji już nie ma, ale on się przygotowywał w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych do kapłaństwa i do bycia augustianinem. Później przyleciał na studia do Rzymu, bo widziano, że ma bardzo duży, wysoki potencjał intelektualny, więc przyjechał tutaj do Rzymu, na uniwersytet, na Angelicum, na ten bardzo słynny, prestiżowy uniwersytet. Tutaj studiował, tutaj zaczął się właśnie zajmować prawem kanonicznym. Potem z doktoratem po raz pierwszy do Peru, na takie pierwsze szlify. Później no, piął się, że tak powiem, świecko po strukturach augustiańskich, zachodząc coraz wyżej. W końcu w 2001 roku został ojcem generałem augustianów i to na pewno było ważne wydarzenie w jego życiu, bo to była taka misja, no taka misja globalna, bo odwiedził ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach świata, bo po prostu wizytował lokalne wspólnoty augustiańskie i naprawdę zdobył taką perspektywę na Kościół na całym świecie. Uważam, że to jest niezwykle cenne. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy u naszego papieża, że on naprawdę potrafi spojrzeć dzięki temu swojemu doświadczeniu na Kościół na całym świecie. Papież Franciszek był na przykład taki bardzo nacechowany tą swoją wrażliwością latynoską, może tak bym to powiedział, i widział świat przez pryzmat Buenos Aires, tych slumsów, które tam odwiedzał, tej biedy i takich realiów politycznych też, które były w Ameryce Południowej. A mimo że Leon XIV przecież też bardzo dużo czasu spędził w Peru, już potem, jak zakończył misję bycia generałem augustianów, to przecież był biskupem diecezjalnym w Chiclayo w Peru, więc też jest bardzo związany z Ameryką Południową, ale raz, że się wychował w Stanach Zjednoczonych, więc bardzo dobrze zna świat zachodni i bolączki tego świata zachodniego, ale też naprawdę zwiedził cały świat. No widział, nie wiem, widział Polskę i problemy polskiego kościoła, ale był też w Nigerii i widział, że tam się po prostu katolików i seminarzystów morduje, że tam islamiści mordują katolików tylko i wyłącznie za to, że są katolikami. Albo był w jakichś innych miejscach Afryki, gdzie kwitnie szamanizm i z tym muszą walczyć księża lokalni. Albo, nie wiem, w strukturach Azji, gdzie bardzo mocno jest promowany jakiś państwowy ateizm. On to wszystko widział, wszystko zna, wszystko rozumie i myślę, że to był też jeden z głównych powodów, dla którego kardynałowie rok temu go wybrali.
2: Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje.

0: tylko należy. Więc oddaję je temu, do którego należy.
1: Tak jak pan powiedział, książka zawiera liczne wypowiedzi różnych osób, świadectwa o obecnym papieżu, ale też wypowiedzi samego Roberta Prevosta sprzed tym, jak został papieżem. To też może być bardzo ciekawe dla czytelników zobaczyć, o czym on mówił, na co zwracał uwagę wcześniej, zanim został papieżem. To wszystko sprawia, że odsłania się przed nami po prostu człowiek o określonej, głębokiej duchowości, naprawdę też takiej niezwykłej osobowości. Panie Adamie, na jakie cechy osobowości zwróciłby pan szczególnie uwagę? Na jakie może pan zwrócił? Jaki jest Leon XIV, Robert Prevost?
2: Właśnie jak pani teraz o tym wspomniała, to mi się przypomniała jedna rzecz, którą można byłoby też podciągnąć pod odpowiedź na to pytanie, że to jest pierwszy papież, który... Pewnie też dlatego, że jest Amerykaninem. To jest pierwszy papież, który sam czynnie korzystał z mediów społecznościowych i rozumie tę rewolucję social media, która obecnie dzieje się na świecie. To jest papież, który miał, no zanim został papieżem oczywiście, jako biskup czy jako augustianin miał Twittera, jako ojciec generał. Jeszcze na początku lat 2000 nagrywał filmiki na YouTube'a, więc no wtedy, na początku lat 2000 to większość ludzi w ogóle nie wiedziała, co to jest YouTube. To dzisiaj nam się wydaje takie oczywiste, ale on jako pierwszy, organizując różne kongresy czy spotkania właśnie, takie forum świeckich organizował, coroczne taka wymiana myśli między augustianami a świeckimi. I on na to zapraszał na przykład poprzez YouTube. Niektóre swoje homilie nagrywał i wrzucał do internetu. On też postawił stronę internetową zakonu augustiańskiego w Rzymie. No więc no, to jest pierwszy papież, który coś takiego zna osobiście, bo po prostu poprzedni papieże no, z uwagi na rok urodzenia nie znali tego, ale tutaj to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo też ciekawe, tak jak Jan Paweł II bardzo dobrze rozumiał media swoich czasów i wiedział, że na te media trzeba się otworzyć. Tu widzę bardzo duże podobieństwo do Leona XIV, który z kolei rozumie media naszych współczesnych czasów. Zresztą notabene taką anegdotkę tylko dodam, że jak byłem w Rzymie podczas wyboru, bo tutaj porównałem Leona XIV do Jana Pawła II, to wielu takich no, Rzymian, takich z dziada, pradziada, którzy za takiego swojego ostatniego prawdziwego papieża właśnie uznawali Jana Pawła II, bo przeżyli z nim te 27 lat. Wielu z nich mi właśnie mówiło, że matko, jaki ten Leon XIV jest podobny do Jana Pawła II, jakie to jest miłe porównanie, miłe takie przypomnienie.
1: To prawda, przypominam sobie takie swoje pierwsze wrażenie, kiedy papież Leon wyszedł po wyborze, to faktycznie miałam taką myśl, że jest podobny do Jana Pawła II, w tym jak on też jako młody papież wyszedł po raz pierwszy, pokazał się taką, nie wiem, szczupłą sylwetką, taką jakąś swoją lekkością, nie wiem czym jeszcze, bo zanim się odezwał, jeszcze o tym pomyślałam, o takim właśnie podobieństwie. A czy pan pamięta to swoje pierwsze wrażenie?
2: Z Jana Pawła II? Czy
1: z Leona XIV,
2: tak. Z Jana Pawła II nie pamiętam, bo się urodziłem 10 lat później. No natomiast z Leona to, no to oczywiście. Znaczy ja byłem też trochę w pracy wtedy, prawda? Więc jak tylko został wybrany, no to natychmiast zacząłem relacjonować to na naszego YouTube'a. Poza tym w Rzymie to jest, ale to jest coś pięknego w Rzymie. Naprawdę każdy, kto miałby okazję, zachęcam do tego, żeby przeżyć konklawę czy wybór papieża w Rzymie, bo jak tylko pojawia się ten biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej, to naprawdę w Rzymie wszyscy ludzie rzucają cokolwiek robią, zamykają się restauracje, sklepy, firmy, po prostu ludzie wybiegają na ulicę i pędem na plac Świętego Piotra, żeby przywitać nowego papieża. Ja tak będąc w Rzymie, tak sobie myślałem, że to jest niesamowite i świadczy jednak o sile Kościoła katolickiego, że najbardziej oglądanym wydarzeniem na świecie jest zbliżenie kamery na stary komin i czekanie, czy wyjdzie biały dym, czy wyjdzie czarny dym. I wygrywa to z mundialem i z igrzyskami olimpijskimi i z wszystkim gapienie się na komin, czy będzie biały, czy będzie czarny dym, a jak będzie biały dym, no to szaleństwo, wszyscy biegną przywitać nowego papieża, nowego biskupa. Także to pamiętam, no i oczywiście też to, na co wszyscy czekali, prawda, czy papież Leon, znaczy generalnie nowy papież, który zostanie wybrany, czy ubierze ten mucet, czyli czerwoną pelerynkę, czy też nie, tak jak papież Franciszek. Dla wielu to był już bardzo ważny sygnał, czy będzie jakaś kontynuacja tego pontyfikatu poprzedniego, czy nie. No i ja powiem osobiście i powiem szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i byłem zadowolony z tego, że jednak Leon XIV zdecydował się ubrać tradycyjne szaty papieskie.
1: Jeśli już mówimy o związkach z Janem Pawłem II i o tym, co ubiera papież Leon XIV, to taki piękny fragment znalazłam w pana książce, w którym pisał pan, myślę, że można to tak nazwać, o takim hołdzie, który oddał papież Leon XIV swojemu wielkiemu poprzednikowi, świętemu Janowi Pawłowi II, już kilka dni po wyborze, 18 maja, w dniu jego urodzin.
2: Tak, no i to był również dzień ingresu, kiedy właśnie papież Leon zdecydował się znowu, żeby szatami nawiązać do tych szat, które ubierał Jan Paweł II, i żeby też pastorał wziąć ten, który nam się bardzo kojarzy z Janem Pawłem II, chociaż tak naprawdę jest to pastorał Pawła VI, no ale przez 27 lat pontyfikatu on się tak zlał z naszym papieżem, że można powiedzieć, że no, że to jego, prawda? Ale no to jest coś, na co Leon XIV bardzo zwraca uwagę. To znaczy on chce pokazać kontynuację wobec wszystkich pontyfikatów, które były przed nim, sięgając aż do XIX wieku. Na sam wybór imienia nie jest przypadkowy. Papież Leon XIV wielokrotnie mówił, że główną inspiracją był Leon XIII, czyli tu mówimy jeszcze o końcówce XIX wieku. Bardzo, bardzo często Leon XIV powołuje się na Jana Pawła II, ale powołuje się również na Franciszka. To znaczy, jeżeli chodzi o Franciszka, to bym powiedział tak ostrożnie, że powołuje się na takie bezpieczne fragmenty, a takie bardziej kontrowersyjne typu, nie wiem, Amoris Laetitia czy Fiducia Supplicans, na to się na razie nie powołuje, a jeżeli się powołuje, to nadając taką reinterpretację bardziej tradycyjną czy konserwatywną, ale no już niezależnie od tego, na pewno widać, że Leon XIV bardzo mocno pracuje nad tym, żeby budować taką jedność Kościoła. To widać od pierwszego dnia. Bo ten Kościół rok temu, w momencie wyboru Leona XIV, był bardzo podzielony i no Leon XIV pracuje nad tym, żeby te podziały zasypać.
1: Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.

Zaiste dlatego drży moje serce i skacze ze swojego miejsca. Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomruku, który wychodzi z jego ust. Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło sięga do krańców ziemi. Za nim huczy grzmot, grzmi swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic. Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. Bo do śniegu mówi, padaj na ziemię, do deszczu i ulewy, padajcie rzęsiście. Pieczętuje ręką każdego człowieka, aby wszyscy ludzie znali jego dzieło. Wtedy zwierzęta wchodzą do kryjówek i kładą się w swoich legowiskach. Z komory południa wychodzi huragan, a od wiatrów północnych mróz. Od tchnienia Bożego powstaje lód, a szerokie wody zamarzają. Obciąża chmury gradem i swoją błyskawicą rozpędza obłoki, które kieruje dokąd chce, aby czyniły wszystko, co im każe, na całej powierzchni ziemskiej. Albo jako rózgę karzącą, albo jako błogosławieństwo dla swojej ziemi, albo zsyła je w dowód swojej łaski. Słuchaj tego, zastanów się i rozważ cuda Boże.

Minęła godzina 18 w Radiu Niepokalanów, jest niedziela, trzeci dzień maja. I wreszcie nadeszła ta godzina, kiedy będę mógł oddać głos Państwu, bo rozpoczynamy plebiscyt na Gwiazdę Miesiąca. Liczę na sporo telefonów. Bardzo mi miło, że tu jestem. Marcin Zieliński. Dobry wieczór, pokój i dobra. Zaczynamy jak każdy plebiscyt od przypomnienia sobie ostatniej piosenki, która zwyciężyła w plebiscycie na Gwiazdę Miesiąca. A miesiąc temu był to utwór Grażyny Świtały. Dwa serca, jak pociągi.

No i taka trochę piosenka drogi nam się z tego zrobiła, może na te powroty z długiego majowego weekendu, który, no mam nadzieję, że się Państwu udał. Ciekawy jestem, jak tam Państwa nastroje, jakie przeżycia za naszymi słuchaczami podczas tego kilkudniowego weekendu. Pogoda na pewno dopisała, oby humory również. A już 5 minut po godzinie 18, tak jestem zakręcony na koniec tego weekendu, że nawet godzinę mylę. Ale mam nadzieję, że nie pomylę wykonawców, bo przed nami dzisiaj 4 utwory, które zmierzą się w plebiscycie na Gwiazdę Kwietnia i już jeden z nich stanie do boju o największe trofeum, Gwiazdę Roku 2026 w Radiu Niepokalanów, ale to dopiero w styczniu, to jeszcze całe lato, jesień i zima przed nami. No to co? Rozpoczynamy. W pierwszym tygodniu kwietnia serca i uszy Państwa podbił Krzysztof Krawczyk.

Piękny, łatwy, lekki i przyjemny utwór Krzysztofa Krawczyka. Aż chce się pójść na jakąś potańcówkę, a może podśpiewać sobie pod nosem ten utwór razem z Krzysztofem. Pięknie. Wpada to w ucho bardzo, bardzo fajnie. Zawsze się boję, jak podśpiewuję. Czy ja na pewno wyłączyłem mikrofon w tym radiu? Oj by się działo, gdybym nie wyłączył. No to teraz z takich bardzo lekkich tematów przechodzimy do życzenia. Stanisławy Celińskiej, niech minie złość, będzie dużo poważniej.

A to jest Stanisława Celińska z utworem Niech minie złość. I można dzisiaj podzielić te piosenki na takie bardziej zaangażowane i takie bardziej lekkie. To teraz będzie ta z tych lżejszych Skaldowie. I ta miłość to zauroczenie do wiolonczelistki. Prześliczna wiolonczelistka.

Skaldowie prześliczna wiolonczelistka to utwór sprzed tygodnia i wczorajszy zwycięzca Andrzej Rosiewicz z piosenką Pytasz mnie, czy to będzie taki czarny koń dzisiejszego plebiscytu. No zobaczymy, tutaj jest bardzo, bardzo poważnie. Ale też tak chyba pod dzisiejszy dzień, to narodowe święto.

0: Celińska, Niech minie złość, Skaldowie prześliczna wiolonczelistka i Andrzej Rosiewicz, Pytasz mnie. 22 47 30 560. Możemy rozpoczynać naszą wspólną zabawę radiową. Można także głosować na studio @radionepokalanów.pl. Pierwszy telefon już jest. Pokój dobro, kogo witam na antenie?
1: No witam serdecznie, Alicja z Krzyca, miło słyszeć pana redaktora muzycznego. Panie Marcinie, ja poproszę Stanisławę Celińską, Niech minie złość, nie złośćmy się nigdy.
0: Ależ oczywiście, zapisuję.
1: No dziękuję bardzo za wszystkie świetne propozycje, bardzo nam miło, serdecznie pozdrawiam wszystkich i pana też bardzo.
0: Mi jeszcze milej. Pokój dobro, do usłyszenia.

0: Pokój dobro.
1: Pokój dobro.
0: Witam serdecznie.
1: Kłania się Teresa z Piątku.
0: Witam pani Teresa.
1: Ja poproszę pana Andrzeja Rosiewicza, a dlatego, że właśnie to, o czym on dzisiaj śpiewa, nawiązuje do tego dzisiejszego święta. I dlatego będzie to pan Andrzej Rosiewicz.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za ten głos.
1: Dziękuję, pokój i dobro. Pokój. Pozdrawiam pana redaktora.
0: Pokój i dobro, dziękuję.

0: plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów.
1: To w podkładzie teraz będą lecieć nasze propozycje. Na początek Krzysztof Krawczyk, a ja zachęcam do głosowania. 22 47 30 560 22 47 30 560 lub mailowo studio@radionepokalanow.pl. Pokój dobro.
2: No witam panie Marcinie.
1: Witam serdecznie.
2: Byliśmy stęsknieni pana głosu. O, muszę to radio swoje, bo już widzę, że w radiu lubi raz ja gadam.
1: Takie echo.
2: No pięknie pana usłyszeć z tym zaproszeniem do głosowania, ale jest dzisiaj poważny dzień w radiu. No wspaniale, że pan wreszcie się odezwał.
1: Tak, no nawet ostatnio dosyć często.
2: No, ale kiedy?
1: Dwa tygodnie temu chyba byłem, w sobotę? To jak na mnie, to już to bardzo często.
2: Dobrze, przepraszam. Dobrze, słyszałam, no ale to już mi uciekło.
1: Nie ma problemu.
2: Serdeczne pozdrowienia dla znanego Radejka, do Grzegorza i w ogóle dla wszystkich. I chciałabym zagłosować na Andrzeja Rosiewicza.
1: Zapisuję.
2: Trudny, ale po prostu głosuję, bo wczoraj mi się nie udało. Ale mi się to podoba, jego te słowa, to wszystko, także wczoraj nie dałam rady, nie głosowałam, ale to nic, ale słyszałam utwór, także jest dobrze.
1: Wygrał wczoraj, jest szansa dzisiaj zagłosować.
2: No właśnie słyszę, ale słyszę jego słowa i już na niektórych tak samo głosowałam i powinnam powtórzyć, powinnam, ale nie muszę.
1: Nie.
2: I to też mnie satysfakcjonowało, także wybór jest taki, nie inny. I ściskam serdecznie, pozdrawiam jeszcze częściej. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dziękuję
1: za telefon.
2: Pozdrawiam. Słuchaczka, dziękuję.

0: Pokój i dobro. Kogo goszczę na antenie Radia Niepokalanów?
1: Pokój i dobro. Witam serdecznie, panie redaktorze. Jola ze Skierniewic. Dzisiaj tylko pan Andrzej Rosiewicz w moim sercu, oprócz pana.
0: Ula, o, dziękuję. Znalazłem się tam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Miłego dyżurowania z nami. I odkąd pan jest, odtąd słucham Radia Niepokalanów. Dzisiaj, bo w ogóle to też słucham. Z panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. No miło mi, bardzo.
1: No, myślę, że...
0: Oj, coś urwało. Pozdrawiam serdecznie pani Jolu. Pokój dobro. Halo, halo.
2: Pokój dobro.
0: Witam serdecznie.
2: Z tej strony Paweł, głosuję na Krzysztofa...
0: Panie Pawle, zapisuję ten pierwszy
2: głos. Dziękuję.
0: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam.

0: pokój, dobro.
1: Dobro. Hanna z Łodzi.
0: Witam pani Hanno.
1: Panie Marcinie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Miło pana znowu słyszeć.
0: Dziękuję.
1: Tak jak wczoraj, głosuję na pana Andrzeja Rosiewicza. Pytasz mnie.
0: Zapisuję. Czyli tam...
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro. Do usłyszenia, pani Hanno.
1: Do usłyszenia.
0: Pokój dobro.
2: Pokój dobro. Witam pana Marcina, witam wszystkich słuchających. Bardzo mi miło usłyszeć pana głos. Świnice Wartkie Dorota. Oczywiście się pozdrawiam, ale chciałam najserdeczniejsze życzenia złożyć wszystkim strażakom. Jutro świętego Floriana. Także jak najmniej pożarów. A jak już jadą, to niech wracają wszyscy. Przede wszystkim zdrowia. Dużo radości, dużo miłości. Wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze. No, zaliczamy się też całą rodziną do straży pożarnej. Z mężem jesteśmy popierający. Trzech synów w orkiestrze i córka Aleksandra. Wszyscy grają. Zadowolona jestem, uśmiechnięta. Cieszę się i pozdrawiam ich wszystkich. Szczególnie pozdrawiam ze Świnic Wartkich straż pożarną i orkiestrę i stęble też orkiestrę i straż pożarną. A dzisiaj głosuję, panie Marcinie, na pana Andrzeja Rosiewicza.
0: Już zapisuję ten głos. Andrzej Rosiewicz. Super.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże, pokój i dobro.
0: Szczęść Boże, pokój i dobro.

0: Pokój dobro.
1: Pokój dobro. Ja głosuję na Krzysztofa Krawczyka.
0: Na Krzysztofa Krawczyka, a ten głos jest od pani...
1: Wandy.
0: Pani Wando, bardzo dziękuję za ten głos.
1: Pokój dobro.
0: Pokój dobro.

0: Pokój dobro.
1: Szczęść Boże, panie redaktorze Marcinie.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Pokój dobro. Dzisiaj w tym zestawie wybieram skaldów, a więc prześliczną wiolonczelistkę. Chciałbym serdecznie pozdrowić państwa redaktorów. A dzisiaj pan prowadzi wspaniale, zresztą jak zawsze. Panie Marcinie, pozdrawiam właśnie państwa redaktorów, ojców Franciszkanów z ojcem dyrektorem i słuchaczy wszystkich, także całą rodzinkę Radia Niepokalanów. Kłania się Tadeusz z Łodzi, nisko, z gorącymi pozdrowieniami, pokój i dobro.
0: Pokój i dobro, bardzo dziękuję panie Tadeuszu. Do usłyszenia.
1: Tak, do usłyszenia.

0: Pokój dobry, witam na antenie Radia Niepokalanów.
1: Magdo Skochaczewa.
0: Witam pani Magdo. Na kogo pani głosuje?
1: Ja chciałam pana na Krzysztofa Krawczyka.
0: Na Krzysztofa Krawczyka, jedyneczkę zapisuję. Bardzo dziękuję za ten głos.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.

0: Pokój dobro.
1: Pokój dobro, Elżbieta Sierackiego.
0: Witam Pani Elżbieta.
1: Głosuję również na Andrzeja Rosiewicza.
0: O, Andrzej Rosiewicz dzisiaj się dużą popularnością cieszy.
1: Tak.
0: Oj, zdecydowanie. Super, dziękuję za ten głos.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: ma się mu za pusztu.
1: Pokój dobro.
2: Pokój dobro, Barbara Żardowa. Oddaję głos na pana Rosiewicza.
1: Tak sądziłem. Pan Andrzej Rosiewicz to tutaj dzisiaj jakoś tam szaleje.
2: Może nie na tą piosenkę, ale mam bardzo dobre piosenki, które pamiętam i podobają mi się i dlatego.
1: O proszę. No to się cieszę. Bardzo dziękuję.
2: Ja też cię pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, pani Barbaro.
2: Do usłyszenia.
0: Prześliczna wiodą gorące liska, la la la, informacją.
1: Pokój dobro.
3: Szczęść Boże, pokój dobro.
1: Szczęść Boże. Kto do mnie się dodzwonił?
3: Wiktor z Elbląga się dodzwonił.
1: Witam, panie Wiktorze.
3: Na początku chciałbym może nie podziękować, ale wyrazić taką takie zadowolenie, że pan jest w końcu. No bo jak pan jest, to zawsze jest jakoś inaczej, tak? Fajnie, po prostu jest fajnie, nie?
1: No dziękuję, staram się, żeby to było uśmiechnięte, tak?
3: Tak.
1: Z państwem to w ogóle jest super, mi się tak wydaje, że nawet ja bym nic nie zrobił, jakby państwo tacy nie byli.
3: No domyślam się, że z taką widownią to z odbiorcami może być
1: dokładnie,
3: fajnie.
1: To jest pięknie.
3: Tak. A dzisiaj chciałbym oddać mój głos na Krzysztofa Krawczyka.
1: Zapisuję. Jeden. Bardzo dziękuję za głos.
3: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Halo, halo, kogo goszczę?
1: Pokój i dobro, panie redaktorze. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam pana Sylunię, mamunię, no i wszystkich, którzy pana kochają. Pozdrawiam pozostałe panie redaktorki, panów redaktorów, ojca dyrektora. I chcę panu po prostu powiedzieć, że mam prawnuczka małego Franciszka, 6-miesięcznego. I mam 3 prawnuczki i...
0: Idzie niestety pani Ania. Rozłączyła. Czekam jeszcze raz na telefon od pani. Cieszymy się szczęściem. No prawnuczek to sama radość i tylko troszkę obowiązków i opieki, ale serdeczne gratulacje.
2: Czy rodzina, czy dziewczyna?
0: Pokój dobro.
3: Szczęść Boże, Staszek z Podbłonia. Chciałem oddać głos do panią o matko Celińską.
0: Na Stanisławę Celińską. Ja już tak zapisuję. Dobra.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękuję,
3: bardzo.
0: Pozdrawiam.
2: Może to tu przeżytych tyle lat.
0: Pokój dobro.
4: Pokój dobro, Krzysztof Słodzi. Oddaję głos na Andrzeja Rosinka.
0: Proszę bardzo, zapisuję.
4: Jakiego dobrego?
0: Wzajemnie, do usłyszenia. Pokój dobro.
5: Halo?
0: No witam serdecznie.
5: Najserdeczniej i najciepliej. Witam pana redaktora i słuchaczy naszego kochanego radia Niepokalanów, Helena ze Skierniewic.
0: Absolutnie fantastycznie panią słyszeć. Dziękuję za telefon. Witam serdecznie. Co tam dobrego u pani?
5: Nie mam powodów do narzekań.
0: Pięknie.
5: Pokój i dobro. Oddaję głos na utwór w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Mili państwo, proszę przyjąć mój wiersz. Prośba. Do ciebie uśmiechało się wszelkie stworzenie. Rozmawiałeś z ptakami, kwiatami, dzikiem. Święty Franciszku, zatrzymywałeś się przy smutnych. Proszę i przy mnie zatrzymaj się na chwilkę. Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli. Życzę państwu nowego tygodnia pełnego Bożych łas. Bogatego Boży pokój i Bożą radość. Przytulam państwa do swego serducha. Szczęść Boże państwu z całego serca.
0: Szczęść Boże, dziękujemy pani Heleno za te optymistyczne pozdrowienia od optymistycznej pani Heleny. Dziękujemy.
5: Ja również dziękuję za wysłuchanie mojej, bo czasami mam tak smutną sobotę, że niestety nie mogę się dodzwonić, ale majowa panienka jest dla mnie łaskawa.
0: I się udało. Super, my też się cieszymy. Co to za plebiscyt, jak się pani nie dodzwoni bez tej poezji? To tak trochę na pół gwizdka odbyty plebiscyt. Bardzo dziękuję pani Heleno. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia panie redaktorze.

0: Pokój dobro, kto się do mnie dodzwonił?
1: To jest teraz Anna ze Zgrza. Panie redaktorze, coś nas rozłączyło. Ja chcę zagłosować na pana Rosiewicza.
0: Zapisuję.
1: Bardzo dziękuję i miłego dnia dla wszystkich.
0: Wzajemnie, pani Aniu, wszystkiego dobrego i gratuluję
1: Dziękuję wnuku. Serdecznie.
0: Pozdrawiam.
1: Tak samo dla pana.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Plebiscyt na Gwiazdę Tygodnia Radia Niepokalanów.
0: No zegarze 18.33, jesteśmy kawałek za połową naszego plebiscytu i wciąż państwo dzwonią. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Pokój i dobro, ktoś się do mnie dodzwonił.
3: Pokój dobro, panie redaktorze Marcinku. Chciałam zagłosować na tą nadzieję dla ojczyzny na dobre dni, czyli na Andrzeja Rosiewicza.
0: Pewnie, zapisuję.
3: Tak. Chociaż Skaldów bardzo lubię, ale dzisiaj trochę mnie ujął właśnie ten tekst i w ogóle. Miło pana słyszeć, panie Marcinku, powtórnie. Kiedy się słyszy wszystkich pracowników radia, to jest taki spokój w sercu, taka równowaga. Gorzej, kiedy się państwa dłużej nie słyszy, no to jest już gorzej i trochę.
0: No tak, pytanie, co się dzieje?
3: No, taka tęsknota trochę i taka po prostu, no, się człowiek martwi, co tam jest, no. A jak już się wszystkich słyszy, no to już wiadomo, że tak jak w rodzinie, już jest lepiej.
0: No to bardzo dziękuję za taką troskę.
3: No, i teraz jeszcze chciałam ci do spóźnionych życzeń urodzinowych dla pani Malwinki Szymańskiej, naszej kochanej, miłej pani redaktor. Niech się pani darzy, niech Bóg błogosławi. Wszystkiego najlepszego, pani Malwinko. Wczoraj miałam trochę problemów z komórką, musiałam mailem, ale nawet nie wiedziałam, że są urodziny pani Malwinki. Dopiero się dowiedziałam od słuchacza, bo odsłuchałam przez internet. No i wszystkiego najlepszego, panie Marcinie. Niech panu też się darzy.
0: Bardzo dziękuję w imieniu Malwiny i swoim.
3: Tak ładnie powiem. Wszystkich pozdrawiam, wszystkich redaktorów, redaktorki, całe radyjko. Życzę wszystkiego najlepszego i dla wszystkich słuchaczy również dużo zdrówka. No i niech jakoś tam to życie leci.
0: Dokładnie. Alleluja i do przodu.
3: Alleluja i do przodu, panie Marcinku, no bo co innego.
0: No nic, nie
3: ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Zdrówka nie ma, ale no jeszcze nie jest tak gorzej. Także no.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję.
3: Do usłyszenia. Pokój dobro.
0: Pokój dobro. Pokój dobro.
4: Pokój dobro. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
4: Pan Andrzej Rosiewicz.
0: Pan Andrzej Rosiewicz, krótko i na temat.
4: Tak.
0: Głosujemy.
4: No, dziękuję.
0: Dobrze, proszę bardzo, do usłyszenia.
4: Miłego dnia, końca dnia.
0: Dziękuję.

0: Pokój i dobro. Pokój i dobro. O. No to się nie udało odebrać tym razem. Gdzieś mi się omsknął klawisz. Cały czas czekam na Państwa telefony. 22 47 30 560, choć czasem mi się wydaje, że nie muszę powtarzać tego numeru, bo Państwo bardzo, bardzo dobrze go znają. Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro. Rodzina ze Zgierza.
0: Witam serdecznie.
1: Bogusia głosuje na Krzysztofa Krawczyka.
0: Zapisuję.
1: I a propos podśpiewywania tej piosenki, to kiedyś jadąc autobusem widziałam, jak kierowca autobusu podśpiewywał tą piosenkę, która leciała w radiu i tańczył na siedzeniu w jej rytm.
0: Proszę bardzo. No, pan miał dobry dzień.
2: Roxana głosuje na Andrzeja Rosiewicza.
0: Andrzej Rosiewicz, zapisuję. Dziękuję ci za ten głos.
2: Głosuję. Słyszysz mnie.
0: Pytasz mnie, Andrzej Rosiewicz, dziękuję.
3: Ja głosuję na bal.
0: Zabiorę cię na bal, proszę bardzo.
4: Króluj nam chyszpę.
0: Zawsze i wszędzie.
4: Jeszcze Dominik został.
0: Witam panie Dominiku.
4: Ja wczoraj niestety nie mogłem na tą piosenkę zagłosować, bo była Natalia Kukulska, ale dzisiaj już jej nie ma, więc pytasz mnie, Andrzej Rosiewicz.
0: Pytasz mnie, ja się pana pytam, to pana sprawka. Pan Dominik mi czasem proponuje te piosenki, ja mówię, no tak myślałem już wcześniej, Andrzeju Rosiewiczu, pytasz mnie, no dobra, teraz już wiemy, że dodajemy. Także jak coś, to pana Dominika będzie zasługa, że wygrał. Nie ma co.
4: I może się sprawdzi ta...
0: Zasada, że ostatni plebiscyt tygodniowy wygrywa w miesięcznym.
4: Tak.
0: Tak nam się tak każdy miesiąc sprawdza, tak? Tak? Ale raz nam się nie sprawdziło. W styczniu, w lutym, w marcu.
4: Była wtedy przerwa.
0: Tak.
4: Ten miesięczny był opóźniony i już nie była tak świeża ta ostatnia.
0: I sprawa się rypła, no.
4: Tak.
0: Ale możemy wrócić do tej zasady. Na razie to wygląda obiecująco.
4: Tak.
0: Zdecydowanie.
4: Dziękujemy. I z Panem Bogiem do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję. Z Panem Bogiem do usłyszenia. Czuję, że ma. Z tym nuceniem pod nosem to ciekawe sprawy bywają. Ja już nie powiem, kto w naszym radiu. Ale ktoś tutaj, jeden z prezenterów, zapomniał wyłączyć mikrofonu i zaczął sobie śpiewać do utworu, aż w końcu odebrał telefon i pani mówi, no ładnie pan śpiewa, tylko mógłby pan mikrofon wyłączyć. Zdarza się tak w radiu? Zdarza się. Popisał się talentem? No popisał. Pokój i dobro. Oj, za długo zwlekałem z tą historyjką, żeby odebrać telefony. Ktoś nie miał tyle cierpliwości, ale cały czas czekam na telefony. Długo nie muszę czekać. Pokój, dobro.
5: Witam, z tej strony Sebastian z Międzyborowa. Głosuję na Krzysztofa Krawczyka.
0: Jasne, zapisuję. Dziękuję, panie Sebastianie.
5: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A ja...
0: Tak?
5: Do tej piosenki pytasz mnie, to proszę sobie ją posłuchać w wykonaniu braci Kaczmarków.
0: Bracia Kaczmarki, zapisuję sobie. Chętnie, dobra. Posłucham sobie, nie znam. Bardzo dziękuję.
5: Jasne bardzo.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia.
5: Pozdrawiam, do usłyszenia. I nie zatrzymam się.
0: Mam dzisiaj dobry dzień. Witam serdecznie na antenie Radia Niepokalanów.
6: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
6: Sława z Kolumny. Głosuję na Andrzeja Rosiewicza. Pozdrawiam pana, panie Marcinu i wszystkich słuchających.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
6: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
6: Do usłyszenia.

0: Pokój dobro.
1: No coś, nie możemy się tutaj dodzwonić. No zegar 18.42, czyli jeszcze tylko 18 minut do zakończenia plebiscytu. Jak ten czas teraz pędzi. Ledwo zaczynaliśmy, a tu już końcóweczka. 22 47 30 560, bądź studio małpa radionepokalanów.pl. Tam już jest parę głosów na skrzynce mailowej. Przyjdzie czas i też je odczytam. Pokój i dobro. No trzeci raz rzędu i coś tu się nie udaje odebrać. Dalej próbujemy. Pokój dobro.
2: Pokój dobro.
1: Wreszcie, za czwartym razem. Kogo witam, kogo goszczę na antenie radia?
2: Krystyna ze Zgierza.
1: Pani Krystyno, miło.
2: Mi również.
1: Cóż się pani spodobało?
2: Wszystko.
1: 1, 2, 3, 4, wszystkie zapisuję.
2: Wszystkie. Ciężko jest powiedzieć, które, ale będzie to Krzysztof Krawczyk.
1: Ulala, dobra, na bal, czyli lubi pani tańczyć.
2: Serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiam serdecznie.
2: I z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
3: Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmienię.
1: Pokój dobro.
4: Pokój dobro. Mówił Fred Łodzi.
1: Witam.
4: Pani Marcinia, to jest bardzo dużo czasu w radiu.
1: 18 minut, no.
4: To bardzo... 18 minut pan mówił, że do końca.
1: To zależy, tak? Bo z państwem to jest bardzo mało. Jakbym sam miał mówić przez 18 minut, to jest wieczność.
4: To będę mówiła szybko. Ale jeszcze a propos podśpiewywania, to powiem tak panu, że pan Kuba kiedyś się wykazał. Super. To była piosenka Mietka Szcześniaka. Do tej pory pamiętam, dawno temu, nie wiem, czy pół roku nie minęło albo więcej. Tam było cza-cza-cza. No tak mu świetnie to wyszło, że... Super, nie miałam okazji mu pogratulować, ale do rzeczy. No. Panie Marcinie, tak, głosuję na tą, na Rosiewicza, pana Rosiewicza.
1: Na Rosiewicza, no tak, tak, o tak niego mi chodziło, on wspomina tą historię nie raz, nie dwa.
4: Tak. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie, wszystkiego najlepszego na ten tydzień, panie Marcinie.
1: Wszystkiego najlepszego, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, pokój dobry.
1: Pokój dobry.

0: Witam serdecznie.
1: Pokój i dobro.
0: Pokój.
2: I Danuta, pokój i dobro.
0: Witam Państwa razem. Cieszę się.
2: Witamy. Panie Marcinie, tak jak wczoraj, Adam, Andrzej
1: Rosiewicz.
2: Piękne słowa, piękny utwór. W ogóle tak pan pięknie dobiera. Tak pan dobiera utwory, że nie wiadomo na kogo głosować. Pozdrawiamy, cieszymy się, że pana
1: słyszymy.
0: To ja również się cieszę, że pan Edward, już tam słyszałem chyba tydzień temu w plebiscycie pana Edwarda, ale mówię, jest dobrze.
2: Dobrze, no cierpi ten kręgosłup, boli, ale jeszcze nie ma tych zdjętych tych klamer wszystkich, ale no cieszymy się, że jest.
0: Jest w domu, tak. No to najważniejsze. Pokój i dobro. Pozdrawiam serdecznie. Pokój dobro.
3: Pokój dobro, Sieronim z okolic Wołomina. Ja poproszę na Andrzeja Rosiewicza. Pozdrawiam wszystkich pracowników radia i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie.

0: Maile od Państwa. Na początku z Żyrardowa i pani Grażyna głosuje na Andrzeja Rosiewicza, a pan Sołowek również i przesyłają pozdrowienia dla słuchaczy i dla pracowników. Bardzo dziękujemy.
1: Zamknij oczy, przytul się i nie zapomnij.
0: Kolejne maile. Pokój i dobro. Panie Marcinie, serdecznie pozdrawiam i pięknie się kłaniam. Przez pana grzeczność pozdrawiam ojca dyrektora i cały zespół Radia Niepokalanów oraz miłych słuchaczy. Pana i wszystkich zapewniam o mojej gorliwej modlitwie. A pragnę, tak jak wczoraj, zagłosować na utwór Andrzeja Rosiewicza, ojciec Krzysztof Wesołowski. Bardzo dziękujemy, ojcze, za głos, za udział. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Kolejny głos dotarł do nas ze Zduńskiej Woli. Dziś w to niedzielne popołudnie swój głos oddaje pan Jacek na Andrzeja Prosiewicza i pozdrawię serdecznie wszystkich słuchaczy, ojców franciszkanów i oczywiście pana Marcina. Mnie dziękuję, odpozdrawiam. Też takie stwierdzenie, co się kiedyś na CB Radio mówiło wśród kierowców, szerokości wczepności, a drugi odpowiadał, lustereczko w twoją stronę. Tak, i że zamiast odpowiadać tego samego, to a lustereczko w twoją stronę. Odbijam także to pozdrowienie i tak państwu też mogę mówić, taki slang kierowców. A będę tam, gdzie ty. Pokój dobro.
1: Halo, z tej strony Anna Żyżardowa. Pokój dobro.
0: Witam pani
1: Anna. Ja głosuję na pana Andrzeja Rosiewicza.
0: No, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za ten głos. Pozdrawiam.
1: Dziękuję. Pozdrawiam.

0: I póki co na razie ostatni głos, który wszedł na naszą skrzynkę mailową, jest od pani Lucyny z Łodzi. Pani Lucyna pisze tak. Najchętniej oddałabym 4 głosy, bo wszystkie propozycje są w mym sercu. Jednak mam tylko jeden głos i w dzisiejszym dniu, tutaj dopowiem, o dziwo i niespotykanie, ten głos leci do Andrzeja Rosiewicza. A więc Andrzej Rosiewicz tutaj kosi głosy jeden po drugim.
1: Nie mów nic, proszę cię.
0: Pokój dobro.
2: Karolina z tej strony, witam, z Turginowa, z Radosławem. Chcieliśmy zagłosować na Andrzeja Rosiewicza.
0: O, bardzo proszę. Już zapisuję.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Bardzo pozdrawiam pani Karolino. Proszę pozdrowić męża z Panem Bogiem.
2: Dzięki.

0: kolejny mail. Pokój dobry. Tradycyjnie jak co miesiąc wybór bardzo trudny, który jeszcze skomplikował Andrzej Rosiewicz. Ale tym razem kierując się pewnym wydarzeniem sprzed 30 lat, głosuję na piosenkę Krzysztofa Krawczyka. Za tobą pójdę jak na bal. Pozdrawiam serdecznie. Tomek z Ozorkowa. No ciekawe, jakie to było wydarzenie. Za tobą pójdę jak na bal. Można by pomyśleć, przypuszczać, domyślać się, że to pewnie chodzi o jakąś... No wydarzenie, relacje z kobietą, ale to tylko moje przypuszczenia. Tego w mailu nie ma. Zapisuję, dziękuję panie Tomku za głos. Za tobą pójdę jak na bal. I Krzysztof Krawczyk na zegarze 18.53. Kiedy wrócę tu? Pokój dobro.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Henryka z Bolimowa.
0: Witam.
1: I ja głosuję na Krzysztofa Krawczyka.
0: Zapisuję. Na bal.
1: No tak, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: plebiscyt na gwiazdę tygodnia Radia Niepokalanów.
1: Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. Stanisława Celińska, niech mi nie złość. Skaldowie, prześliczna wiolonczelistka i Andrzej Rosiewicz. Pytasz mnie? 5 minut do zakończenia głosowania. A potem podam wyniki. No i przypominam, o 19:00, kto pierwszy dodzwoni po godzinie 19:00, jak już zamknę plebiscyt, wygra nagrodę niespodziankę od Radia Niepokalanów. Zachęcam szczególnie tych, którzy jeszcze nic od nas nie wygrali.
2: Od życzeń ich bar.
1: Pokój dobro.
3: Pokój dobro, panie redaktorze. Krysia Serychina, głosuję na Krzysztofa Krawczyka.
1: No witam pani Krysiu, szybko.
3: Ja też witam serdecznie pani Marcinie. Dobrze, że pani znam.
1: Wzajemnie. No to na bal musimy iść.
3: Na bal, tak. Idziemy na bal. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Pokój dobro.
1: Do usłyszenia,
3: dobro.
1: Pokój dobro. I

Rysiu Rynkowski nam zaśpiewał teraz na zakończenie tego plebiscu, bo do 19 brakuje. Zaledwie minuta, ale już nie ma telefonów, nie ma maili. Myślę, że mogę to chwilkę wcześniej zakończyć ten dzisiejszy plebiscyt teraz. Kto pierwszy się dodzwoni do naszego radia, wygra od nas nagrodę niespodziankę. Szczególnie zachęcam tych, co jeszcze od nas nic nie wygrali. Niech poleci teraz Pektus i ich Barcelona, a ja za chwilę wracam do Państwa i ogłaszam wyniki. Raczej nie będą niespodzianką.

Tak nam pięknie Pektus zaśpiewał na zegarze 19:03. Nagroda niespodzianka powędrowała do pana Tomka Zazorkowa. Do tego pana Tomka, o którym tak spodziewałem się, że utwór za tobą pójdę jak na bal dotyczy historii damsko-męskiej relacji. Nie myliłem się, już szczegółów nie będę zdradzał. Niech to pozostanie tajemnicą pana Tomka, chyba że będzie się kiedyś chciał z nami z tym podzielić. Jemu gratuluję wygranej. A tymczasem także policzyłem w międzyczasie głosy, choć mógłbym tych głosów nie liczyć. Na pierwszy rzut oka widać, kto wygrał. No ale tak dla formalności, dla tych statystyk, które prowadzi pan Dominik, bardzo chętnie się podzielę wynikami. Zaczynamy od ostatniego miejsca. Prześliczna wiolonczelistka dzisiaj nie urzekła serca, zdobyła tylko jeden głos. Poważna piosenka Stanisławy Celińskiej, Niech mi nie złość, zaledwie 3 głosy. Trochę lepiej. Krzysztof Krawczyk, Za tobą pójdę jak na bal, ale no szału nie było. 11 głosów i Andrzej Rosiewicz wygrywa, przebija wszystkich, deklasuje. To jest w ogóle, wszyscy jakby razem się zebrali na Andrzeja Rosiewicza, to i tak by nie starczyło. To zaledwie było ciutkę za połową tych wszystkich głosów. Andrzej Rosiewicz. 27 głosów wygrywa. Plebiscyt na gwiazdę kwietnia. Właśnie miały być fanfary, on tak spokojnie zaczął, to będzie dzisiaj inaczej. Andrzej Rosiewicz, 3 maja o Polsce.

Andrzej Rusiewicz, pytasz mnie, wygrał plebiscyt na gwiazdę kwietnia, potwierdziła się reguła. 3 na 4 plebiscyty zostały wygrane właśnie przez ostatnią propozycję. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za ten plebiscyt, było mi bardzo miło. Godzina zleciała od tak, jakbym 5 minut temu zaczynał ten plebiscyt, ale mówię, ten klimat to tworzą Państwo, to nie ja, ja tylko tak pomagam. Także czekam, aż będę mógł kolejny raz być z Państwem na tych plebiscytach. Fajnie jest i myślę, że wszyscy razem jakoś tak mile spędzamy czas. A teraz już troszkę zwalniamy na antenie Radia Niepokalanów. Już to będzie czas taki modlitwy, za chwilę rozważania Ewangelii dnia o 19.30. Modlitwa różańcowa, ale w sumie też taka chwalebna, to radośnie, że zawsze po końcu jakimś jest dalej życie.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
2: W tym dialogu, jak zresztą w wielu innych fragmentach czwartej Ewangelii, ma miejsce swoiste zapętlenie. Z jednej strony wiara w Ojca powinna przechodzić w wiarę w Jezusa –

0: wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Z drugiej strony to Jezus objawia Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Ten logiczny paradoks wcale nie jest do rozwikłania, ponieważ jest on zakorzeniony w rzeczywistości Trójcy Świętej. Jego funkcją jest objawić tajemnicę bytu Boga, czyli jedność. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Nie bez powodu więc wczytujemy i wsłuchujemy się w ten dziwny dialog dopiero w okresie wielkanocnym, oczekując na dopełnienie misterium paschalnego przez wniebowstąpienie i pięćdziesiątnicę. Uczniowie bez pomocy Ducha Świętego nie są w stanie wniknąć w rzeczywistość Trójcy przekazywaną przez słowa Jezusa. Dlatego wikłają się w rozumowania, które nie przynoszą sensownych konkluzji. Dopiero oświecenie umysłu przez Ducha Świętego pozwala im przejrzeć.
1: Komentarz przygotował ksiądz dr Błażej Węgrzyn. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

Już za chwilę będziemy rozważać tajemnice chwalebne, a modlimy się w następujących intencjach. Módlmy się za kapłanów przeżywających kryzys powołania, aby doświadczali wspierającej obecności zrozumienia i modlitwy wspólnoty. Módlmy się, aby Duch Święty uzdolnił nas do gorliwego głoszenia wiary w Jezusa. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się o zaakceptowanie swojej biologicznej płci dla naszej córki Małgorzaty, o ulgę w cierpieniu i dobrą śmierć dla mamy Cecylii. W intencjach Panu Bogu znanych dla Janiny, o światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci, o zdrowie Boże, błogosławieństwo i obfite łaski dla Henryka Dąbrosz i jego rodziny, o światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii, o zdrowie i dobre wyniki dla Karoliny, o zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji Walenciak, o uwolnienie od nałogu i nawrócenie dla Damiana, o Boże błogosławieństwo, pokój serca i zgodę w rodzinie dla Teresy, o dobre wyniki badań dla Janusza, o zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy. Ojcze Maksymilianie, ojcze Wenanty, wyproście u Jezusa Miłosiernego potrzebne łaski i błogosławieństwa dla małżeństwa Lidii i Jacka, ich dzieci i wnuka. O uzdrowienie z ciężkich chorób i potrzebne łaski dla Krzysztofa Gurgula. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Andrzeja Kaczmarka i jego bliskich. O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola. Aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszystkie trudności życiowe i zdrowotne. O zdrowie i nawrócenie dla rodziny Leśniewskich. O światło Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy dla Julii. O opiekę niepokalanej i obfite łaski dla wnuczki Darii. O pokój na świecie. O Boże błogosławieństwo, zgodę narodową, mądrość dla rządzących oraz siłę w wierze dla Polaków. Boże nasz Ojcze, zawierzam Ci motocyklistów, którzy na drogach zginęli tragicznie, przerwali swoją ziemską podróż i wyprzedzili nas na drodze do nieba. O dar wiary prawdziwej dla młodzieży, aby w chwilach lęku i zwątpienia potrafili zaufać Bogu i odnaleźli w Nim sens życia. O nawrócenie dla córki Ani, o uwolnienie Tomasza od nałogów i zdrowie dla męża, o pomyślne leczenie mamy i zdrowie dla całej rodziny. O moc Ducha Świętego, czystość serca i wierność powołaniu dla kapłanów, zakonników, zakonnic, osób konsekrowanych oraz o liczne powołania kapłańskie, misyjne i zakonne na całym świecie. O zdrowie dla Darka Walusiaka, w intencji dziękczynnej za pomyślnie zdany egzamin i dalszą Bożą opiekę dla Magdaleny. O uzdrowienie trzustki dla Pawła i o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla Justyny Zdrojewskiej na czas egzaminów maturalnych. O uratowanie wzroku dla Wiolety. O pomyślne leczenie i ustabilizowanie się poziomu cukru dla Jana. O zdrowie i zgodę dla rodziny. O sakrament małżeństwa dla córki. W intencji dziękczynnej za zesłane łaski o dalsze Boże błogosławieństwo, obfite łaski i opiekę Matki Przenajświętszej dla Jana i Henryki w 45. rocznicę ślubu. O owocną kapitułę, światło Ducha Świętego, mądrość oraz otwartość serc i umysłów dla uczestników. Oraz aby Ojciec Krzysztof pozostał wśród nas, by dalej umacniał naszą wiarę i prowadził nas do Pana. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja. O uzdrowienie, uwolnienie i powrót do sakramentów dla synów. O zdrowie dla ojca Jacka. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Gajewskich i wszystkich bliskich. O zdrowie, opiekę niepokalanej i pomyślną operację dla męża Jana. O uzdrowienie dla Marcela. O uzdrowienie relacji małżeńskich dla Marcina i Karoliny. O powrót do zdrowia i sprawność oraz opiekę niepokalanej po wylewie dla Janusza Wasiaka. O dobre wyniki badań i zdrowie dla Bożeny Markowskiej. O uzdrowienie z choroby nowotworowej i dobre wyniki badań dla taty Mieczysława Markowskiego. O siłę do pokonywania trudności i polepszenie finansów dla Małgorzaty. O dawcę szpiku dla chorej Julii. O nawrócenie, powrót do kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, pokój serca i wszelkie potrzebne łaski dla rodziców Barbary i Kazimierza Kunikowskich. O zdrowie i obfite łaski dla Jerzego i Anny Olkiewiczów. O zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w nauce,
opiekę niepokalanej dla Ignasia, o nawrócenie, powrót do Boga dla Marty i Norberta, o łaskę wiary dla Sylwii i Damiana, o zdrowie i siłę do pokonywania trudności rodzinnych i zdrowotnych dla Elżbiety, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej i Magdaleny Sęk oraz ich rodzin, o opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów, o nawrócenie, przemianę serca dla Waldemara i potrzebne łaski dla rodziny, o zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej, Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja, Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola Wiesławy Denderskich oraz Marianny Bazan, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja, o nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra, o nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu, o zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich, w intencjach Panu Bogu Wiadomych dla Haliny Liszki, o pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Panu Bogu Wiadomej i pokój serca prosi mama, o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków i we wszystkich intencjach Panu Bogu Wiadomych. Wszystkie intencje odczytywane na antenie Radia Niepokalanów po tygodniu modlitwy trafiają do księgi intencyjnej złożonej w naszej radiowej kaplicy. W każdy piątek ojcowie pracujący w Radiu Niepokalanów odprawiają w radiowej kaplicy mszę świętą w intencjach nadsyłanych do koronki i różańca oraz w intencji dobrodziejów i ofiarodawców radia. Za złożone ofiary na rzecz Radia Niepokalanów składamy serdeczne Bóg zapłać. Przypominamy, intencje można zgłaszać na adres mailowy modlitwa@radioniepokalanów.pl lub pocztą. Radio Niepokalanów, ulica Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96 515 Teresin z dopiskiem intencje. Tylko pilne intencje do koronki zgłaszamy telefonicznie w godzinach od 9 do 12 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 47 30 560. A teraz już rozpocznijmy modlitwę różańcową dzisiaj, tajemnice chwalebne.

0: Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ty jesteś wiecznym życiem naszym, wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem Wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem. Nauczał święty Franciszek z Asyżu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica druga, chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Temu zaś, który tyle wycierpiał za nas, wyświadczył nam tyle dobra i wyświadczy w przyszłości, niech wszelkie stworzenie oddaje jako Bogu sławę, chwałę, cześć i błogosławieństwo. Nauczał święty Franciszek z Asyżu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica trzecia, chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Miłujmy więc Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i czystym umysłem, bo On tego ponad wszystko pragnąc powiedział: prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i prawdzie. Nauczał święty Franciszek z Asyżu.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica czwarta, chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ja, maluczki brat Franciszek, pragnę naśladować życie i ubóstwo Najwyższego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki i wytrwać w Nim aż do końca. Pisał święty Franciszek z Asyżu.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiona, Pani Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba. Modlił się święty Franciszek z Asyżu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
6: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Modlitwa w intencji wspierających Radio Niepokalanów. Boże,
0: od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i dobre czyny, urzecz zastawiennictwem Maryi Niepokalanej i jej wiernego sługi świętego Maksymiliana, wszystkim dobrodziejom naszego radia i klasztoru niepokalanowskiego, wszelkich łask, obdarz miłością, napełnij radością i pokojem, błogosław im w pracy i miej w nieustannej opiece. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Bóg zapłać za wspólną modlitwę na antenie Radia Niepokalanów na zegarze. Zbliża się godzina 20. Przez cały maj codziennie o godzinie 20 zapraszamy na rozważania majowe, a poprowadzi je ojciec Ireneusz Klimczyk, dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianów Niepokalanowie. Następnie po rozważaniach zapraszamy do wspólnej modlitwy litanią loretańską.
9: Szczęść Boże, pokój, dobro, ojciec Ireneusz Klimczyk z Niepokalanowa. Pochylamy się w tym miesiącu nad tekstami modlitw ku czci Maryi, przeważnie teksty przedwojenne lub XIX wieku. Modlitwy do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, takie jak akty zawierzenia, litania czy koronka, które służą za wynagrodzenie za grzechy, prośbę o nawrócenie oraz upodobanie własnego serca do serca Maryi. Przepiękne jest to, że te nabożeństwa przedwojenne, choćby przytulenie do serca Maryi, modlitwa poranna, pokazuje, jak bardzo człowiek potrzebował tej czułej miłości Maryi. Oto tekst. Panno Najświętsza, niepokalana dziewico, najsłodsza matko moja, budząc się ze snu, pierwszą myśl ku Tobie zwracam i do serca Twego się tulę i błagam serdecznie, abyś mnie nędzne i grzeszne dziecko Twoje do serca swego raczyła przycisnąć i nauczyła na dzień dzisiejszy iść drogą cnót i przykazań Bożych. Amen. Kolejna modlitwa, akt poświęcenia osobistego. O Maryjo, niepokalana dziewico, Tobie poświęcam moje ciało i duszę, wszystkie moje myśli, słowa i uczynki. Oczyść moje serce, abym godnie służył Bogu i Tobie. Niepokalane serce Maryi, bądź moim ratunkiem i schronieniem w życiu i przy mojej śmierci. Kolejna modlitwa, akt trzylisty. O serce pełne miłości, o serce na zawsze miłością złączone, uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie. Niepokalane serce Maryi, zjednocz mnie z sercem Twojego Syna. Kolejna modlitwa, szczególnie na czas pierwszej soboty miesiąca. Boże miłosierny, Ty napełniłeś niepokalane serce Maryi i Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc o to najsłodsze serce, o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zaśpiewała nam Gabi Gąsior utwór Niepokalana. Na zegarze już godzina 20:17 w Radiu Niepokalanów. Teraz mają aktualności Radia Watykańskiego troszkę później z uwagi na litanię loretańską, a później powrócimy do muzyki.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Odmawiajcie różaniec o jedność w Kościele i pokój na świecie, prosi Leon XIV. Mamy nieskończoną wartość u Boga, podkreśla papież. 80 tysięcy maturzystów przybyło w tym roku na Jasną Górę. Jutro zaczynają się egzaminy dojrzałości. Ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, aktualności z Watykanu. Papież zaapelował do wiernych o odmawianie modlitwy różańcowej i podał bardzo konkretne intencje.
2: Rozpoczął

0: Zaczął się miesiąc maj. W całym kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
1: Do wiary w Jezusa, która uwalnia nas od chęci posiadania i zdobywania, od pogoni za prestiżem i chęcią znaczenia, zachęcił Leon XIV wiernych przed modlitwą niedzielną Regina Celi, Królowo Nieba.
0: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
1: Już jutro, 4 maja, do matury ma przystąpić ponad 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Głównie przebywali w grupach diecezjalnych i szkolnych, choć zdarzali się też indywidualni pątnicy. Wraz z nimi księża, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i biskupi.
2: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć. Też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
3: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej i jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
4: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
5: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
6: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
7: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
1: W tym roku pojawiła się tradycja, że maturzyści z Jasnej Góry wyjeżdżali z poświęconymi długopisami. Mówi kustosz Jasnej Góry, ojciec Waldemar Pastusiak.
8: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak, bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry, oczywiście do tego długopisu dołączyliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich, nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
1: Matury rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Na zegarze godzina 20.30. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę maja, a życzeniem świętego ojca Maksymiliana, więc założyciela naszego radia, było to, aby w pierwszą niedzielę maja odbywała się taka Niedziela Rycerstwa Niepokalanej, bo to właśnie ten dzień szczególnie poświęcony Rycerstwu Niepokalanej, bo jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o takim ruchu w kościele, to pragnę krótką historię przypomnieć Rycerstwa Niepokalanej, bo święty Maksymilian nosił w sobie takie pragnienie, w którym chciał jakby nawracać grzeszników, szczególnie dotknęło go takie wydarzenie w Rzymie, gdy widział antykościelne, antyklerykalne pochody masonerii i czuł w sobie potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła i wtedy postanowił założyć Rycerstwo Niepokalane i to się urzeczywistniło 16 października 1917 roku, gdzie wspólnie z braćmi założył Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalane i to miał być cel pogłębienia świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. I wtedy było to zaledwie kilku braci, dziś ta działalność przybiera około 3 miliony członków, a 17 października w 1997 roku, a więc w 80. rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej, Kościół uznał to stowarzyszenie za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, w którym zgodnie z kanonem prawa kanonicznego duchowni i świeccy dążą wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej doktryny albo do podejmowania dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywania dzieł pobożności lub miłości lub zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskiego porządku doczesnego. A więc myślę, że takim marzeniem i życzeniem świętego Maksymiliana było to, byśmy głosili to, że przez Maryję oddajemy się Chrystusowi, bo ona jest najkrótszą i najprostszą drogą do Boga. Możemy dzisiaj komuś opowiedzieć kilka słów o rycerstwie, albo po prostu się za niego pomodlić, bo modlitwa ma większe znaczenie niż to, co my możemy sami zrobić. Przed nami zespół Pokój i Dobro, a za chwilę spotkanie z muzyką sakralną.

Tytuł Matki Bożej jako Królowej Narodu Polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu Królowej pojawi się wiek później, po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie jej święta jako Królowej Korony Polskiej. Przysiągł zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po mszy świętej odśpiewano litanie do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że obrazem Królowej Polski będzie wizerunek Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem.

Śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku episkopat polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby w 1920 roku. Biskupi zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Konstytucją Polską. Zaraz po wojnie, w roku 1945, episkopat polski pod przewodnictwem kardynała Augusta Chlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy Chrztu Polski w 1966 roku, w czasie uroczystej Wielkiej Nowenny, na apel ówczesnego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. 26 sierpnia 1956 roku episkopat polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed 300 laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu, który dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 roku wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. W 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską opiekunką naszego narodu. Ostatnim aktem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna w roku 1965, tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla Królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja 1966 roku prymas polski kardynał Stefan Wyszyński w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski.

Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją matkę i królową. Bolesław Chrobry miał wystawić w Sandomierzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman, uleczony cudownie, jak twierdził, przez Matkę Bożą, ku jej czci wystawił w Krakowie okazałą świątynię. Król Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej wystawił ku czci Najświętszej Marii Panny kaplicę zwaną Zygmuntowską, która jest zaliczana do pereł architektury renesansu. Bolesław Wstydliwy wprowadził zwyczaj odprawiania rorat w Adwencie. Jan Sobieski jako zawołanie do boju pod Wiedniem dał wojskom imię Maryi. Maria była zawsze patronką polskiego rycerstwa. Stefan Czarniecki przed każdą bitwą odmawiał zdrowaś Maryjo. Tadeusz Kościuszko swoją szablę poświęcił w kościele Matki Bożej Loretańskiej w Krakowie. Na palcu hetmana Stanisława Żółkiewskiego w czasie badania grobu znaleziono po wielu latach pierścień z napisem Mancipium Mariae, własność Maryi. Bardzo często także mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Matki Bożej, by mieć w niej obronę. Figury i obrazy ustawiano na murach obronnych. Maryi poświęcano bardzo wiele przydrożnych kapliczek. Na nabożeństwach majowych wypełniały się kościoły. Oszczono w wigilie poprzedzające święta Matki Bożej. Na piersiach noszono szkaplerz lub medalik Matki Bożej. Pieśni ku czci Matki Bożej nie ma tyle żaden naród w świecie, co naród polski. Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów maryjnych. Bardzo często Maryi poświęcano utwory literackie. Jako pierwszy utwór w języku polskim podaje się hymn Bogu Rodzica. Od wieku XIV pojawiają się także w muzyce polskiej tłumaczenia sekwencji, hymnów i innych utworów gregoriańskich. Powstają pierwsze pieśni w języku polskim. Najdawniejsze polskie wizerunki Matki Bożej spotykamy już w wieku XI, jak choćby w Ewangeliarzu Emeriańskim, Ewangeliarzu Pułtuskim i Sakramentarium Tynieckim. Są to również figury i płaskorzeźby w kościołach romańskich. Największym i szczytowym arcydziełem rzeźby poświęconym Maryi jest ołtarz Vita Stwosza z drugiej połowy XV wieku, wykonany dla głównego ołtarza kościoła mariackiego w Krakowie, zatytułowany Zaśnięcie Matki Bożej. W wielu polskich miastach istnieją kościoły zwane mariackimi, a więc w sposób szczególny poświęcone Maryi.

0: Był to program spotkania z muzyką sakralną księdza Grzegorza Kopytowskiego. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
1: A na zegarze już godzina 20:57. Za 2,5 minuty rozpoczniemy transmisję apelu jasnogórskiego i tak zakończymy nasze dzisiejsze radiowe spotkanie.

0: Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski, Hetmanko żołnierza polskiego, stajemy dzisiaj na Jasnej Górze, w miejscu, które od wieków jest symbolem niezłomności wiary narodu polskiego. Przypominamy sobie o wielkich dziełach, które tutaj miały miejsce, o duchowym bogactwie historii, historii odzyskanej wiary i wolności. To tutaj, w murach tego świętego sanktuarium, historia naszego narodu wielokrotnie zawierzana była za Twoim wstawiennictwem miłosiernemu Bogu. Dlatego stajemy do apelu przed Twoim królewskim wizerunkiem, by za Twoją przyczyną powierzyć Bogu naszą Ojczyznę, nas samych i prosić o potrzebne łaski. Przybywają dzisiaj do Ciebie żołnierze Wojska Polskiego, kombatanci, weterani, funkcjonariusze i przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, którzy czują się odpowiedzialni za losy naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Maryjo, Królowo Korony Polskiej, w tym wyjątkowym czasie, wspominając dziedzictwo Konstytucji 3 maja, trwamy przed Twoim obliczem jako spadkobiercy polskich patriotów, którzy podejmowali bohaterskie czyny, gdy rozstrzygały się ważne sprawy narodu. W tym roku przypada 160. rocznica urodzin generała broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego. Dlatego z dumą wspominamy przed Twym majestatem tego niezwykłego patriotę. Niech wszyscy wiedzą, że zwyciężyć musimy. Te słowa pochodzą z rozkazu numer 71, wydanego przez generała Rozwadowskiego jako szefa sztabu generalnego 14 sierpnia 1920 roku. Zdanie to jest symbolem jego niesamowitej wiary, determinacji i woli walki do końca. Wiara była dla niego fundamentem, na którym budował swój wizerunek jako oficera oddanego ojczyźnie, gotowego na najwyższe poświęcenia, i opierała się na przekonaniu, że dzieje narodu polskiego są prowadzone mądrością Bożej opatrzności. Maryjo, nasza Królowa, dziękujemy Ci dzisiaj za wszystkich odważnych Polaków, za to, że dobro naszej Ojczyzny przedłożyli nad własne potrzeby i ambicje, aby niezłomnie strzec tego, co najświętsze, wiary, wolności, jedności i suwerenności. Są oni dla nas wzorem prawdziwego oddania umiłowanej Ojczyźnie, a ich postawa to dla nas wzór do naśladowania. Maryjo, niech z Twojego cudownego wizerunku spływa na nas łaska odwagi, abyśmy mężnie wyznawali wiarę i wypełnili testament miłości do Ojczyzny naszych przodków. Maryjo, nadziejo nasza i orędowniczko, prosimy Cię, wzmocnij w naszych polskich sercach najświętsze żołnierskie wartości: Bóg, honor, Ojczyzna. Kultywując historyczne tradycje oręża polskiego, pragniemy walczyć o wiarę, prawdę, wolność i niepodległość, służąc przykładem każdemu Polakowi i poświęcając swe życie dla dobra Ojczyzny. Świadomi trudnych zmagań współczesnego świata oraz duchowej walki, jaka toczy się w naszych ludzkich duszach, błagamy Cię, nie dozwól, abyśmy pozwolili zwyciężyć złu. Ucz nas każdego dnia, jak zło dobrem zwyciężać. Matko Jasnogórska, Królowo Pokoju. Jednoczymy się dziś przy Tobie w modlitwie, pragnąc odnaleźć spokój i duchową siłę. Pamiętamy o tych miejscach na ziemi, gdzie panuje mrok wojny, nienawiści i cierpienia. Usłysz nasze wołania i prośby udręczonej ludzkości. Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów i zniszcz pragnienia odwetu oraz zemsty. Niech za Twoim stawiennictwem, Boże miłosierdzie, rozleje się na całą ziemię, a pokój na nowo ukształtuje naszą przyszłość. Bogu Rodzico Dziewico, Hetmanko Żołnierza Polskiego, Królowo naszej ukochanej Ojczyzny, dopomagaj nam z wiarą, nadzieją i miłością służyć Tobie wiernie. Wspieraj nas w codziennej służbie i pomagaj nam żyć z godnością oraz szczerą miłością do Boga, Ojczyzny i bliźniego. Przyjmij naszą żołnierską ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz podpułkownik Przemysław Tury. Wojskową asystę honorową w składzie poczet sztandarowy i posterunek honorowy wydzieliła jednostka wojskowa komandosów z Lublińca. Obecny jest także poczet sztandarowy miasta Częstochowa, trzymany przez przedstawicieli Straży Miejskiej z Częstochowy. Obecny jest wśród nas pan generał dywizji Michał Strzelecki, dowódca komponentu wojsk specjalnych, a także dowódca garnizonu Lubliniec, pan podpułkownik Marcin Suszko, a także szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, podpułkownik Jacek Michałowski, a także wiceprezydent miasta Częstochowy, pan Ryszard Stefaniak. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i łączącymi się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat.

0: Wspólnie odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Amen.
0: O mój Jezu,

za wszystkich, którzy oddali życie, byśmy mogli żyć dzisiaj w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyszłość nasza leży w młodym pokoleniu. Pragniemy dzisiaj modlić się za wszystkich maturzystów, którzy jutro rozpoczną swoje egzaminy maturalne. Modlimy się w sposób szczególny za tych, którzy pielgrzymowali w tym roku szkolnym na Jasną Górę. Prosimy dla nich nie tylko o światło i dary Ducha Świętego, ale nade wszystko o mądrość w wybieraniu dalszej drogi życiowej.

0: Prosimy Cię, Maryjo, by swoją przyszłość budowali na fundamencie wiary Kościoła i Ewangelii. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecnego wśród nas księdza biskupa Krzysztofa Błasika z Boliwii prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Konstytucja 3 maja na stałe wywarła pieczęć w nas wszystkich Polakach i dzisiaj dziękujemy za to Panu Bogu i Matce Najświętszej za ją miłość, za jej oddanie i za pilnowanie, błogosławienie naszej ojczyzny. Żeby Polska była zawsze Polską, prosimy Cię, Matko Królowo Polski, byśmy wiernie Tobie służyli i byli jednością Kościoła, jednością naszej ojczyzny.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego. Na zegarze 21:23, a już za chwilę nasza wspólna radiowa modlitwa na zakończenie dnia.

I na koniec dnia podziękujmy Panu Bogu za ten dzień, który przeżyliśmy i prośmy, byśmy każdego dnia zmieniali się dzięki Jego łasce i byli coraz bardziej do Niego podobni. Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Ojcze Maksymilianie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W ten najpiękniejszy sposób kończymy już dzisiaj nasze radiowe spotkanie. Jeszcze dzisiaj w programie radiowym będzie powtórka homiletów, czyli ćwierć tony zambony i spotkanie z Ewangelią dnia. Takie obszerne i bardzo ciekawe inne podejście dwóch naszych ojców. W ciągu tej nocy jeszcze wiele innych audycji i dużo dobrej muzyki dla tych, którzy nie mogą zasnąć. Ja już życzę Państwu dobrej, spokojnej i błogosławionej nocy. Jutro o 7 rano przywita Państwa Mikołaj Grudziński. Ja już dziękuję, żegnam się. Mam nadzieję, do usłyszenia. Marcin Zieliński. Pokój i dobro. Zostańcie z Bogiem.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Duchowy zaczyn. Mnich jest latarnią morską, która stoi na skale. Światłem dla mnichów są anioły, a światłem dla ludzi świeckich mnisi, mówił Jan Klimak. Twarz człowieka odbija jego stan duchowy. Mnich odchodzi daleko od świata nie dlatego, że go nienawidzi, ale dlatego, że go kocha. Żyjąc daleka od świata, mnich swoją modlitwą pomaga światu w tym, w czym nie można pomóc na sposób ludzki, a wyłącznie przez Bożą interwencję. Toteż mnich powinien pozostawać w nieustannej łączności z Bogiem, odbierać sygnały od Niego i wskazywać ludziom drogę do Niego. Na pierwszym miejscu umieścić należy modlitwę, nieposzlakowane życie i osobisty przykład. Świat idzie dziś do klasztorów po zaczyn, ale jaki to zaczyn, jeżeli w samych klasztorach wszystko toczy się byle jak? Nie znajdzie się w nich zaczynu. Skrucha i spowiedź, oto co jest dzisiaj potrzebne. Skrucha sprzyja likwidacji zła. Kiedy pokazujemy dobro, zło demaskuje się samo. Dobre myśli przynoszą człowiekowi duchowe zdrowie. Ten, kto ma dobre myśli, jest zdrowy duchowo i zło przemienia w dobro. Ten, kto ma dobre myśli, wszędzie widzi dobro. Myśli człowieka są wykrzyknikiem jego stanu duchowego. Najkorzystniejsze przedsięwzięcie dla człowieka to otwarcie fabryki dobrych myśli. Największy egoista to ten, który żyje według swoich myśli i nikogo o nic nie pyta. Taki człowiek niszczy sam siebie. Diabeł dręczy zwykle bluźnierczymi myślami ludzi pobożnych i bardzo wrażliwych. Dla człowieka nic nie jest tak ważne jak spokojne sumienie. Badanie samego siebie to najbardziej pożyteczne ze wszystkich innych badań. Musimy wiedzieć, na co chorujemy. Wiecie, kiedy człowiek traci nad sobą kontrolę? Kiedy się nie pilnuje. Nasz stary człowiek kradnie to, co czyni nowy. Jeżeli człowiek postara się poprawić sam, to opinia ludzka o nim zmienia się sama. Prawdziwa skrucha to uświadomić sobie swoje grzechy, żałować za nie, prosić Boga o wybaczenie, a potem się wyspowiadać. Dzisiejsi dziwni ludzie znajdują przyjemność w tym, co jest dziwne, a nie w tym, co normalne. Po to, żeby odczuć spokój wewnętrzny, trzeba oczyścić się ze śmieci. Trzeba to zrobić przez spowiedź. W życiu duchowym konieczny jest duchowy przewodnik. Kiedy ludzie zwracają się do was z tym, co ich dręczy, pytajcie najpierw, czy macie spowiednika. Spowiednik to lekarz duszy. Podobnie jak człowiek stara się, by jego rodzinny lekarz znajdował się możliwie niedaleko od niego, tak samo powinien starać się, żeby koło niego znajdował się jego spowiednik. Jeżeli brak dobrych spowiedników, to świątynie pustoszeją i zapełniają się kliniki psychiatryczne, więzienia i szpitale. Ludzie powinni sobie uświadomić, żyję w udręce, ponieważ znajduję się daleko od Boga. Życie duchowe wymaga odwagi i roztropności.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ojcze Macieju, Ojcze jak Michale, się dzisiaj obudziło twoje serce?
1: Moje serce obudziło się dzisiaj w stanie przedagonalnym.
0: Ale aż tak?
1: Tak.
0: To tak, gadanie.
1: Tableteczki biorę, ale to wszystko psu na budę.
0: No więc, drodzy państwo, na tableteczkach witają się z państwem ojciec Maciej Baron Werbista.
1: I ojciec, ja nie powiem, na czym ty jesteś, Michał Nowak-Franciszkanin.
0: Też na tableteczkach. 3 maja 2026 roku. Nabożeństwa majowe się rozpoczynają. Nie, ja nie wierzę.
1: Nasz Tadeusz już od marca gra.
0: No Tadeusz majowe ma już w październiku czasem zaczyna, także to jest oczywiste. No, bo Tadeusz jest też organistą po godzinach, drodzy państwo. Musicie to wiedzieć. Ojciec Maciej rozpakowuje prezenty jakieś. Są naprawdę historie niebywałe tutaj się dzieją w tym studio. A jesteśmy rzeczywiście w tej chwili tutaj z państwem w tej naszej cyklicznej audycji między nami, homiletami.
1: Czyli ćwierć tony z ambony i nie chce być inaczej.
0: Nie chce być inaczej, nie? Więc ja przystępuję do czytania słowa, bo ono nas zawsze najbardziej intryguje, interesuje i fascynuje. Więc Ewangelia Janowa, jak to w okresie wielkanocnym bywa...
1: Prezenty nas tutaj zajmują.
0: Prezenty,
1: Michał nawiózł z dobroci amerykańskich.
0: No właśnie.
1: Coś pięknego, proszę państwa. Tak, Ewangelia.
0: Ja do Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Mhm. Pogrzebowa.
1: Niejednokrotnie żeśmy już o tym mówili, że no Jan Ewangelista będzie miał z nami do pogadania. Raczej my z nim. Te Ewangelie, które przypadają na niedzielę Wielkanocy w roku A, są dość wymagające. To znaczy, o ile pierwsze dni czasu Wielkanocy to ten czas zachłyśnięcia się wręcz ukazaniami się Jezusa, zmartwychwstałego uczniom, tak? Czy to będzie droga do Emaus, czy to będzie Wieczernik, czy to będzie brzeg jeziora Genezaret. To są spotkania, które są mocno naznaczone tą taką wręcz promieniującą radością wielkanocną. O tyle dalsze zagłębianie się w teksty tych niedziel Wielkanocy no, konfrontuje nas z tymi trudniejszymi fragmentami, gdzie tak jak u Jana ma się to w zwyczaju, jest dużo tych takich wzajemnych przenikań się, ja to tak sobie nazwałem na własny użytek, przenikań się sensów, znaczeń, prawda? To odwołanie się chociażby dzisiaj, prawda, kto widzi mnie, widzi i Ojca, tak długo jestem z wami, nie poznaliście mnie, w domu Ojca jest mieszkań. Wiele sensów, wiele znaczeń, wiele, można powiedzieć, poziomów tej Ewangelii. Wiadomo, że wszystkich tutaj nie jesteśmy w stanie omówić z państwem, więc warto byłoby skupić się na jakimś wiodącym temacie, wiodącym obrazie, dokładnie jak radził to Ojciec Święty Franciszek w swoim tekście o homiliach, gdzie mówił, żeby maksymalnie wykorzystać jeden obraz, tak? Jedno słowo,
0: emocja.
1: Jedną emocję. Ja sobie, idąc właśnie tym tropem papieskim, pomyślałem o tym, żeby no właśnie zwrócić się do tego chyba najbardziej znanego fragmentu z tego fragmentu. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Każdy z nas ma jakiś staż, jeżeli chodzi o relacje z Jezusem. Nie? Wielki post, który co roku ma nas odnowić tej naszej gorliwości, odnowić naszej wierze, jest też takim czasem, który co roku no, każe nam pomyśleć o tym stażu naszej relacji. Innymi słowy, Wielki Post, który co roku przeżywamy, jest też takim czasem, w którym my stawiamy sobie pytanie, na ile my jesteśmy inni niż rok temu, albo jeszcze bardziej szczegółowo, na ile ta relacja z Jezusem, ten mój staż bycia w bliskości Pana, mnie przemienia, czyni mnie innym człowiekiem. Nie? To kiedyś było w odniesieniu zastosowane, nie wiem, czy to była jakaś historia, to był przykład kaznodziejski, czy to faktycznie wybrzmiało gdzieś w rozmowie, ale mam w sobie takie zdanie, że właśnie ważne jest, żeby ludzie wyszli z tej mszy świętej odrobinkę lepsi, niż byli wchodząc, nie? I inną wersję słyszałem, żeby wyszli ciut inni, niż byli wchodząc, bez kwantyfikatora lepsi, gorsi, ale inni. Czyli żeby to spotkanie z Chrystusem chociaż odrobinę w nich zostawiło. Nie? To jest też często słychać coś takiego, co ja mogę zabrać dla siebie z tej mszy świętej, czy z tego wydarzenia w ogóle. Nie? I pytanie dzisiaj, które nam stawia ten tekst, tak mi się wydaje i tak go odbieram, no właśnie brzmi dokładnie w ten sposób. Czy to nasze bycie z Jezusem dzień po dniu, godzina po godzinie, rok po roku, czy my w tym poznaniu Jezusa wzrastamy? Czy to pytanie jest do nas? Nie? Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Nie? To nie jest pytanie pełne wyrzutu, to jest pytanie pełne miłości. Nie? On patrzy na swojego apostoła, na swojego ucznia, człowieka, który jest blisko rzeczywiście. I po ludzku rzecz biorąc, Jezus ma prawo oczekiwać, bo no, jednym z wymiarów bycia uczniem jest stawanie się tak jak nauczyciel. Nie? To jest jedno z założeń w ogóle dołączania jak gdyby do jakiejś wspólnoty, czy obierania sobie jakiegoś nauczyciela. Chcę być taki jak ten człowiek, tak? Po ludzku mówię w tej chwili, na takiej płaszczyźnie naszego poznawania się jako ludzi. Nie mówię o relacji względem człowiek-Bóg. Że kiedy wybieram sobie jakiegoś mistrza, no to staram się, żeby być tak jak on, tak? Bardzo często to się przejawia w przyjmowaniu słownictwa, którego używa nauczyciel, tak? Czy w przypadku na przykład, nie wiem, niech to będzie nauczyciel rysunku, tak? Ktoś powie, o, widzę tutaj kreskę mistrza Iksińskiego, nie? U pani, czyżby pani pobierała nauki w ognisku plastycznym w Sieradzu na Polnej 6? Tak, przez 12 lat tam ostrzyłam ołówki, nie?
0: Ojciec, jak naprawdę te przykłady stworzy, to...
1: Tak, więc mamy to do siebie, że obieramy sobie mistrzów, nauczycieli i siłą rzeczy, będąc uczniem mistrza, chcemy być trochę tak jak on. Może nie całkowicie, ale przynajmniej trochę. I to pytanie Jezusa, Filipie, właśnie to nie pytanie, to jest takie stwierdzenie, pytanie, tak długo jestem z wami, to jest stwierdzenie, bo tu Jezus nie pyta o to, prawda? On wie, jak długo jest ze swymi uczniami, ale jeszcze mnie nie poznałeś, jest już pytaniem bardzo osobiście skierowanym, prawda? Do samego Filipa, a przez niego do nas wszystkich, prawda? I warto, wydaje mi się, poświęcić jak gdyby temu wątkowi, temu zaznajamianiu się z Jezusem, byciu blisko z Nim, przynajmniej część naszej rozmowy, bo to poznawanie się, czy właśnie to wzajemne przenikanie się życiorysów, które jest właściwe każdej relacji, ma też swoją wersję w naszej relacji z Jezusem. Nie? Musi być zachowana ta dynamika przenikania się, tego, że rzeczywiście jesteśmy pod wpływem, i to tym dobrym wpływem, no bo inaczej trudno byłoby mówić o tym, że stajemy się uczniami, tak? Czy stajemy się naśladowcami naszego Pana. Ojciec Michał, szkoda, że Państwo tego nie widzą, że zacytuję klasyka. Ojciec Michał wchodzi właśnie w wiraż kontemplacji, taki niesamowity, po prostu jego oblicze naznaczone jest po prostu, bo to nawet nie, że wyraża, ono jest naznaczone głęboką kontemplacją tekstu biblijnego, ale jednocześnie ja już widzę, że tam na końcu języka kluje się jak piskle z jajka, jakaś błyskotliwa kwestia.
0: Państwo słyszą, co ja tu muszę znosić z tym człowiekiem. To jest po prostu... dramat jakiś, ale tak, wykluła się właśnie, skorupki wypluje i już
1: uważa
0: mówię
1: na te skorupki na habicie, bo to widać.
0: Drodzy Państwo, ja tu gorliwie krzyczałem pogrzebowa, pogrzebowa zaraz na początku, bo rzeczywiście jest to Ewangelia, która bardzo często jest w czasie liturgii pogrzebowych wybierana. Ona jest jedną z możliwych do przeczytania, a wydaje się tak niesamowicie plastyczna. Akurat w tym przypadku muszę przyznać Janowi, że no dobra, już niech tak będzie, no już dobrze, już tutaj coś tam można z tego wyłuskać, jakoś wyczytać, coś się da. W każdym razie w istocie bardzo często jest ona wybierana przez kaznodziejów, dlatego że mam wrażenie, że ona jest też taką ogromną pociechą w rozłące. No bo zobaczcie Państwo, że kiedy odchodzi ktoś bliski, to my sobie czasem też tak ku pociesze, ku takiemu umocnieniu, no mówimy, to już poszedł do domu ojca, on tam na nas czeka i już tam wszystko dla nas przygotuje, a my tam do niego dołączymy, nie, czy do niej. Ba, nawet czasem ktoś, kto umiera świadomie, mówi, będę tam na was czekał, nie, ja już tam wam załatwię miejscówki, ja już coś tam, nie, no tak trochę pół żartem, pół serio, może próbując rozładować atmosferę przygnębienia, no związaną z jakimś odejściem i rozłąką na czas dłuższy, takie komentarze się pojawiają. Natomiast one oczywiście są obarczone niepewnością ogromną, nie? No bo nikt z nas nie ma pewności, gdzie trafi po śmierci. Nikt z nas nie wie, jaki będzie jego los. My mamy wielkie zaufanie wobec Pana Boga, nie? Ale pewnie doznamy dużego zaskoczenia, kiedy zobaczymy to nasze życie z perspektywy, kiedy zobaczymy, na które miejsca on zwraca uwagę, na które myśmy zwracali uwagę, bo może to nie będą wcale te same miejsca. Tak czy owak, jakby nasze plany i nadzieje, jak śpiewamy w jednej z pieśni, są obarczone rzeczywiście pewnym błędem, nie? A przynajmniej dużą niepewnością. Natomiast kiedy Jezus mówi, idę do domu przygotować wam miejsce, bo w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, i ja idę je przygotować dla was, a kiedy już je przygotuję, to wrócę i was zabiorę do domu, no to jest jakby stwierdzenie, no, graniczące z absolutną pewnością, to znaczy przynoszące nam absolutną pewność, że tak jest, bo skoro Pan powiedział, to tak jest. I On naprawdę idzie tam przygotować nam miejsce i On naprawdę wie, które miejsce jest dla nas i On naprawdę jest żywo zainteresowany, aby tych, którzy należą do Niego, wprowadzić do domu Ojca. Dom Ojca nie jest, powiedzielibyśmy, otwarty dla wszystkich, ale w takim sensie, że nie ma drzwi i może tam wejść każdy, kto tylko ma na to ochotę. No nie. On jest otwarty dla wszystkich w sensie zaproszenia. Wszyscy jesteśmy do Niego zaproszeni, mile widziani, ale żeby tam wejść, jednakowoż, no mamy pewne instrukcje, które nam Pan zostawił i co do których powinniśmy się stosować, nie? Więc to nie jest dom bez drzwi. Te drzwi są i te drzwi zwykliśmy jakby otwierać kluczem piotrowym. My tam sobie wyobrażamy, że ten Piotr na bramie furtianem został odwieczny, no bo skoro mu Chrystus dał klucze, to na pewno będzie to Królestwo Niebieskie otwierał i zamykał. No nie wiem, czy to jest rzeczywiście najfajniejsza funkcja, którą Piotr mógł otrzymać w niebie, ale tak sobie to wyobrażamy anegdotycznie być może, a być może tak, no, potrzebujemy takich obrazów. Natomiast tym, który otwiera drzwi do domu Ojca, jest Chrystus. I to otwiera je zarówno w takim sensie, powiedzielibyśmy, najgłębszym i ogarniającym wszystkich, no bo On je nam otwiera, ponieważ grzech nam je zamknął. On pokonuje demona, pokonuje jego panowanie nad światem, pokonuje jego działanie w naszym życiu i wyzwala nas z tego grzechu. Ale ja czasem o tym mówię też na pogrzebach, jak mnie tak trochę poniesie, że przecież nasz Pan, nie, który kocha nas tak bardzo, no, trudno sobie wyobrazić, zresztą wielu świętych umierając mówi o tym, że ten Chrystus wychodzi naprzeciwko, że oni Go już widzą, że On z jakimś orszakiem aniołów. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby ten mój Pan, któremu ja oddałem całe moje życie, nie, i jestem z Nim w jedności, bliskości, takiej zażyłości i tęsknocie, żeby On mnie nie powitał tam w tym domu. I ja naprawdę lubię Go sobie wyobrażać jako jako bliskiego, nie? Jako tego, który mówi: dziecko, dobrze, że jesteś, tak długo na ciebie czekałem, nie? To mieszkanie jest dla ciebie, zobacz, nie? Wszystko już tutaj jest przygotowane, wszystko stoi jakby gotowe, tylko ciebie tutaj brakowało, nie? Rozejrzyj się, odśwież się po drodze, którą odbyłeś, ja jestem tutaj dla ciebie, jak tylko będziesz potrzebował, zawołaj. Oczywiście znowu ziemskie wyobrażenie, nie? My nie możemy wiedzieć, ja też tego nie mogę wiedzieć, jak będzie w przyszłości, ale kiedy myślimy sobie o czułości, o dobroci, o bliskości Boga, no to nie trudno nam go sobie wyobrazić jako tego, który nas przyjmuje w domu, nie? A dom to przecież miejsce bezpieczeństwa, dom to jest miejsce, w którym się czujemy dobrze, dom to jest miejsce, do którego się chętnie wraca, dom to jest miejsce, z którego wyrośliśmy, wyszliśmy i do którego jakby zaglądamy z przyjemnością, oczywiście pomijając te sytuacje, w których tam nie było dobrze, no takie też były, więc to nie jest dla wszystkich tak samo, ale no co do zasady, pewna definicja, nie, domu pewnie by nam opowiadała w tym kierunku o rzeczywistości, która z nim jest związana. Tak czy owak, mnie bardzo rzeczywiście te słowa poruszają, ja w nich słyszę dużo czułości, nie, dużo takiej życzliwości ze strony Jezusa i tego pragnienia, żeby naprawdę nas do tego domu Ojca wprowadzić.
1: Tak, Ojcze, jeszcze za wcześnie na przerwę muzyczną, więc pozwolę sobie pociągnąć ten wątek w dalszym ciągu. Oczywiście to nasze doświadczenie domu, tak jak Michał powiedział, bywa różne. I tutaj z jednej strony nie ma co demonizować domu, ale z drugiej strony nie ma też co go po ludzku idealizować. Nie? Dom z założenia i z natury jako twór ludzki będzie naznaczony błędem, tak? Będzie naznaczony pewną niedoskonałością. I to jest coś, co od czego my z jednej strony nie uciekniemy, a z drugiej strony nie ma, tak jak mówię, nie ma sensu też tego demonizować, bo często jest tak, że dzisiaj, kiedy chcemy mówić o pewnych stałych takich punktach, czy takich punktach odniesienia, rodzina, dom, ojciec, matka, nie bardzo często spotykamy się z takim głosem krytycznym, także dzisiaj w dobie takich przemian społecznych, kulturowych, że no, chociażby budowanie obrazu rodziny w oparciu o relacje wyłącznej miłości ojca i matki, że to już jest anachronizm pewien, tak, że nie powinno się tego robić, bo ludzie dzisiaj, dla nich jest to obce doświadczenie, dla wielu już, nie? Nie, wydaje mi się, że trzeba mówić o takich wartościach jak chociażby właśnie dom, albo inaczej, trzeba czynić z domu na powrót wartość, nie tylko adres wspólnego zamieszkania, tak, nie tylko miejsce, gdzie odsyłam korespondencję, ale przede wszystkim tą przestrzeń relacji nacechowanych miłością, akceptacją, zdolnością do ofiarowania przebaczenia i przyjęcia tego przebaczenia, bo to jest ważne też w miłości tej naszej, ludzkiej, żeby umieć sobie przebaczać. To dzisiaj jest tak bardzo ważne. Ja to w tym roku, nie wiem, tak się jakoś złożyło, że na tej rekolekcyjnej drodze miałem dosyć sporo, dużo więcej spowiedzi niż rok wcześniej. To jest pierwsza rzecz. Ale do czego zmierzam? Bardzo dużo rozmów takich okołospowiedziowych dotyczyło właśnie tej czenia, nie? Tego, że my powoli wzrastamy w świecie, który nie chce i nie potrafi przebaczyć, nie? Prędzej stawia na jakąś amnezję, zapomnienie, ucieczkę, ale nie konfrontuje nas z zagadnieniem przebaczenia, nie? Jako rzeczywistości ofiarowanej i przyjętej, która jest takim pierwszym, rzeczywiście pierwszym krokiem do wszelkiego uzdrowienia, nie? Wewnętrznego, relacyjnego, wspólnotowego. Jeśli tego nie ma, jeśli jest tylko i wyłącznie zagadywanie problemów, tak, albo wskazywanie nowych, zastępczych problemów w miejsce tych, które są niewygodne, no to niestety jesteśmy w dość nieciekawym miejscu. I począwszy od takiego przebaczenia w tej najbardziej podstawowej relacji małżeńskiej, tak, jeżeli chodzi o małżonków, którzy stają się rodzicami. Jeśli dziecko, które pojawia się w takiej rodzinie, nie widzi od najmłodszych swoich miesięcy, tygodni, lat, rodziców, którzy są sobie w stanie nawzajem przebaczać każdego dnia, to taki człowiek, który wychodzi z takiego domu, no, nie chodzi o to, że będzie w jakiś sposób wybrakowany, nie? Ale będzie mu o wiele trudniej w świecie, nie? I dom, który sam stworzy, to już będzie dom uboższy o kolejną belkę, prawda, stropową, o kolejny punkt konstrukcyjny, który no, może zaważyć o losach jego, nie? Także to mówienie o domu w perspektywie dzisiejszej perykopy nie może być tylko i wyłącznie przeniesieniem naszych wyobrażeń czy naszych skojarzeń z domem, ale tutaj trzeba jak gdyby za dobrą monetę przyjąć, że kiedy Jezus mówi o domu, to mówi o miejscu, które jest dobre dla nas, nie? No bo cóż innego może nam Pan Bóg obiecać i dać, skoro jest najwyższym dobrem, tak? Jest tak naprawdę jedynym dobrem, z którego wszystko, co dobre, bierze swoje źródło, swój początek i w nim też znajduje swoje dopełnienie. A więc jak gdyby tu człowiek, który pragnie pójść za tym słowem, musi pozwolić Jezusowi na przełożenie pewnego akcentu. To nie twoje wyobrażenia, nawet nie twoje doświadczenia, ale zaufanie temu obrazowi, który Chrystus dzisiaj daje w swoim słowie, poprowadzi cię przez to słowo, nie? Że jeżeli Jezus mówi, że idzie nam przygotować dom, miejsce, mieszkanie, jakkolwiek byśmy tego nie tłumaczyli, to wierzymy, przyjmujemy zapewnik, że to jest miejsce, w którym my jesteśmy oczekiwani, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że to jest miejsce, w którym życie jest w pełni, nie? To jest, i to jest pewnik. To jest coś, na czym możemy się oprzeć, bo my potrzebujemy w naszej refleksji, także tej życiowej, pewnych punktów podparcia, pewnych w sensie takich, na których mogę polegać, nie? I no trudno dla nas o pewniejszy punkt oparcia niż Słowo Boże, a jeszcze trudniej niż wyrażona w sposób bardzo bezpośredni obietnica, którą Jezus dzisiaj składa, nie? Przyrzeczenie pewne, które zostawia swoim uczniom.

0: i jesteśmy, kochani, po przerwie. Ojciec Michał nas zabrał na wyżyny interpretacyjne, tutaj przemyśleniowe. Rzeczywiście ta Ewangelia jest jedną z Ewangelii, które można wybrać z lekcjonarza, z dziewiątego tomu lekcjonarza. Dziewiąty tom to jest tom pogrzebowy. Wygląda jak szóstka, tylko ma kropkę, dlatego jest dziewiątym.
1: Aha.
0: Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem proboszczem i też jestem przełożonym wspólnoty zakonnej i właśnie kiedyś powiedziałem współbraciom, że czytania są z tomu szóstego, któregoś tam dnia, a jeden ze współbraci wyjął ten najcieńszy, tom dziewiąty, gdzie jest szóstka z taką śmieszną kropką
1: u dołu.
0: U góry właściwie.
1: U góry, tak. Właściwie, tak.
0: Bo tam nie ma na grzbiecie nic, tylko jest numer wybity. Może to jest błąd, nie? Bo jest zbyt cienki ten lekcjonarz, żeby wybić tam normalnie, tak jak na każdym innym, więc jest tylko cyferka. No i tenże lekcjonarz był podstawą do czytania, no i trudno było tam znaleźć te perykopy, które były oczekiwane tego dnia. W każdym razie jest to Ewangelia, która towarzyszy, w mądry sposób towarzyszy też, jak zresztą każda Ewangelia, naszemu przeżywaniu straty, ponieważ no, trudno tego nie zauważyć, że kontekst śmierci jest kontekstem bardzo mocno wrośniętym. Z jednej strony w to, co tu Michał fajnie powiedział przed chwilą, że to życie, które jest, no, zysk w życiu rozumiany jest przez to, co ja jestem gotów zostawić, czy co jestem gotów stracić. Jak gdyby, no, to jest ten paradoks, tak, że świat, mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, że świat coraz mocniej, wydaje mi się, kładzie nacisk na to jednak, co masz, tak? Żeby określić przez ten pryzmat tego, co masz, kim dla tego świata jesteś, bo to jest, tu trzeba sobie to mocno doprecyzować, nie? Że nie kim jesteś jako ty, w sensie, bo tą twoją wartość absolutnie nie można łączyć ze stanem posiadania, tylko dla tego świata, kim ty jesteś, nie? Musisz pokazać zawartość swojego portfela, musisz otworzyć swoje drzwi. Zauważcie, jaka jest dziś popularność programów telewizyjnych, czy nawet materiałów internetowych. Znana XY pokazuje swój dom w Konstancinie, tak? I zwiedzamy wraz z fotoreporterem Faktu czy innego superaka, posiadłość jakiejś znanej i lubianej gwiazdy małego, większego, średniego ekranu i ona nam pokazuje, prawda, w co też obrosła przez lata. Lubimy zaglądać za tą zasłonę stanu posiadania, bo tu nie chodzi tylko o poznanie wnętrzarskich gustów, ale wydaje mi się, że właśnie to jest taki trochę instynkt podglądacza, nie? Że my ciągle lubimy wiedzieć, co ma bliźni, skąd na to miał pieniądze, nie? To też zauważmy, jest taka, no, częsta dosyć, nie? Taka myśl, że na przykład sąsiad kupił sobie nowy samochód, albo wziął go w leasing, albo kupił na raty, tego nie wiemy, ale nas zaczyna zajmować, skądże ona z tej urzędniczej pensji i on, który pracuje w cukierni za rogiem, zebrali pieniądze na. I tutaj padają czasy za granicą, jakieś bardziej ekskluzywne czy mniej inkluzywne. Nowy samochód, domek na Mazurach, nie? To są, no i to jest dla nas często jest takim, no właśnie, zgroza, prawda? No jakżeż to my nie mamy, oni mają, tak? A co my jesteśmy gorsi od nich, mniej pracujemy, nie? To jest ciągle to z jednej strony śmierć jest taką wielką nauczycielką tego nieporównywania się z bliźnim, ponieważ wszystkich traktuje dokładnie w ten sam sposób, nie? Znaczy niweluje platformę porównawczą w sposób absolutny. Po prostu każdy z nas kiedyś wyda swoje ostatnie tchnienie. To nas, to jest ten wspólny mianownik, który nas wszystkich łączy. I to, co jest wokół tego ostatniego dnia, czyli z jednej strony moje się przygotowanie, a z drugiej strony to, co jak gdyby po moim życiu zostanie odczytane jako jego cel, tak, jako jego sens, jako jego znaczenie, to już jak gdyby, no, zależy od tych, którzy pozostają po nas, nie? Naszych bliskich, krewnych, przyjaciół. Ale to jest niesamowite, że dzisiaj, kiedy żegnamy się często na cmentarzach dzisiaj, no w różnych to jest konstelacjach, często już nie przy trumnie, ale przy urnie. Czasami w ogóle to jest dzisiaj taka nowa też, zauważyłem, tendencja, że z racji tego, że no nie zawsze można zdążyć z wszystkimi etapami pochówku, tudzież z kremacją na czas, więc taka ostatnia stacja, nawet wobec nieobecności prochów zmarłej osoby jest odprawiana, takie rozesłanie żałobników. My dzisiaj nie pozwalamy ludziom, by nas zapamiętali na swój sposób, tylko my im już na przykład na ostatniej prostej dyktujemy, w jaki sposób chcielibyśmy być zapamiętani. Nie? Tutaj przynosi rodzina dwie kartki A4, czcionka, ósemka, odstęp jeden. Nie? Tu jakby mógł ksiądz odczytać tutaj takie kurikulum. Ja mówię, to jest kurikulum? Mówię, to jest jak rozdział mojego doktoratu. Mówię, no to jest...
2: Ale jakby... to ważne, że babcia na pizzę lubiła chodzić tam, a do kasyna jeździła tam.
0: Tak, ale na przykład jeden z pracowników zakładu pogrzebowego powiedział mi ostatnio, że coraz częściej nad trumną usiłuje się załatwić na przykład rodzinne sprawy. To znaczy ktoś, kto redaguje to pożegnanie, już pewne interpretacje na przykład konfliktów, które były nic nie mówiące, powiedzmy, sąsiadom dalszym, ale rodzina wie, nie? Że to się usiłuje załatwić nad trumną, nie? Że to już nie jest jak gdyby ta cisza, ciszej nad tą trumną. Jest nawet taka fraza, która weszła do języka, nie? Niech ona mówi własnym językiem. Niech ludzie, patrząc na moje życie, sami powiedzą, to był człowiek, którego życie było drogą do domu ojca, nie? Bo my dzisiaj lubimy tą frazę, że odszedł do domu ojca.
2: Tak.
0: Chwileczkę, mówię, czy on szedł tą drogą przez całe życie? Nie? My już jesteśmy sędziami od razu. Nawet w dobrym jesteśmy sędziami, nie tylko w złym. Nie? No,
2: wolimy sobie tak to wyobrazić.
0: Wolimy sobie tak to wyobrazić, ale jak gdyby odbieramy też temu życiu możliwość przemówienia do nas. Nie? Bo tak jak Michał powiedział, to, no, jest to Ewangelia, która mocno łączy się z liturgią pogrzebową, a jakby nie patrzeć, pogrzeby są lekcjami życia. Paradoksalnie. Nie? I to doskonałymi lekcjami życia. I odnoszę wrażenie, że im bardziej stają się niekiedy kuriozalne, tym więcej nam mówią. Nie? Tym więcej ten zmarły, który już nie jest podmiotem w tej liturgii, bo jest ciałem w trumnie lub też prochem w urnie, ale tym więcej nam paradoksalnie mówi. Nie? I rzeczywiście to, czy ja będę czy moje życie nad moją trumną, ktoś powie, faktycznie patrząc na życie zmarłego Macieja, widzieliśmy człowieka, który we wszystkim, co robił, chciał być uczniem Pana Jezusa i zmierzał do domu Ojca, tak? Czy zmierzał do tego, żeby na końcu jego życia prawdziwe były słowa, sługa nieużyteczny, co mogłem zrobić, to zrobiłem, reszta, Panie, w Twoim miłosierdziu, nie? Przekazuję Ojcu teraz pałeczkę, mikrofon, czy cokolwiek właściwie.
2: Cokolwiek, co Ojciec chce przekazać, możemy Ci przekazać, a ja po prostu to wezmę.
0: Ojciec Michał jest w takim stanie, zaczyna, no teraz to jest też ciekawy moment właśnie, bo taki chojraczek jest zawsze po wyjściu z samolotu, prawda, co on to tutaj, żaden jetlag się go nie ima, zmęczenie się go nie tyczy, to nie jest jednostka ludzka,
2: nie.
0: To jest Ojciec Michał i on po prostu będzie zaraz po wyjściu z samolotu, jeszcze z tą torbą z duty free, już będzie siedział w studio. Ale po godzinie zaczynają się objawiać pierwsze znaki, że to jednak jest człowiek. Jak święty Paweł, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. I mówię ci, ojcze, wstań. Bo zaczynasz już tutaj odpływać.
2: To prawda. To może gimnastykę zaproponuję państwu.
0: Pajacyki.
2: Wracam do Ewangelii zupełnie poważnie. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczniów.

0: Po pierwsze, coś, z czego być może jeszcze apostołowie nie do końca sobie zdają sprawę, a na pewno nie są w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało, przewiduje dar ducha. Dar ducha, który uzdolni ich też do zupełnie niezwykłych czynów, o czym przekonujemy się, czytając równolegle dzieje apostolskie w tym czasie wielkanocnym. Wobec czego ten dar ducha, który zstąpi i który, tak jak mówię, jest dość tajemniczy, to jest dar, który ich uzdolni do nadzwyczajnych dzieł. I my na ten dar ducha też czekamy, bo to my jesteśmy w tym okresie, nie? Okres wielkanocny kończy się pięćdziesiątnicą, czyli zesłaniem Ducha Świętego. I to jest, mam wrażenie, trochę jeszcze nieodkryte święto. To znaczy my już tę Wielkanoc jakoś tam przegryźliśmy, już te tridua pięknie aranżowane, już jakby kochamy tę liturgię, już wielu ludzi mówi, że nie wyobrażają sobie świąt bez liturgii, nie? Że to pójście do kościoła w te dni no jest tak oczywiste, jak upieczenie mazurka, nie?
1: Podzielę się takim snem, który kiedyś miałem.
0: Chyba teraz. Przed chwilą właśnie. Nie. Tak zakładam.
1: Śniło mi się kiedyś, że dostałem książkę. I w tejże książce była to powieść, taka z gatunku tych pobożnych. Przeżywaliśmy jubileusz 10 tysięcy lat chrześcijaństwa. Kiedy mówiłeś o tym, że jak wiele jeszcze jest przed nami, nie? Że postawmy się czasem w takiej sytuacji, nie? Że znajdujemy nagle kronikę z przyszłości, jest na przykład jubileusz 30 tysięcy lat od narodzenia Pana Jezusa.
0: Tak.
1: Wobec którego nasze 2000 lat historii Kościoła stanowi ledwie 1/15 całości, tak? Nawet mniej niż 10%, nie? Bo my często mamy tendencję do absolutyzowania naszej epoki.
0: Idzie koniec świata, już teraz się skończy, zaraz się skończy.
1: Moja babcia, jak mówi mi moja mama, też wieszczyła koniec świata. Bo jej babcia już mówiła o tym, że czasy idą takie, że to już musi być koniec. Tak, a to był rocznik 1920.
0: Tak, nie? I to był jakiś tam koniec. No,
1: więc wydaje mi się, że to też jest z jednej strony takie pocieszne w człowieku, nie? Że zawsze ten jego koniec kija będzie cięższy, nie? Że to, słuchaj, gdybyś ty miał moje lata, moje doświadczenie w nogach, w plecach, inaczej byś mówił, nie? Inaczej byś widział.
0: Co ty wiesz?
1: I to jest takie, o ironio, pocieszające, że każde pokolenie ma to swoje przeświadczenie, że ich doświadczenie jest ostatnim, ich doświadczenie jest najpełniejsze, ich doświadczenie jest najbardziej brzemienne w skutki, a potem się nagle okazuje, że ono było istotne i ważne z zachowaniem proporcji, tak? Że nie wiemy, co ten, którego przyzywamy, ma jeszcze w zanadrzu, a to zanadrze rzeczywiście jest nieprzebrane, nie? Nieprzebrane, co pokazuje nam też chociażby historia świętych i błogosławionych Kościoła. Ostatnio wpadła mi w ręce taka zacna publikacja, prawie 140-letnia, ale kapitalne wydanie Żywotów Świętych Pańskich. Tak kolorowe, tak pięknie wydane, już nadgryzione ząbkiem czasu, fest troszeczkę, ale myśląc o tym, jak to musiało wyglądać 140 lat temu, bez tam chyba dwóch, to aż się, mówię, no, odpowiednik skrzyżowania dzisiejszego TikToka z Instagramem, nie wiem, jaka jest w tej chwili na topie aplikacja
0: przygotowująca. Ojciec powiększać zdjęcia paluszkami rozszerzając.
1: Nie, ale już widziałem ludzi, którzy w Empiku okładki tak powiększali książek papierowych, robiąc uszczypnięcie w papierowy, prawda, z płachetek. Ale do czego zmierzam? Że wziąłem sobie do ręki i zacząłem czytać rzeczywiście takie wydanie świętych pańskich, Żywotów Świętych Pańskich sprzed reformy kalendarza, więc niektórzy nawet, no, w sensie pierwszy raz widziałem niektóre imiona świętych. I sobie tak pierwsza moja myśl była taka, Boże kochany, nie, jaka przepastna jest ta kartoteka Pana Boga, nie? Ile różnych ludzi z różnymi talentami, życiorysami, wyzwaniami też, z którymi się musieli mierzyć, było przed nami, nie? I ilu jeszcze jest przed nami, nie? Ilu świętych i błogosławionych jeszcze czeka, że tak powiem, na swój czas, nie? Że to jest rzeczywiście ten, którego przyzywamy, Duch Święty, ożywiciel Kościoła, niezmienny. Ileż on jeszcze ma w zanadrzu.
0: W istocie pierwszym świadkiem, tak zresztą nazywanym, jest nasz Pan Jezus Chrystus, świadkiem Ojca, w którym te moc Ojca, tę miłość Ojca widać w sposób najwyraźniejszy i najbardziej taki dotykający nas, ale ta rzesza świadków, nie, tych powiedzielibyśmy mniejszych od Chrystusa, bo rzecz jasna,

0: mniejszych, każdy z nas jest mniejszy. To jest również coś...
1: Zwłaszcza bracia mniejsi.
0: Zwłaszcza bracia mniejsi są mniejsi.
1: Nie zapomnieli.
0: W każdym razie rzeczywiście ta rzesza świętych, nie, świadków i tych, którzy dobrze przeszli przez życie, czy przeszli przez życie dobrze czyniąc, jest, tak jak Maciej powiedział, przeogromna i do niej też warto sięgać i do tego też Państwa zachęcamy, bo wiecie, my często o słowie, że lekcja divina, że to pobożne czytanie, że wgłębianie się w słowo i to prawda, ale ja widzę, że coraz częściej pojawiają się nawet na rynku pewne próby takiego traktowania podobnego, oczywiście podobnego i to przez analogię tylko, bo nic nie zastąpi Słowa Bożego. O tym pamiętajmy, żaden święty, nawet nie, prawdziwy święty do tego by
1: nawet
0: nigdy nie...
1: Nawet ojciec Pio.
0: Nigdy by nie pretendował do tego, żeby jego pisma były ważniejsze dla kogoś niż Ewangelia Święta. To jest oczywiste, ale widzę niejednokrotnie takie próby wchodzenia, wgłębiania się w te słowa świętych, także choćby metodą lekcja divina, czy lekcja Divina z dzienniczkiem siostry Faustyny. To są cenne na pewno próby i bardzo pewnie szlachetne i pożyteczne. Natomiast zgłębianie ich myśli, zgłębianie jakby ich zgłębianie ich wizji świata, tego jak widzą czy widzieli swoją rzeczywistość, jest absolutnie przydatne i do tego też Państwa bardzo zachęcamy. Przygoda z Bogiem jest niesłychanie fascynująca. Ona ma liczne odsłony, bardzo wiele i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy znajdzie taką niszę, która rzeczywiście będzie jego niszą nie izolującą go od innych, ale wręcz przeciwnie pozwalającą pewne rzeczy pogłębić, pozwalającą wejść jakoś w nowe doświadczenie Boga, który no jest zawsze nowy, świeży i jest Bogiem dla nas.
1: Tak
0: o,
1: jest.
0: Proszę, ojciec Maciej otwiera koperty, przekłada pieniądze z prawej na lewą, grabiami je tu przez...
1: Chciałeś zabłyszczeć i znowu ci nie wyszło.
0: Tak, tak, to jest właśnie to, ten kapłański los.
1: Drodzy słuchacze, kolejna nasza audycja dobiega końca. My prosimy o Boże błogosławieństwo oczywiście dla was, rękami, ustami i ciałem całym ojca Michała tutaj. A jednocześnie zapraszamy was do tego, żebyście wiernie trwali przy nas w homiletach i zachęcamy do tego, żeby słuchać nas nie tylko na falach radiowych, ale także za pośrednictwem internetu. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu nasza zajawka, którą nagraliśmy przy okazji ostatniej audycji, która już powinna się znaleźć w sieci, powinna już być oblajkowana i podana dalej po 1000-krotnie, także kto nie widział, zachęcam, wejść sobie na grupę naszą na Facebooku. No i spokojnej niedzieli i spokojnego dnia, w którym nas słuchacie.
0: Niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Jeszcze w Wilnie siostra Faustyna opowiadała mi, że ma przynaglenie, by wystąpić ze zgromadzenia Matki Boskiej Miłosierdzia w celu założenia nowego jakiegoś zgromadzenia. Nie traktowałem tego poważnie i radziłem jej tym się nie przejmować, a raczej uważać za pokusę. W listach z łagiewni krakowskich często mi o tym wspominała, a wreszcie uzyskała nawet pozwolenie od swego nowego kierownika, jezuity ojca Andrasza i przełożonej generalnej, na wystąpienie pod warunkiem, że ja się na to zgodzę. Odpisałem, że zgodziłbym się tylko wówczas, gdyby spowiednik i przełożona generalna kazali wystąpić. Takiego rozkazu siostra Faustyna nie uzyskała. Uspokoiła się i pozostała w swoim zgromadzeniu do śmierci. W roku 1938, we wrześniu, odwiedziłem ją już w szpitalu zakaźnym w Prądniku, zaopatrzoną na śmierć. Między innymi mówiliśmy o owym projektowanym zgromadzeniu, że to jej przynaglenie chyba było złudzeniem, gdyż inaczej ona by nie umierała, a w jakiś sposób swój zamiar by urzeczywistniła. Siostra Faustyna obiecała w tej intencji modlić się, by dnia następnego dać mi jakąś odpowiedź. Nazajutrz, gdy odprawiałem mszę świętą w tej intencji, przyszła mi myśl, że jak ona nie potrafiła namalować tego obrazu, tak nie potrafiłaby sama założyć tego zgromadzenia, a tylko dała ramowe wskazówki w pamiętniku. Przynaglenia zaś na wystąpienie oznaczają konieczność w nadchodzących czasach tego nowego zgromadzenia w nowej formie. Gdy wieczorem zapytałem ją, co ma do powiedzenia w tej sprawie, odpowiedziała, że nie potrzebuje nic mówić, albowiem Pan Jezus sam mnie oświecił i że niedługo poznam osoby po pewnych znakach, które mają ten projekt urzeczywistniać. W kilka lat istotnie tak się stało, a jej widzenia zanotowane w pamiętniku dotyczące ślubów pierwszych sześciu kandydatek i pierwszego domu zakonnego urzeczywistniły się w całej rozciągłości. Idąc za radą świętego Jana od Krzyża, prawie zawsze opowiadania siostry Faustyny traktowałem z niedowierzaniem i nigdy o szczegóły nie pytałem. Nie okazałem również zainteresowania, gdy ona przy ostatnim pożegnaniu mówiła ogólnie o losie Polski, zakrywając nawet twarz od zgrozy obrazu, jaki widziała. Przepowiedziała mi wielkie trudności i prześladowania, jakie spotkają mnie w związku z szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego i staraniem o ustanowienie święta tej nazwy w Niedzielę Przewodnią. Przepowiedziała również śmierć swoją na dzień 5 października, która rzeczywiście w tym dniu nastąpiła.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: słowo pod poduchę.
1: Ksiądz Mateusz Buczma.
2: Martin Luther King powiedział: zrób pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całej drogi, po prostu zrób pierwszy krok. Zanim zaśniesz, zastanów się, czy dzisiaj udało ci się zrobić choćby maleńki krok w stronę Pana Boga.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
10: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
11: Pozdrawiam, słuchacie, Listę Muzyczne Dary Salsoro.
12: Adam Krylik,
13: Jacek Wąsowski,
12: zespół Chillimy.
13: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
14: Cześć, mój niech Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Suplement do Listy Przebojów Muzyczne Dary otwiera swoje podwoje. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, a program realizuje Robert Czech. Chłopcy z Placu Broni zwyciężyli najnowsze 1268 notowanie Listy Przebojów Muzyczne Dary. Już zagraliśmy oczywiście w całości utwór Mój Przyjacielu B, a z tego tringla, który właśnie taki nosi tytuł Mój Przyjacielu B, zagramy dziś utwór Jest miejsce obok mnie. Piękny utwór autorstwa Bogdana Łyszkiewicza. Boguś Łyszkiewicz napisał ten utwór, a on został specjalnie wydany i na moment, kiedy był reaktywowany zespół Chłopcy z Placu Broni i teraz przy okazji tego tringla, bo do zespołu dołączył Janusz Janina Iwański. A na to nagranie zaprosił swoją córkę Zuzannę Iwańską. I razem zaśpiewają ten utwór Jest miejsce obok mnie. Specjalnie dla państwa oczywiście. Natomiast będę miał dla państwa mega niespodziankę. Żeby nie powiedzieć giga niespodziankę. Dotarłem do nagrania sprzed wielu lat. Przeprowadzałem wywiad z Jackiem Wąsowskim, który zakładał zespół Chillimy. I wtedy zaprosił do tego zespołu Bogusia Łyszkiewicza. Okoliczności, w jakich panowie się ze sobą wtedy spotkali, są niezwykłe. Nawet zespół Chłopcy z Placu Broni o tym nie wiedział, jak do tego doszło, do tego spotkania i do tego nagrania. Dowiedzieli się stosunkowo niedawno o tym, a tymczasem u nas będziemy mieli bardzo wspomnieniowe, myślę, no, perła nagranie, gdzie Jacek Wąsowski, założyciel, lider zespołu Chillimy, opowie, jak też spotkali się z Bogdanem Łyszkiewiczem wtedy właśnie lata temu. To był początek lat 90. Dobrze, ale zaczynamy od początku. Chłopcy z Placu Broni, Janusz Janina Iwański, stringla Mój Przyjacielu B, Jest miejsce obok mnie z Zuzanną Iwańską. Posłuchajmy, piękne nagranie.

Ależ pięknie, chłopcy z Placu Broni, Anno Domini 2025 na 2026. Najnowsza produkcja, a tekst i muzyka Boguś Łuszkiewicz. Wracamy do Jacka Wąsowskiego. Super muzyka, zespół, czyli my.

0: Jacek Wąsowski, super muzyka, zespół, czyli my, ale też elektryczne gitary, kompozytor, multiinstrumentalista, producent muzyczny. Jacku, jak było wtedy, kiedy zakładałeś swój solowy projekt, który przekształcił się w czyli my? Jak spotkaliście się z Bogusiem Łyszkiewiczem?
1: Bogus Łyszkiewicz, który był założycielem i liderem Chłopców z Placu Broni, zaśpiewał jedną piosenkę na tej mojej solowej płycie. I również zwrócił się do mnie z taką propozycją, żebym zagrał na jego płycie. Płyta nosiła tytuł Uśmiechnij się. I ostatnio właśnie ktoś mi przypomniał tą sytuację, bo akurat to był początek lat 90. Było bardzo modne takie najeżdżanie na kościół generalnie. Taka krytyka kościoła, że zaczęło się, że można było i wszyscy właśnie tam się wyśmiewali, pamiętam, w kabaretach, wszędzie były takie niesmaczne różne żarty na ten temat. No i Boguś do mnie zadzwonił, a my żeśmy się wcześniej nie znali. I mówi, żebym zagrał na tą płytę. Żebym zagrał na jego płycie. A ja mówię, wiesz co, no dobrze, ale pod warunkiem, że tam nie ma nic przeciwko Panu Bogu i przeciwko Kościołowi.
2: Pięknie.
1: A Boguś mówi, ty stary, mówi, ale czad, mówi. Mówi, świetnie. No, bardzo mi się to spodobało po prostu. Aha. I bardzośmy się od tamtej pory zaprzyjaźnili. Razem z nami nawet spotkaliśmy się w Krakowie. My graliśmy duży koncert na rynku, a Boguś, on tam mieszkał i spacerował sobie i zgodził się zaśpiewać z nami tą piosenkę, którą nagrał na płycie. Także mieliśmy nawet taki wspólny publiczny występ.
2: To pięknie, że zawiązała się taka muzyczna koalicja na rzecz Kościoła. To znakomite. Ja tutaj mam przed sobą tekst z jego jednej z ostatnich piosenek pod tytułem Kocham Cię. I tam jest to pytanie, które się powtarza w refrenie. Co dalej jest? Co dalej jest? Pewnie teraz już wie, co jest dalej.
1: Tak, Boguś był bardzo takim przenikliwym obserwatorem i bardzo kolorową postacią. Muszę powiedzieć, że nasze spotkanie i nasze rozmowy bardzo lubiłem z Bogusiem rozmawiać, bo on miał bardzo ciekawe spostrzeżenia na różne tematy i bardzo takie swój osobisty wizję świata w ogóle. No i myślę, że był bardzo takim poszukującym człowiekiem, bardzo dobrym człowiekiem.

Ależ pięknie. Nie wszyscy znają Bogdana Łyszkiewicza właśnie z tej strony, którą odsłonił nam Jacek Wąsowski, zespół, czyli my, a obecnie elektryczne gitary. Jacku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, dziękujemy ci za to wyznanie. Myślę, że Bogdan jakoś w tajemniczy sposób, bo w Chrystusie żyje w tej chwili po tamtej stronie rzeczywistości będąc, cieszy się z tytułu tego, że w taki sposób wybrał wtedy. Módlmy się za artystów, którzy są po tamtej stronie. Za Bogdana Łyszkiewicza jak najbardziej też polecam. Teraz, proszę państwa, Robert Cudzik będzie gościem specjalnym. Zaczniemy od płyty Będę Szedł, jego autorskiej. Była ta płyta obecna utworem Życie, która to płyta w tym nagraniu wygrywała u nas na liście przewoju Muzyczne Dary. A dziś Robert Cudzik ze wspaniałym wspomnieniem swojego życia, o tym, jak się nawrócił, w ilu miejscach był jako artysta, o jednego serca, jednego ducha. Dużo się będzie działo. Warto sobie zarezerwować troszkę czasu i posłuchać z uwagą. Robert Cudzik, nasz gość specjalny.

Jako małe dziecko pamiętam takie pierwsze wspomnienia. Mama kupiła, mama była taką niedoszłą aktorką, prowadziła amatorski teatr. Kupiła płytę Ireny Santor i tam były Jesienne róże przy kominku. Później do Jaroszowca koło Olkusza, gdzie tato był nadleśniczym, przyjeżdżały zespoły big beatowe. To były lata 60. Czerwono-Czarni, ale też Młynarski. W piątej klasie słuchałem z jakimś niesamowitym zachwytem, bo to było jakieś dotykanie ogromnej tajemnicy Bema pamięci Rapsod Żałobny, Niemena. Bardzo to przeżywałem, nie wiedziałem, o co to chodzi. To był jakiś pogrzeb i Dziwny jest ten świat, Sen o Warszawie. Gdzieś tam brzmiała ta na pocztówkowych płytach Żółty jesienny liść, Beata. Ja byłem z małego miasteczka, wtedy mały chłopiec. I gdzieś tam dobiegały dźwięki z zachodu, prawda? Hey Jude, Beatlesi, Can't Buy Me Love. I później cały ten świat lat 60. dostałem po głowie, po prostu totalnie. Byłem tak jakby omamiony, oczarowany, nie wiem jak to powiedzieć, jak usłyszałem Purple Haze. Te takie ostinato, dźwięk teraz wiem, że to jest B, a oni tutaj grają H, D, prawda, A. I po prostu ten utwór wywarł na mnie ogromne wrażenie. Hey Joe. Także to były moje początki muzyczne, jeżeli chodzi o słuchanie. I jako 15-letni, mój brat młodszy miał wtedy 13-14 lat, pojechałem na Jazz Jamboree. I jeździłem tam co roku później przez kilka ładnych lat z moją dzisiejszą żoną. I to było święto, święto muzyki, bo to było z tej mścizny socjalizmu. Po prostu przyjeżdżali wspaniali ludzie, którzy się dzielili niesamowitą muzyką, jazz. Ja tak to kochałem. Próbowałem coś grać, słuchałem wtedy Hendrixa, ale później Wes Montgomery mnie zachwycił. Spisałem sobie nawet jakoś tam po swojemu, bo nie mam wykształcenia muzycznego stricte, ale już umiałem jakoś tam klecić te nuty, te podziały. Solówkę pamiętam Wes Montgomery'ego i próbowałem to grać. I w tym czasie mój brat, mając 15-16 lat, ucząc się w liceum muzycznym na Basztowej w Krakowie, zaczął grać z Januszem Muniakiem regularne koncerty. Moje 17-18 lat to był zespół Confirmation, gdzie pojechaliśmy na jazz nad Odrą. Robert Obcowski był liderem, Andrzej grał na kontrabasie. I to było drugie miejsce na jazzie nad Odrą. Graliśmy koncerty w ówczesnej Jugosławii, Pomorska jesień jazzowa. Graliśmy utwory swingowe, nawiązujące troszeczkę do bebopu. Wtedy troszeczkę się pogubiłem życiowo.

0: te wyjazdy na Jazz Jambory to był okres już, kiedy mieszkałem w Nowym Targu, gdzie tato był nadleśniczym również. Pogubiłem się w mojej młodości bardzo. To był alkohol, to były narkotyki, zmaków, to była jakaś nieczystość. I któreś nocy zawołałem: Boże, jeżeli rzeczywiście, Panie Jezu, jeżeli jesteś rzeczywiście Bogiem, to uratuj mnie. Był to stan, kiedy w zasadzie ludzie umierają. I zmieniło się całkowicie moje życie. Trafiłem do nowotarskiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Tam zetknąłem się z niesamowitą muzyką. Po tym Jazz Jamboree, po tych płytach, po Stevie Wonderze, ja nagle usłyszałem glosolalia w kaplicy Ducha Świętego w Dursztynie. Później piosenki D-dur, A-dur, E-moll, ale śpiewane niesamowitą czystością. Ci ludzie byli tak przejęci. Oczywiście liczyła się ta treść, że wszyscy wiedzieli, że to nie są zwykłe piosenki, tylko to jest zwracanie się do kogoś bardzo bliskiego, największego, do Boga samego pośród nas. Później dopiero się to nazywało muzyka uwielbieniowa. Najpierw to były po prostu piosenki oazowe, piosenki gdzieś ze śpiewnika Andrzeja Sionka, przetłumaczone z angielskich, tak zwanych worshipowych śpiewników ówczesnych. Bardzo to przeżywałem. Było to dla mnie tak piękne. Zarzuciłem zupełnie wtedy na parę lat całkowicie muzykę, której dawno słuchałem. Szczególnie właśnie Jimiego Hendrixa, wszystkich tam jakichś moich idoli, jazz. Przez parę lat grałem na gitarze akustycznej właśnie te proste piosenki. Nieraz one się przeradzały w taki czas zatrzymania, kiedy wszyscy śpiewaliśmy glosolalia, modlitwa w Duchu Świętym.
1: Strona w śpiewniku 19. F-dur, C-dur, D-moll będzie i refren jest D-moll, C-dur, F. Tak.

Jeden z największych prezentów w moim życiu, oprócz żony, dzieci, miejsca, w którym mieszkam, Dursztyn, pani Mieczysława Faryniak, nasza sąsiadka duchowa, mama, jest przyjaźń, granie w zespole New Life. Zaczęło się to dla mnie między innymi takim epizodem, że były nowotarska wspólnota organizowała rekolekcje, które prowadził ksiądz Stanek. Ja w kościele świętej Katarzyny grałem tak jak zawsze już od paru lat. To był bodajże już 91 rok. Uwielbienie, modlitwę prowadziłem i przyjechał na te rekolekcje niejaki Joachim Menzel z małżonką. Wtedy rozmawialiśmy, on był już jazzmenem, mówił o nagraniach. Z Namysłowskim nagrali kasetę z Jarkiem Śmietaną. Dla mnie było to ekscytujące. Świat muzyków jazzowych znałem poprzez brata. Słuchając mnie, Marcina Stawickiego, o naszych pragnieniach, żeby zrobić coś na kształt takiego chrześcijańskiego Woodstock, my to nazwaliśmy Festiwal Zielonych Łąk, jak sobie po Dursztynie, do Dursztyna chodziliśmy, do Kaplicy Ducha Świętego. I takie rekolekcje zaistniały w 1992 roku i przyjechał zespół ówcześnie sformowany przez Joachima, Piotra Jankowskiego, Marcina Pospieszalskiego, zaprosili do śpiewu Mietka Szcześniaka, Ewę Urygę. Nasza wspólnota zorganizowała im koncert w kościele świętej Katarzyny. Ja przed tym koncertem tak tradycyjnie poprowadziłem razem z gitarą po prostu te piosenki oazowe. Oni zagrali przecudowny, na najwyższym poziomie, do dzisiaj jest zarejestrowany koncert. I jakoś po roku Joachim zaprosił mnie, żebym zaczął grać z zespołem New Life. Dla mnie to było niezwykłe wyróżnienie. Do dzisiaj się czuję wyróżniony, ponieważ są to w naszym pokoleniu, w naszym, w Polsce uważam, że jedni z najbardziej wybitnych artystów, Joachim Menzel, Marcin Pospieszalski, jednocześnie niezwykle skromni i przede wszystkim kochający Pana Boga, świadczący w życiu o Nim, Piotr Jankowski, grający przecież przez długie lata z Włodkiem Pawlikiem, też wielki autorytet.

Dostałem niesamowitego takiego, można powiedzieć kolokwialnie, kopa. Takie wydarzenie w Bernie we Szwajcarii w 1993 roku. Jesus is hope of Europe. Było takie coś w Europie ówcześnie. Jezus jest nadzieją Europy i od nas było z Polski co najmniej 300-200 osób. Uwielbiali wspólnie Pana Boga. Dla mnie ta muzyka prowadzona na scenie, grana, była niezwykłym przeżyciem. Wtedy też usłyszałem Jasia Budziaszka z Janickim na basie, z Pankracy, z ówczesnej Beczki. Ta muzyka brzmiała dla mnie jak chrześcijański Miles Davis i ona coś we mnie tak budziła silnie moje emocje, że zacząłem też próbować pisać podobne piosenki. Pamiętam, o tak, tak, tak, panie, mówię, tak, to była jedna z pierwszych, czy na pielgrzymce. Zachwyciłem się tym zdaniem, koniec księgi Habakuka, choćby tam woły umarły, choćby wszystko się zawaliło, będę radować się w Panu, a ja w Panu, właśnie. Także to są jakieś takie moje próby nieustanne, poruszająca, inspirująca niezwykle była twórczość Joachima i Beaty Menzel, dla mnie nieporównywalnie cały czas wyższa o parę poziomów od moich starań. Natomiast ona była niezwykłą inspiracją i do niej zawsze równałem.

Muszę powiedzieć, że najbardziej takie żywe, dziecięce uwielbianie Pana Boga przy muzyce miałem tuż po nawróceniu. Ten pierwszy rok, kiedy miałem tak żywą modlitwę, w sensie taką dziecięcą. Zapalałem świeczkę, puszczałem kasetę dominikanów właśnie i tam były tak namaszczone, mówiąc tym językiem wspólnotowym, śpiewy. Ta muzyka unosiła mnie, przeprowadzała mnie do nieba, do Boga. Później podczas grania z New Life bardziej skupiałem się na tym, żeby dobrze wykonywać te akordy, ten rytm. Natomiast bywały momenty, kiedy wszyscy razem byliśmy tak uniesieni i obecność jakby Pana Boga była tak odczuwalna w tych dźwiękach i wszyscy ją czuliśmy emocjonalnie, w emocjach, że to były niezwykłe momenty, kiedy Mietek właśnie zamkniętymi oczami nieraz dokańczał, będę śpiewał Tobie mocy moja, prawda, jakieś już po koncercie szczególnie, prawda, te pieśni, takie najprostsze, ludzie dołączali się, ale też gdy śpiewał Twoją miłość, nieraz tam mam bardzo taką prostą figurę, mogłem zamknąć oczy i nieraz byłem bardzo, bardzo poruszony. Z czasem jakoś tak ewoluowały te moje emocje, one stawały się, przyciszały się na rzecz po prostu wykonywania rzetelnie tej muzyki, którą graliśmy na koncertach. Szczerze mówiąc, największe wzruszenia pamiętam na spotkaniach modlitewnych, na Strefie Chwały przez lata, na spotkaniach w Ludźmierzu, później w Strefie Chwały, na niektórych koncertach. Dzisiaj bardzo chciałbym wrócić do tej dziecięcej miłości, do tej pierwszej miłości. Wiem, że po prostu to, co się dzieje wokół nas, jest obciążające, jest przygnębiające i naprawdę dzisiaj wielkim takim nieudawanym heroizmem jest właśnie uwielbianie Pana Boga pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas.

koncerty z New Life'em, z New Life Music, jest to parę rzeczy naraz. Przede wszystkim jest to spotkanie z Marcinem, Joachimem, Piotrusiem Jankowskim, ale dawniej z Mietkiem, później z Natalią, później z Basią Włodarską, wreszcie ostatnio z naszą przecudowną Agnieszką Musiał. I zawsze to nas bardzo radowało, jak się spotykaliśmy, nawet jechaliśmy tam kilometry z Krzysiem Pinocym, naszym kierowcą, z Andrzejem Dubielem, naszym wspaniałym opiekunem, przyjacielem. I po prostu były to fajne rozmowy, fajne spotkanie. Drugi wymiar to jest oczywiście granie dla ludzi, prawda? Przybliżanie muzyką piękna. W pięknie na pewno jest Bóg. W każdym pięknie na pewno jest Duch Święty. Tak myślę, a jeżeli jeszcze wymieniane jest imię Boga i w tekstach, to po prostu rzeczywiście w jakiś sposób pomagamy ludziom się przybliżać do Boga, zadawać pytania. To jest taka atmosfera modlitwy, przybliżania się do Pana Boga. I trzecim wymiarem jest coś takiego, że kiedyś pamiętam, pracowałem w szkole równolegle w Durszyńskiej. Przyjechałem taki po koncertach poniedziałek rano, zmęczony, i mój dyrektor pyta się, co taki jesteś, no, masz obcięte pasmo, no nie? Ja mówię, no, byłem w Elblągu, całą noc jechaliśmy. Mówi, w Elblągu, Boże, chociażby mi dopłacali, to bym tam nie pojechał. A ja mówię, a ja bym już jutro tam pojechał. Czyli jakiś rodzaj cygańskiej duszy, nie wiem, takiego włóczęgostwa, no po prostu wsiadam, jadę. I'm gonna highway. Do dzisiaj lubię autostop. Do dzisiaj wędruję tam, gdzie mieszkam, z Dursztyna do Nowego Targu i z powrotem. Chyba podejrzewam w okolicy, tam już z przymrużeniem oka, niektórzy na mnie patrzą, ale uwielbiam po prostu autostop. Tak się składa, że jak idę już od Łopusznej do Dursztyna, to nawet nie muszę machać ręką, bo to panie Robercie, a gdzie to idziecie? Może siądziecie, no.

folklor jest czymś bardzo osobistym, chociaż tak nie było w młodości, nie było też nawet długie lata potem. To dopiero gdzieś po 40 tak zaczęło we mnie ta rzeczywistość bardzo intensywnie pracować. Wspomniałem o mamie o tych pierwszych początkach, ale mój tato jest to rodowity góral z Dziewięciorga, z Białego Dunajca, od Dzierzęgi, z Sudzichów. Dziadek jest, bacował na Jarząbce i w Tatrach, i ja po prostu, chcąc nie chcąc, jak chodzę do bacówki, to mi się coś takiego dzieje, jak nie wiem, Apache.

biedny jakoś się wstydził. Dopiero jak po polowaniu, po lekkim drinku, jak przyrzucał tym zającem i renia i zaczynał śpiewać, prawda? I to było coś tak fajnego, my na to patrzyliśmy, a śpiewał znakomicie, jego bracia, siostry jak się spotkali. Także tato oprócz muzyki góralskiej, rdzennej muzyki góralskiej ze Skalnego Podhala, był zasłuchany też w Czardasze. Jak ja zacząłem mieszkać na Spiszu, to gdzieś w pewnym momencie znalazłem się w latach, początek lat 90. na występie właśnie Dursztynian. I ja słyszę, oni śpiewają i to jest bardzo ciekawa muzyka. Pokrótce, razem z ówczesnym proboszczem, z siostrą, która się opiekowała, szyła stroje, współprowadziłem zespół Dursztynianie i tam poznałem muzykę Spisza. Muzyka Spisza jest tak bogata, ponieważ jest to jedyny region w Polsce, przez 600 lat był pod panowaniem węgierskim, austro-węgierskim, natomiast Gwara jest czysto spiska polska dla nas, gdzie śpiewa się gra Czardasza, między innymi, bo jest też Tuniec, jest też właśnie Czardasz, jest Polka, są jeszcze inne pieśni, ale zachwycająco piękna, harmonicznie i wyrazowo muzyka na Spiszu. Niektórzy Podhalanie stawiają nawet wyżej tą muzykę od muzyki Skalnego Podhala. Jednym słowem, ja tam zacząłem grać bo tam się przeważnie grało na tak zwanym kontrabasie, tylko to było coś pomiędzy kontrabasem a basami, prawda? Więc na takim kontrabasie grałem tą muzykę. Uczyli mnie Wojtek Topa, pamiętam, Smyczka mnie uczył z dzisiejszego Zakopaueru i Wojtek Łuchasz z Krępach. Bardzo do dzisiaj kocham tę muzykę i jest ona częścią mojej wrażliwości. Moi synowie również podejmują ten temat, komponują, robią różne projekty. Synowa również gra. Elementy muzyki spiskiej na trwałe weszły naszą twórczość rodziny Zudzichów. To, że moi synowie, bo córki kochają muzykę, ale nie zajmują się muzyką na co dzień, to, że moich czterech synów jest profesjonalnymi muzykami, myślę, że to się stało tak po prostu jakby w marszu. Ja grałem właśnie w New Life M, grałem w zespole ludowym. Przede wszystkim moja żona bardzo kocha muzykę, bardzo wspaniale tańczy i tutaj jakby oni mieli rodziców, dla których świat muzyki był bardzo odczuwalny, bardzo inspirujący i bardzo poważnie traktowany. Więc tak jak widzimy, że tato jest lekarzem, ma wpływ na swoje dzieci, dziecko, syn zostaje też lekarzem, ktoś jest murarzem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to po prostu stało się poprzez tą atmosferę, że chłopaki podjęli bardzo fajnie, że potrafią grać na różnych instrumentach, pokończyli szkoły i dla mnie największą radością jest, że oprócz tego, że są artystami, potrafią też murować, zbudować właśnie dla siebie dom, nie są jakby odjechanymi, że tak powiem, leżącymi gdzieś tam kolesiami, a po prostu z krwi i kości gospodarzami, mężami. I to jest dla mnie ogromna satysfakcja, też wspaniałe córki. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za tą przygodę życia, no, która już powoli zmierza do jakiegoś finału.

ktoś, myślę, że bardzo trafnie opisał zjawisko powstania New Life M, ale też rekolekcji dla muzyków w Ludźmierzu, że to było zjawisko podobne do gwiazdy betlejemskiej, która z różnych stron prowadziła przeróżnych ludzi do jednego miejsca. I mi się wydaje, że spotkania muzyków chrześcijan nie da się opisać tylko jakby jednym rytem, jednym sposobem. Między innymi wspólnota nowotarska po prostu usłużyła technicznie niejako, mówiąc tak mało górnolotnie, właśnie tym ludziom, którzy przyjechali do Ludźmierza, do Dursztyna najpierw, a później do Ludźmierza, później na Strefę Chwały, to już były inne wspólnoty, inni ludzie. Oprócz tego artyści, którzy, jazzmeni, ale też i muzycy rockowi, którzy widzieli w muzyce, w tym co robią, że jest jakieś źródło, jakaś głębia w tworzeniu muzyki. Jest, i odwołując się do początku bluesa, do gospel, ale też do tego, co mówił Bach, prawda, który ponoć każdą partyturę podpisywał wielkiemu Bogu na chwałę, parafrazując to. Więc jakaś część muzyków przyjeżdżała, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy muzyka to jest tylko rozrywka, czy jeszcze coś głębiej. Okazuje się, że wspólne przebywanie, wspólna modlitwa to było jakby przyzywanie głębi samego Boga, Ducha Świętego. I ta twórczość, wspólne tworzenie podczas rekolekcji dla muzyków przez te lata, dla setek ludzi, do dzisiaj wiemy, bo spotykam wielu, którzy mówią, że byli dotknięci bardzo głęboko przez Pana Boga, uczestnicząc w tych spotkaniach. Więc jakaś tajemnica. Jaki jeszcze wymiar, można powiedzieć, to były przyjeżdżające rodziny, czyli dzieci, które wzrastały też, komunikowały się między sobą, bawiły się przy tym, prawda? I oni później stawali się dorośli. Przecież to była Arka Noego, mała, później Tymoteusz, później setki zespołów na tych prezentacjach, czyli taka promocja też sztuki. To było to, co teraz robi Andrzej Dubiel, Media Visage, prawda? To była nowa kultura, to było podążanie do odkrycia, że z chwilą, gdy uzmysłowimy sobie, że najpiękniejszą kulturą, stanowiącą najcięższy, najpiękniejszy wymiar jest sam Bóg, prawda, który ją tworzy, to wtedy to słowo nowa kultura nabiera niesamowitej treści, prawda? Szczególnie w dzisiejszych tak zabrudzonych, zabłoconych czasach, prawda, gdzie kultura dla wielu środowisk współczesnych jest jakimś błotem, jest jakimś niczym, prawda? Dlatego kończąc spotkania muzyków, Strefa Chwały, właśnie poszukiwania nowej kultury, to o czym mówił ksiądz Blachnicki, jest jakąś walką o człowieka.

Jeżeli ktoś ma z młodych ludzi, odczuje, że ma talent, dar od Boga, umie grać, chce mu się pracować nad muzyką, a jeszcze do tego odwołuje ten swój dar do faktu, że to Bóg sam jest dawcą takich darów i chce w jakiś sposób wyrazić to w sposób nietuzinkowy, nierozrywkowy, nie tylko tworzeniem pod publiczkę, pod nóżkę, ale chce odwołać się swoją twórczością wprost do Boga lub też tworzyć muzykę duchową, prawda? Jakąś ważną, piękną, to co ja bym mu radził? Na pewno po prostu zwracanie się do Ducha Świętego, do Boga, żeby pogłębił moją motywację, dał mi pokorę. Artyści mają nieustanną pokusę zazdroszczenia jednym drugim, popisywania się, więc żeby Bóg dał mi pokorę, żeby dał mi wiarę i dał mi przyjaciół, z którymi mogę współtworzyć piękne rzeczy. To nie musi być cały czas używanie imienia Jezus i Pana Boga. To może być muzyka instrumentalna, prawda? Ale będzie odczuwalne, jeżeli moją motywacją jest uczczenie Boga jako dawcy mojego talentu w mojej twórczości.

żonę, za moje dzieci, za przyjaciół. Kochani, zróbmy wspólny gest.

0: Robert Cudzich, wspaniały artysta i człowiek z wyznaniem życia. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie Roberta i pozdrawiamy Państwa tak licznie obecnych w czasie suplementu. Pisze pani Ania, super suplement, bardzo dobrze się słucha. To się cieszymy, pozdrawiamy. Pan Dariusz zza oceanu, super świadectwa, z głębi serca dziękujemy artystom, redakcji suplementu oraz słuchaczom za waszą obecność. Jesteście kochani, z modlitwą pokój i dobro. Panie Dariusz, pozdrawiamy, proszę pozdrowić. Grupa ProLife Kolbe pozdrawia nas, Oaza Chorych i Niepełnosprawnych. Pozdrawiamy was pięknie i serdecznie. A z nami jeszcze pani Aleksandra, Armin, Ewa, Małgorzata, Anna, Alina BC, Małgorzata, jeszcze jedna pani Małgorzata, Michał, druga pani Anna, Artur, Brunon, Dariusz. Serdecznie was pozdrawiamy i zapraszamy za tydzień. Dziękujemy ojcu Andrzejowi Bujnowskiemu, który zebrał te słowa od Roberta Cudzicha, także Grzesiowi Józiakowi, który je rejestrował. Zapraszamy za tydzień. Robert Czech, Dariusz Ciszewski. Zostańcie z Bogiem.
1: Lista przebojów.
2: Muzyczne dary.
3: Lista
2: dary. Muzyczne dary.
1: Lista przebojów.
0: Zapraszamy na
2: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
2: Janusz Janina Iwański.
4: Radio Niepokalanów.

Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015. Czyta Dariusz Kowalski. Niepokalana wszechpośredniczką łask. Niezawodną i niezbitą jest prawdą w Kościele katolickim, choć to nie jest jeszcze ogłoszone jako dogmat, że Matka Boża jest pośredniczką wszystkich łask. Prawda ta była już znana w pierwszych wiekach chrześcijańskich, lecz nie budziła takiego jak w obecnych czasach zainteresowania, a to z tego względu, że Bóg ją zostawił na czasy późniejsze. O tej prawdzie nauczali ojcowie Kościoła i wielu teologów na ten temat dużo rozprawiało. Heretycy wprawdzie zarzucają Kościołowi Świętemu, że ustanawia dogmaty, lecz zupełnie się w tym twierdzeniu mylą, bo Kościół Święty tylko potwierdza, co wierni uznawali i uznają za niezłomną prawdę. Podobnie działo się z niepokalanym poczęciem Najświętszej Maryi Panny. Przed ogłoszeniem tego dogmatu mnóstwo teologów, uczonych, a nawet znacznych jednostek w Kościele sprzeciwiało się temu, głosząc, że jest niedorzecznością. Matka Najświętsza, objawiając się w Lourdes, sama potwierdziła ten dogmat, który 4 lata wcześniej Kościół Święty ogłosił. Wielka i nadzwyczajna liczba cudów, jakie się tam działy i dzieją, potwierdza nieomylność Kościoła Świętego. Działalność milicji niepokalanej i rycerza opiera się właśnie na tej prawdzie, że Maryja jest pośredniczką łask wszystkich. Bo gdyby tak nie było, próżna jest nasza praca i nasze zabiegi. W świetle uwag z odczytów, które słyszałem, przedstawia się to mniej więcej w ten sposób. Źródłem wszystkiego bytu, tego, co nie jest niczym, jest Bóg. I to pochodzi od Pana Boga. Jednak według porządku ustalonego od Boga, wszystkie dobra udzielane bywają ludziom przez Maryję, a nie wprost. Stąd też wszystkie łaski zawsze otrzymujemy nie inaczej, jak przez Maryję. Co do sposobu udzielania łask, to w tym względzie nie możemy wiele powiedzieć, bo nasz umysł jest zbyt ograniczony, by mógł pojmować tak wzniosłe tajemnice nadnaturalne. Wiele jest rzeczy mało lub wcale nam nieznanych w porządku natury, a w porządku łaski tym więcej, bo my mamy zmysły i w życiu naszym przeważnie nimi się kierujemy. Tutaj musimy zamilknąć i najwyżej to powiedzieć, co święty Paweł powiedział porwany do 3. nieba. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Pan Bóg zgotował tym, którzy Go miłują. Możemy wprawdzie dużo myśleć i wnioskować o tym, lecz lepiej milczmy i dużo prośmy, żeby ta prawda, że Matka Boża jest pośredniczką łask wszelkich, jak najprędzej jako dogmat wiary świętej została ogłoszona. Wiele się do tego przyczynimy, jeśli się będziemy gorąco o to modlili i gorliwie pracowali dla chwały niepokalanej. Niepokalanów, wtorek 6 czerwca 1933 roku, na zakończenie Akademii ku czci niepokalanej wszechpośredniczki łask. Notował brat Ferdynand Kasz, pseudonim CM, to jest Canis Mariae. Maryjna droga do doskonałości. Chrystus Pan przyszedł na świat przez Maryję. Chociaż mógł to uczynić w inny sposób, na przykład mógł przyjść w postaci dorosłego mężczyzny, jak Adam. Jednak Pan Jezus z pokory swej chciał się uzależnić od stworzenia i dać się światu pośrednio. Jak Chrystus Pan przyszedł do nas przez Maryję, tak też i my nie inaczej mamy zdążać do Niego, jak tylko przez Maryję. Różne są wprawdzie drogi do Boga, lecz ta droga, o której mówię, jest najkrótsza i najbezpieczniejsza. Myśmy właśnie obrali sobie tę drogę, nią idziemy i tą samą drogą chcemy zaprowadzić do Jezusa wszystkich ludzi.
Hasłem milicji niepokalanej, która tak pomyślnie się rozwija, jest: przez Maryję do Najświętszego Serca Pana Jezusa wszystkich i każdego z osobna musimy zaprowadzić. Czyli inaczej, niepokalana musi się stać królową wszystkich dusz i każdej z osobna. I istotnie, jeśli chodzi o nawrócenie dusz, to tylko przez Maryję, a nie inaczej możemy to uczynić. Bóg w niezmierzonej swej dobroci uczynił Matkę Najświętszą skarbniczką swych łask i tylko przez nią zlewa je na świat. Słuszną jest tedy rzeczą, abyśmy o łaski prosili Pana Boga zawsze za pośrednictwem niepokalanej. Jeżeli jakiś człowiek chce iść na przykład do prezydenta lub innego dostojnika ziemskiego, to nie idzie sam, lecz bierze sobie zawsze jakiegoś pośrednika. O ileż więcej jest rzeczą słuszną, abyśmy zawsze odnosili się do Pana Boga przez Maryję i z Maryją. Święci, którzy w nader krótkim czasie uświęcili się, byli gorącymi czcicielami Maryi. To też i my, którzy stokroć biedniejsi jesteśmy od nich pod względem dóbr duchowych, powinniśmy zawsze z Maryją podążać drogą doskonałości. Może się nam zdawać, że postąpiliśmy już znacznie w doskonałości. Jednak jeżeli się zastanowimy, to przy pomocy łaski Bożej zobaczymy, ile jeszcze usterek i niedoskonałości posiadamy. Gdy patrzymy na powietrze, wydaje się nam ono czyste. Jednak ile jeszcze drobniutkiego pyłu ujrzymy, gdy przez szparę wpadnie promień słońca? I dusza nasza, im jest więcej oświecona łaską Bożą, tym więcej widzi swoje niedoskonałości i tym większą ich liczbę. Dobrze jest robić sobie często rachunek sumienia, aby oczyszczać się tym więcej z niedoskonałości. Bo choćby ich było jak najwięcej, jeżeli dusza zauważa je i żałuje, przeprasza niepokalaną, to jest wszystko w porządku i bardzo dobrze. Ale jeśli widzi je, a nie reaguje na to, a to już jest gorzej. I lekceważenia należy się obawiać. Każdy z nas ma długi u Pana Boga. I gdyby przyszło do obrachunku według sprawiedliwości, to szala ogromnie by się przechyliła na naszą niekorzyść. Ale jeżeli się oddamy niepokalanej całkowicie, to wówczas ona na drugą szalę położy swoje zasługi, swoją rękę i możemy być pewni, że teraz szala przechyli się w dużej mierze na naszą korzyść. Niepokalana zakryje nas swym płaszczem przed sprawiedliwością Bożą. Doskonałość chrześcijańska polega na zjednoczeniu woli naszej z wolą Bożą. Otóż wola niepokalanej jest tak ściśle zjednoczona z wolą Bożą, że wydaje się, jakoby była jedna wola. Mówiąc wtedy o spełnieniu woli Bożej, możemy również śmiało mówić, że spełniamy wolę niepokalanej. Przez to nie ujmujemy Panu Bogu chwały, lecz owszem, przysparzamy, bo postępując tak, uwydatniamy doskonałość Maryi jako najdoskonalszego stworzenia Bożego i zupełne zjednoczenie jej woli z wolą Bożą. Nie obawiajcie się więc, drodzy bracia, mówić wola niepokalanej, bo to jest to samo, co wola Boża. O czym mam jeszcze do was mówić? Otóż życzę wam, abyście jeszcze dokładniej i gorliwiej spełniali wolę niepokalanej i jak najgoręcej ją kochali. Postępując wszyscy w ten sposób, oddamy Panu Bogu najwięcej chwały, daleko postąpimy w doskonałości i jak najwięcej dusz zyskamy dla Pana Jezusa przez niepokalaną. Na tym zakończył ojciec dyrektor przemówienie i pozdrowił wszystkich jak zwykle Maryja.
Niepokalanów, wtorek 30 maja 1933 roku po mszy świętej przed figurką Niepokalanej obok refektarza podczas uroczystego powitania ojca Maksymiliana po przyjeździe z Japonii, notował brat Witalian Miłosz.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazanie moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkich nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Rozważany dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Jana wymaga uważnego czytania, bo jest bardzo bogaty w treść. Jezus kieruje uwagę uczniów, a dzisiaj też naszą, na tego, który go posłał, na Ojca. Nie chce zasłaniać sobą pozostałych osób boskich. W ten sposób otrzymujemy skondensowany wykład o Trójcy Świętej i o relacji pomiędzy nimi. Jednocześnie zostajemy zaproszeni do udziału w tej relacji miłości. Dowiadujemy się też, czym konkretnie ta miłość jest. To nie są wyłącznie zapewnienia i deklaracje, lecz konkretne postawy i czyny. Okazywanie miłości Bogu polega na zachowywaniu Jego nauki, na stosowaniu tego, co zostało nam objawione. Jedyną osobą boską widzialną dla ludzi jest Jezus. Jednak On wskazał nam niewidzialnego Ojca i zapowiedział posłanie przez Niego, też niewidzialnego ludzkim wzrokiem, Ducha Świętego. Jezus mówi o Duchu Świętym, że Ojciec pośle Go w Jego, Jezusa, imieniu. Cóż za przedziwna współpraca pomiędzy osobami boskimi. Dostajemy też obietnicę. Przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Czy zdajemy sobie sprawę z wielkości tej obietnicy? Pragnijmy mocno wypełnienia się jej w naszym życiu. Zachowując każdego dnia naukę Jezusa, doświadczajmy zamieszkania Boga w nas.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Jego imię nie ma związku z ogniem. Jeżeli już, to raczej z kwitnieniem, co się zresztą ładnie wpisuje w dzień wspomnienia przypadający akurat 4 maja. Także opis jego męki, spisany po raz pierwszy około wieku VIII, nie akcentuje żadnych elementów, które miałyby wskazywać na to, że święty Florian to postać jakoś szczególnie związana z ogniem. Gdyby szukać w tym tekście jakichś odniesień do płomieni, to byłaby to raczej płomienna miłość do uczniów Chrystusa i do jego samego, bo tylko tak można zinterpretować opowieść o pewnym rzymskim legioniście, który na wieść o aresztowaniu 11 chrześcijan na mocy edyktu cesarza Dioklecjana sam udaje się do Lauriacum w okolicach dzisiejszego Wiednia i przyłącza do nich. W konsekwencji swej decyzji ponosi śmierć przez utopienie. Dnia 4 maja 304 roku na moście na rzece Anizie ustawiono zatem pobitego i zmaltretowanego 12 więźnia z przywiązanym u szyi kamieniem. Gdy święty Florian zaczął się modlić, jeden z oprawców strącił go w rwący nurt rzeki. I to wszystko. Zatem nie ma w tej historii innego ognia niż wspomniany żar miłości do Boga i bliźnich, bo ogień w tej historii pojawia się dopiero w 1528 roku i nie w Austrii, tylko w Polsce, gdzie potężny pożar niszczy doszczętnie sporą część Krakowa, oszczędzając jedynie kościół świętego Floriana na Kleparzu. Drewnianą konstrukcję, która przetrwała piekło pożogi, skrywając w sobie relikwie dzisiejszego patrona. I odtąd dla wiernych święty Florian stał się obrońcą przed ogniem, obrońcą tak domów, jak i ludzi, którzy z ogniem musieli mierzyć się na co dzień, a więc hutników, kominiarzy, a przede wszystkim strażaków, których hełm na pierwszy rzut oka nawiązuje do owych rzymskich tradycji z czasów ich patrona.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam Państwa serdecznie. Pan Mateusz prowadzi stronę internetową dotyczącą ciężarówek i często używa słowa ciężarówka na przemian ze słowem tir. Niektórzy czytelnicy zarzucają, że używa tego słowa pan Mateusz błędnie, bo nie każdy pojazd jeździ na trasach międzynarodowych. Rzeczywiście, słowo tir historycznie rzecz biorąc jest skrótem francuskiego wyrażenia, które nazywa międzynarodowy transport drogowy. Ale dzisiaj bardzo rzadko chyba odwołujemy się do tego znaczenia. Formalnie rzecz biorąc, i słowniki to potwierdzają, słowo tir odnosi się już potocznie do samochodów ciężarowych, które kursują właśnie na trasach międzynarodowych. Ale potocznie jeszcze, bo to słowo jako wygodne i krótkie rozszerza swoje zastosowanie, potocznie jeszcze zatem używa się tego określenia na wszystkie właściwie ciężarówki. I nie uważam, żeby to był szczególny błąd. Przecież kiedy jedziemy, mijają nas takie tiry, albo my musimy wymijać, wyprzedzać takie tiry, to wtedy oczywiście myślimy o tirach, o jakiś tir jedzie. Czy badamy, czy myślimy, że on jest międzynarodowy, czy nie? Niezależnie od tego, gdzie on jedzie i skąd jedzie, tirem go potocznie nazywamy i trzeba uznać, że to słowo w tym rozszerzonym znaczeniu już w polszczyźnie funkcjonuje. Dlatego też nie miałbym za złe panu Mateuszowi, że zwłaszcza czasami, kiedy słowo ciężarówka jest zbyt długie albo zbyt często używane, użyje słowa tir, nawet na oznaczenie ciężarówki niekursującej trasami międzynarodowymi.
2: Słowo o słowie.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

solidarność to jedność serc, umysłów i jedność rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. To nadzieja milionów Polaków. Nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei, z samym Bogiem. Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

trzy wersy. Z wiersza księdza Jana Twardowskiego Baranku Wielkanocny. Baranku Wielkanocny, coś wybiegł z rozpaczy, z paskudnego kąta, z tego, co po ludzku się nie udało. Prawda, że trzeba być bezradnym, by nielogiczne się stało? Baranku Wielkanocny, coś wybiegł czysty z popiołu. Prawda, że trzeba dostać pałą, by wierzyć znowu?

0: to, co robią, nie ma znaczenia? Jednym z kłamstw, które diabeł uwielbia nawmawiać, jest to, że małe rzeczy nie mają znaczenia. Ten drobny błąd obliczeniowy w naszym rocznym rozliczeniu podatkowym, który, co zaskakujące, zawsze jest dla nas korzystny, to szorstkie słowo wobec naszego współpracownika, to długie spojrzenie na piękną młodą dziewczynę idącą ulicą, te rzeczy nie mają znaczenia. Nikt nie zwróci na nie uwagi, wszystko jest w porządku. To próbuje nam wmówić diabeł. I tak możemy stać się naprawdę dobrzy w zamiataniu własnego grzechu pod dywan, jednocześnie domagając się doskonałości od innych. Zauważyłeś to? Zdaję sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach grzech brzmi w uszach ludzi jak przekleństwo, jak śmieszność. Daj spokój, grzech to wytwór średniowiecza. Czy Bóg traktuje grzech poważnie? Jak najbardziej. Nawet te małe rzeczy. Bóg traktuje je na tyle poważnie, że posłał swojego Syna, jedynego Syna, Jezusa, aby został brutalnie przybity do krzyża, aby zapłacić za mój i twój grzech. Czy Bóg poważnie podchodzi do grzechu? Śmiertelnie poważnie, bo grzech zabija. Każdy grzech zabija. Jest jak ekspansywny, złośliwy nowotwór. On naprawdę zabija.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
1: Zwracam się również do was, drodzy bracia w kapłaństwie. Rozpalajcie w ludzkich sercach cześć i miłość do Eucharystii. Ukazujcie, jak wielkim dobrem całego Kościoła jest ten najświętszy sakrament. Sakrament miłości i pojednania. Dbajcie jednomyślnie na modlitwie w waszych wspólnotach diecezjalnych i zakonnych. Trwajcie w łamaniu chleba. Postępujcie w życiu eucharystycznym i rozwijajcie się duchowo w klimacie Eucharystii. Eucharystia jest bowiem główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa.
2: Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.

0: przebrany tłum. Watykan, oczy świata tu zwrócone, a mnie ciekawi, co on czuł. Czy jakiś głos wewnętrzny go ostrzegał, że ciężar ten jest ponad siły? Czy to dlatego w przeddzień już w kolegium nie mówił nic, był jakiś inny?
1: A kiedy czarny dym nad bazyliką, bezchmurne niebo wciąż wzlatał, czy coś przeczuwał, widząc swe nazwisko pośród dostojnych kandydatów? Czy w głębi duszy się spodziewał tego, bo przecież miał być papież włoski, gdy słyszał

Ja wiem, konklawe głosy się krzyżują, już ósme głosowanie trwa. Już elektorzy bliski kres zwiastują, a ja tak myślę, czy się bał?

0: przerwie, Bóg tutaj jest i Ciebie wzywa.
1: Co czuł, gdy małą chwilę powył Boże, w ciszy, co prosto w serce kłuje? Trwał pochylony, zgięty pod ciężarem.

0: Radio Niepokalanów.
1: Bliżej nieba to opowieści o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historie, które pokazują, że dla Boga nie ma osoby, nad którą nie chciałby się pochylić. Posłuchaj i przekonaj się. Dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia.
2: Hubert Czarnocki, audycja Bliżej Nieba. Kim jesteśmy dla Boga? Nad tym będziemy się dzisiaj zastanawiać, ile dla Niego znaczymy, czy kocha nas za coś, czy bez powodu. Kiedyś na jednej z mszy z modlitwą uzdrowienie pewien charyzmatyczny kapłan powiedział proroctwo, którego fragment brzmiał: jesteście drogocenni w moich oczach. O takim patrzeniu właśnie Boga na nas porozmawiam z dominikaninem ojcem Norbertem Lisem. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
2: A czy jest coś, czego Bóg w nas nie akceptuje?
3: No przede wszystkim cierpi z powodu wyboru grzechu. Że odwracamy się od Niego. Że sami sobie krzywdę robimy i że nie chcemy uwierzyć Jego miłości, Jego Ewangelii. Wybór grzechu jest tutaj